Kawka w domku, a Olawem dwa. Obie z jednej klasy, z klasy pierwszej A. Mają dobre stopnie i nie uczą się, jak murzynek bambo źle ma w czarnej Afryce. To jest

0: I ten element edukacji też mnie ominął, czyli...
1: Śpiewanie wspólne?
0: Śpiewanie to tak, ale wojskowe śpiewanie to już nie.
1: A to możemy dzisiaj nadrobić.
0: Bardzo chętnie, to z wielką przyjemnością, ale może po audycji, żebyśmy jednak najpierw przepróbowali.
1: Może przynajmniej na koniec.
0: Dobrze, ja jestem bardzo za.
1: Żebyśmy wszyscy mieli z tego radość.
0: Wały Jagiellońskie, twój pierwszy elementarz. No i jak wtedy tak wspominam te pierwsze lata szkolne, to było fajnie. A tak? Jakie są twoje wspomnienia?
1: No ja byłam traumatyczne.
0: Traumatyczne z początku szkoły?
1: Ja płakałam, jak mnie przyprowadzano do szkoły. Pamiętam, że jak pierwszy raz zupełnym przypadkiem sama wróciłam do domu, bo wydawało mi się, że nikt po mnie nie przyszedł, a przyszedł. Mama przyszła, tylko nie zauważyłam mamy. I sama wróciłam, a pół szkoły, pół mojego miasta szukało Natalki, która nie wiadomo, gdzie się zagubiła po wyjściu ze swojej pierwszej klasy. Także ja miałam takie przygody, o matko. I dlatego, wracając do pytania, dlaczego bardzo chciałam, żebyśmy dzisiaj o szkole porozmawiali? Uważam, że jestem na tym etapie życia, że ja już mogę pocieszać.
0: A o, bardzo, to jest bardzo cenne i bardzo poproszę cię o to, żebyś pocieszała. Choć dzisiejsza szkoła przecież jest pełna uśmiechu, wszyscy się uwielbiają, lubią.
1: Tak?
0: Mam nadzieję, że tak jest. Dawno nie byłem w szkole, nawet jako rodzic też dawno już w szkole nie byłem, ale sądzę, że to się zmienia w bardzo dobrą stronę.
1: To ja bardzo bym tak chciała, trzymam za to kciuki, aczkolwiek proponuję powołanie dzisiaj frontu ku pokrzepieniu.
0: Bardzo dobrze. Jeżeli państwo w tym froncie chcieliby wziąć udział, to oczywiście tekstówka z naszej aplikacji jest do państwa dyspozycji. No i adres mailowy czarnahelena, pisana łącznie, czarnahelena@radio357.pl. Będziemy też sięgali do humoru zeszytów szkolnych w 1991 roku. W humorze zeszytów szkolnych można było przeczytać, kiedy Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, wtedy wziął się za pana Tadeusza. W początkach szkoły rozmawiamy, no i o początku szkoły też chciałby parę słów powiedzieć nasz serdeczny przyjaciel Piotr Bałtroczyk.
2: Mój syn wrócił ze szkoły, jak poszedł do szkoły pierwszego dnia, zaczął chodzić do szkoły, no, dzieciństwo ma swoje granice. I wrócił ze szkoły i mówi, ja pytam, jak było synku, on mówi, tato, fajnie. No ale jutro muszę pójść znowu, bo jeszcze nam pani wszystkiego nie powiedziała. Nie chciałem mu już mówić, że tak już będzie zawsze, ale...
0: Mam bardzo podobne odczucia, bo ja też poprosiłem mamę, żeby zapisała mnie na lekcję skrzypiec po to, żebym nauczyć się mógł kłaniać. Chciałem się nauczyć kłaniać i rzeczywiście już po drugiej lekcji skrzypiec ja się pięknie kłaniałem.
1: Na wyjście.
0: A się okazało, że tam jest jeszcze sporo rzeczy do nauczenia się i tak ja od 49 lat się uczę grać na skrzypcach i ciągle mnóstwo przede mną.
1: Gdyby wtedy ktoś cię pocieszył w taki umiejętny sposób, że jeszcze wiele przed tobą, może byłoby lżej. I do takiego umiejętnego pocieszania ja naprawdę dzisiaj bardzo gorąco namawiam. A najlepsze jest pocieszanie, kiedy człowiek się trochę skompromituje. Prawda, panie redaktorze?
0: Ojejku.

0: No, ale no w szkole to wielokrotnie. Ja chyba miałem w ogóle specjalizację z kompromitacji.
1: Czy my teraz o tych kompromitacjach rozmawiamy, czy jeszcze do tego wrócimy?
0: Możemy do tego wrócić. Za chwilę usłyszą państwo, moim zdaniem, kultowy sketch szkolny. A nie mówmy, jaki to tytuł. Państwo się na pewno ucieszą.
1: A ja mogę tylko powiedzieć wykonawców.
0: Koniecznie.
1: Krzysztof Piasecki, Stanisław Zygmunt. I to jest kolejny z argumentów mojej ogromnej prośby do pana redaktora, żebyśmy dzisiaj o szkole rozmawiali, bo ja chociaż raz w roku do tego skeczu muszę wrócić.
0: A wcześniej, Natalia, ty pamiętasz i na pewno słuchacze też pamiętają, że po BPD TKHJW zawsze piszemy RZ, ale kiedy pisze się samo H, a kiedy coś przez cecha, do dziś mam wątpliwości.
2: Gdy zakochany wiersz pisałem dla dziewczyny, na bladą kartkę niejedna spadła łza. I co zyskałem? Odpowiedź pełną drwiny, że słowo kocham, to się pisze przez CH. Ukłuty wzgardą pobiegłem galopem pod dom wybranki, co mi w serce wbiła nóż. W porywie bólu cisnąłem pod jej stopy słownik Schobera i bukiet zwiędłych róż. Ortografio zbiorze zasad bezlitosnych, czarna pułapko przyczyno klęsk. Ortografio, ty zerwałaś nić mej wiosny. Ortografio, ty rzuciłaś mnie na deski. Jakże szczęśliwi i jakże pogodni byli przed laty ludzie niegramotni. Gdy nową hutę budowałem pacholęciem, już miałem dostać wysokie stanowisko. Pewnego razu mnie przyjął w gabinecie mąż bardzo światły, ówczesny minister. Przeczytał moje podanie i westchnął i mówi do mnie, stukając palcem w stół: słowo dyrektor to się pisze przez oskreską. Wyście kulego nie okończyli szkół. Ortografio, czarnych znaków długi szereg. Ortografio, ty na progu mych lat męskich. Ortografio, ty zwichnęłaś mi karierę. Ortografio, ty rzuciłaś mnie na deski. Ortografio, zbiorze zasad bezlitosnych, czarna pułapko, przyczyno klęsk. Ortografio, ty zerwałaś nić mej wiosny. Ortografio, ty rzuciłaś mnie na deski.

0: jakże szczęśliwi i jakże pogodni byli przed laty ludzie niegramotni.
1: Był już dzwonek?
2: Jasne, co bym bez dzwonka do klasy leciał, jak głupi. Na boisku bym został, z Maryśką w Zośkę pograł jeszcze.
3: Dzień dobry, pani.
1: Pani.
2: Starucha cholera. Nie wiem, czy słyszałeś.
1: Co?
2: Te starsze chłopaki ze siódmej, to dzisiaj mówili, że ona podobnie z 23 lata ma.
1: Nie, no co, ty takie stare jeszcze żyją?
2: Masz, jak się odstawiła dzisiaj. No. Elegantka. Moja siostra coś takiego lalce by się wstydziła włożyć. Spodnie z krępliny, buty na wysokim obcasie. No, no. Jak turystka z zaprzyjaźnionego kraju.
1: Tak jest.
2: Całe NRD jakbym widział.
1: Nie, no co ty, z NRD to ona by była w dresie.
2: Wyjeżdżałaby już bez dresu.
4: Obecny.
1: Ty oglądałeś ostatnio...
3: Jestem!
2: Słyszałeś tego kawała? No i cicho miał ci go powiedzieć. Ja mu go mówiłem...
3: Mów mi!
2: Nie dosłyszałem pytania.
1: Nie dosłyszałem pytania, znaczy... Co wiem o Borynie, więc...
2: No co wiem? Był w powieści.
1: Więc Boryna w swojej powieści opisuje...
2: Nie!
1: Znaczy, przepraszam, oczywiście omyliłem się, gdyż Boryna w swoim wierszu opisuje...
2: Czyż ty zgłupiał?
1: No przestań mi podpowiadać! Przecież ja wiem, tylko się nie mogę skupić.
3: Że ja niby podpowiadam, tak? Chyba sobie pani żartuje ze mnie. Od początku lekcji nawet ust jeszcze nie zdążyłem otworzyć. Może kto z tyłu podpowiada?
1: Jak z tyłu, jak my w ostatniej ławce siedzimy?
3: To było nas nie sadzać do ostatniej ławki.
1: No więc, jak już nadmieniłem, Boryna w swojej sztuce teatralnej opisuje bardzo...
3: Nie.
1: Znaczy, ja wiem, tylko się nie mogę skupić, bo na WF-ie zostałem uderzony piłką lekarską. Ona bynajmniej nie leczy, ta piłka.
2: Więc... To jest postacią?
3: To jest postać.
1: Więc Boryna to jest postać...
2: Z powieści.
1: Z powieści.
2: Chłopi.
1: Chłopi ją chętnie czytają, gdyż to jest coś o warzywnictwie bodajże. Tam pomidory czy pieczarki?
2: Nie.
3: A o czym to jest, no?
2: O chłopach.
1: Znaczy, chłopi o chłopach. Takie do śmichu tam. Kargul, Pawlak. Tak śmiesznie gadają. Ach, Boryna!
2: Postać z powieści.
1: Boryna to jest postać z powieści.
2: A chłopi to tytuł.
1: A chłopi to tytuł. I Boryna zdradzała z Antkiem swojego męża.
2: Nie.
1: Znaczy, nie swojego męża, gdyż jej mąż...
5: A czyjego męża zdradzała?
2: Przecież to był chłop.
1: No to co, z babą miała zdradzać?
2: Nie? Boryna to był chłop.
1: Ach, Boryna! Nie dosłyszałem pytania. Boryna to oczywista był chłop, znaczy mężczyzna. Tylko tak się śmiesznie nazywał, że Boryna, bo niby ma grabie. I on trudnił się...
3: Czym się trudnił?
2: Był kułakiem.
1: On bił kułakiem tych chłopów.
2: Nie.
1: Ale nie wszystkich. Nie. Tylko tych biedniejszych. Bo bogatsi byli za grubi i się nie przewracali. No to jak ja mam zdać do następnej klasy, jak pani mi ciągle dwoje stawia? Sam sobie stawiam, czy co? Sama jesteś, Boryna.
3: Otóż jedną z głównych postaci powieści Władysława Reymonda pod tytułem Chłopi jest postać bogatego gospodarza Boryny. Jest to postać charakteryzującą niesprawiedliwością społeczną, niewrażliwością na krzywdę prostego ludu wiejskiego, ciemiężonego nie tylko przez zaborców, ale i przez rodzimych możnowładców, których często szlacheckie sfary sobie państwa z liberum veto doprowadziły Polskę do tragicznych rozbiorów, a w późniejszych czasach były hamulcem przemian społecznych.
2: Jak pani chce, to ja tak mogę jeszcze długo. Nie trzeba, dziękuję. Ocena bardzo dobra, którą otrzymałem, zdopinguje mnie do dalszej systematycznej pracy.
5: Durny kujon.
2: Co kujon, tu wszystko napisane mam.
5: To czemuś mnie nie przeczytał?
2: No, trzymałem, było se przeczytać.
5: Ja nie umiem czytać z takiej wysokości.
2: To jedź w Tatry na naukę czytania. Ty, słuchaj tego kawała, bo ci jeszcze zapomnę powiedzieć. Mój stary go wczoraj z roboty przyniósł. To jest kawał o tym, wiesz, jak to ludzie te listy pisali do polityki.
5: Do jakiego polityki?
2: Do tego z polityki, co tak lubi listy dostawać. On widać znaczki zbiera, wiesz. No i napisała też list taka jedna staruszka, nie? No i ta staruszka tam pisze, wiesz, w tym liście, tam, że z zawodu jest emerytką.
5: No.
2: No i że od czasu, jak jest ten kryzys, to jej się coraz gorzej powodzi, nie?
5: No.
2: No i ona nie umie sobie sama poradzić z tymi problemami, których coraz więcej ma, nie?
5: No.
2: No i wyobraź sobie, że ta stara w tym liście,
5: no
2: pyta się wprost tych z polityki.
5: No.
2: No, pyta się ich, jak żyć.
5: No.
2: No, a oni jej odpowiadają, krótko.
5: No.
2: No.
5: No co jej odpowiedzieli?
2: No, mówiłem krótko.
5: Mówiłeś, że krótko, ale nie mówiłeś, co krótko jej powiedzieli.
2: Ty mi też powiedz krótko, ale powiedz, co powiedzieli. Ja jestem inteligentny, bawisz mi krótko, a się pokapuję. Tylko nie rób ze mnie jakiegoś idioty. Co tej starej powiedzieli krótko? No!
5: No nie bój się, tylko mu. Co?
2: Co?
5: Żeby co?
2: Żeby co?
5: Żeby żyła krótko.
2: Oj, jakie świetne.
5: Ale się ubawiłem. To twój stary takie dowcipy z pracy przynosi? To na komendzie teraz takie dowcipy ojadają? Fajnych mamy strażaków. Żeby żyła krótko, tak? Staru...
2: Ty, to staruszka była?
5: Bardzo dobre! Jak staruszka ma żyć krótko, jak już żyje długo? Ja się nie śmieję. Ja mam tylko taką twarz. Moja matka nie ma czasu, żeby do szkoły przychodzić. A tatuś wyjechał do Nowego Jorku ze śpiworem.
2: No mów. Mów, bo mnie zapytano.
3: Otóż na dzisiejszą lekcję uczniowie naszej klasy mieli za zadane zastanowić się w domu nad następującym problemem, trafnie sformułowanym przez panią w następujących na pozór prostych, a przecież jak zawsze przepojonych głębokim humanitaryzmem słowach, zastanów się, kim chciałbyś zostać. Otóż ja chciałbym.
2: Nie ja? A, rozumiem. Niech się kolega wyciągnie.
5: No mu, niech się kolega wyciągnie. Ale ja już byłem dzisiaj pytany. Otrzymałem ocenę, taką jak zawsze. Czuję się usatysfakcjonowany. Znaczy, też się zastanawiałem, gdyż było to zadane, że kim bym chciał zostać.
2: To kim bym chciał zostać, Matko Boska?
5: Więc
2: powiem ci, to potem sam nie będę wiedział.
5: No, to ja wiem, no to jaki zawód mógłbym mieć chyba? O, mógłbym w szkolnictwie pracować. Bym był woźnym. To by wtedy były krótsze lekcje.
2: Postać z literatury.
5: Woźnym z literatury. Co?
2: Jaką postacią z literatury chcesz być?
5: Panem Tadeuszem mogę być?
2: A możesz.
5: Ja bym nie radził.
2: Czego? On tam z tymi mrówkami był zamieszany. Ty może już lepiej wojskim.
5: Aha, właśnie się zastanowiłem, że nie chciałbym być panem Tadeuszem, gdyż to świntuch i zjadał mrówkom pożywienie. Te takie jajeczka. Ale... najchętniej to zostałbym wojskiem. No bo wojsko ma długi. Długi, centkowany, kręty, oburącz do buzi go... To już nie wolno wojskiem zostawać?
2: Ale rozbrojenie...
3: Otóż ja natomiast, podobnie jak każdy rozsądnie myślący chłopiec w moim wieku, chciałbym zostać, rzecz jasna, jak najserdeczniej, z największą przyjemnością, wyłącznie prawdziwym człowiekiem, który się kulą nie kłaniał.
5: Co? Co ty? Zwariowałeś? Inwalidą chcesz być?
2: Jakim tam inwalidą? Tak się tylko mówi. A widzisz, piątkę znowu dała.
5: Na kim byś chciał zostać?
2: Naprawdę?
5: No.
2: Naprawdę to ja bym chciał mieć sklep.
5: To czemu się jej nie powiedział, że chcesz mieć sklep?
2: Bo chcę mieć sklep.
5: Coś dzwonka długo nie słychać. Może prądu nie ma?
2: Ja pójdę zobaczyć, czy jest prąd i zmoczę szmatę.
3: A co do domu, proszę pani?
4: Do domu, ty lizałku, małe ci jeszcze, co?
3: Sieć ośle i nie pyskuj. Wypracowania nie napiszesz, znowu ci da dwójasa, znowu nie przejdziesz. Co ty, myślisz, że po piątej klasie od razu cię na emeryturę wezmą? Jest jeszcze jedna mała prośba w imieniu inteligentniejszej części klasy, żeby może ten dzisiejszy temat był przynajmniej trochę trudniejszy niż te ostatnie, żeby się można było wreszcie wykazać jakimiś wiadomościami, oczytaniem, kulturą słowa.
2: Rozwiń myśl dalej. Takie będą Rzeczypospolite dalej. Jakie ich młodzieży chowanie dalej. Napisz na podstawie przeczytanych lektur. A co to za durny temat jest?
3: Wspaniały temat. Chyba 38. piątkę w tym tygodniu dostanę.
2: A co ja mam tu napisać?
3: No, jak nas mają wychować? Napiszesz to na podstawie lektur, które przeczytałeś. A ty czytałeś co?
2: Co?
3: Tak ogólnie biorąc?
2: Czytałem.
3: Tak?
2: Tak.
3: Żeby ci pamięci nie nadwyrężać. Ostatnio co czytałeś?
2: Ostatnio, że... To,
3: parę lat temu może że, coś ci wpadło w ręce.
2: Łysek z pokładu Idy.
3: Tak?
2: Tak.
3: Całe to przeczytałeś?
2: Całe.
3: Tak? Do końca?
2: Tak, do Idy.
3: No jak czytałeś, to powinieneś wiedzieć. To mi powiedz. Ten łysek...
2: No.
3: No, to co on robił?
2: Ten łysek, to on był ślepy. Nie? To nasza szkapa była ślepa?
3: Nie.
2: Jakieś jedno było ślepe, to ja pamiętam na pewno. Może Janko Muzykan był ślepy?
3: Nie o to chodzi. Ty widzę, nawet już zacząłeś nie najgorzej kombinować, jak na swoje możliwości, ale ty źle mówisz.
2: Co mówię źle?
3: Ty nie mów ślepy.
2: Czemu?
3: Bo możesz kogoś ważnego obrazić. Mów lepiej, był niewidomy.
2: Był niewidomy ze ślepoty.
3: To już jego sprawa, z jakiego powodu jego sprawa. A tak w ogóle, przypomnij sobie, czy ten łysek robił coś pożytecznego?
2: No, on ciągnął wagoniki z węglem w kopalni.
3: Dobrze.
2: Dobrze ciągnął, gdyż był koniem.
3: No właśnie. A powiedz mi, czy według ciebie, jak tak. myślisz, czy ten łysek, to on wiedział, dokąd te wagony ciągnie?
2: No co ty, no bo...
3: Nie, gdyż był niewidomy. No i tak właśnie napisz to wypracowanie, żeby młodzież jednak tak wychować, żeby te wagony ciągnęła, chociaż nie będzie wiedzieć dokąd. Dzwonek!

0: lubię, ale lubię powspominać sobie.
1: Gwizdał i śpiewał Piotr Bukartyk. Muszę powiedzieć, że tutaj przed wejściem do studia, a i w trakcie słuchania tej piosenki, pan redaktor jakiś taki szczęśliwy. Skąd ta radość? Proszę się tłumaczyć.
2: Wspomnienia, dlatego że okazało się, że coś innego może być ważnego za szkołą, a za moimi szkołami, do których chodziłem, były tylko boiska piłkarskie, gdzie grałem w piłkę. Ja przeoczyłem faunę czy florę. Nie, Florę przeoczyłem.
1: Na pewnym etapie to się nie liczy, już nie jest istotne.
2: I muszę ci powiedzieć, Natalia, że ja tę florę, o której śpiewał Piotr Bukartyk, przegapiłem na całe życie i w sumie nie żałuję, też jest wesoło.
1: I to jest ta radość. A upokorzenia? Mieliśmy wrócić do upokorzeń, bardzo proszę.
2: No to o pewnym upokorzeniu przypomniał mi słuchacz pan Stefan, pisząc na adres czarnahelena@radio357.pl lub wysyłając tekstówkę, bo ja tego nie odróżniam, ale bardzo za to dziękuję. Wierszyk pan Stefan przysłał, który rozdrapał pewnego rodzaju moje rany szkolne i nie tylko. Kłopotliwe samocha, dość szczególną skłonność ma, lubi hałaśliwe słowa. Huk, harmider, hałasować, heca, hurmem, hejcha, hula, halo, hela, hop, wataha. W tych przypadkach się nie wahaj. Wtedy piszemy przez wyraz przez samocha.
1: Aha. No to rozumiem pełny traumatyzm tego wiersza, ale gdzie tu jest upokorzenie?
2: No bo ja oddawałem klasówki, oddawałem wypracowania, no i tam było, wiesz, co jakiś czas coś na czerwono pani.
1: To trzeba z dumą.
2: Ort. Taki skrót często widziałem. Ort.
1: Taki pseudonim artystyczny miałeś.
2: No tak było. Ignaś uczył się dobrze, bo nie chodził do szkoły. To z 72 roku z humoru zeszytów szkolnych. No i jeszcze jedno z tego samego roku. Dopóki Ludwik Pasteur żyje, nie trzeba się bać psów. To moim zdaniem jest bardzo dobra wiadomość. No dobrze, a twoje upokorzenia szkolne?
1: Chciałabym zdementować to, co powiedziałam na początku audycji. To nie jest do końca tak, że ja tylko traumatyczne rzeczy pamiętam ze swojej szkoły, bo szkoła była wspaniała, to były piękne lata. Ale ja mam jakąś tendencję, zauważyłam talent. Może to jest talent. Po latach będę mówiła, że to jest talent. Do ściągania takich sytuacji, które mogłyby być traumatyczne. I na przykład jest lekcja WF-u. Mamy ostatnie zadanie do zrobienia. Trzeba obiec takie boisko przed szkołą. Taki wał był w środku, było boisko i po tym wale biegaliśmy. I pani nauczycielka mówi, że dobrze, to teraz proszę jedno kółko na koniec zajęć. To było długie kółko. I ona nie powiedziała, że biegnijcie w tę albo w tę stronę. I nagle się okazało, że wszyscy pobiegli w jedną, a ja pobiegłam w przeciwną, bo nie powiedziała, w którą.
2: Bałaś się, że to się nie będzie liczyło, tak?
1: I w pewnym momencie była, pamiętam to jak dziś, a ja to była jakaś druga klasa podstawówki, jeżeli nie pierwsza. Takie myślenie, nie no, przecież jeżeli wszyscy pobiegli w tamtą stronę, to chyba i ja powinnam. Ale jak się cofnę, to dobiegnę ostatnia, bo ich nie dogonię. Więc z konsekwencją pobiegłam sama w przeciwnym kierunku. Moja mama do tej pory się ze mnie śmieje, że no tak, moje dziecko biegnie nie tam, gdzie wszyscy. No,
2: bardzo indywidualizm, Natalia, indywidualizm.
1: Wolę to słowo niż indywiduum.
2: To się mówi out of the box, piękne polskie
1: to się teraz tak mówi.
2: Ale brawo. Jeżeli pytasz o te traumatyczne wspomnienia ze szkoły, wywiadówki. O, jak ja się bałem, kiedy jak mama szła na wywiadówkę, to trochę mniej, ale jak tata szedł na wywiadówkę, to się bardzo bałem. Tata, wracając z wywiadówki, zapominał o tym, że on chodził do trzech szkół podstawowych, bo z jednej został podziękowany za osiągnięcia w nauce, z drugiej mu podziękowano, rodzice go zabrali, dlatego że nagle zaczął przynosić same piątki ze szkoły.
1: A to podejrzane.
2: To było podejrzane, bo dyrektor, okazało się, że bardzo podziwia mamę taty, czyli babci, która była profesorem Uniwersytetu Śląskiego. W związku z tym tata w ogóle nic nie musiał robić, miał same piątki. Czyli dopiero w trzeciej podstawówce ukończył szkołę podstawową, no i potem liceum poszło.
1: Czyli piątki twojego taty to był taki list miłosny pana nauczyciela do...
2: Znaczy wyrazy sympatii, wyrazy uznania. To chyba nie miało innych konotacji. Natomiast wywiadówki szkolne, kiedy byłem dzieckiem, no tak, to nie były łatwe przeżycia, ale wyobraź sobie, kiedy byłem dorosły, ja nie często chodziłem na wywiadówki moich dzieci, ale byłem parę razy. Wiesz co, Natalia, jakim stresem jest ten moment, kiedy wybierana jest trójka klasowa, kiedy wybierany jest skarbnik.
1: Kim byłeś zawsze? Bo na pewno kimś byłeś w tej trójce.
2: Nie, no nie byłem. Udawało mi się tak intensywnie patrzeć w podłogę, że mnie pomijano. Naprawdę.
1: Jestem w szoku.
2: No ale to jest prawda. Za chwilę wspomni czasy szkolne Wiesław Michnikowski w monologu napisanym przez Stanisława Tyma, a wcześniej Zenon Laskowik zaśpiewa taką piosenkę o tym. Ja miałem podobne przeżycia szkolne, bo ja też chodziłem do szkoły, głównie ze względów towarzyskich.
3: W szkole w klasie pierwszej A pani jest od rana zła, bo na lekcjach znowu nie ma dzisiaj trzech. Nie ma Stasia, co powtarza, Rysia, co się źle wyraża oraz Zisia, co w tej klasie się postarzał. Stąd też targa panią gniew, no bo nie wie, co im jest i najgorsze, że to często im się zdarza. A tymczasem Stasio, Rysio oraz ten najstarszy Zisio namawiają się nad ważną sprawą w krzakach, bo jak okazało się, jest nareszcie w końcu gdzie się zabawić, bo od jutra już u Stasia starych nie ma chata wolna, on będzie bal.

Już Gabrysia o tym wie, powie Zosi z drugiej C. Tamta Lidce, co całować się już umie. Przyjdzie Danka, ta od Janka, co nie wierzy już w bocianka. Wszystkie przyjdą, no bo w końcu się rozumie. Starych mi

で、なんだ、这要听下去就不对了。其实不必要那样嘛。Dalszy ciąg jest inny. Aha, to jest puenta dla dorosłych. Idźcie do pani w ogóle. Uciekajcie, nie możecie słuchać tego. To się za małe i koniec. Gdy na zajutrz zapadł zmrok. I... Nie, nie, posłuchajcie, proszę, proszę. Takie małe, no przecież. A już sobie wiedzieć. Gdy na zajutrz zapadł zmrok, wszystkie przyszły. Jedna w kąk, dwie warkocze, gręczna gładko, uczesane. Noc zaczęła się od tank, z dzisią, z Litką grawa bank. Pozostałe są dopiero oswajane. Do północy było miło, o rysunkach się mówiło i o śpiewie, kto ma piątkę, a kto nie. No tylko Rysio nam wzrok miał mętny, no. Zeszł coś obraza ręczny. Potem każda z par się skryła wzorem starszych w kątach willi. Zgasło światło, cisza była po chwili. Z pokoiku wyszedł z dzisiu, gdzie do Litki się sposobił i do Stasia mówi cicho: Stachu, Stachu, co, jak to się robiło?

0: Zachciało mi się.
1: No i dobrze mi tak.
0: Syna mi się zachciało.
1: No to mam syna.
0: Syneczka mam. Potomka. Potomeczka. Osła mam. Durnia. Barana. Trutnia. Na szafę położył. Myślał, że na szafie tatuś nie znajdzie już. Na szczęście szafy teraz takie niższe robią, prawda? I tatuś sięgnął na szafę i znalazł dzienniczek kochanego syneczka. Dzienniczek ucznia na szafie. No. Uczeń otrzymał stopień niedostateczny z geografii. No, brawo. Włosy sobie zapuścił na papuasy, taki tum, tum, tum, tum. Ale gdzie to jest ta papuasja, to on nie wie. Nie wie. Przecież kontynenty różne bywają, prawda? Ale on nie wie. Nie narysował przekroju poprzecznego rozwielitki. No. Nie, proszę, z rysunków to samo. Grozi mu dwójka z przyrody. To już bez sensu. Jest. Na rysunkach nie narysował, a z przyrody dwójka. Nie odrobił lekcji, też to jest. Nie znał wzoru, nie przyszedł do szkoły. Uczeń ciągle pisze. Powariowali, chyba dobrze, że uczeń ciągle pisze, nie? Brzydkie wyrazy. A ci napisze. Ci napisze brzydki wyraz, to ci dupa spuchnie. No. Podglądał w szatni dziewczęta po gimnastyce. To idiota, no. Idiota, świnia, idiotka, zirotca. Rasputin. Ja ci podejrzę. Chodź, ty jak trusia, oczka takie niewinne. Tatusiu, piątkę dziś dostałem, piątkę. Ci spuszczę portki, ci dam piątkę. Uczeń nie śpiewa na zajęciach chóru szkolnego. Jak on ma śpiewać? Głosu to nie ma, a ucho od filiżanki. Śpiewa na lekcji matematyki. No, no proszę, jak chce, to potrafi. Uczeń nie ćwiczy na gimnastyce. Jak to ma ćwiczyć? To chudy, to mizerota. Ledwo to łazi. To. A żre? Syn nie umiał synusia. Synusia? Nie wiem, co jest. A, sinusa. Jeszcze ich tego uczą? Ale skoro uczą tego, psi obowiązek wiedzieć. To ja pamiętam, że sinus to jest, prawda, służy, prawda? No. No to ja pamiętam, tyle lat i pamiętam. A on nie, na szafę położy i zadowolony. A uwagi wszystkie sam podpisał. No fałszysz. Kanalia, i skończysz ty w więzieniu. Jak ty nieudolnie podrobisz, to takie kulfony, że ja mam się tak podpisywać. To leń patentowany, no. Nawet podpisu ojca porządnie podrobić nie potrafi. A cię nauczę. To znaczy, rozumu cię nauczę. Podpisu. Pochlapał atramentem portret prezydenta Mościckiego. Wiesław Myślnikowski, klasa 4B, rok szkolny 1937-38. Mój dzienniczek. Ale w jakim stanie, jak przyzwoicie utrzymany, proszę.

0: Ta myśl pod czaszką taka żmudna, tak przyczepiła się i boli. Czemu ta wolność taka trudna, tyle trudniejsza od niewoli? I jak tę wolność przetłumaczyć, nad nicą plotą się spokojnie, skoro nie umie nikt przebaczyć, skoro nie umie nikt zapomnieć. W szkole wolności tyle wolnych klas, nieużywana brama się telepie i w żadnej klasie jakoś nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. Jakąż wolnością nam zakwita nasz wolny wreszcie dzień powszedni, wolnością pięknych, trudnych pytań, czy też wolnością głupstw i bredni, wolnością, co szacunek budzi, czy też wolnością świństw i kantów, wolnością pięknych, mądrych ludzi, czy nie do uków dyletantów. W szkole wolności tyle wolnych klas i bezrobotny belfer biedę klepie i w żadnej klasie jakoś nie ma nas. My nie musimy, my już wiemy lepiej. I myśl powraca taka żmudna i tak natrętna, aż się dziwię. Czemu ta wolność taka trudna, jeśli traktować ją uczciwie? Bo dawno już się, mamo moja, tak śmiesznie nie składały gwiazdy. Dano nam wolność, piękny pojazd. Nikt nie chce robić prawa jazdy. Mógłbym pieć dalej, ciągnąć, ale cóż, tutaj mój wywód skończyć się postaram. W szkole wolności dawno jest po dzwonku już, 3/4 Polski raczej na wagarach. 3/4 Polski raczej na wagarach. Także skomponował pan Tadeusz Suchowski.
1: O właśnie, a słowa napisał i wyśpiewał je Wojciech Młynarski. W Szkole Wolności na antenie zabrzmiało, poważnie się zrobiło. To ja mam poważne upokorzenie.
2: Aha.
1: Dzielić się?
2: O tak, bardzo cię proszę.
1: Związane jest z płaczem. Mhm. Pamiętam tę sytuację, kiedy poszłam nie byłam w przedszkolu, do zerówki i zobaczyłam ten dywan na środku pomieszczenia i poczułam to mleko ciepłe w powietrzu i się rozpłakałam. Mhm. I pamiętam dlaczego. No. Ja się wtedy przestraszyłam, że będę musiała pójść na studia.
2: I patrz, jak się sprawdziło. Miałaś przeczucie, co Natalia?
1: Miałam, mhm. Ale to trzeba uważać. No mówię, dla mnie traumatyczne szkolne sytuacje to jest sprawa od... Strzyknę palcami i 10 przychodzi. Może dar, może talent. Nie wiem.
2: Ale będziemy mogli sobie wspólnie, towarzysko, odreagować traumy szkolne, gdyż pan Sławek z Płońska, przepraszam, powinien od pani Ady z Gorzowa rozpocząć, zapraszają nas na wspólne towarzyskie przegadanie skeczu panów Piaseckiego i Zygmunta, rozmówek lekcyjnych, bo też się tak zdarzyło, że umieją podobnie jak ty i ja na pamięć ten skecz.
1: No to może powiedz, którą rolę ty mówiłeś u siebie i dlaczego?
2: No kogo ja mogłem mówić? No proszę.
1: Po warunkach.
2: Po warunkach.
1: Bo ta twarz, że uśmiech od razu widać.
2: A
1: na tej
2: Boryna!
1: Twarzy.
2: Nie dosłyszałem pytania. Boryna to oczywista był chłop, znaczy mężczyzna. Zajrzałem i znalazłem w humorze zeszytów szkolnych z 1979 roku, być może mój wpis, miałem wtedy 7 lat, byłem w szkole, żeby Odys nie słyszał wycia syren, przywiązano mu uszy do masztu. To mogłem być ja, albo to. Bohun porwał Helenę z miłości ku Skrzetuskiemu.
1: To jest logiczne.
2: To jest bardzo...
1: Tu nie ma nic do śmiechu.
2: To jest bardzo logiczne. W 8 klasie szkoły podstawowej...
1: Twoje traumy teraz?
2: Ujawnił się mój talent do przedmiotów ścisłych. Miałem 3 banie, a nie było wtedy jedynek, 3 dwójki na półrocze, matematyka, fizyka, chemia. Kiedy pamiętam taką klasówkę z matematyki, miałem te zadania, patrzyłem na te zadania, ja naprawdę kompletnie nie wiedziałem, co mam z tym zrobić i po prostu wypisałem wszystkie wzory, jakie znam. Bardzo prosiłem panią profesor, żeby sobie wybrała bo to nie jest tak, że ja nic nie wiem. Ja wiem, ja mam wiedzę, tylko nie potrafię jej zastosować.
1: A czy jesteś pewien, że nie zostawiłeś gdzieś w przestrzeni publicznej swojej klasówki z biologii?
2: No właśnie, jak usłyszałem to, o czym opowiada Artur Andrus z udziałem Andrzeja Poniedzielskiego, to miałem takie wrażenie, że ja już gdzieś o tym słyszałem, ja już gdzieś to widziałem.
3: To jest kopia klasówki z biologii. Ocena niedostateczna, nie ukrywajmy od razu. Z pozoru normalna klasówka. 9 pytań, przeczytam Państwu niektóre z nich. Zdefiniuj pojęcie bodźca, czym tłumaczymy polaryzację błony neuronu, co to jest impuls nerwowy, synapsa i jej rodzaje, wymień elementy łuku odruchowego, wymień 5 cech charakteryzujących hormony i tak dalej, nadczynność przedniego płata, przysadki mózgowe i niedoczynność tarczycy, hormony tropowe, wymień hormony działające antagonistycznie, czyli coś bardzo interesującego, prawda?
4: Ja mam wrażenie, jak tak czytałeś, że ja połowy tego nie mam w ogóle.
3: Bo to jest ze szkoły średniej jeszcze, wiesz, także... To...
4: No wtedy miałem.
3: Używam. Ale czy w tych samych miejscach, gdzie teraz młodzież ma, to też nie jestem pewien. Ale nie zajmujmy się anatomią patologiczną, natomiast... Zajmijmy się tą klasówką, proszę Państwa. Więc i co następuje dalej? Na drugiej stronie następuje początek odpowiedzi na te pytania, z tym, że początek jest przekreślony, po czym jest dopisane tak. Uważam, że najważniejszą cechą ambitnego biologa jest indywidualne podejście do zagadnień. A więc sądzę, że w mojej mało szczęśliwej sytuacji powinienem odpowiedzieć na pytania intuicyjnie. Pytanie pierwsze. Zdefiniuj pojęcie bodźca. Jeden. Bodziec, myślnik. Osobiście, i tu jest dopisane przez nauczyciela, pytanie nie było osobiste. Ale czytajmy dalej. Osobiście najbardziej lubię bodźce dotykowe i zapachowe. Jeśli chodzi o te pierwsze, to sprawa jest w miarę jasna. Jeżeli chodzi o bodźce zapachowe, to jestem pod tym względem nad człowiekiem. Kiedy tylko wchodzę do domu, zawsze wiem, co jest na obiad. Koniec odpowiedzi. Punkt drugi. Polaryzacja błony neuronu. Myślnik. Jest to zagadnienie bardzo ciekawe. Fascynuje ono wielu biologów. Niestety, zagadnienie to jest tak rozległe, że nie starczyło mi czasu na jego opisanie. W nawiasie, na sprawdzianie dwugodzinnym zrobiłbym to celująco. Koniec odpowiedzi. Punkt trzeci. Impuls nerwowy. Myślnik. Impulsy kierują mną przede wszystkim, kiedy widzę własne siostry. Wtedy atakuje mnie tysiące impulsów nerwowych. Koniec odpowiedzi. 4. Nadczynność przedniego płata przysadki mózgowej i niedoczynność tarczycy to, w nawiasie, i to stwierdzam z całkowitą pewnością, choroby. Niestety, nie mogę napisać nic więcej, bo nie lubię chorób. W nawiasie, jak oglądam ostry dyżur, to wychodzę 3 razy na odcinek. Postscriptum. Mam głęboką nadzieję, w nawiasie, a jakże, że mój niemożliwy do przecenienia wkład w rozwój nauk biologicznych zostanie doceniony i wynagrodzony, chociażby oceną dopuszczającą. Czy to tak wiele?

0: Śpiewał Marek Andrzejewski. To tak, lekcja fizyki, klasówka z biologii, a pan redaktor z czego był najmocniejszy?
1: Z WF-u i ze skrzypiec.
0: Takie zajęcia były skrzypne, bo to tak.
1: No ja szkoła muzyczna.
0: Dla uzdolnionych dzieci, wyjątkowo zdolnych.
1: Powiem pani tak, redaktor, że jedyne dwie piątki, jakie miałem, ale to za to regularnie na moich cenzurkach, to były właśnie skrzypce i WF. Mój tata, absolwent AWF-u, był bardzo dumny ze mnie. Mama, która była romanistką, też była ze mnie dumna, no bo tu skrzypce. Więc zaspokajałem potrzeby moich rodziców, takie ambicjonalne wobec mnie. Bardzo to sprytnie zrobiłem.
0: To byłam miła, a jeszcze jakąś traumę.
1: Traumę szkolną. Zazdrość. Czy może przeze mnie teraz przemawiać zazdrość?
0: No pewnie.
1: Drodzy nauczyciele, ja zazdroszczę państwu, szczególnie nauczycielom, którzy właśnie wrócili do pracy po rocznym urlopie dla podreperowania zdrowia. Ja wiem, że państwo pracują bardzo trudno, bardzo ciężko i zastanawiam się, jak po takim rocznym urlopie wraca się do pracy. Redaktor Grzeszczyk widzę, że jest oszołomiona, mimo że była na urlopie tylko o miesiąc.
0: Tak,
1: znaczy, tylko. Aż miesiąc.
0: Ja teraz nie wiem, co ze sobą zrobić.
1: Ja byłem 2 tygodnie i jakoś tam nie straciłem kontaktu ze swoim światem zawodowym. Natomiast wyobrażam sobie, że nauczyciel, który po roku wraca do swoich zajęć, może chodzić zdezorientowany po osiedlu, zastanawiać się, nie, to nie jest ta szkoła, ja w tej szkole nie uczę.
0: Jak może przez tamtej. Rok dzieci się zmieniają.
1: No, to
0: przecież
1: też
0: to się może z dziecka stać dorosłym człowiekiem przez rok, taka jednostka.
1: I potem też się trzeba zastanowić, no to jeszcze w której szkole uczę, ale czego ja uczę? Taki, o tym też może taki nauczyciel się nad tym się zastanawiać.
0: Tak konkretnie, czy tak metaforycznie?
1: Metaforycznie? Nie, no konkretnie.
0: Czy polskiego, czy matematyki? Że to można zapomnieć?
1: Może tak być. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich nauczycieli. Tak jak mówię, no ta moja zazdrość troszkę, ale ja wiem, że dla państwa praca jest bardzo ciężka i jak mówi klasyk, te urlopy się państwu po prostu należą.
0: Tak, tak.
1: A my teraz zapraszamy państwa do wysłuchania skeczu, który jest skeczem premierowym i też a propos szkoły, to młodziaki z kabaretu Pomorze.
2: Drogie dzieci, witajcie na lekcji z przyjemności.
3: Dzień dobry.
2: Większość dzieci wybiera inne zajęcia dodatkowe. Niemiecki, matematyka.
4: Podobno jest pani surowa. Mnie rodzice wysłali do pani za karę.
5: Może dlatego jest nas dzisiaj tylko dwójka na zajęciach.
2: Cisza! Ja? Surowa? To przecież nieprawda. Zacznijmy od sprawdzianu.
3: Nie!
2: Powtórka z przyjemności. Artur. Ptasie mleczko, dlaczego jest przyjemne?
5: Ponieważ cukier pozytywnie wpływa na wydzielanie endorfin.
2: Dobrze. Filip, proszę przypomnieć, jak powinno wyglądać serdeczne przytulenie.
4: Prawa ręka ponad barkiem partnera, lewa wykonuje ruch otulający wokół górnej... Nie, dolnej...
2: Źle. Tyle razy to powtarzaliśmy.
4: O, mogłem iść na niemiecki.
2: Artur, jak powinniśmy się całować, żeby było najprzyjemniej?
5: Żeby było najprzyjemniej, usta powinny być pod kątem 43 stopni.
2: Dobrze, Filip, pierwsze prawo zakochania.
4: Przy limes, dążącym do nieskończoności, gdzie x to czas spędzony razem, szczęście, które jest wartością y, osiąga poziom konstans o wartości dodatniej.
2: Źle! Nie. Dobrze. No już muszę cię oblać. Pierwsze słowo do dziennika.
4: Ale przecież dobrze powiedziałem.
2: Nie zmieniam decyzji, to by podważyło mój autorytet.
4: Ale...
2: No dobra. Masz szansę na poprawkę, ale jak polegniesz, to obleję was obu.
4: Dobrze.
2: Widzę w dzienniku, że jesteś już zagrożony z miłości. Chociaż pokaż, że z przyjemności coś potrafisz. Szczeniaczek. Mały, słodki szczeniaczek.
4: Tak?
2: Zaczynasz go tarmosić. Co robi ten szczeniaczek?
4: Przewraca się na brzuszek.
2: Na plecy się przewraca. Jak ma się na brzuszek przewrócić, jak stoi na łapach? Salto robi. Była tabelka. Plecki, ogonek w fazie zamiatania podłogi. Ja mam was dość. Jutro przychodzisz z rodzicami.
4: Mamo, moi rodzice wylecieli na urlop.
2: Co mnie to obchodzi? Bezstresowe wychowanie. W głowach się poprzewracało. Mam was dosyć. Idę na zastępstwo do klasy obok.
5: A jaką tam pani prowadzi lekcję?
2: Lekcję z panowania nad emocjami.
6: Kiedyś świat wielki hałasem mnie nuży, a w barze ulica ten sam nudny tłum.

0: Przed chwilą zaśpiewali Andrzej Rybiński, Ryszard Rynkowski i Zbigniew Wodecki. Czas relaksu, bo szkoła to też może być czas relaksu. Natalia, a teraz słyszymy muzykę z filmu Lalka Andrzeja Kurylewicza. Dlaczego?
1: Bo kosmos nas namawia do tego, żeby pocieszenia szukać w klasyce polskiej literatury. Dzisiaj Narodowe Czytanie i Dziady Mickiewicza. Wrzesień to premiera dwóch nowych ekranizacji Lalki. Czy ty wiesz, że kiedy na nowo odczytujesz Lalkę, to zauważasz nowe szczegóły piękne? Na przykład to, że Wokulski mył się przed każdym spotkaniem z Łęcką. Bierzmy, czerpmy, budujmy nasze nowe piękne światy.
0: Staś był zdolny do wszystkiego. Nawet do nauki. To humor zeszytów szkolnych. Bardzo dziękujemy Państwu za spotkanie. Natalia Grzeszczyk, Roma Leszczyńska, Szymon Kuliś, Filip Jaślar. A już za chwilę Bisior i Happy Noise. No to co? Dzwonek!

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
0: Live Guru. Otwórz oczy.
2: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady.
3: Na audycję zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, partner strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim.
4: Z tym pierwszym sygnałem Państwo na pewno są za Pan Brat. Spotykamy się w każdą sobotę z wyjątkiem wakacji o godzinie 18. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski, a to będzie Live Guru, a dzisiaj ze mną audycję poprowadzi Mateusz Kuźniewski.
5: Dzień dobry.
4: Cieszymy się, że wracamy po wakacjach i wracamy, można powiedzieć, że no, z grubej rury. To będzie audycja taka, jaka być powinna na powitanie sezonu, bo dzisiaj naszym gościem w Live Guru będzie Adam Bielecki.
6: Dzień dobry.
5: Chyba się Państwo przy radioodbiornikach zorientowali, że sami tutaj nie siedzimy, bo jest całkiem spora publika. No trochę ludzi, Adam, przyszło się z Tobą spotkać.
6: Dzień dobry wszystkim, jest mi przemiło, że...

0: wtedy radia, ale koszulka do tej pory jest. Niestety skleroza spowodowała, że nie przywiozłem jej, bo podpisałbyś się na plecach. To było 10 lat temu. 5 lat temu byłeś pierwszy raz u mnie w Live Guru. Chyba w moim prowizorycznym studiu domowym było to nagrywane. Nie wiem, czy to w ogóle nie były czasy covidowe. No i jesteś teraz. I ile się zmieniło przez te 10 lat? Zmieniło się bardzo dużo. Zmienia się wszystko. I promując swoją książkę, między innymi promujesz ją hasłem Góry się zmieniają, ja też. Więc takie pytanie na rozgrzewkę. Co zmieniło się z Adamem w ciągu tych 10 lat? Aha, trudne pytanie na początek. Potem tak. Będzie tylko trudniej.
1: Dzieci mam.
0: To jest poważna zmiana.
1: Dwójkę, 11 i 9 lat, więc od 11 lat one w znacznym stopniu definiują kształt mojego życia. I też pojawienie się dzieci wpłynęło między innymi na to, jak jakby gdzie mnie prowadzi ta moja górska ścieżka. To, co u mnie się na pewno zmieniło, to takie poczucie, że trochę się wyleczyłem z takiej choroby cyfr we wspinaniu, między innymi cyfry 8000 metrów. Gdy spotkaliśmy się pierwszy raz, to ja byłem w takim momencie życia, że brutalnie zderzyłem swoje wyobrażenie o tym, jak to w tych górach powinno być, bo od dziecka marzyłem o to, żeby po tych górach najwyższych się wspinać. Miałem przekonanie, że to jest ukoronowanie kariery każdego alpinisty i najfajniejsza rzecz, którą w tym alpinizmie można w ogóle robić. A gdy, jak pojechałem na Makalu, no to w ogóle było super, prawdziwa przygoda, jedyna wyprawa działająca w rejonie, się czułem jak pierwszy zdobywca, nie? Ale potem Gaszebrum pierwszy, potem letnie K2, no i to letnie K2 to była pierwsza wyprawa i ostatnia na 8000, na którą pojechałem w sezonie na drogę normalną. I to było takie bardzo brutalne zderzenie tych moich wyobrażeń z tym, jak bardzo góry się zmieniły, bo w ataku szczytowym utknąłem w korku i było tam pełno śmieci i pełno ludzi, którzy wyglądali jakby wysiedli z tramwaju i nie powinni na tej górze się w ogóle znaleźć. Byli zagrożeniem dla siebie i innych. I wtedy dla mnie jeszcze nie było oczywiste, co ja mam w ogóle ze sobą zrobić, bo przez kilkanaście dobrych lat uparcie zmierzałem do tego, żeby wchodzić na te 8000, a jak tam dotarłem, to stwierdziłem, że w sumie to mi się nie podoba. I to nie tak od razu tego nie zrozumiałem, bo to było też trudne zanegować trochę samego
0: swoje
1: siebie.
0: Marzenia.
1: Swoje własne marzenie, nie? I jakby stwierdzić, w sumie to się pomyliłem, nie? I jakby tyle wysiłku i emocji wpakowałem w coś, co nie do końca jest tym, co ja chcę robić. No i jak się wtedy spotkaliśmy, to ja miałem takie przekonanie, że no dobra, to ja będę udowadniał, że na tych 8000 dalej można znaleźć prawdziwą przygodę. Czyli będę robił pierwsze zimowe wejścia, będę robił nowe drogi, będę jakby pokazywał, że styl ma znaczenie, że jakby nie tylko to, na jaką górę wejdziesz, ale przede wszystkim to, z kim, jak na nią wejdziesz się liczy. I wtedy próbowałem właśnie, jakby to był taki etap mojego życia, że próbowałem ratować to moje marzenie o 8000. I trochę paradoksalnie, bo właśnie próbując wytyczyć najpierw nową drogę na Napurnie w czystym stylu alpejskim, to po to, żeby to zrobić w czystym stylu alpejskim, czyli za pierwszym podejściem od razu na 8000, to musieliśmy gdzieś się zaklimatyzować. No i tak pojechaliśmy na Tilicho Peak, górę, na którą pewnie w życiu bym nie trafił w innej sytuacji. Później, jak znowu chciałem jechać na Napurnę, to pojechałem na Langtalirung, inny 7000, na który pewnie przy innej sytuacji bym nie pojechał. No i nagle się okazało, że to, czego szukałem jako ten młody chłopak, a ja jestem takim trochę Piotrusiem Panem i cały czas mi się wydaje, że to, co mnie ciągnie w tym wspinaniu, to jest to takie dziecięce wyobrażenie prawdziwej przygody, nie? I ja tą prawdziwą przygodę znalazłem nie w bazach pod 8000, chociaż oczywiście zima to jest tam specyficzna kategoria, ale właśnie na tych 7000, gdzie byliśmy kompletnie sami, gdzie wyprawa zaczęła się od tego, że musieliśmy sobie znaleźć miejsce na bazę. No i to jest właśnie taka, wiecie, no eksploracja, nie? Odkrywanie. Idziemy w nieznane, mamy tych tragarzy, nie wiadomo, czy oni zastrajkują, czy nie, bo tej dolinie nie szli, nie? To są rzeczy, o których ja czytałem w książkach i którymi się emocjonowałem. No a dzisiaj, jak idziesz na te 8000, tam jest agencja, ona wszystko ogarnia. O strajku tragarzy to nikt dawno już nie słyszał, bo jest korporacja,

0: która im przydziela pracę i dba o to, żeby to wszystko działało bardzo sprawnie. I ja potrzebowałem dojrzeć do tego, że to, czego szukam, nie? Czyli tego takiego ducha alpinizmu, przygody, mierzenia się jakby z naturą, sprawdzania tych granic własnego organizmu i też przebywanie, to co mnie zawsze urzekało w tym wspinaniu, to jest obcowanie z potęgą pięknej, nieskalanej ręką człowieka natury, nie? A jeżeli jest kilkaset innych osób, które też chcą się rozkoszować tą naturą, no to przestaje to w ogóle mieć dla mnie sens. Ja potrzebowałem trochę czasu, żeby posklejać te wszystkie elementy, a jak jeszcze sobie dołożyłem do tego, że mam dzieciaki i kiedyś nie miałem żadnego problemu z tym, żeby wyjechać na parę miesięcy i miałem takie przekonanie, że tam, gdzie mój plecaczek, to mój dom, nie? Byłem jak taki ślimaczek, który sobie jechał w te Tatry i tam zawsze leje w lecie i żeby się powspinać, to trzeba długo siedzieć i przeczekać i mieć taką cierpliwość. I mi to w ogóle nie przeszkadzało, bo ja sobie siedziałem na taborze pod namiotem i czytałem książkę, słuchałem muzyki, a jak była pogoda, to się wspinałem. I jak ktoś mnie pyta, co się zmieniło jakby po urodzeniu dzieci, no to jakby przychodzą ludziom do głowy kwestie ryzyka, a dla mnie największą różnicą była ta tęsknota, która się pojawiła, nie? Że ja nie chciałem już na tak bardzo długo wyjeżdżać z domu i to, co kiedyś było atrakcyjne, wow, przygoda, 3 miesiące wyprawy, no to super, nie? No to nagle było, jak 3 miesiące bez dzieciaków? Jak jeszcze dołożymy do tego to, że z jednej strony fajne było to, że wchodząc na te 8-tysięczniki zdobyłem jakiś taki rozgłos i mogłem, łatwiej było mi znaleźć sponsorów i gdzieś tam realizować te kolejne projekty, ale znowu, te projekty były drogie, tych sponsorów trzeba też ogarnąć.
1: Poczekaj, Adam, wejdę ci w słowo. W którym momencie tej 10-letniej przemiany jesteśmy teraz?
0: No, bo to jest takie pytanie zadajesz, no, rozumiem. Mogę tak opowiadać, no, nie?
1: I bardzo dobrze, to bardzo cenimy takich w radiu, którzy mówią i mówią jeszcze na dodatek.
0: Doszedłem, dobrze, to doszedłem do takiego, zapytałeś o przemianę, to opowiadam przemianę, ale jeżeli pytasz, no to gdzie ona się skończyła i gdzie jesteśmy teraz, no to teraz jesteśmy w takim miejscu, gdzie ja się cieszę, jakby przestałem fetyszyzować wysokość i dyskryminować góry ze względu na wysokość. Widzę, że prawdziwą przygodę można znaleźć wszędzie. Szukam właśnie tej przygody rozumianej trochę w dziecięcy sposób. To, co mnie najbardziej jara we wspinaniu obecnie, to jest wytyczanie nowych dróg i zostawianie swojego własnego śladu na tej takiej wspinaczkowej mapie świata. Chcę jeździć w ostatnie nieodkryte miejsca, w dziewicze miejsca i szukam przygody, a to, czy góra będzie miała 8 czy 2 tysiące metrów, przestało mieć dla mnie jakiekolwiek de facto znaczenie.
2: Adam, nie masz wrażenia, że świat w ogóle zachorował na taką trochę chorobę wysokościową, w tym sensie, że ta bariera 8000 metrów stała się tak magiczna, że wszyscy właściwie chcą mówić tylko o tym, jak ktoś zaczyna przygodę trochę poważniejszą z górami, to chce wejść na szczyt 8000, a zapominamy o całym innym świecie, który jest przecież przepotężny, wielki i tych magicznych miejsc chyba cały czas pozostało całkiem sporo.
0: Znaczy, ja nie sądzę, że świat na taką chorobę zachorował. Ja myślę, że on po prostu nigdy z tej choroby się nie uleczył i po prostu zawsze na taką chorobę chorował. Ale słuchajcie, jak się nad tym tak realnie zastanowić, to to jest tak niewiarygodnie absurdalne, nie? Że mamy 14 szczytów, które mają te 8000 metrów i jakby wszyscy się nimi straszliwie ekscytują.
2: I wszystko się wokół nich kręci.
0: I masz taki Gaszebrum IV, nie? Któremu brakuje tam 14 metrów, żeby mieć te 8000.
2: On już nie.
0: I tam są 4 wejścia w historii, nie? Kilkanaście może jakichś sensownych prób. I teraz wyobraźcie sobie, i teraz gdyby ta góra była o tam 18 metrów wyższa, to historia wspinania na niej wygląda by zupełnie inaczej. I teraz, jakie to jest głupie, nie? Że jeżeli zamienimy to na stopy, to to jest jakaś zupełnie niesymetryczna cyfra, 21 coś tam tysięcy stóp, nie? I teraz człowiek nałożył sobie jakiś system matematyczny, siatkę na góry i uznał, że te są fajne i wartościowe i wspinanie się na nie ma sens, a ta cała reszta to taka jest gorszy sort trochę wspinania i może tam to już nie jest takie ciekawe, nie? Dla mnie to jest po prostu kompletnie, jak się tak nad tym głębiej zastanowić, no to jest to kompletnie bez sensu i nie ma co dyskryminować góry ze względu na wysokość, dosłownie, nie? A takie ludzkie zachwycanie się matematyką i też matematyzacja sport trochę na tym polega, że mierzymy ten czas, mierzymy wysokość. To też jest jakieś takie naturalne dążenie człowieka, a wysokość jest takim, wiesz, bardzo prostym wyznacznikiem, zrozumiałem dla wszystkich, łatwe kryterium. Nie? Ja do dzisiaj mierzę się z takim pytaniem, że ja to jeszcze pół biedy, bo chodziłem po tych Himalajach i uparam się alpinizmem, ale moi wspinający się koledzy, którzy w ogóle śnieg to widzą, jak na nartach jeżdżą i wspinają się na przykład w skałach, nie? Ale robią to na fenomenalnym poziomie, to ja domyślam się, że musi strasznie wkurzać, jak oni mówiąc gdziekolwiek, że oni są wspinaczami, to słyszą, że byli na Everestie, nie? I dla nich to jest takie w ogóle, nie chciałem, nie interesuje mnie to i w ogóle to za durne pytanie, bo jakby wspinanie to nie jest tylko Everest i to rzeczywiście fajnie, że możemy tutaj o tym powiedzieć wyraźnie, że to wspinanie na tych górach najwyższych się nie kończy, tam też jest. Jest fajne, jest ciekawe i są tam jeszcze jakieś wyzwania do zrealizowania. Natomiast no, są takie miejsca, które są de facto stracone dla tych wspinaczy. No i taki Everest w sezonie, no to tam realizowanie jakiegoś ambitnego projektu może być po prostu bardzo trudne ze względu na tłum ludzi.
2: Ale w ogóle zobacz, Adam, zobaczcie Państwo, bo ja nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, no na pewno wiecie, że wszystkie 14 ośmiotysięczników zostało zdobytych zarówno latem, jak i zimą. No i teraz w tym Nepalu się głowią, co z tym zrobić, żeby było jeszcze popularniej. No to kilka lat temu wymyślili, że właściwie to można byłoby jeszcze kilka ośmiotysięczników dopisać i te wszystkie przedwierzchołki też do tej listy dopisać. Jakie to jest wariactwo właściwie, że szukamy już na siłę tych ośmiotysięczników, byle tylko były ośmiotysięczne.
0: No to są właśnie te nakładki, które człowiek administracyjnie tworzy i nakłada na góry, sprawiając, że te są bardziej, a te mniej atrakcyjne. Dla mnie to jest w ogóle absurdalne i jakby patrzę na to, czy góra jest ładna, jaką ma historię, a takie kwestie no, przestały mnie aż tak bardzo zajmować.
1: Wiesz co, przyszło mi do głowy takie pytanie, które wykracza poza scenariusz, który sobie w miarę ustaliliśmy, ale powiedziałeś o tym wspinaniu, że to wspinanie techniczne cię teraz bardziej interesuje. A jak z tym wspinaniem technicznym u ciebie jest? Jak ty sam się odnajdujesz i jak sam uważasz, jakim jesteś wspinaczem? Bo jeżeli chodzi o te wysokie góry, o wspinanie się w śniegu powyżej 8 tysięcy czy 7, no to byłeś powszechnie uważany za cyborga, najmocniejszego, odpornego, który naprawdę no, porównywany z wydolnością z kukuczką. I pewnie tak było, bo mówili to ci, którzy w górach spędzili trochę czasu. A jak to jest na ścianie takiej czysto technicznej?
0: No, dla mnie zrobienie kroku w tył i pójście w stronę tego alpinizmu technicznego było taką lekcją pokory i rzeczywiście z takiego statusu gwiazdy, nie? Musiałem zejść w środowisko osób, dla których żadną gwiazdą nie byłem i musiałem wziąć i pokornie wyżłobić sobie jakiś tam szacunek dla siebie też w tej grupie. No, ale to jest, no, jakby musiałem się po prostu nauczyć wspinać i myślę, że wspinaczem jestem średnim, nie? Himalaistą jestem lepszy, nie? Predyspozycje do działania na wysokości mam ponadprzeciętne. Do wspinania nie mam ponadprzeciętnych, tym bardziej, że też jakby całe moje treningowe życie jest zbudowane ze sprzeczności, no bo ten alpinista, nie, czy himalaista, no to musi mieć wielkie, silne nogi, żeby nieść ten ciężki plecak albo wspinać się na przednich zębach raków przez wiele godzin, a z kolei ten wspinacz skalny to musi tutaj być leciutki, mieć rozbudowaną górę, żeby na małych krawątkach wisieć. Z jednej strony mamy wysiłek beztlenowy i jakby taki szybki, dynamiczny, porównywalny do sprintu w bieganiu, a z drugiej strony mamy ultramaratony i wolno, taki wiecie, diesel wolno sący w tlenie. No i teraz każdy, kto zna jakąkolwiek teorię treningu, to wie, że albo trenujemy u zawodnika jedno, albo drugie. I teraz jeżeli chcesz mieć jedno i drugie, no to pewnie w niczym nie będziesz jakoś tam fenomenalny. I ja rzeczywiście miałem kiedyś taką rozkminę, czy ja się za bardzo nie rozdrabniam, nie? Tutaj paralotnie, tu drukowanie, tu jakieś spadochrony, tu wspinanie skalne, tutaj mixtowe, tutaj dry tooling, tu hakówka, tu jadę na Big Wall, tutaj do Pakistanu na 7 tysięcy, a tutaj jadę do Adrszpachu się powspinać w piaskowcach, nie? Więc rzeczywiście ja jakoś osobiście staram się łączyć te różne wątki i wspinania, I może ktoś powiedzieć, że marnuje w ten sposób swój potencjał, no sorry, ale moim celem życiowym nie jest też wykorzystanie maksymalne tego swojego może potencjału, ale robienie tego, co uważam za sensowne, co sprawia mi radość i frajdę. I nawet jeżeli te przejścia nie są gdzieś tam w tej skali super wypasione i tak dalej, to dla mnie one są satysfakcjonujące. Ja uważam, że robię coś sensowniejszego dla siebie w tym alpinizmie niż próba bić jakiegoś rekordu szybkości wejścia na jakieś 8 tysięcy albo działanie na tych 8 tysiącach, co pewnie łatwiej byłoby sprzedać i znaleźć sponsorów i może byłby to jakiś pomysł na życie, ale jednak nie dla mnie, bo dlaczego mam robić coś, co mnie nie bawi? Te moje ostatnie wyprawy, czy do Pakistanu, czy do Nepalu, czy do Angolii, to są wszystko wyprawy, gdzie działałem w dziewiczym terenie i to jest dla mnie źródło bardzo dużej radości. I oczywiście staram się, żeby ta droga była jak najfajniejsza, jak najtrudniejsza, żeby zrobić ją w najlepszym stylu. Ten aspekt sportowy jest dla mnie ważny, ale też nie najważniejszy. Nie? Najważniejszy jest ten aspekt właśnie fajnej przygody i to takie zdanie, że to ma być by fair means, jest dla mnie bardzo, bardzo rzeczywiście istotne.
1: Na początku tego długiego zdania powiedziałeś, że musiałeś w pewnym momencie zrobić krok do tyłu, żeby wycofać się z tego świata celebryckiego, no i zabrać się za to, za co się zabrałeś. I teraz Adam Bielecki, człowiek, nie alpinista, nie himalajsta, tylko człowiek, istota. Bolało, czy przeszło bezproblemowo? Bo z doświadczenia wiemy, że ludzie, którzy zasmakowali sławy, czasami sławy i pieniędzy, no się do tego łatwo przyzwyczajają i potem, kiedy najczęściej z ich powodu to jakoś ulatuje, no to jest problem z odnalezieniem siebie.
0: Znaczy wiesz, wszystko co ci temperuje trochę ego jest trudne i na pewno nie jest łatwe, a z drugiej strony koniec końców jest wskazane i dobre i budujące i myślę, że ja tutaj nie jestem wyjątkiem i tak i pewnie nie było to dla mnie łatwe, żeby tutaj przełknąć tą dumę i jakby ciągnąć się na drugiego i pojechać i wspinać się na przykład na wędkę, ale z drugiej strony jak chcesz się czegoś nauczyć, chcesz zrobić czegoś nowego, to jedyną szansą, żeby to zrobić, żeby być tym lepszym, to jest po prostu iść i to robić. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie, czy robisz to po to, żeby ktoś cię poklepywał po plecach i ten, czy robisz to dlatego, że to kochasz, lubisz to robić i chcesz to robić. Więc ja sobie odpowiedziałem, że ja po prostu lubię to wspinanie i tak, i może przez jakiś czas może mnie spinało to, że wchodzę na ściankę i się robi cicho i wszyscy patrzą, o ciekawe jak ten Bielecki, czy on się umie wspinać, nie? I
1: taka spadnie,
0: lekka cisza, spadnie czy nie spadnie, o ja ten projekt zrobiłem w zeszłym tygodniu, łatwy, nie? A on się męczy, nie? No i, ale tak sobie człowiek też uświadamia, że no, tak naprawdę to każdy się przejmuje swoim wspinaniem, a nie cudzym wspinaniem i każdy się martwi o to, jak on sobie dzisiaj na tej ściance poradził. Ja też nie jestem wyjątkiem i znowu wracam do tego, że ja się wspinam, bo uwielbiam to wspinanie, kocham je, chcę być, ścigam się głównie sam ze sobą, chcę być lepszy niż na wczorajszym czy zeszłotygodniowym treningu i chcę mieć z tego dużo radości i to mnie jakby przy tym wspinaniu trzyma, więc przestałem się spinać właśnie takimi kwestiami, co ktoś sobie pomyśli.
2: To ja tylko potwierdzę, bo bywam czasami na poznańskich ściankach spinaczkowych i Adama można tam całkiem często spotkać. I to wcale nie jest tak, że wszyscy tam krytycznie patrzą czy oceniają, każdy zajmuje się swoim. No, niestety wspinam się trochę słabiej od Adama, ale pracuję.
1: Zajmuję się swoim wspinaniem, przed chwilą usłyszałeś.
0: Nie a jednak na koniec, nie, się porównaliśmy się.
1: Ja na coś przykład się nie wspinam i w ogóle się nie przejmuję i dobrze mi z tym.
2: Nie, to bardziej było w tym kontekście, że ja bym się chciał wspinać tak jak Adam. Adam, kiedy zacząłeś jeździć, no bo ty jesteś takim człowiekiem, który z jednej strony wspinał się z tymi, nie chcę powiedzieć starymi, ale z tymi lodowymi wojownikami, legendami polskiego himalaizmu, a teraz się wspinasz z tymi młodymi, którzy jeżdżą w duże ściany, ale niekoniecznie już na ośmiotysięczniki, właściwie po prostu nie jeżdżą na szczyty ośmiotysięczne. Dzisiaj Michał Czech czy Wadim Jabłoński byli tutaj na naszej scenie. No i właśnie, no to chyba musiało, trochę już o tym mówiłeś, ale chciałbym, żebyś rozwinął myśl, bo to musiało od ciebie wymagać pokory, bo wielki himalaista Adam Bielecki nagle schodzi trochę niżej, no i nagle prowadzicie jakąś drogę gdzieś w ścianie i domyślam się, że to ty byłeś częściej na wędkę, a ktoś inny prowadził. A może było inaczej? W każdym razie była to taka lekcja pokory dla ciebie i jak ty zniosłeś te lekcje pokory?
0: Nie, no to w sumie tak jak powiedziałem, no, była to lekcja pokory i zniosłem, wydaje mi się, z godnością. I jakby jestem tu, gdzie jestem, więc mnie to nie powstrzymało. Ja tą młodzież lubię, szanuję i też nie mam problemu z tym, żeby się od kogoś czegoś uczyć i nie ma to znaczenia, czy on jest jakby młodszy, czy starszy. Mi też gdzieś tam właśnie światopoglądowo, czy jeżeli chodzi o właśnie takie kwestie podejścia do wspinania i tego, co w tym wspinaniu ma sens, a co nie, jest do nich bardzo blisko i rzeczywiście było tak, że pod koniec działania programu Polski Himalajów Zimowy, zanim on się zmienił w Polski Himalaj Sportowy, to mi z programem, pomimo tego, że dalej moimi kolegami są ludzie, którzy tym zarządzali i mają te swoje zasługi dla tego polskiego wspinania, to jakby cele, które były wybierane przez program, były przeze mnie jawnie i otwarcie i też publicznie krytykowane i uważałem, że to jest w ogóle jakaś ślepa uliczka i robienie wyjazdów drogą normalną na Manaslu jest po prostu bez sensu kompletnie. No więc kiedy przyszli młodzi i powiedzieli, że tutaj się wspinamy i jakby nowa jakość, to ja uważałem, że to jest taki dobry, odświeżający powiew, bo w końcu zaczniemy, zamiast brnąć w tą ślepą uliczkę już himalaizmu, to zaczniemy robić rzeczy, które no, według mnie oczywiście są właśnie tym sportem, nie? Są tym prawdziwym alpinizmem, a nie są jakąś tam formą aktywności turystyki kwalifikowanej, nie?
1: Jak patrzę na to, co się z tobą działo w tych ostatnich latach, to tak, świadomość o tobie zaczyna się od bieleckiego małolata, który biega na te szczyty, bije rekordy, wbiega najszybciej i fantastycznie. Potem zimowy zdobywca, Himalaje, pierwsze wejścia, zima i tak dalej. Potem uczestnik tragicznych wydarzeń na Broad Peaku, przez niektórych winiony za niektóre rzeczy, które tam się stały. Potem można powiedzieć bohater-ratownik, bo i sytuacja ratownicza na Nanga Parbat, potem na Annapurnie. Kurczę, no...
2: 43 lata ma chłop, żeby była jasność.
1: No trochę się wydarzyło, Gdzie?
0: No, mnie nie przestaje zdumiewać, tak sam się śmieję, myśląc o tym, o czym przed chwilą powiedziałeś, że nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać, w jakie dziwne miejsce prowadzi mnie moja górska ścieżka. No bo ja tylko całe życie robię to, co w sumie umiem robić w tym życiu najlepiej, czyli wspinam się. A tak, poznałem kilku prezydentów, dubbingowałem film animowany, mogę rozmawiać z tobą raz na 5 lat. Przemawiam tutaj dzisiaj do państwa i to są jakby takie wszystko efekty uboczne tego mojego wspinania, które jest treścią i rzeczywiście te efekty uboczne czasami bardzo mnie zdumiewają i takie rzeczy jak to, że tyle osób dzisiaj tutaj przyszło posłuchać naszej rozmowy, też nieustannie ciągle mnie zdumiewa i też jest to dla mnie bardzo miłe, bo ja regularnie się spotykam też z komentarzami, że no Bielecki to się skończył, bo już tam na Kildemol, przepraszam, na jak przestał jeździć na ośmiotysięczniki. A jednak może nie wszyscy tak sądzą i jakby jest też sporo osób, które szanują to, co teraz robię.
1: A swoją drogą to ciekawe, jak wielu z państwa przyszło dla Bieleckiego z 8000 i z gór wysokich, a ilu z powodu tych osiągnięć, tych nowych dróg i tak dalej.
0: Sprawdzi. Albo ja bym zapytał, ile jeszcze, bo to, na takie pytanie to jeszcze jest jedna odpowiedź, ale taką prawdziwą weryfikacją jest pytanie, ile osób chciałoby, żebym wrócił na te ośmiotysięczniki jeszcze, nie?
2: Poprosimy o ręce w górę, jeżeli ktoś by chciał.
0: A teraz to ten?
2: Nie chcą, bo, ale wiesz co, wydaje mi się, że się boją.
0: To ja zamknę oczy.
1: No ale jeżeli taką sobie drogę wybrał, to taka mu pasuje.
2: Jak najbardziej. Schowałeś się w skałach, ale oni cię znaleźli, słuchaj, taka jest prawda. Słuchaj,
1: masz... My znaleźliśmy go.
2: Dobrze.
1: Na tę chwilę.
2: A wyciągnęliśmy z tych skał. Dobrze. Ja pociągnąłem go za koszulkę na tej ściance, mówię, Adam, chodź. Swoją drogą, mam trochę anegdotkę, żeby wprowadzić nas w ten etap naszej rozmowy. Mam takiego przyjaciela w Poznaniu, który się wspina. No i kiedyś w Sylwestra poszedł na ściankę Blockhouse, już świętej pamięci w Poznaniu. No i niestety jakaś dziewczyna pojawiła się pod nim na bulderach, to jest bardzo niebezpieczne. No i on musiał tak się przekręcić, że nogę złamał w tego Sylwestra. I wiecie państwo, co się stało? No on oczywiście krzyczał z bólu. Mówi, pierwszą osobą, która do mnie podbiegła, był Adam Bielecki. I była, prawda?
1: Nie polecamy jednak, nie. Nogi lepiej mieć w całości.
2: Pozdrawiam kolegę Pawła. No i była to jedna z wielu spektakularnych akcji ratunkowych w wykonaniu Adama Bieleckiego. Niektóre były trochę wyżej w górach. Już zdarzało ci się wielokrotnie opowiadać o tych akcjach ratunkowych. Jak ty do nich podchodzisz? Tomek ma chyba pytanie dodatkowe.
1: No nie, bo te akcje ratownicze to jest coś... No co rozpala wyobraźnię, coś co pokazuje nam, do czego to wszystko może prowadzić, jak z najgłębszej opresji, czy z najgłębszej szczeliny, bo zaraz przejdziemy płynnie do Annapurny, jak to życie można wydobyć. No i ci, którym się udaje uratować innych, no są bohaterami, czy oni tego chcą, czy nie, ale do tego to prowadzi. W związku z tym, ponieważ to jest tak ciekawe i tak bardzo odrealnione dla nas wszystkich, którzy w tych szczelinach nie byli, to no to przybliż, opowiedz choćby o tej Annapurnie, no tak chronologicznie od końca.
0: To znaczy ja to zawsze mi...
1: To takie... nie mówisz, że to takie nic, no, trzeba
0: ale
1: było.
0: Nie, no bo to takie właśnie, ja to zawsze tak odzieram trochę z tego romantyzmu i tej wzniosłości, bo to jest takie bardzo pragmatyczne podejście i tak też byłem uczony i takie zasady w tym środowisku obowiązują, no, że w tych górach na miarę własnych możliwości, jeżeli jesteś w stanie, to komuś pomagasz, no bo jeżeli z takiego nawet egoizmu, nie, że ja liczę na to, że jeżeli coś mi się w tych górach stanie i będę miał jakiś kłopot, i wezwę tą pomoc, to ci, którzy będą w stanie mi tą pomoc udzielić, to zrobią wszystko, żeby mi ją udzielić. No i teraz jak ja mogę wymagać od innych czegoś, czego nie wymagam od samego siebie? To by było co najmniej nieuczciwe. Więc myślę, że no mamy obowiązek pomagać innym, bo tak to się wszystko kręci. Ja dzisiaj pomogę tobie, jutro pomożesz ty mi i dzięki temu wszyscy jesteśmy w tych górach bezpieczniejszych. A to, że po prostu spędzam w tych górach tak strasznie dużo czasu i jestem w różnych dziwnych, niebezpiecznych miejscach, gdzie są inni ludzie, którzy też spędzają tam trochę czasu, no to niektórym z nas czasami zdarza się przeliczyć z naszymi umiejętnościami. Na tym ten cały alpinizm polega, że testujemy, nie, te nasze możliwości, ale czasami się przeliczymy albo wydarzy się coś nieprzewidzianego. No i fajnie, jeżeli ktoś jest nam w stanie pomóc, więc ja bym chciał, żeby to była taka właśnie normalna rzecz i żebyśmy temu nie przydawali jakiejś takiej aury niezwykłości, no bo to powinna być normalna rzecz i nie powinno nikogo zdumiewać, bo jeżeli komuś coś się dzieje i ktoś jest w stanie pomóc, to po prostu idzie i to robi.
2: Pamiętasz o czym... Brawo. Fajnie byłoby, gdyby inni ludzie w Himalajach też prezentowali taką postawę. To wcale nie jest, szanowni państwo, niestety takie częste.
1: No dobrze, ale powiedzmy jeszcze, Adam, bo uciekłeś trochę od tej Annapurny i od faktycznych wydarzeń, co się działo. Powiedzmy trochę o wierze, o sensie, o przekonaniu, bo z tego, co wiem, tak na dobrą sprawę przekonani byliście, że idziecie wydobyć ciało.
2: Co czułeś, kiedy tam Mariusz Hatala cię spuszczał w dół w tę głęboką szczelinę?
0: To są dwa pytania. Odpowiadając na twoje, rzeczywiście moja pierwsza myśl to była: jadę do grobowca wyciągnąć z niego ciało, co tu może pójść nie tak. To było takie, tak sam do siebie się zaśmiałem przez łzy. No na pewno... Tym, co najbardziej ze mną zostanie, taka myśl, która w konsekwencji tej akcji jakby się u mnie pojawiła i która ze mną na pewno zostanie, no to rzeczywiście to, że niesamowite jest to, jak dużo człowiek jest w stanie przeżyć i że jest w stanie przeżyć więcej niż komukolwiek mogłoby się wydawać i że cuda się po prostu zdarzają, więc nie należy tracić nadziei. To jest bardzo ciekawe, bo ty mówisz o tym, że jestem bohaterem, bo uratowałem życie, a ja miałem autentycznego kaca moralnego, bo jakby miałem taki rachunek sumienia, musiałem spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że kurczę, no skreśliłem człowieka, a tak naprawdę on żył i jakby popełniłem błąd i że to w sumie nie jest fajne, nie? I że na przyszłość to powinienem jednak zweryfikować swoje silne przekonanie, że właśnie ktoś już nie żyje, nie? Więc ja się wcale nie czułem jakiś taki, wiecie, że uwznioślony ratowaniem życia, tylko raczej czułem się, że kurczę, no... źle do tego wszystkiego podszedłem, nie? Zrobiłem dobrą robotę, super, że się udało go uratować, natomiast na przyszłość no, muszę mieć więcej wiary też.
1: Ale poprosiłbym cię, żebyś jeszcze swoimi słowami, swoimi oczami i wiedząc najlepiej, co się wydarzyło, opowiedzieć bo mówisz, że byliście przekonani, że już chłopa nie ma. A co się tam wydarzyło konkretnie?
0: Znaczy, no, w dużym skrócie sytuacja była taka, że podczas zejścia po nieudanej próbie zdobycia szczytu hinduski himalaista Anurag Mallo na drodze normalnej na Annapurnie pomiędzy obozem trzecim a drugim wpadł do szczeliny lodowej. W momencie, kiedy my zeszliśmy z Hatim z próby przejścia nowej drogi na północno-zachodniej ścianie do bazy dzielonej z tymi, którzy wchodzili na Annapurnę drogą normalną, no to dowiedzieliśmy się, że 3 dni wcześniej wpadł do szczeliny właśnie ten Hindus. No i jest duża presja jakby rodziny, ambasady, społeczności międzynarodowej, żeby agencja coś zrobiła i poszła go poszukać, a w bazie po kilku dniach dobrej pogody ci, którzy mieli wejść na szczyt, to na niego weszli. Reszta polecieli po prostu do Katmandu od razu, więc baza była opustoszała. My byliśmy jedynymi tak naprawdę kompetentnymi wspinaczami, którzy takiej pomocy mogliby udzielić. Więc koniec końców, no, dzień po naszym zejściu polecieliśmy po Anuraga i byliśmy przekonani, że rzeczywiście lecimy po ciało, no bo Anurag już wiadomo było, że spadł z wysokości co najmniej 80 metrów, leżał na dnie szczeliny na wysokości 6000 metrów, co najmniej od, no to już był 4. dzień, tak, 3 noce. No więc ja miałem przekonanie, że rzeczywiście raczej szukamy ciała, no ale udało nam się go odnaleźć i okazało się, że on był żywy, udało nam się go wydobyć na powierzchnię, przetransportować do szpitala, no i po długim okresie rekonwalescencji wrócił do zdrowia i ci, którzy byli 2 lata temu w Lądku, to pamiętają, że był z nami tutaj na scenie w wielkim namiocie i wszyscy go mogli zobaczyć, że całkiem nieźle wyzdrowiał.
1: Myśmy dowiedzieli się właśnie, co czuł Bielecki, widząc tego praktycznie nieżywego człowieka. A ja tak naprawdę to ciekaw byłbym, co on poczuł, widząc Bieleckiego, bo to mogło być znacznie, znacznie ciekawsze.
0: No, on był nieprzytomny, także...
1: No to okej, to sprawa się
2: podobnie nie mógł wyrazić swojej radości, ale na pewno gdzieś tam głęboko się cieszył.
1: Powiedz, a byliście jedynymi, którzy polecieli po niego, a ci, którzy weszli, zeszli i odlecieli, to nie wiedzieli, że on jest?
0: Wiedzieli albo nie mieli czasu, albo odwagi, albo kompetencji do tego, żeby go poszukać.
2: No właśnie, nie masz takiego wrażenia, bo często się mówi, że ktoś jedzie w góry i nie pomaga, ale ja czasami sobie wyobrażam, że jednak biorąc pod uwagę tę komercjalizację gór, że tam jest mnóstwo tych klientów, no to po prostu chyba ci ludzie nie mają kompetencji, żeby komuś w górach pomóc i właściwie powinniśmy sobie zadać pytanie, czy te pretensje wobec nich, że oni nie pomagają, są w ogóle uzasadnione, jak oni z tym tlenem walczą o życie, żeby...
0: Nie, no, nie są uzasadnione, nie, no, zupełnie nie są, znaczy... nie są uzasadnione w takim wymiarze, jak dla mnie, mówię o swojej opinii, nie są uzasadnione w takim wymiarze, że ja też zgadzam się, że oni nie są kompetentni do tego, żeby tej pomocy udzielić i oni muszą zadbać o samych siebie. Ten, kto jest kompetentny, żeby tej pomocy udzielić, to jest ewentualnie ta osoba, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, czyli ich prowadzący, ich przewodnik, jego zespół. Więc ja nie oczekuję od tych osób, że one samodzielnie jakby udzielą tej pomocy. Ale niewyobrażalne jest dla mnie machnięcie ręką i niewykorzystanie swoich własnych zasobów po to, żeby pomóc umierającemu człowiekowi, tylko minięcie go i pójście na szczyt po to, żeby zrealizować swoje własne ambicje w sytuacji, gdzie obok po prostu ktoś umiera. Dla mnie to jest jakieś w ogóle, nie wiem, no, nie, brakuje mi słów, nie? Jakby, i nie uważam, że tam jakby moralność czy etyka jest inna i ja rozumiem, że jeżeli ktoś nie jest w stanie udzielić tej pomocy, no to chodzi sam, tak? Sam siebie ratuje, nie? Nawet kogoś zostawia. Natomiast sytuacja, kiedy ktoś umiera, a ja jemu nie jestem w stanie pomóc, ale jestem jeszcze w stanie wejść na szczyt, jest dla mnie po prostu moralnie i etycznie jakby coś tu grubo nie gra.
1: Jeżeli chodzi o te sytuacje, w które byłeś zaangażowany, jeżeli chodzi o pomaganie innym, no to chyba jeszcze bardziej znana i taka dość spektakularna była wasza akcja łączona z K2 i Nanga Parbat, kiedy ruszyliście w czwórkę, tak? O ile dobrze kombinuję. W czwórkę na pomoc Elisabeth Revol i Tomkowi Mackiewiczowi. Przybliż nam trochę, no bo rzadko mamy raz na 5 lat mamy okazję, żeby rozmawiać, a państwo no też niecodziennie mogą się przenieść w tamte rejony. tak dramatyczna sytuacja, wiadomo, co się działo na ścianie w, na Nanga Parbat, wiadomo, że oni muszą tam, że nie zejdą sami, że trzeba ich ratować, jesteście na innej górze. Opowiedz o tej atmosferze, o tym, jak zapadały decyzje i, no i potem o samym etapie lotu i tej błyskawicznej, kilometrowej wspinaczce po Elizabeth.
0: To ile mamy czego czasu?
1: Mamy. Są rzeczy ważne.
0: To, co na pewno trzeba powiedzieć o tej akcji, to to, że tak samo zresztą jak w przypadku akcji po Anuraga, obydwie te akcje są dla mnie takim świadectwem siły społeczności, nie? Że musi być wyzwolona jakaś energia, która jakby zaangażuje ileś osób w to, że im chce się coś zrobić, zacząć łączyć w jakąś siatkę. I teraz jeżeli odpowiednio wiele ludzi połączymy w taką siatkę, no to jesteśmy w stanie dosłownie przesuwać góry. I to, że powiedziałeś, że my tam we czwórkę polecieliśmy, no to jakby, no okej, my tam polecieliśmy. Natomiast to, że my tam polecieliśmy, było możliwe i było tak samo jakby ważne, jak to, że no brało w tym wszystkim udział naprawdę bardzo, bardzo wiele ludzi z różnych światów, nie? Polityki, mediów, sportu, biznesu, naprawdę z przeróżnych kręgów. No i tak jak w przypadku Anuraga, tak w przypadku tamtej sytuacji rzeczywiście było czuć, nie? Że takie wzmożenie i ileś osób, taką energię, że ileś umysłów na całej planecie kombinuje, co można zrobić. Nie? My byliśmy jakby tym wykonawcami tego planu, ale to było możliwe właśnie dzięki zaangażowaniu tych wszystkich osób. No na pewno ten proces decyzyjny był jakby krótki i wiadomo było, że jeżeli ktokolwiek ma im pomóc, to będziemy to my, ze względu na wysokość i porę roku i niewiele jest po prostu osób, które mają to doświadczenie z wysokości powyżej 7000 metrów zimą. Tych osób jest kilkanaście na ziemi, no i musiałyby to być osoby zaaklimatyzowane, więc musielibyśmy to być my, więc no my szybko wiedzieliśmy, że chcemy lecieć, natomiast nie jest tak łatwo szybko taką akcję zorganizować, szczególnie w takim kraju jak Pakistan, gdzie nie ma cywilnego lotnictwa ratunkowego, w ogóle nie ma tego cywilnego lotnictwa. Wszystkie helikoptery, które latają, to są helikoptery wojskowe, a jak pewnie możecie się domyślić, wojskowi mają średni biznes w tym, żeby przewozić tutaj jakichś turystów, którzy łażą i szukają guza w tych górach, nie wiadomo po co, a szczególnie jeżeli prosimy ich o to, żeby latali w miejscach, gdzie oni w życiu nie byli, przekraczając albo niebezpiecznie zbliżając się do pułapów maksymalnych helikopterów, które są warte jakąś fortunę i tych helikopterów jest kilka w kraju, nie? Więc oni nie są wcale jakoś tacy bardzo skorzy. No na pewno dla mnie najtrudniejszym etapem całej akcji był moment, kiedy my wiedzieliśmy, że oni potrzebują tej pomocy, a my jeszcze jesteśmy w bazie i czekamy na śmigła. I to trwało kilkadziesiąt godzin. Nie? Ja już jakby pierwszego dnia, jak się dowiedzieliśmy, że jest problem, to następnego dnia na śniadanie przyszedłem ubrany w kombinezon puchowy, nie? A poleciałem 20 parę godzin później. Więc ten okres od tego, kiedy my siedzimy jak na szpilkach i wiesz, masz takie poczucie, że
1: no, życie może przeciekać
0: może nie
1: przez
0: każda, palce. Może nie każda minuta, ale każda godzina ma znaczenie, nie? I teraz wiesz, że oni tam po prostu są w warunkach absolutnie nieludzkich, nie? Walczą po prostu o życie, a ty siedzisz w tej bazie, nie? I po prostu nie rozumiesz, o co chodzi, nie? I problem jest taki, że jest weekend i teraz trzeba przesłać dużą sumę pieniędzy z Europy do Pakistanu, transfery bankowe nie są takie łatwe i nagle się rozbijasz jakąś taką biurokratyczną siatkę, nie? Gdzie nie możesz polecieć i ratować ludzi, bo nie da się zrobić transferu dolarów z kądś tam do kądś tam, nie? I teraz jak to obejść i ileś osób na świecie myśli, a potem nagle się okazuje, że nie ma zgody i nagle okazuje się, że nie ma pogody i są chmury, ty widzisz, że jest błękitne niebo tutaj, no ale musisz wierzyć, że gdzieś tam w dole jest jakaś sfera chmur, no i przecież nie robią nam na złość, tylko nie lecą, ale myśli masz różne, nie? Bo znowu przytopujesz nóżką i myślisz, kurczę, no oni tam, zaraz będzie ciemno i w ogóle nie polecimy, no i tak się stało, nie? Zrobiło się ciemno i my wiedzieliśmy, że oni muszą przeżyć kolejną noc. Więc dla mnie to ten okres czekania na śmigło był najtrudniejszy z całej akcji, bo czułem się kompletnie bezsilny, chciałem działać, chciałem coś robić. Czułem, że te szanse na to nasze działanie jakby jest coraz mniej. Czym później tam polecimy, tym mniejsze mamy szanse, że kogokolwiek uratujemy, nie? Więc jak już w końcu polecieliśmy, to potem się już to toczyło szybko, bo trzeba było się skupić na wspinaniu. Jak znaleźliśmy Eli, to na pewno takim kluczowym momentem była decyzja, co robimy dalej, czyli taka, że nie idziemy po Tomka, tylko musimy się skupić i sprowadzić Eli. co nam się udało, akcja cała trwa 18 godzin. Często jestem pytany o takie porównanie tych dwóch akcji i zawsze mówię, że ta akcja po Eli i Tomka na pewno była dużo bardziej taka wymagająca fizycznie, no bo musieliśmy rzeczywiście przewspinać kawał ściany. A z drugiej strony mam poczucie, że ta wyprawa ratunkowa, czy ta akcja po Anuraga, ona była dla mnie bardziej obciążająca psychicznie, bo nawet jeżeli wiem, że dla większości osób taka wizja wspinania się po ciemku, po 70-stopniowej ścianie lodowej gdzieś tam zimą, w niskich temperaturach brzmi całkiem przerażająco, ale dla mnie jest to w sumie jakaś taka normalna dosyć sprawa i jakby wiele razy to robiłem.
1: No jasne.
0: I umiem to robić i no mógłbym powiedzieć, że kolejny dzień w biurze, nie?
2: Bułka z masłem w ogóle.
0: A z kolei taki pomysł, żeby zjechać do szczeliny lodowej jest dla mnie, nawet jak teraz o tym mówię, to ja mam taki się trochę kurczę w sobie, nie? Jak mówiłem o tej ścianie Nanga Parba, to słyszeliście, jak o tym powiedziałem, nie? Ale autentycznie to jest silniejsze ode mnie, że jak myślę o tym, że zjeżdżam w głąb szczeliny, no to ta szczelina wspinaczą się kończy po prostu z grobowcem, trupem i w ogóle tam nie ma czego szukać. Nigdy... Ja pierwszy raz w życiu, wiesz, ze szczeliny, to ja się zawsze wydostawałem, bo do niej wpadłem, było to przerażające i chciałem jak najszybciej z niej uciec. Pierwszy raz w życiu, jakby świadomie, z premedytacją, ja jechałem w drugą stronę.
1: I powiedział, że to było 80 metrów. Proszę Państwa, 80 metrów to jest 20 pięter, tak, jak nie lepiej.
0: Tak. I dla mnie to było jakby ta ściana Nangi, ona była... bardziej przyjazna i bardziej takim dla mnie normalnym środowiskiem, które ja znam, nie? I z którym wiem, jak sobie radzić. A tutaj rzeczywiście ja byłem w miejscu, w którym nie chcę być. To jest dla mnie miejsce wysoce niebezpieczne, nie znam się na tym i muszę tylko jechać tak, żeby, wiesz, z jednej strony piękno, nie? Bo to jest, wiesz, te sople, kilkadziesiąt metrów, te formacje śnieżno-lodowe, jest w tym takie dzikie piękno. No ale jak masz świadomość, że ta bryłka metr sześcienny śniegu, metr na metr na metr waży te 300 do 800 kilogramów, zależy od konsystencji tego śniegu, no to masz świadomość, że każdy ten kalafior, no to ten waży 2 tony, ten 12, a ten pewnie 20 parę, nie? Więc jedziesz, uważasz, żeby tą liną w ogóle niczego nie trącić, no bo jak ci spadnie taki kalafior na głowę, to cię zabije po prostu, nie? Więc taki jest skład porcelany, a ta szczelina miała bardzo taki złożony, skomplikowany przebieg i to też nie jest tak, że ja po prostu zjechałem i go zobaczyłem, tylko musiałem przejechać przez jedno przewężenie, potem przez jeszcze jedno przewężenie i dopiero na takim drugim fałszywym dnie szczeliny go znalazłem. No więc ja tam się czułem bardzo, bardzo zagrożony. Na Nandze tego nie czułem. Na Nandze czułem taką motywację, że trzeba iść, że idziemy, że tutaj pełen wysiłek, skupienie i po prostu idziemy po nich. No i wspinaczkowa robota. Nie miałem czasu za bardzo się bać albo cokolwiek, bo po prostu musiałem się skupić na oddychaniu i nadążaniu za Denisem, nie? A tutaj ja rzeczywiście się bałem. Po prostu się bałem. Jadąc do tej szczeliny czułem strach, czułem, że z góry może polecieć lawina i nas zasypać, ja mogę coś strącić i może mnie to zasypać. No i też był taki moment, że jak już zobaczyłem, jak ta szczelina jest wielka, no to wziąłem radiotelefon, mówię, Hati, jak długo ja mam tutaj chodzić i szukać? No bo każda minuta tutaj to jest zagrożenie naszego życia. I ja miałem takie... To, co próbuję powiedzieć, to, że na Nandze za bardzo o tym nie myślałem, a tutaj ja miałem cały czas z tyłu głowy takie poczucie świdrujące, że no to wisi nad nami, wisi, nie? Ta ściana czeka tylko, żeby coś się wydarzyło. No i tutaj z kolei też niesamowite dla mnie taka obserwacja, taka, wiesz, autoanaliza, jak niezwykle zmieniła się moja perspektywa w momencie, kiedy zorientowałem się, że on jednak żyje, nie? Że jak wcześniej ja byłem taki kwaśny i w ogóle miałem poczucie, że co ja się wpakowałem i co ja w ogóle tutaj robię, nie? I że ja w sumie to nie chcę tutaj być. No ale jak już tu jestem, to zrobię wszystko, co w mojej mocy. A z kolei jak on mi ożył, no to ja w ogóle się tak podekscytowałem, że w ogóle zapomniałem o jakimkolwiek. I wiecie, my ustaliliśmy, że spędzam w szczelinie maksymalnie godzinę, nie? Zanim go
1: znaleźliśmy. I tak bardzo dużo.
0: Tak, no wiesz, dajemy sobie godzinę, jak go nie znajdę, to nie wyciągamy ten. Spędziliśmy 4, nie? Ale, bo ja po prostu tam w 40 którejś minucie go znalazłem, a w momencie, kiedy go znalazłem, to w ogóle wszystkie jakieś tam limity czasowe, strach, wszystko w ogóle zniknęło kompletnie, no bo my mamy żywego człowieka, my go musimy stąd wyciągnąć i wtedy niesamowite jest to, jak wcześniej będąc zalękniony w całej tej sytuacji, ja potem w ogóle zupełnie o tym nie myślałem, skupiony byłem na zadaniowym działaniu i ten cały strach, jakiś taki lęk o to, że raz tutaj zginiemy, w sumie się ulotnił.
1: Chciałem oddać głos Mateuszowi, ale wcinam się z jednym króciutkim technicznym pytaniem do tego, co mówiłeś. Jak mówiłeś o tych przewężeniach, że trudno było zjeżdżać i tak dalej, to jak wygląda proces wydobywania no, bezwładnego, nieprzytomnego człowieka?
0: No nie jest to łatwy proces.
2: Chyba stąd te 4 godziny, prawda?
0: Tak, stąd te 4 godziny rzeczywiście no, musieliśmy z jednej strony podpiąć anuraga do systemu takiego wyciągowego, którym zarządzał Mariusz Hatala i, no, i zrobił to świetnie i to też jest taka wiedza i umiejętność i dzięki temu, że było z nami kilku Nepalczyków, to oni też dali tą niezbędną siłę mięśni, żeby pomimo tego systemu wielobloczków jednak anuraga wyciągnąć. Jednocześnie ja podchodziłem, miałem zupełnie niezależny od początku do końca system, na którym sobie sam zamontowałem, sam zjechałem i sam sobie na nim podchodziłem i teraz jednocześnie oni anuraga wyciągali, a ja jakby szedłem na swojej niezależnej linii, miałem go też podpiętego do siebie i nawigowałem nim przez te meandry tej szczeliny albo za nogi, albo za ręce, albo za ten musiałem gdzieś tam go przepychać, co było trudne i niebezpieczne i też trzeba było uważać, żeby mu po prostu głowa też nie uderzała o te struktury i tak dalej. No rzeczywiście to było trudne, no i też my zapomnieliśmy o ryzyku, a prawda jest taka, że mało kto o tym wie i mało o tym opowiadamy i w sumie taki malutki szczególik, który umyka, no bo jak my wyciągnęliśmy już anoraga, ja wyszedłem, no to na dole był jeszcze jeden Nepalczyk, który zjechał, żeby pomóc mi go odkopać przede wszystkim, a potem podpiąć do wyciągarki. No i okazało się, że ja ani nie mogę wyciągnąć liny, ruszyć, po której wychodziłem, ani nie mamy z nim kontaktu, ani się w ogóle nie słyszymy. No i okazało się, że my wyciągając anuraga, prawdopodobnie zrzuciliśmy jakąś lawinę, która jego na dole przysypała linę, po której on miał wyjść. I on tylko dzięki temu, że miał czekan i że gdzieś w lodowcu się otworzyło jakieś inne okno, to on po prostu wspinał się na zewnątrz tej szczeliny i wyszedł, my wyszliśmy na zewnątrz i mówimy, co Staszim, mówię, dobra, jadę z powrotem, teraz nagle ratuję Tasiego, nie? Dopiero co wzięliśmy na drogę, trzeba Tasiego ratować, a Tasi wychodzi z drugiej strony lodowca jakieś 80 metrów dalej, cały biały i absolutnie przerażony. Nepalczycy mają taki kod kulturowy, że oni raczej nie zdradzają tak emocji, nie? Jakby nie patują swoimi emocjami, więc nawet jak się boją, albo jak się bardzo cieszą, to raczej nie dają temu takiego wyrazu. Natomiast no, on był wtedy po prostu zielono trzęsąco się definicją, był po prostu przerażonego człowieka. No i też mieliśmy takie, że kurczę, mało brakło, że wyciągnęliśmy anuraga, a byłaby tutaj tragedia z drugiej strony. I to też pokazuje, że no, ja mam takie przekonanie, że ten teren działania na tej Annapurnie rzeczywiście był bardzo taki nieprzyjemny. No bo to jest trochę jakbyś wchodził do jakichś ruin po trzęsieniu ziemi, żeby kogoś wyciągnąć, ale wiesz, że w każdej chwili te ruiny, nie wiesz, jakie to jest stabilne i czy się tu nie zawali, więc dla mnie psychologicznie to było chyba trudniejsze na swój sposób.
2: Wspomniałeś o tym strachu, o przerażeniu i w sumie przyszło mi do głowy takie pytanie, jaki był moment w tej całej twojej przygodzie z górami, kiedy ty bałeś się najbardziej, bo o tym się w ogóle rzadko dyskutuje, bo wy trochę tak w mentalności ludzi funkcjonujecie jako tacy superbohaterowie, którzy się nigdy nie boją, ale no to przecież tak nie jest, jesteście ludźmi.
0: Nie, no ja się boję często i gęsto i no jakby ryzyko nie jest celem wspinania, ale bez tego ryzyka to wspinanie nie byłoby tak atrakcyjne i na pewno nie jest celem samym sobie ryzyko, ale jest integralną częścią tego, co robimy. No więc skoro ryzykujemy, to też się boimy i z tym strachem i gramy. Więc ja się wielokrotnie bałem bardzo i teraz po 30 latach spędzonych w górach to pytanie o to, kiedy najbardziej jest dla mnie pytaniem po prostu absurdalnym. Nie? Jakby jak ja mam to wszystko porównywać i to zawsze mówię, że no wiesz, Dostałem w życiu piorunem w głowę. Zawaliła się na mnie jama lodowa na 7000 metrów. 3 razy leciałem z lawiną. Kiedyś miałem 70 czy tam 80-metrowy lot na nandze, też zresztą zimą, nie? Jakby tych historii było dużo. No i kiedy się bałem najbardziej? Nie wiem, wszędzie. Za każdym razem byłem absolutnie, totalnie na wskroście przerażony i nie wiem, czy w którejś z tych sytuacji się bałem bardziej niż w innych tych sytuacjach. Ja myślę, że we wszystkich tych sytuacjach i naprawdę niestety wielu, wielu innych, wszystkie wskaźniki mojego strachu były wymaksowane i po prostu wszystko się świeciło na czerwono i pikało i trzeba było sobie jakoś z tym poradzić.
1: Mnie zainteresował ten piorun w głowę, bo to jest rzecz dość niezwykła. Latali już...
0: Wiele tłumaczy, nie?
1: Tak, kurczę, rzeczywiście. Ale tutaj latali już wielu himalajstów czy alpinistów sobie latało na dłuższych czy krótszych dystansach, ale o tym, że ktoś piorunem w łeb nie dostał, to nie słyszałem. Pamiętam, kiedyś Piotr Pustelnik opowiadał mi o burzy na Anapurnie, że galoty mu się wtedy trzęsły, tak, bo waliło. No można sobie tylko wyobrażać, prawda, co to się mogło dziać. Ale, kurczę, zostało nam 9 minut. Adam, 2 słowa o tym, co się dzieje teraz u ciebie. Co robiłeś ostatnio, a co chcesz najbardziej zrobić, bo skoro opuściliśmy najwyższe góry i wiadomo, że są inne cele, to jakie te cele są?
2: Ja tylko dodam, że Angola wydaje się takim niecodziennym kierunkiem, a tam właśnie, no prawie że przed chwilą... Byłeś, czego tam szukałeś? No wiesz, nie do Pakistanu, do Nepalu, a do Angolii. O co chodzi?
0: Ja myślę, że to jest związane trochę z tym moim ADHD i że po prostu szybko się nudzę. W sensie
1: piorunem trochę.
0: Co kilka lat muszę sobie wymyślić jakąś trochę nową zajawkę. Jak byłem 11 razy w Pakistanie, to stwierdziłem, że chciałbym znaleźć też jakiś nowy kierunek. I mówiliśmy o tym wcześniej, tak? Że ja dawno się pogodziłem z tym, że no, próbując różnych rzeczy w tym wspinaniu, może moją właśnie siłą jest ta różnorodność i to, że ja w każdym rodzaju terenu wspinaczkowego potrafię się w miarę kompetentnie poruszać i mogę dzięki temu się tym wspinaniem bardzo fajnie bawić i mogę też powiedzieć, że we wspinaniu próbowałem wszystkiego, nie? Od boulderingu przez big wall po, nie wiem, wspinanie lodowe czy wejścia na 8000. Mam teraz obsesję prowadzenia nowych dróg. Wróciłem, tak jak powiedziałeś przed chwilą, z Angolii i to, co było unikatowe, jeżeli chodzi o ten wyjazd, no to na przykład to, że podczas lekko ponad 2 tygodni wspinania nie wspiąłem ani jednej cudzej drogi. Wspinałem się tylko po drogach, które otworzyłem sam, po nowych drogach swoich bądź kolegów, z którymi tam byłem. No i tak naprawdę jakby szukać takiego wspólnego mianownika tych wszystkich moich ostatnich przedsięwzięć górskich, no to najczęściej było to związane właśnie z wytyczaniem nowych dróg i to dopiero co wróciłem z wakacji z dzieciakami, gdzie jeździliśmy samochodem po Skandynawii i w ciągu jednego dnia z moją dwójką dzieciaków wytyczyliśmy nową drogę w sektorze tradowym w Szwecji, więc z jednej strony taką okazję wykorzystuję, żeby gdzieś tam coś zaznaczyć, a z drugiej strony objąłem do niedawno całkiem polski sektor nowy w Grecji. Teraz w Angolii otworzyliśmy 14 nowych dróg. Miałem jechać do Pakistanu, ale jeden z uczestników się wycofał i miałem takie poczucie, że w sumie to się cieszę. Tak uczułem trochę ulgę i tak zrozumiałem też, że może trochę jestem taki wypalony w takim sensie, że od 25 lat rok w rok realizuję jakiś projekt, robię jakąś dużą wyprawę, mam jakiś taki cel. I tak poczułem lekkie wypalenie i stwierdziłem, że w tym roku muszę sobie pojechać i się powspinać po prostu dla siebie, odzyskać znowu taką radość, bez żadnego projektu, bez żadnych jakichś takich właśnie ambitnych celów, tylko po prostu pobyć sobie w tych górach bez żadnej presji. Ale oczywiście tych marzeń i tych projektów mam w głowie bardzo dużo. Chciałbym zlecieć na paralotni z Cerro-Torre. To jest takie moje marzenie, które chciałbym zrealizować. Chciałbym jeszcze otworzyć kilka dróg w stylu alpejskim w górach średnich i wysokich. Chciałbym spróbować jeszcze takiej wspinaczki big wallowej w pełnym wymiarze, żeby gdzieś tam na tych portaledziach po siedzieć w tej ścianie, nie wiem, kilka dni albo nawet kilka tygodni, bo to też jest coś, czego nie próbowałem. Najważniejsze chyba dla mnie obecnie to jest to, żeby pozostać zdrowym, żeby te wszystkie kontuzje, które przez lata się nazbierały, nie przycisnęły mnie na tyle, że będę musiał rezygnować czy obniżać oczekiwania, które mam też wobec własnego organizmu, i to, żeby po prostu się bawić i cieszyć tym wspinaniem, bo to jest, umówmy się, w tym wszystkim najważniejsze.
2: Zostałeś też, zdaje się, instruktorem wspinaczki skalnej, także jakby ktoś chciał się pouczyć, to Adam też oferuje swoje umiejętności.
0: Tak, to jest też taka nowa gałąź i rzeczywiście po latach postanowiłem wykorzystać swój pedagogiczny zapęd. Myślę, że z wiekiem nabrałem też trochę więcej takiego cierpliwości i spokoju, i to jest taka dobra kombinacja dla nauczyciela, i rzeczywiście uzyskałem stopień instruktora wspinaczki skalnej Polskiego Związku Alpinizmu. Nie będę szkolić dużo, bo nie mam cały czas na to czasu, ale kilka kursów rocznie pewnie będę robił, i jak ktoś by chciał zacząć się wspinać albo podszkolić w tym wspinaniu, to bardzo serdecznie was zachęcam do śledzenia tych moich mediów społecznościowych. No i jak te historie, o których rozmawialiśmy, jesteście ciekawi tej przemiany, to polecam książkę Bez śladu. Sami ją dystrybuujemy na stronie.
1: Poczekaj, bo to było pytanie, ostatnie pytanie ma dotyczyć książkę, także
0: pozwól. Wszystkie wam zabiorę pytania.
1: Tak sobie pomyślałem, jak mówiłeś, że zlecisz na parę lotni z Serotore, to tak sobie pomyślałem, kurczę, na to Serotore najpierw trzeba wyjść, i z drugiej strony od razu mi przyjął, ale o kim ja myślę, no, dlaczego nie? Zostały nam 3 minuty, to jest idealny moment, żeby właśnie coś o tej książce powiedzieć. Gruba, solidna, Bez śladu, Adam Bielecki i Dominik Szczepański. No właśnie, co cię skłoniło do napisania tej książki i o czym ona jest, i jak się ma do twojej pierwszej książki Spod zamarzniętych powiek?
0: Ja myślę, że to jest po prostu kontynuacja moich przygód i mojej drogi górskiej. Ci sami autorzy, ten sam styl pisania. Myślę, że jeżeli komuś się podobała ta pierwsza, to będzie się podobać ta druga. Czym się różni? No, opowiada o innym człowieku, nie? Tak jak pierwsza książka jest historią przemiany tego młodego chłopaka, który marzy o górach i mówi o tych awanturniczych początkach i przeobrażaniu się w profesjonalistę, to z kolei myślę, że ta książka jest właśnie trochę o próbie odnalezienia się w tym zmieniającym się świecie gór i znalezienia w nim własnej ścieżki, która mi będzie odpowiadać, mnie będzie satysfakcjonować i będzie po prostu moją własną. Nie? I tak jak może kiedyś ja chciałem iść śladami innych, to teraz chciałem zacząć wytyczać swój własny ślad, i zapisem tej drogi, tej przemiany też życiowej i wspinaczkowej jest właśnie ta nowa książka Bez śladu. Zdecydowałem się ją napisać, bo stwierdziłem, że mam już wystarczająco dużo historii i wystarczająco dużo do powiedzenia nowego w stosunku do tej starej książki, żeby uznać, że pisanie nowej ma sens, jest uzasadnione.
2: Czytałem. Fajne. Proszę się zainteresować.
1: I jak Mateusz powiedział, on ma 43 lata, więc pomyślcie sobie, o czym będzie pisał, jak będzie miał 83 lata. To po prostu będą rzeczy nie z tej ziemi. Została nam minuta, Adam. No, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać kolejnych 5 lat, żeby pogadać, i trzymajmy się tego kursu, i niech każdy w miarę możliwości robi to, co lubi. A Adam jest najlepszym przykładem tego wszystkiego. Czas dobiega końca. To była audycja Live Guru. Otwórz oczy, jak wszystko dobrze się ułoży, to w Live Guru usłyszymy się za tydzień. A już teraz mogę zaprosić na to kolejne Live Guru, które też powinno być dość wyjątkowe, bo jeżeli wszystko się ułoży dobrze, to moim gościem na festiwalu Podróżnik w Bydgoszczy będzie Elżbieta Dzikowska, czyli też osoba, której warto posłuchać. A za dziś dziękujemy. Tomasz Gorazdowski
2: i Mateusz Kuźniewski.
0: I Adam Bielecki.
1: I nasz gość, Adam Bielecki.
2: Chyba kupią książkę, słuchaj. Dziękujemy państwu.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Partnerem audycji jest Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Na audycję zaprosił totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, partner strefy Radia 357 na Festiwalu Górskim.

0: skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Radio 357.

0: Merde!
1: Znowu Francja!
0: Bonjour! Czyli dzień dobry. Witamy Państwa na naszym porannym, niedzielnym spotkaniu z Francją.
2: Kłaniają się Państwu ciepło, serdecznie i nisko.
0: Irena Brzezińska, realizująca naszą audycję, Milena Krupińska.
2: I Marek Brzeziński, a zatem dzień dobry. Za chwilę przyjrzymy prasę, ale wcześniej posłuchajmy piosenki francuskiej. Co proponujesz?
0: Proponuję, wydaje mi się, że też pewien klasyk, Anne Zaktymonkie w wykonaniu Karol Fredericks, Jean-Jacques'a Goldmana i Michaela Jonesa.

0: Jeśli chodzi o tą piosenkę, to wszystko zaczęło się pewnego lutowego wieczoru w 1990 roku. To było w paryskiej restauracji Chipolin. Jean-Jacques Goldman zbliżał się do 40, wyliczał przyjaciołom rzeczy, które w życiu mu się nie udały, albo których po prostu nie zrobił. Z tą różnicą, iż przyznał się, że do niektórych swoich porażek żywi wręcz taką czułość. No i wrócił do domu, postanowił zrobić z tego piosenkę. Kilka dni później w samochodzie powiedział Michaelowi Jonesowi, czyli jednemu właśnie z trio, który tutaj śpiewa, że potrzebują kobiecego głosu, a Jones odparł, że mamy ją. To Carol Fredericks, nasza amerykańska chórzystka z tras. I tak właśnie narodziło się to trio Fredericks, Goldman, Jones. A muzyka, znaczy właściwie zainspirował się Goldman, to Jean-Jacques Goldman się zainspirował, jeśli chodzi o muzykę, swoją podróżą na Antyle, gdzie odkrył zouk. Zouk jest właśnie takim stylem muzycznym, który się bardzo często słucha i który się narodził na Antylach. Bardzo fajny rytm, bardzo właśnie takie fajne rytmy i stąd mamy ten uderzający taki trochę kontrast między melancholijnym tekstem, a tym radosnym rytmem. Chociaż pomysł w tej piosence był też taki, żeby tak powiedzieć o tym, czego się nie zrobiło, o tym, co się nie udało, ale też, żeby to nie było zbyt melancholijne. Wydaje mi się, że to się udało nie tylko jeśli chodzi o rytm, ale sam tekst też nie pokazuje, to nie jest coś takiego, że tak, wszystko mi się nie udało w życiu, żałuję tego, tego i tego. Chodziło o to, żeby jednak utrzymać tą radość. No i wydaje mi się, że to był bardzo duży sukces, znaczy nawet nie wydaje mi się, wiem, że to był sukces. Album sprzedał się w ponad 2 milionach egzemplarzy. No i mamy właśnie to trio Fredericks, Goldman, Jones. I też ta piosenka jest bardzo znana we Francji, z tego powodu, że później inny bardzo znany piosenkarz, może niekoniecznie lubiany przez wszystkich, ale bo uważany był trochę może za taki, no taki neutralny, jakby to powiedzieć, mainstreamowy, neutralny pop z lat 2000, na pewno wiesz, o kim będę mówiła, Matt Pokora, który jest z pochodzenia, ma polskie pochodzenie też. I on śpiewał tą piosenkę Anne z Actes Manqués w latach właśnie 2000, która dzięki temu właśnie została przedstawiona tym młodszym pokoleniom, które niekoniecznie właśnie znały wersję Goldmana.
1: No i tak. A teraz nawiążmy do pana Zagłoby, jak mawiał, słowo się rzekło, kobyłka u płota. A zatem pora na prasę.
0: Pouvoir d'achat, la rentrée des arbitrages.
1: Siła nabywcza, wrzesień pod znakiem trudnych wyborów. Istotnie jest to bardzo trudny miesiąc, wracamy z wakacji, no to pierwsze takie trochę uczucie smutku, a poza tym trzeba iść do szkoły i tutaj musi być ta wyprawka szkolna. Wprawdzie co roku władze francuskie podnoszą sumę, którą mogą otrzymywać rodzice na jedno dziecko, ale wciąż to jednak jest, to są astronomiczne pieniądze. Coś na ten temat wiemy chyba, prawda?
0: Tak, wiedząc też, trzeba też mieć to na uwadze, iż nie wszyscy mogą dostać te pieniądze.
1: No oczywiście.
0: To zależy od tego, ile rodzice zarabiają. I na dodatek, ja widziałam niestety, bo jest, ale myślę, że to jest problem w ogóle z zapomogami społecznymi, socjalnymi wszędzie, że to jest liczone na rok wcześniej, czyli wystarczy, że nie wiem, na przykład bardzo dużo jeśli chodzi, to jest problem, nie wiem, u osób, które mają swoje własne firmy na przykład. Ale też nawet jeżeli wystarczy, że stracisz pracę, prawda? Chodzi mi o to, że wystarczy, że dobrze ci się powodzi jednego roku, następnego już nie, ale ponieważ to jest liczone na poprzednim, no to...
1: No a skoro o tych zapomogach mowa, to wróćmy na chwilę jeszcze do gazet. Mianowicie czwartkowe Le Figaro przyniosło bardzo ciekawe wyniki sondażu. Mianowicie według badania opinii publicznej 72%, czyli prawie 3/4 Francuzów chciałby ograniczenia i to w znacznym stopniu pomocy i zapomogi dla cudzoziemców. Bierze się to stąd, że mówi się z drugiej strony o ogromnym zadłużeniu państwa francuskiego i o tym, że trzeba będzie zaciskać pasa i trzeba będzie te miliardy, setki miliardów euro znaleźć, żeby no, chociażby odsetki spłacać. I okazuje się, że

0: wśród tych 72% zdecydowana większość to są kobiety. One przede wszystkim tego się, no, tego by chciały. Poza tym te nastroje rosną w miarę wieku. Mianowicie młodzież raczej gdzieś tak 30-20% jest za zniesieniem tych wynagrodzeń. Natomiast tej pomocy dla cudzoziemców. Natomiast im Francuz czy Francuzka są starsi, tym te nastroje robią się bardziej takie, powiedziałbym, nawet radykalne. Co jeszcze w prasie?
1: Muzyka. Céline Dion, Les petits secrets des répétitions du show.
0: Céline Dion, Małe sekrety prób do koncertu. No, to brzmi tajemniczo.
1: Et puis Aubervilliers, Un enfant tué dans l'explosion d'un pavillon.
0: A, Aubervilliers. I z kolei dziecko zginęło w wybuchu domu jednorodzinnego. Tragiczna wiadomość. Aubervilliers, to chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że to jest taka niezbyt interesująca pod względem społecznym, raczej przemysłowa, uprzemysłowiona, pełna tam zakładów różnego rodzaju dzielnica na północy Paryża. Dalej co w prasie?
1: Dzielnica czy własne miasto tylko
0: no to jest takie miasteczko na przedmieściach, właściwie masz rację. Ale
1: znaczy, też możemy o tym powiedzieć, dlatego że na przykład merostwo Paryża coraz bardziej chce
0: poszerzyć
1: granice Paryża, co sprawiłoby, że niedługo te wszystkie miasteczka na przedmieściach, które są tak zwanymi bliskimi przedmieściami, bo to się tak nazywa, czyli banlieue proche de Paris, byłyby właściwie częścią Paryża, tak.
0: No, nam to raczej nie grozi, bo jesteśmy jednak oddaleni sporo od Paryża.
1: Właśnie nie.
0: Tak,
1: chodziłoby
0: tak
1: o to, że chodziłoby dla słuchaczy, przedmieścia Paryża są podzielone na petite i grande couronne, czyli mała korona, duża korona.
0: Duża korona, tak.
1: Mała korona to są właśnie te przedmieścia bliskie Paryża. I właśnie są rozmowy na temat tego, iż chcieliby przesunąć granicę aż do petite couronne, czyli aż do właśnie tej granicy małej korony. Co by sprawiło, że wtedy naprawdę by poszerzyli Paryż i właśnie, no słuchaj, nomenklatura może się zmienić niedługo po prostu.
0: No tak. Kolejny tytuł. Sport tym razem.
1: OM PFC 2 à 3, un exploit et Paris, deuxième de Ligue 1.
0: OM, czyli Olympique Marsylia, PFC, czyli Paris Football Club. 2-3. Paryżanie wygrali na Velodromie. Wyczyn. No i Paryżanie są na drugim miejscu Ligue 1. Wyczyn rzeczywiście kopciuszka, dlatego że PFC w porównaniu z jego znacznie zamożniejszym sąsiadem PSG, słynnym, bardziej znanym, to jest absolutnie kopciuszkiem ligowym.
1: Interview Les Vérités de Thomas Sisley.
0: Wywiad prawdy Thomasa Sisleya.
1: Tomera,
0: przepraszam, Sisleya. Tak.
1: Który zresztą jest bardzo lubianym w ogóle aktorem, też lubianym przez ciebie aktorem. W francuskim. On grał w bardzo fajnym serialu, teraz sobie nie przypomnę, przypomnę sobie, Baltazar.
0: Tak.
1: To jest serial francuski o trochę, trochę takim odlotowym lekarzu sądowym, chociaż wydaje mi się, że we wszystkich serialach lekarze sądowi są trochę odlotowi. Myślę o na przykład tym z komisarza Alexa.
0: Właśnie o tym sam pomyślałem. Tak jest.
1: Tak, we wszystkich serialach właśnie widać, lekarze sądowi mają właśnie takie swoje, jakby specjalni są.
0: Za
1: to tak, to był bardzo, przepraszam, to był bardzo fajny serial, za to z tego co wiem, to Thomas Sisley też robi, całkiem jest znany też za granicą. I też w Stanach Zjednoczonych, więc to jest dobry aktor. Przejdziemy do innego tematu. Santé, hypertension, le mal invisible.
0: Zdrowie, nadciśnienie, niewidzialna choroba. Rzeczywiście coś o tym wiem.
1: Et puis immersion, notre nuit de garde avec les pompiers.
0: Reportaż od środka, nasz nocny dyżur ze strażakami. Pasjonująca sprawa.
1: Allemagne, le choc de la victoire régionale de l'AFD.
0: Niemcy, szok po regionalnym zwycięstwie AfD, tej antyeuropejskiej i skrajnie prawicowej partii.
1: Niveau scolaire, la dégringolade.
0: Poziom nauczania, staczanie się w dół. Coraz więcej jest narzekania na to, że francuskie dzieci są gdzieś w ogonie, europejskim ogonie, jeśli chodzi o czytanie, matematykę. To też jest bardzo obszerny artykuł był na ten temat w Le Figaro.
1: Bardzo obszerny artykuł. Ja ostatnio słyszałam w radiu we France Info, czyli właśnie takiej po prostu radio z wiadomościami we Francji. To jest publiczne radio, gdzie są 24/24 wiadomości.
0: Tak.
1: I wydaje mi się to trochę przerażające, ponieważ słyszałam właśnie, iż uczniowie klasy, drugiej klasy liceum, dzisiejsi, mieliby poziom uczniów trzeciej klasy gimnazjum sprzed 10 lat.
0: No proszę bardzo.
1: Natomiast... Czyli to są jednak, przepraszam tylko, to by było jednak 3 klasy różnicy według systemu szkolnictwa francuskiego.
0: No i w tym samym artykule, znaczy w tym samym Le Figaro też jest zaznaczone, że coraz mniej dzieci, coraz mniej młodzieży czyta i sięga po książkę.
1: Plutôt stupeur après l'agression mortelle d'un habitant.
0: Plutôt osłupienie po śmiertelnym napadzie na mieszkańca. Plutôt jest też dzielnicą, właściwie takim miasteczkiem położonym na obrzeżach Paryża, tych przylegających do Paryża.
1: No i w Paryżanie ostatnio była seria wywiadów, po wywiadzie właśnie z Tomerem Sisleyem. Tym razem mamy interview Les secrets de Matvey Safonov.
0: Wywiad, sekrety Matveja Safonowa.
1: Czyli bramkarza.
0: Paris PSG, tak.
1: Hausse du prix des carburants, comment les Français s'adaptent?
0: Wzrost cen paliw, jak Francuzi sobie z tym radzą? Rzeczywiście astronomicznie podskoczyły znów.
1: Tak, między powiedzmy tak połową lipca a dzisiejszym dniem ceny poszły tak w górę, że to się w głowie nie mieści. Teraz znów mamy ponad 2 euro za benzynę. Mm. Ostatnio było 2,15 za tą SP95-10. I to jest lekko przerażające. Skoki są straszne. Et puis rémunération. Le cornu s'attaque aux indemnités des ministres.
0: Wynagrodzenie. Le cornu, czyli premier, bierze się za dodatki ministrów. Rzeczywiście powiedział, że trzeba zacząć od własnego podwórka.
1: Colombie, la folle évasion du soldat de la Légion.
0: Kolumbia, szalona ucieczka legionisty.
1: Et enfin, PSG Bratislava 6-1, une promenade de santé pour commencer.
0: PSG Slovan Bratysława 6-1, spacerek na dobry początek. Rzeczywiście imponujące zwycięstwo paryskiego pieszczocha. No i...
1: Piosenka.
0: No jasne.
1: Tak. I Eddie Mitchell, couleur Montalot.

0: Eddie Mitchell, Couleur Mentalo, to jest piosenka napisana wiosną 80 roku w Paryżu. I Eddie Mitchell opisuje w niej fascynację enigmatyczną kobietą opartą o szafę grającą, pomalowaną jak gwiazda kina, czyli star de cinema, która marzy o zdjęciach próbnych dla wytwórni Century Fox. A inspiracją była statystka, którą Eddie Mitchell zauważył kiedyś, zwrócił na nią uwagę pewnego wieczoru na planie telewizyjnym. A na początku w ogóle wyszło na to, że dyrektor artystyczny Eddiego Mitchella nie chciał w ogóle słyszeć o tej piosence, a singiel w końcu sprzedał się w ponad 500 tysiącach egzemplarzy. Więc i teraz jest chyba znany w całej Francji. Wydaje mi się, że Couleur Mentalo to jest jedna z najbardziej znanych piosenek Eddiego Mitchella.
1: A ty, mówiąc o 1989 roku, niechcący, zupełnie nieświadomie wywołałaś we mnie wspomnienia, bo to był rok, w którym przeprowadziłem się z Londynu do Paryża.
0: Powiedziałam o 89?
1: Tak.
0: To był 80, przepraszam.
1: A, to 80, to nie śniło mi się Paryżu. Dobrze, co tam panie w polityce kumka?
0: No, kampania przed wyborami prezydenckimi nabiera coraz większego tempa.
1: Zdecydowanie się rozkręca. Nie będziemy zapuszczali się w gąszcz szczegółów, bo kto z kim jakie sojusze zawiązuje, ani kto kogo popiera, bo często ta łamigłówka jest trudna do rozwikłania nawet dla osoby mieszkającej na stałe we Francji. Jedynie poprzestaniemy na ogólnych stwierdzeniach, na kilku takich faktach.
0: W sondażach wciąż na czele skrajna nacjonalistyczna prawica Marine Le Pen, za nią skrajna lewica Jean-Luc Mélenchona, jednak centroprawica też zwiera szyki, ponieważ były premier Edouard Philippe chce zjednoczyć wspólne siły partii i ugrupowań z tej części francuskiej sceny politycznej. Proponuje ze stronnictwami spotkanie ze stronnictwami swoich rywali Gabriela Attala i Bruno Retailleau, chociaż wydaje mi się jednak, że taka koalicja z Bruno Retailleau mogłaby być niebezpieczna, ponieważ on mimo wszystko trochę bardziej lgnie do tej skrajnej prawicy niż do tej centroprawicy, pomimo iż był w rządzie Emmanuela Macrona, więc to trzeba by było zobaczyć, ale widząc tematy, na które się wypowiadał w mediach przez ostatnie kilka lat, wydaje mi się, że też trzeba właśnie trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o niego. Ale w każdym razie Edouard Philippe z taką propozycją wystąpił 8 września w czasie spotkania z 80 członkami swojego komitetu wyborczego.
1: Na konferencji prasowej w Paryżu postawił sprawę jasno. Jeśli będziemy się wciąż dzielili, to nie wygramy. No i powiedział w ten sposób i to chyba jest kropka nad i. Edouard Philippe jest najwyżej notowanym politykiem prawicy po parze Le Pen-Mélenchon. Na prawicy jest rzeczywiście najwyżej notowany. Po tym łyku polityki czas na nieco oddechu. No to co proponujesz do posłuchania?
0: Ja bym jeszcze chciała dodać jeden mały szczegół, bo mówiłam o Bruno Retailleau i o tym, że trzeba też uważać, na co on mówi i jak się wypowiadał. Ta wyciągnięta ręka Edouarda Philippa została od razu odtrącona, ponieważ właśnie Bruno Retailleau, przewodniczący Republikanów i właśnie kandydat, odmówił udziału, nazywając to spotkaniem makronistów wśród makronistów. Ja przypominam, Bruno Retailleau był ministrem w rządzie Emmanuela Macrona. Więc to chyba właśnie daje do zrozumienia, jaka jest jego idea i jakie są jego pomysły. Teraz to, co teraz ostatnio powiedział. I jeszcze jedna mała interesująca rzecz. Ja czytałam ostatnio sondaż, który jednak notował Edouarda Philippa czasem wyżej niż skrajną lewicę, czyli Jean-Luc Mélenchona. Zależy od sondaży?
1: Zależy.
0: No, większość sondaży mówi, że będziemy mieli drugą turę skrajna lewicy przeciwko skrajnej prawicy, ale zobaczymy, jak to się jeszcze rozwinie, ponieważ to dopiero w 2027 będzie miało miejsce, mimo że czasu.
1: No, na razie jest taka tendencja w ogóle w Europie, żeby jakoś tak bardzo, bardzo zwracać się ku skrajnemu prawemu skrzydłu. Dobrze, zobaczymy, jak będzie. I to za kilka miesięcy, no za rok prawie.
0: No i koniec z polityką w takim razie, tak. Zgadzam się z tobą. I proponuję Les Feuilles Mortes, Yves Montand.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Les souvenirs et les regrets aussi.

0: Muzyka Józefa Kosmy, węgierskiego kompozytora, powstała pierwotnie jako temat instrumentalny do baletu Le Rendez-vous Rolanda Petita. I rok później Jacques Prévert dopisał słowa, a Marcel Carnet sięgnął po tę piosenkę do filmu Les Portes de la Nuit, ale tylko trochę jak taką mruczaną melodię. Film okazał się wielką klapą i piosenka właściwie niemal popadła w zapomnienie. I to Yves Montand uratował ją od niepamięci. Jego nagranie z 1949 sprzedało się w milionie egzemplarzy w ciągu 5 lat. I właśnie dzięki temu ta piosenka odżyła. Zresztą później, w 1949 chyba też, czy trochę później, ze słowami Johniego Mercera została nagrana angielska wersja Autumn Leaves i stała się jednym z najsłynniejszych standardów jazzowych świata. Więc mamy właśnie tą wersję po francusku i po angielsku, ale za to Yves Montand, który zresztą był bardzo lubiany w świecie anglojęzycznym, zawsze, znaczy nigdy nie chciał zaśpiewać jej po angielsku.
1: Proszę. No dobrze, to teraz to i owo, co się dzieje w różnych zakątkach Francji.
0: Wybierzemy się koło La Rochelle, do Nowej Akwitanii.
1: No tak, konkretnie na wyspę Ré. Przepięknie położona wyspa, prześliczna ta wyspa jest w ogóle. I jest połączona właśnie z miastem La Rochelle, miastem, które ma fantastyczną twierdzę, miastem, które zostało doskonale opisane przez Aleksandra Dumas w ostatniej części Trzech Muszkieterów, ale było ich czterech oczywiście. No i proszę sobie wyobrazić, że właśnie w pobliżu tej wyspy Ré zaobserwowano dosyć niesamowite zjawisko, mianowicie ogromne stado około 50 rekinów, 50 sztuk w wodach koło Île de Ré.
0: To był pierwszy. Rekinów?
1: Słucham?
0: Wiesz jakich?
1: Wiem. Jedną rzecz wiem, że to nie były ludojady, to były niegroźne rekiny dla ludzi. Natomiast po raz pierwszy we Francji spotkano w wodach francuskich taką koncentrację rekinów w jednym miejscu. Przypomina mi się przy tym moje polowanie na rekiny. Też we Francji, na zatoce nad koło Cap Ferret. No i to było w pobliżu Biscarrozy, tam gdzie te straszliwe pożary szalały. Mały kuterek, kilka osób na tym kutrze. No i płynęliśmy chyba 4 czy 5 godzin po to, żeby złapać jednego rekina na hak taki wyrzucany za burtę z mięsem, z przynętą. Rekin był nieduży, tak miał może 1,80 m, 1,90 m. Także rekinek. No a te rekiny były, nawet dochodziły do 2 metrów, te, które widziano koło wyspy Ré.
0: To ja ci powiem jedną rzecz. Po pierwsze, mamy dwie różne anegdoty, jeśli chodzi o rekinów.
1: No.
0: O rekiny, przepraszam, jeśli chodzi o rekiny. Przede wszystkim tak, rekiny, które zaobserwowano w pobliżu wyspy Ré, to były żarłacze szare.
1: No tak.
0: I zresztą właśnie takiego żarłacza szarego, wydaje mi się, że to on, bo wygląda bardzo podobnie. Ja osobiście nie próbowałam na nie polować, tylko uratowałam takiego małego rekinka w Australii.
1: No
0: więc
1: tak.
0: Mamy zdecydowanie.
1: Jaka dzielna dziewczyna wzięła rekinkę na rączki i zaniosła z plaży, na którą wody wyrzuciły to zwierzątko, zaniosła do wody i wpuściła do wody.
0: Tak, ale to nie, no bo na rączki, no to był malutki rekinek, więc on naprawdę to wyglądało tylko trochę jak duża ryba. Nie było żadnego niebezpieczeństwa.
1: Biduś.
0: Tylko no faktycznie, no niestety, znalazł się na plaży. Trzeba go było, wzięłam go i na początku go wrzuciłam do wody, ale za płytko było i nie wyrzuciłam go wystarczająco daleko, więc musiałam go wyjąć z wody i wrzucić z powrotem. I okazało się, że rekiny wydają dźwięki. Ja nie sądziłam. Ten rekin wydał taki pisk jak mały szczeniaczek, jak go wyciągałam z wody z powrotem. I to było bardzo, to było niesamowite. Nie miałam pojęcia, że może się coś takiego.
1: No bo wiemy, że delfiny, faktycznie, że delfiny wydają dźwięki, mają jakiś system komunikacji, się porozumiewają. Natomiast no, rekin to zaskoczenie było.
0: Tak, tak, ja go wyciągnęłam właśnie z wody, bo widziałam, że no nie ma sensu go ratować, jeżeli go ratuję tylko tak do połowy, no bo dosłownie było za płytko i on by nigdy nie wypłynął dalej później i po prostu z powrotem by znalazł się na plaży i dlatego właśnie wyciągnęłam go z wody. Jak go wyciągałam, to on tak trochę się opierał, a potem jak w końcu go wyciągnęłam, to tak pisnął, więc się trochę zdziwiłam. Chciałabym też dodać, że wszystko zaczęło się, jeśli chodzi o Île de Ré, od telefonu od znajomego surfera do Gaela Contara, który jest pasjonatem fotografii podwodnej. I on go uprzedził, że w pobliżu jednej z plaż właśnie na wyspie Ré są rekiny. On tam pojechał nazajutrz o wschodzie słońca i wypuścił drona, żeby je zlokalizować. I to po prostu podobno był niesamowity widok. Woda była kryształowa, czysta. Widać różne właśnie zdjęcia, potem w internecie można je znaleźć.
1: No i też naliczono... reportaż był w telewizji francuskiej.
0: Tak, i naliczono co najmniej 500 osobników tych rekinów. Więc.
1: No,
0: ale masz rację, nie stanowi żadnego zagrożenia, bo żywi się wyłącznie rybami, głowonogami i skorupiakami, ale może ważyć ponad 25 kilo. To jednak sporo.
1: Kawał ryby. A skoro o rybach mowa i o wodach, to zamieńmy morskie, słone wody na słodkowodne. Przenieśmy się na drugi kraniec Francji na chwilkę, na sekundę, bo z wyspy z La Rochelle, spod La Rochelle, zawędrowaliśmy do Sabaudi nad jezioro Annecy, o którym wielokrotnie mówiliśmy, że jest pięknie położone, otoczone Alpami. No i okazuje się, że niestety susza jednak daje się potężnie we znaki. O 45 cm obniżył się poziom wody. 6 rzek wpada do jeziora Annecy, ale część z nich wyschła. No i na dodatek tego wszystkiego podobno złapanie na wędkę pstrąga graniczy z cudem.
0: No. Niestety susza zdecydowanie dała się we znaki, jeżeli chodzi o różne właśnie, na przykład jeziora. Odnotowano właśnie też to, że bardzo dużo ryb zdechło. Niestety.
1: Tak.
0: Od tego, że od tych upałów widać to. Ja byłam zszokowana, jak poszłam na spacer z psem i obok naszego domu są takie jeziorka, które sztuczne jeziorka, ale po prostu są bodajże są trzy. I ja nigdy nie widziałam tak wyschniętego. Ono jest prawie całkowicie wyschnięte.
1: No tak. A Loara? Przecież po Loarze nie można w tej chwili żeglować, dlatego że też jest wyschnięte. Są błachy, wychodzą błachy te piachu, które były do tej pory ukryte pod wodą.
0: No i chciałabym też jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos tego, co się dzieje we Francji,
1: tak?
0: Ponieważ owszem, temperatury są już, powiedzmy, tak z początku jesieni, tak, jesienne. Robi się chłodniej wieczorem. Nie jest już tak gorąco, ale przynajmniej w okolicach Paryża tego deszczu wciąż nie ma. Więc tak naprawdę wciąż nie mamy, wciąż są te konsekwencje upałów i suszy i tego wszystkiego, ponieważ czasem popada, ale to jest dosłownie co, no, kilka kropel albo jakaś ulewa, ale ulewa pięciominutowa, która potem kończy się i tego właściwie tego deszczu praktycznie nie ma.
1: To rzeczywiście ziemia jest sucha jak popiół, przysłowiowy popiół. Co nam zaproponujesz?
0: Proponuję piosenkę Alana Suszona, Taille la zone.

0: Single z 1999 roku z albumu Aura des Pâquerettes, a tę piosenkę napisał sam Alain Souchon. Laurent Voulzy napisał do tego muzykę, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik. Zresztą Laurent Voulzy też słyszeliśmy, jego Laurenta Voulzy'ego słyszeliśmy w audycji i on też właśnie nagrał różne piosenki. I ja myślę, że przejdziemy do pewnego tematu związanego z wieżą Eiffla.
1: No, świetny pomysł. Świetny pomysł. Wybierzmy się na wieżę Eiffla i spójrzmy tam, jak jest dobra pogoda, dobra widoczność. Tu nawet czasami widać Wersal.
0: Tak, ale co się wydarzyło?
1: No właśnie.
0: Tam, ponieważ pewien skandal miał miejsce. Była wizyta przedstawicieli organizacji hinduistycznej na wieży Eiffla. I później bramy tego słynnego paryskiego zabytku pozostały zamknięte przez cały poniedziałek 7 września, po tym jak personel przegłosował strajk, ponieważ potępił wytyczne ograniczające obecność pracownic, czyli kobiet, pracownic wieży Eiffla, w tym zatrudnionych przez firmy zewnętrzne, podczas właśnie tej wizyty delegacji hinduistycznej. To jest organizacja religijna. Nie jestem w stanie, przepraszam, wypowiedzieć nazwy, więc powiem skrót, BAPS. I w piśmie, do którego dotarła m.in. redakcja France Info, która o tym pisała, personel określił te działania jako dyskryminację ze względu na płeć, ponieważ właśnie przy okazji inauguracji świątyni w Bussy Saint-Georges, w departamencie cinéma, czyli właśnie na przedmieściach Paryża, delegacja, która liczyła około 100 osób i należała właśnie do tej organizacji religijnej, hinduistycznej, zwiedziła zabytek, czyli wieżę Eiffla. No i niektóre pracownice zostały poproszone o opuszczenie stanowisk i przejście do pomieszczeń na uboczu, gdzieś, gdzie nie było ich widać. Tak ogłosił komunikat pracowników podczas właśnie... To był komunikat wydany bez sygnatury związkowej i na niektórych stanowiskach zostały zastąpione przez mężczyzn. Wszystkie pracownice otrzymały polecenie, by nie przechodzić przez określone strefy podczas obecności delegacji. No i spółka zarządzająca wieżą Eiffla potwierdziła te fakty w komunikacie przekazanym właśnie też France Info. Mowa w nim o protokolarnej wizycie hinduistycznego przywódcy duchowego na drugim piętrze zabytku. Przedstawiciele delegacji z wyprzedzeniem poprosili, by wizyta ich przywódcy duchowego została zorganizowana z ograniczeniem jego kontaktów z kobietami. Wydaje mi się, i zresztą pracownicy, którzy ogłosili strajk, też wynika z tego właśnie strajku i z ich komunikatów, problem nie tyle jest z prośbą delegacji, co z faktem, że spółka zarządzająca wieżą Eiffla zgodziła się na to. Ponieważ no to właśnie, że zgodzili się na taką, na to jest absolutnym skandalem i o tym jest właśnie głośno we Francji.
1: No bardzo, bardzo się szef tej spółki obsługującej wieżę Eiffla bardzo się gęsto tłumaczył, ale to jednak nie przekonało oburzonych ludzi, przede wszystkim oburzonych tym gestem, który uznano za dyskryminację na tle płci. Co proponujesz teraz?
0: Jeśli chodzi o piosenkę?
1: Tak.
0: Mogę zaproponować Edith Piaf.
1: Pięknie.
0: Jej utwór Mon Légionnaire.

0: Mon légionnaire z 1936 roku, czyli to już jest absolutna klasyka piosenki francuskiej, chociaż no, jak się mówi o Edith Piaf, no to jak mogłoby być inaczej, prawda? Edith Piaf chyba jest jedną z najbardziej kochanych artystek francuskich, piosenkarek francuskich i raz jeszcze, jeżeli mówimy o niej, to bym bardzo, bardzo gorąco poleciła film z Marion Cotillard, La Môme, który jest biopikiem na temat właśnie, biopikiem o Edith Piaf i który jest przepięknym filmem.
1: Znakomicie zagrana rola. No cóż, to teraz co dalej?
0: Wydaje mi się, że trochę taki lekki temat, jedzenie.
1: No to
0: znaczy,
1: nie.
0: Znaczy niezależnie od tego, co jest gotowane. Bo
1: właśnie,
0: to...
1: właśnie. Tak, że zajrzymy do kuchni, a do kuchni dosyć niecodziennej, bo udamy się na Korsykę, do największego miasta stolicy Korsyki, do Ajaccio, albo jak chcą Korsykanie, do Ajaccio. To jest... miasto, które jest położone na zachodnim wybrzeżu wyspy, nad Morzem Śródziemnym. Drugim takim miastem wielkim jest po drugiej stronie Korsyki Bastia. No i cóż, i tam właśnie warto zwiedzić w ogóle to miasto, Ajaccio, Ajaccio. Między innymi warto zobaczyć cytadelę, imponującą cytadelę, dom Napoleona, bo to miasto jest związane z całą rodziną Napoleona, z rodzicami jego, z braćmi, z siostrami. No, a także tam się urodził Tino Rossi i zresztą warto ten dom Napoleona zobaczyć, obejrzeć muzeum, które tam jest. Tam się urodził właśnie Tino Rossi, słynny piosenkarz francuski. Jest oprócz tej cytadeli do zwiedzenia katedra i stare kościoły. Katedra jest z XIV wieku. I właśnie na terenie tej cytadeli znajduje się restauracja, w której można zjeść fantastycznie przyrządzoną doradę po korsykańsku. Jak ją zrobić? Otóż rybę musimy wypatroszyć oczywiście. Do jej wnętrza wkładamy najróżniejsze zioła, ale przede wszystkim wkładamy tymianek i rozmaryn. Dalej ją tak spinamy wykałaczkami. No i potem na wierzch kładziemy cytrynę i polewamy, obficie polewamy oliwą z oliwek. Do tego wszystkiego, no i ryba za chwilę wyląduje w piecyku, a na razie niech się tylko jeszcze przez chwilę będzie na zewnątrz, niech się trochę tak marynuje. Obieramy ziemniaki, no potem bierzemy je na tak zwaną mandolinę, tak we Francji się nazywa, taki nieprawdopodobnie ostre narzędzie kuchenne. To jest najczęściej drewniane, ewentualnie może być też plastikowe, które ma nieprawdopodobnie ostre zęby i na tych zębach, na tych ostrzach kroi się na cieniusieńkie plasterki, kroić można ziemniaki, cukinie, inne warzywa. To jest bardzo fajne urządzenie, tyle tylko, że trzeba zachować ogromną ostrożność, bo można sobie zrobić dużą krzywdę. Obieramy pomidory albo takim nożykiem specjalnym, albo nacinamy na X i je potem na chwilę do wrzątku i później do zimnej wody i skórka sama zejdzie. Cebulę kroimy na plasterki, pomidory na plasterki. Dodajemy do tego trochę żółtego sera, posypujemy żółtym serem. No i całość też wędruje w piecyku, taka zapiekanka. Teraz ryba na chwilę. No i... jedzenie jest absolutnie gotowe, do tego korsykańskie białe wino. A skoro o winach mowa, to tutaj jeszcze jedna rzecz jest, mianowicie teraz jest taka moda w tej chwili, szczególnie w Bordeaux, żeby etykietki ozdabiać w sposób nietuzinkowy. Mianowicie bardzo często są podobizny różnych postaci, twarze. Szczególnie to jest widoczne w niektórych winnicach, niektóre piwnice mają to, specjalizują się właśnie w takich etykietkach. Ale w ogóle należałoby czytać etykietki i to, co jest napisane na korku, takim opakowanie tego korka, bo tam jest najczęściej napisane tak, że jest récoltant, to znaczy, że to zostało wyprodukowane przez tego człowieka, który ma winnicę i on to tam było rozlewane. Ewentualnie inną możliwością jest au château, Czyli to jest rozlewane właśnie na, no, na, dosłownie no, na zamku, ale tu chodzi, patrz, w pałacu, ale tu chodzi, że każda z tych winnic to jest osobne szato. Czyli te etykietki trzeba koniecznie czytać. No raczej odradzałbym kupowania wina, który ma taki tajemniczy tytuł, mianowicie, że wyprodukowano w państwach Unii Europejskiej. To jest, znaczy, że ono było zlewane z różnych win pochodzących z najróżniejszych miejsc Europy. Natomiast tutaj to jest jeszcze taka możliwość, że jest produkowany, no, że to wino pochodzi z région de production, to znaczy z regionu, w którym zostało wyprodukowane. To też znaczy, że ono nie było rozlewane w tej winnicy, w której właściwie to wino powstawało. No ale to tyle o jedzonku i tyle o Ajaccio i o piciu.
0: No było bardzo smacznie. Trochę się rozmarzyłam, jak tak opowiadałeś o tej kuchni i ja myślę, że przy tej kuchennej wędrówce i też przy wędrówce po Francji, bo udało nam się powędrować po różnych zakątkach Francji, francuskich stołach korsykańskich, no to dowędrowaliśmy do końca audycji.
1: A zatem wspólną, jak to ładnie powiedziałeś, wędrówkę w niedzielny poranek. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
0: Irena Brzezińska, dziękujemy realizującej naszą audycję Mirenie Krupińskiej.
1: Dziękujemy bardzo. I Marek Brzeziński, żegnam się z Państwem, również zapraszam za tydzień, a dzisiaj mówimy już au revoir i bon semaine, czyli dobrego tygodnia.
0: No i na koniec jeszcze ostatnia piosenka, Jacques Brel, Vesoul, i do usłyszenia za tydzień.
2: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta

0: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Słuchacie Radia 357, mija 9.

0: Gra podwójna.
1: Hello, hello, hey, hello, hello. Hello, hello, hey, hello, hello, hello.
2: Ale się zimno za oknem zrobiło, już nawet jedna bluza nie wystarcza i długie spodnie. Kłaniamy się Państwu w pas z naszego małego radiowęzła. Julka Nowaczyńska za heblami, Tomasz Smokowski i Jantek Grudniewski. Jak zawsze on nas nasłuchuje z pozycji horyzontalnej, ale on przygotował całą długą listę piosenek. To znaczy, ja go poprosiłem o to, ale on mi ją później fizycznie, że tak powiem, wciągnął do komputera. Właśnie, a skoro mówimy o liście piosenek, to przygotowałem ją sobie długą, parami, bo w końcu gra podwójna. Każda para, wszystkie te piosenki mają jeden wspólny mianownik. Otóż zawsze przynajmniej jedna z nich w takiej parze to jest piosenka nowa, a czasem nowości są takie aż dwie w takiej parze. No więc miłośnicy teorii inżyniera Mamonia o sympatii do piosenek już raz usłyszanych będą dzisiaj się czuli lekko zagubieni. Z drugiej strony możecie przekonać się, czy słowa naszego drogiego redaktora Marka Niedźwieckiego o tym, kiedy on mówi, że ja to sobie chyba wymyślam niektórych tych artystów, to są słowa przesadzone, czy też nie. Także taka to dzisiaj będzie gra podwójna. Ja gwarantuję wam dobrą zabawę, a jeśli nie, to kasa zwraca za bilety. Zaczynamy.

na liście Radia 357, bo słuchałem w piątek. Czyli najpierw mieliśmy nowiutkie, świeżutkie It's a Shame i teraz też nowe, ale znane wam już trochę. Paint the Picture. No to wspomożemy system.

No i niby nowe, a brzmi jak stare, prawda? Jak z lat 60. przynajmniej. Aaron Fraser, It's a Shame Paint the Picture. Są tacy muzycy, są tacy ludzie, którzy przekonacie się, myślę, w pierwszych 30 minutach, tak bardzo mocno osadzeni w przeszłości, tak nawiązujący do tej przeszłości, albo tak pięknie z niej korzystający, że znów teoria inżyniera Mamonia może się nie sprawdzić. Dajcie szansę. Piosenki nowe, ale przecież brzmią jak takie, których już kiedyś mieliście okazję posłuchać. Na przykład oni pochodzą z Austrii, nazywają się Sladek.

Jak jest zimno, skoro od takiej muzyki granej na analogowych instrumentach i w ogóle widać, słychać od razu, że nagrywanych na jakimś starym sprzęcie, od razu robi się ciepło. To była akurat starsza piosenka od Slatka w tym duecie, ale myślę, że mogła dla was brzmieć jak nowa stara, bo nie sądzę, żeby był bardzo rozpromowanym mocno zespołem tutaj u nas nad Wisłą, a teraz już Sladek naprawdę, naprawdę świeżutki i nowiutki.

Prawda, że ładnie 15 minut po godzinie 9, albo nie podałem jeszcze swojego maila, smokmałparadio357.pl, to tutaj możecie do mnie pisać. A teraz Meki Blanco.

Tutaj do tej piosenki Mickey Blanco zaprosił Ayana Isaiaha, a do kolejnej, troszkę starszej, Kelsey Lou. I to jest piękny utwór, French Lessons.

to Kelsey Lou na końcu, która dołączyła do Mickiego Blanco. A wiecie, jakby brzmiały piosenki Rolling Stones te z lat 60., gdyby nagle zostały zaprezentowane premierowo w roku 2026? No mniej więcej tak, jak takie mam wrażenie, jak piosenka Feel Alright od Django Django.

Nie słyszałem wcześniej o zespołach, które wybrałyby niemiecką prowincję, niemiecką wieś, by zamknąć się w studiu i nagrywać piosenki, ale tak było właśnie z zespołem Django Django. Zamknęli się z producentem Nickiem McCartym, który wcześniej współpracował m.in. z zespołem Franz Ferdinand i nagrali 12 piosenek. Efekty 6 listopada, to wtedy ukaże się płyta Doveland. Na razie znamy 3 piosenki z tego albumu. Jedna to Feel Alright, ta przed momentem, inna to Dirty Hotel Blues.

Django, Django, Dirty Hottle Blues. Wszystkie trzy piosenki, które znamy, są znakomite. Naprawdę. Zdaje się, że jedna nawet albo robi, albo robiła jakąś drobną karierę na liście Radia 357. Akurat żadna z tych dwóch. Czy oglądałem finał kobiecy na US Open? No, oczywiście, że oglądałem. Pierwszy set był znakomity, doskonały. Drugi był taki, że szybciutko pozwolił nam zapomnieć o tym, że ten pierwszy set był znakomity, bo stał na jeszcze lepszym poziomie, a w trzecim secie można dokonać takiego stopniowania. Można grać dobrze, można grać lepiej i można grać jak ryba kina. No nie ma w tej chwili lepiej grającej tenisistki na świecie. Złamała opór Areny Sabalenki, ale też mała uwaga w stosunku do kibiców polskich. Szanujmy to, co mamy. Ale też zdajmy sobie sprawę, że na dzisiaj Iga Świątek jest gorszą tenisistką niż te dwie, które zagrały wczoraj. Naprawdę, zarówno Sabalenka, jak i Rybakina dokonały tak ogromnego postępu, że na dziś no ciężko byłoby pewnie w takim meczu, jak w takiej dyspozycji dnia. Bo mecze mogą się zdarzyć różne. Przecież Iga wygrywała już i z Sabalenką, i Rybaki, no, ale w takiej dyspozycji dnia ciężko byłoby rywalizować Idze. Takie mam poczucie. Irlandzki, bardzo oryginalny artysta, Sega Bodega.

Nowy utwór od Segi Bodegi. W sam raz do łyka ciepłej kawy albo ciepłej herbaty. Teraz coś starszego, ale czarującego. Sega Bodega i taki nosi tytuł ta piosenka.

Cześć, wiecie skąd ten tytuł? Sega Bodega. Przypomniała mi się taka krótka anegdota, to opowiem, a na końcu spuentuję, dlaczego opowiadam. Znam takiego trenera polskiego piłkarskiego. Kiedyś przed laty objął nową drużynę w zespole, w którym to prezes bardzo lubił zmieniać trenerów. Prezes nie miał nic wspólnego z piłką nożną, budował domy. I kiedy ten trener wygrał 3-0 w pierwszym meczu i cieszył się, to za chwileczkę staliśmy razem przy linii bocznej boiska. Obaj tak zasmuciliśmy się trochę, zastanowiliśmy i mówimy, wiesz co, ale to niedobrze, że wygrałeś ten mecz 3-0, bo teraz twój prezes będzie myślał, że każdy mecz będziesz wygrywał 3-0. Bo to jak z budowaniem domów, no skoro udało się jednego dnia wyrobić normę taką, no to znaczy, że drugiego dnia też się uda wyrobić taką normę. I wiecie co? I dokładnie tak się stało. 2 miesiące później trener już nie pracował, bo nie udawało mu się wygrywać wszystkich meczów 3-0, a prezes pytał ciągle, czemu nie? A opowiadam tę historię właśnie dla tych, którzy tak bardzo nie umieją zaakceptować faktu, że znów Iga Świątek nie będzie wygrywała każdego turnieju wielkoszlemowego, bo tenis jest generalnie sportem przegranych. Każdego tygodnia, o ile nie jesteś wybitnym tenisistą w pokroju Djokovicia, Nadala czy Federera, a oni też wpadają czasem na siebie i też przegrywają, no to jeśli nie jesteś nim, to na koniec każdego tygodnia zazwyczaj zaliczasz jakąś porażkę wcześniej lub później. The Avalanches.

tutaj zaprosił Khadija Al-Hanafi i John Glacier, dwie panie, zaprosili panowie z The Avalanches, a tutaj z kolei z Portraits of Tracy i to też jest nowa piosenka.

The Avalanches. Przychodzą maile, na przykład takie od patronki Patrycji. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Mój mąż z malutką Alą smacznie jeszcze śpią, deszcz pada na łąkę za oknem, piekę szarlotkę, pachnie w całym domu. Za chwilę pojedziemy do babci na niedzielny rosół, a do tego wszystkiego dodałeś jeszcze muzykę i chyba zaraz pęknę z tego szczęścia. Dodałeś tyle do tej niedzieli smaku, ile cynamon do mojej szarlotki. Dziękuję, ściskam. No piękna jest to wizja, aż mi zapachniało tym cynamonem. A jak jeszcze do tego dojdzie nowy Fink, to sama się przekonasz.

wszystko, czego się dotyka, Finn Greenell, czyli Fink, zamienia się w złoto. Tak jak Garden, tak jak Atmosphere.

I zgodnie z tytułem zrobiło się przestrzennie, tak atmosferycznie. Atmosphere od Finka. To tak może troszkę awansem. Minutkę i 40 sekund przed czasem przypomnę wam, gdzie jesteśmy, czego słuchamy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.

0: Gra podwójna.
1: No tak, ale już nie będzie teraz hello, hello, hello, hello, to tylko na początku, o godzinie 9. Jeszcze godzinka przed nami, jeszcze sporo artystów. Tutaj też pojawią się nowe polskie piosenki, czasem tak bardzo nowe, że aż przedpremierowe, ale to w drugiej części tej godziny. A zacznijmy od Pure Reason Revolution.

Nie, zaskoczyłem was. Tak znienacka łupnęło nagle. Ale docencie, że poczekałem do godziny 10 z tą taką prywatną pobudką dla tych, którzy słuchają sobie gry podwójnej po cichutku. Pure Reason Revolution, czyli Courtney G, ale dodatkowo tutaj zaproszona duńska wokalistka Annika Shirin i od taka nowa piosenka, która ma aż 8 minut 30 sekund. No ale jak jest prog rock, to nie będzie singli 3-minutowych. Raz jeszcze... Oni, Pure Reason Revolution z piosenką New Obsession.

Ale obiecuję wam, że już tak ostro dzisiaj nie będzie. Chociaż czasami będzie bardzo szalenie, ale do tego wrócę. Na razie Max Fry. To znowu artysta z gatunku takich, o których Marek powie: oj, wymyśliłeś ich sobie na pewno, wymyśliłeś.

A czy wy wiecie, że polski sport od kilkunastu dni ma nową wielką gwiazdę? To Klaudia Kazimierska, która biega na bardzo prestiżowym dystansie, takim powiedziałbym bardzo, bardzo naturalnym dystansie, 1500 metrów, bez przeszkód, po prostu 1500 metrów płaskie. I właśnie wczoraj wystartowała na imprezie, która nosi nazwę Ultimate Championship. To taka, no, mająca się w zamyśle odbywać co dwa lata impreza lekkoatletyczna z bardzo dużym budżetem. I oby się to utrzymało, bo akurat w lekkiej tych budżetów i tych pieniędzy i tego dobrego PR-u i poklasku brakuje. Klaudia startowała tam przeciwko wszystkim najsilniejszym zawodniczkom świata. Była i Hunter Bell, była i Hall, były Kenijki, były dobre Europejki. Pobiła je wszystkie. Wygrała na dystansie 7 dni. W dwóch imprezach, najpierw na zakończenie Diamentowej Ligi w Brukseli, teraz podczas Ultimate Championship. Kibicujcie jej mocno, kibicujemy jej wszyscy. Bardzo ambitna dziewczyna, na co dzień studiująca i trenująca w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze kilka tygodni temu mówiła o tym, że jej wielkim marzeniem jest wygrywać z najlepszymi. Ona ma jeszcze jedno wielkie marzenie. Zdobyć medal olimpijski. Ba, zdobyć medal olimpijski złoty. Ale pozostańmy przy medalu olimpijskim, jakimkolwiek to już i tak byłby wielki sukces. Max Frey.

Max Fry, Sinner, piosenka rozpoczynająca jego nowy album. Kiedy wam tak mówiłem, że nie będzie już energetycznych, mocnych piosenek, to tak naprawdę trochę oszukiwałem. Bo teraz wchodzimy w taki pasaż czteropiosenkowy, gdzie na pewno dużo energii i dużo szaleństwa będzie. Ale będą też piękne melodie. Posłuchajcie, nowa piosenka od Fat Dog.

A dzisiaj, jakby co, o godzinie 20 polskiego czasu, więc w bardzo dobrej porze do oglądania, finał męski US Open, czyli rakieta numer 8 turnieju Ben Shelton zagra przeciwko rakiecie numer 1, Saszy Zwierewowi. I znowu będziemy słyszeć ten tupot białych mew o pokład, tę kapiącą wodę z kranu, kiedy Zwieriew będzie kozłował piłką o kort przed wykonaniem serwisu. Czy wiecie, że przed półfinałem, nie, już nie pamiętam, czy dziennikarze BBC albo ESPN policzyli, ile razy Zwieriew kozłował piłkę o kort podczas całej edycji. I w sumie nie wiem, co mnie bardziej zaskakuje. Czy to, że zrobił to ponad 12 tysięcy razy, czy to, że komuś się chciało liczyć. Ale może tylko tak wzięli to na oko, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby komukolwiek chciało się liczyć.

0: Fat Dog, Peace Song. Fat Dog jako wstęp do kolejnego zespołu, równie rozczochranego, jeśli chodzi o dźwięki, to myślę bardzo dobry pomysł. A tym zespołem jest polska grupa, bo teraz już wchodzimy w polską strefę do końca audycji przez następnych 30 minut. Polska grupa z Jeleniej Góry, chociaż już jak ustaliliśmy, z Jeleniej jest tylko jedna część, reszta z Wrocławia. I to nawet nie będzie premiera, to będzie przedpremiera. Podesłali mi swoją epkę. Ta epka to jest album, o którym, to jest nagranie, zapis koncertu, o którym wam już zresztą opowiadałem tutaj w audycji. Mówimy o zespole Tant Freaky, który wystąpił na prestiżowym festiwalu w Montreux, prestiżowym, głównie jazzowym festiwalu w Montreux. I właśnie zapis tego koncertu, zarówno wideo, jak i audio, trafi do nas za 2 tygodnie, ale otrzymałem zgodę od muzyków, żeby zaprezentować wam 2 piosenki z tego albumu, z tej epki, z tego zestawu przedpremierowo. No to słuchamy.
1: Don't freak in the house. Joy, love, pleasure, and freedom! We are playing psycho soul, jungle jazz, electro spiritual, trance, cosmic fusion, just

Przedpremierowo z epki z festiwalu z Montreux, Tant Friki. Są jak Stanisław Jerzy Lec ze swoimi aforyzmami. Myśli nieuczesane, tak tutaj dźwięki nieuczesane, szalone, jedyne w swoim rodzaju i na pewno zaskakujące i na pewno takie, do których warto wracać. To jeszcze raz z Montreux, Tant Friki.

Czego się spodziewać po Tant Freaky? Spodziewajcie się niespodziewanego, to na pewno. Dostałem maila i koniecznie go przeczytam, żebyśmy wyszli stąd wszyscy mądrzy po tej audycji. Otóż napisał nauczyciel języka angielskiego, Kuba, i napisał tak. Redaktorze, z całym szacunkiem, ale słowo ultimate nie wymawia się ultimate, tylko ultimate. Niestety, ktoś tak kiedyś wymyślił, tak jak wymowa słówka delete, bo wszyscy mówią delete, i potem to się pojawia w reklamach, a ja mam potem problem na lekcjach angielskiego i uczniowie zdziwieni, że właśnie ultimate. Chciałbym, żeby moje ukochane radio promowało dobrą wymowę, skoro te anglicyzmy i tak już pojawiają się na antenie. Pozdrawiam, Kuba. Poszło. Powiedziane, mam nadzieję, że wszystkim nam się dobrze zapisze w głowie. To dalej gramy do rytmu. Swojego rytmu, gdzie mój rytm? To tytuł piosenki Szuka w nowej piosence Misia Furtak.

Misia Furtak solo. A teraz cofniemy się, i nowa Misia Furtak, a teraz cofniemy się o dobrych kilkanaście lat, kiedy Misia jeszcze śpiewała w zespole Trebe, znakomicie zresztą śpiewała w znakomitym zespole. To powstał taki projekt pod kierownictwem Marcina Orłowskiego i Michała Orła. Nazwali się Doktor No i od czasu do czasu zapraszali Misię do wspólnego śpiewania, tak jak na Alliance.

Znaliście? No, ja też nie. Albo inaczej, kiedyś słyszałem, ale dawno zapomniałem. Musiałem sobie przypomnieć, dobierając coś do pary, do nowej piosenki Misi. Grupę Ścianka znacie? Znacie. Lenny Valentino znacie? Pamiętacie? Pamiętacie. Tam w roli multiinstrumentalisty, nawet chyba producenta, występował Jacek Lachowicz. Jacek do dzisiaj jest aktywny. Tworzy sobie jako Lachowicz Oreo System, jako LAS. I bardzo proszę, oto ukazała się z końcem sierpnia jego epka sześciopiosenkowa. Bez wielkich pretensji do świata i tego, żeby zawojować jakieś listy przebojów, ale są tam piosenki po prostu piękne, jak Obligato.

Podsyłacie mi swoje typy na dzisiejszy wieczorny finał. Niektórzy mówią Zwierzę w 3, niektórzy Shelton w 5. No, we will say what time will tell, jak mawiał klasyk. I tutaj proszę Kubę, nauczyciela angielskiego, żeby mnie nie poprawiał, bo to jednak jest powiedzenie, które weszło już do polskiej popkultury. Słowa przypisywane, nie przypisywane, po prostu wypowiedziane przez jednego polskiego bramkarza, kiedy pojechał grać w piłkę do Włoch. Dużo nie pograł, ale po angielsku też, jak widać, nie pogadał. Jacek Lachowicz raz jeszcze. Tutaj podpisany z kolei jako Lachowicz z przepiękną piosenką sprzed lat. Czy wy ją jeszcze pamiętacie? Płyń razem z Anią Dąbrowską.

Oj, taka piosenka, z którą was zostawię na całą niedzielę. I niech ta niedziela też wam tak płynie. Od Jacka Lachowicza i od Ani Dąbrowskiej. Dziękuję za dziś, za moment stonowanie Ola Budka. My słyszymy się w czwartek przy okazji Mam Gracia. Dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli. Dobrego dnia.

Dzień dobry, to jest Stonowanie w niedzielę. Zapraszam Państwa do odpoczynku do godziny 13. Wiem, że z tym odpoczynkiem w ciągu tygodnia jest nie zawsze łatwo, że nie ma czasu. Zresztą kiedy i jest czas na cokolwiek. Ale przez te 2 godziny proszę sobie pozwolić na relaks, na odpoczynek, na to, żeby może wyłączyć telewizor, a włączyć muzykę. Taką zapewniam. Dziś przez najbliższe 2 godziny i zresztą w każdą niedzielę. Nazywam się Ola Budka i zapraszam do naszego stonowanego świata. Przed tygodniem mówiłam o ważnej rocznicy. 37 lat, dokładnie tamtego dnia, kiedy mówiłam to do Państwa, minęło od debiutu Lenego Krawica. Lenem Krawicem, tak brzydko mówiąc, a ładniej piosenką Lenego Krawica rozpoczynam każde stonowanie. To taka tradycja, która wzięła się jeszcze z Polskiego Radia programu trzeciego, którą wzięłam sobie do 357 i tak to trochę przez zasiedzenie się nie skończyło. Więc Leny Krawic zawsze na początku stonowania, a dzień później, bo 7 września, to w tym mijającym tygodniu, minęło 8 lat od premiery innego albumu, od albumu numer 11 w karierze Lenego Krawica, czyli płyty Raise Vibration. Right, to zdecydowanie

Album powstał w Nashville i w Nowym Jorku, a sam Lucas Graham ma irlandzkie pochodzenie. W dzieciństwie był otoczony irlandzką, szkocką i amerykańską muzyką folkową. To właśnie folk płynie mu we krwi. I taki jest też najnowszy album. Good Times. Ukazał się przed miesiącem, 15 sierpnia, i dzień po Lucas Graham dołączył do Eda Sheerana w roli gościa specjalnego i supportu na stadionowym koncercie w Minneapolis. I od tamtego czasu koncertuje właśnie z Edem Sheeranem. Czeka ich 15 wspólnych koncertów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie w ramach lub tour Eda Sheerana właśnie. Jeśli będą Państwo gdzieś w Toronto, w Detroit, może w Indianapolis, no to zahaczą Państwo także o ten koncert. Lucas Graham, Loved You Better. Ash, Funeral. To kolejna zapowiedź nowego rozdziału w karierze tej artystki.

16 października ukaże się jej czwarty album, zatytułowany The Girl of Your Dreams, czyli Dziewczyna Twoich Marzeń. Ona trochę konstruuje właśnie taką wymarzoną wersję siebie, pisze piosenki i wyprodukowała je z producentem Noah Conradem. Ciekawa jestem, dlaczego nie padło na Finiasa. W końcu to razem stworzyli projekt, który nazwali The Favors, czyli duet, z którym w ubiegłym roku wydali swoją pierwszą płytę. Może po prostu producencka ręka Finiasa ogranicza się tylko do tego duetu, a aż nie chciała kopiować tego, co zrobiła z nim właśnie w tamtym zespole, a tu już stawia na solową karierę. Chce to oddzielić grubą kreską. Tak, ma to sens. Funeral, choć tytuł nie wskazuje na przyjemną historię, to jeśli się Państwo w nią wsłuchają, no to mówi ona po prostu o wielkiej miłości. Ash, Funeral. A przed nami coś, co szczególnie będę Państwu polecać w najbliższym czasie, bo to bardzo bezpretensjonalne muzykowanie. Tak, muzykowanie. Oni zdają się robić to tak trochę obok, na pewno bez ciśnienia, nienachalnie. No i właśnie tego rodzaju postawę bardzo lubię. Widać to na ich nagraniach, na przykład, które publikują na Instagramie, bo to szczególnie właśnie można zobaczyć, patrząc na to trio. A mówię o Mighty Oaks. Każdy z nich pochodzi z innego kraju. Ian Hooper jest Amerykaninem, Claudio Donzelli jest Włochem, a Brytyjczyk to Craig Saunders. A na swoje miejsce pobytu i tworzenia wybrali Berlin. Mighty Oaks.

Mighty Oaks, Slow It Down. Jeśli kojarzą Państwo skądś ten kolejny utwór, to tak, nie mylą się Państwo.

Zespół City of the Sun zaprosił do duetu artystę, który nazywa się Porter, taki jest jego pseudonim, pochodzi z Australii i wzięli na warsztat utwór You, który to z kolei powstał również w takim gościnnym układzie muzyków, bo w 2024 nagrali go Hermanos Gutierrez i Rye X. Trochę Polski dziś.

Krótkie historie o miłości. To tytuł nowego albumu Wiktora Waligury. Chyba najłatwiej, no ale przecież też najtrudniej pisać o miłości. Wiele piosenek już o tym uczuciu powstało, ale ciągle jest ich mało. No i swoje kilka groszy w tym temacie dodaje Wiktor Waligura. 2 października ukaże się jego 2 album. Jedną z piosenek na tej płycie jest Terapia dla par. Zaprosił do niej zespół LOR. Natalia Grosiak na ostatniej prostej przed wydaniem solowego albumu. Tamtej dziewczyny już nie ma. O kogo chodzi? Czy tamtej dziewczyny z Micromusic? Czy to jakaś wymyślona przez Natalię bohaterka? Wsłuchamy się w to już 9 października, bo wtedy ukaże się ta płyta. Ostatnia piosenka o tobie. W tym tygodniu była to jedna z piosenek dnia w Radiu 357.

połączenie Skin Shape, czy Skin Shape'a, bo to producent, oraz MAT Free. Za tym pseudonimem, za tą nazwą kryje się przecież Anthony Gonzalez. A Blister Sunrise to zapowiedź czegoś nowego. Jeszcze nie wiemy do końca czego, bo MAT Free ogłosił plany wydawnicze, założył własną wytwórnię, no i ta płyta ma się ukazać w ciągu kilku najbliższych tygodni i to jest pierwszy singiel, który ją zapowiada. Czy pójdzie w tym kierunku? To jest bardzo bezpieczny grunt dla MAT Free. Znamy go z takiego wcielenia i no nie zmienia za bardzo swojej stylistyki. Za to diametralnie inne danie serwuje nam Warhouse.

co z tego będzie, co z tego będzie, aż strach się bać. The Baby, nowe wcielenie Martina de Voldera i jego solowego projektu Warhouse. The Baby to jest zakręt w tym jego muzycznym życiu. Zakręt, który przynosi mu pewnie tylu samo nowych słuchaczy, ilu odejmuje starych słuchaczy. Dobrze, no, jeśli jest się artystą, chyba warto ryzykować. Paris Jackson przed nami to jest córka Michaela Jacksona. Uhonorowała urodziny swojego zmarłego ojca. To było 29 sierpnia. Z tą datą zbiegły się premiery jej dwóch singli. Jeden z nich teraz na antenie.

0: Love you, Paris. I love you, Paris.
1: Love you. The Breeze. Przed pierwszym odsłuchaniem tej piosenki nie czytałam tego tła i od razu zrozumiałam, że musi to być hołd dla ojca. To jest aż nader klarowne dla mnie. I znalazłam tego potwierdzenie. To są słowa Paris Jackson. To nie jest hołd, to nie jest upamiętnienie i to nie jest jakaś demonstracja. To list. List w wersji dźwiękowej. Z miłością, stratą, osobistymi relacjami. Paris Jackson o swoim ojcu w utworze The Breeze. Dwa kolejne utwory przed nami. Indecision to Rex Orange County oraz Passenger. O tej drugiej piosence za chwilę więcej Państwu opowiem.

It was gonna be you. To miałaś być ty. I za tym tytułem kryje się bardzo romantyczna historia, godna po pierwsze piosenki, ale nawet filmu. Otóż partnerka Passengera, czyli Rebecca, przez dekadę była jego menadżerką. No i ta para tak sobie pracowała, nie będąc w relacji romantycznej, aż w końcu coś kliknęło, no i okazało się, że miłość życia mają u boku, że z nią pracują. Zakochali się, mają dziecko, no i z tej wielkiej, pasjonującej miłości wyszedł album, a raczej będzie. Miał swoją premierę, Wild Love. Już niedługo usłyszymy tę płytę w całej okazałości. Jedną z niespodzianek na tym albumie będzie wersja Willow, Taylor Swift, bo Passenger mówi, że absolutnie kocha tę piosenkę. Rebecca i ja często jej słuchaliśmy, kiedy zaczęliśmy się spotykać i to był dla nas naprawdę ważny moment. Kto z nas nie ma takiej piosenki przyklejonej do ważnych momentów w życiu? Dla Passengera jest to Willow, Taylor Swift. Amistad to środkowa Europa. Bliźniacy Joseph i Ian mają swoje korzenie w Czechach i w Australii. Tworzą zespół.

Amistad. Już mówiłam, że mają korzenie australijskie, no i tam postanowili wyemigrować po to tylko, żeby po jakimś czasie wrócić do Europy. No ale zaczerpnęli tego australijskiego powietrza, bryzy, przesiąknęli oceanem i nainspirowali się. To ich kolejne nowe piosenki, Like Home oraz Most to Me. Nowy utwór prezentuje także Duncan Lawrence. Mówi, że chce się diametralnie zmienić. Ja wciąż słyszę w jego piosenkach ten niesamowity głos. You don't talk to me.

0: Stonowanie.
1: Duncan Lawrence, Holender, który dla swojego kraju wygrał Eurowizję, obecnie mieszka w Los Angeles. Przechodzimy jak zwykle do sekcji australijskiej, nie możemy jej pominąć, bo ta cotygodniowa wycieczka ma swój stały kurs. O danej porze, po godzinie 12, autobus, ten wirtualny, do Australii musi odjechać. A więc lecimy. Podsumowujemy płytę tygodnia. W tym mijającym tygodniu słuchaliśmy z Państwem w różnych audycjach przedpołudniowych płyty Karaoke Bar. No to niech będzie tak dalej. Także zamkniemy ten tydzień południowym słuchaniem utworów Strangely Strangely oraz Brightest Place. To Angus i Julia Stone z płyty Karaoke Bar.

Mój pierwszy wielki koncert w latach 80. to był zespół The Bangles, mówi Rufus Wainwright. Pamiętam to do dziś bardzo dobrze, dodaję. No i dostał takie dopełnienie tych swoich wspomnień, ponieważ Susanna Hoffs z zespołu The Bangles zaprosiła go do duetu i w ten sposób powstała piosenka Bad Case of Loneliness.

beznadziejny przypadek samotności. Rufus Wainwright i Susanna Hoffs. Ponownie Polska. Moim gościem w najbliższą środę w Kieruj się na południe będzie twórca tej płyty. Mówię o albumie Eskapizm. Posłuchamy utworu Pożegnanie z morzem. To Oyster Boy.

Nie wiem dlaczego, ale nie lubię stwierdzenia, że ta płyta jest najbardziej osobista, tak jakby poprzednie nie były osobiste. Ale nie jestem tu po to, żeby rozliczać artystów z tego, co mówią. Po prostu słyszę to nader często. Przy każdym kolejnym albumie takim sposobem na jego reklamę jest mówienie: najbardziej osobista piosenka w życiu, najbardziej osobisty album. Zapytam Oyster Boya, czyli Piotra Kołodyńskiego, o to. Trochę wezmę go pod włos. Zobaczymy, co powie. Pożegnanie z morzem. Oyster Boy. Teraz moja kolej. Mówią Dawid Tyszkowski, Błażej Król, zespół Ewa Koc.

Przed nami powrót do przeszłości. 10 lat po premierze płyty The Party dostajemy wcześniej niepublikowaną piosenkę z tamtego okresu. Losing to Andy Shelf i jeszcze Bon Iver. To także powrót do niedalekiej jednak przeszłości.

Things Behind Things Behind Things Behind Things, Bon Iver. Wcześniej Andy Schauf, to niepublikowany wcześniej utwór z sesji nagraniowej płyty The Party, a tą nową epką, którą Andy Schauf celebruje dziesięciolecie swojej płyty, jest The After Party, czyli Party i The After Party. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po nagrania te i wcześniejsze, Andy'ego Schaufa. Melancholy Hill, zespół z Warszawy i single, po który już sięgałam w tej audycji, Kto Erotyk, który rozpływa nam się na stonowanej playliście. A w ubiegłą środę zespół, ten wielki, barwny, kolorowy i szalony chór Współgłosy, na którego czele stoi Marcel Baliński, świętował premierę drugiej płyty, zatytułowanej po prostu Współgłosy 2.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

I to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za to stanowanie. Posłuchaliśmy dziś nieco polskiej muzyki, były nowości, były powroty do stanowanej przeszłości. Ja spotkam się z Państwem ponownie w kolejną niedzielę. Playlista będzie dostępna na moim Instagramie po zakończeniu audycji, na stronie playlista.radio357.pl, na Spotify'u. Istnieje także taka obszerna, długa playlista zawierająca wiele, wiele godzin stonowanej muzyki, a zatytułowana po prostu Stonowanie 2026. Jeśli chcą Państwo ją dodać do ulubionych i sięgać w każdej odpowiedniej dla siebie chwili, no to bardzo proszę, jest ona właśnie dla Państwa. Ola Budka, do usłyszenia, dobrego dnia, do następnej niedzieli.

0: Audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Rzecz technologiczna.
2: Dzień dobry, witamy Państwa w ten obiadowy czas. W niedzielę, 13 września, z Warszawy Julia Nowaczyńska, obok mnie Robert Zembrzycki.
3: A obok mnie Jarosław Juszkiewicz i pod stołem Kiara.
2: Chcielibyśmy zaprosić Państwa na wystawę tych, którzy są blisko Chorzowa Batorego, dlatego że jeszcze do godziny 18, szkoda, że tak krótko, można oglądać wystawę na wernisażu, której byliśmy tuż przed listą w piątek.
3: Tak, i w ogóle reportaż z tej wystawy za tydzień w Rzeczy Technologicznej, ale ponieważ za tydzień wystawy już nie będzie, to zapraszamy tam Państwa dzisiaj. No warto pójść, bo... To są wszystko modele z prywatnej kolekcji.
2: Ale powiedzmy, o czym mówimy?
3: Mówimy
2: o modelach statków z Gwiezdnych Wojen.
3: Nie tylko statków. Przecież są tam też dioramy z różnymi figurkami oraz część broni. Na wernisażu kręciło się też sporo postaci z Gwiezdnych Wojen. Oczywiście ludzi w strojach tych postaci. Ale generalnie to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to... pieczołowitość, z jaką te modele zostały przygotowane, bo to nie są po prostu zwykłe modele z Gwiezdnych Wojen, które ktoś wystawił.
2: Każdy z nich jest z jakimś pomysłem.
3: I tam każdy milimetr kwadratowy tego modelu jest zrobiony z takim sercem i pietyzmem, że Juszkiewicz powiedział w połowie tej wystawy mniej więcej, wiesz co, jak patrzę na tą szczegółowość, patrzę ile to jest roboty, to mi się nawet nie chce zaczynać.
2: Autorami są Grzegorz Kozłowski i Krzysztof Wencel. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen, drodzy Państwo, tak wielcy, że
3: Jarek Krzyśka ma w telefonie jako Krzysztof Szturmowiec zapisanego.
2: Teraz się Krzysiek dowie. Na wystawie można zobaczyć na przykład zeszyt z 79 roku, kiedy panowie w kinie zapisywali na wielu seansach w ciemnościach dialogi.
3: Z latarką, tak.
2: Z latarką, no to już nie w ciemnościach, ale czasami latarka się psuła i zapisywali dialogi z Gwiezdnych Wojen, bo chcieli zrobić komiks. No i po ciemku...
3: O tym zresztą też
2: będziemy o tym
3: będzie
2: mówić
3: w tym reportażu. No w każdym razie wystawa jest super,
2: mój ulubiony
3: polecamy.
2: Eksponat. Od razu mówię, mój ulubiony eksponat to jest, uwaga, diorama przebieralnia pań...
3: Wiedziałem.
2: ...kobiet szturmowców.
3: Mój ulubiony...
2: Są szafki...
3: Mój ulubiony to chyba będzie ten nasz Snow Speeder. Mówię nasz, ponieważ posiadamy z Jarkiem tatuaże. Obydwaj takie same właśnie ze sceną,
2: w której się wydało.
3: Snow Speeder owija się linką stalową wokół nóg AT&T Walkera na planecie Hoth w trakcie pierwszych scen której części Gwiezdnych Wojen?
2: No, piątej. Imperium kontratakuje.
3: Piątej, tak.
2: Najlepsza moim zdaniem.
3: Moim
2: ciekawe,
3: takoż.
2: Co Państwo sądzą na ten temat. Oczywiście dzisiaj audycja na żywo, więc czekamy na Państwa maile. rzecz.technologiczna@radio357.pl.
3: I można też pisać pod naszym postem na facebookowym profilu Radia 357, gdzie mamy super zdjęcie z Jarkiem.
2: I tekstówki można pisać.
3: Tak, i słówki w ogóle, no.
2: Drodzy Państwo, miejmy to za sobą, bo mówi o tym cały świat technologiczny, a my nie chcielibyśmy, żeby ten temat zdominował audycję.
3: Apple.
2: Tak, na konferencji Apple zaprezentowano kilka nowych sprzętów i właściwie wszystko, to znaczy nowe słuchawki AirPodsy 5, nie wiem czy wiesz, są. Słyszałeś o tym?
3: Widziałem, ale to jakby po prostu mnie nie ruszyła ta informacja.
2: iPhone'y 18 zaprezentowano. No ale wiadomo, że jeden sprzęt zdominował tę konferencję. Mhm. I mówimy o iPhone'ie Fold, czyli pierwszy składany smartfon od firmy Apple. No, wskazuję na ciebie, więc mów.
3: Podoba ci się?
2: Na początku, kiedy usłyszałem, że Apple robi Folda, pomyślałem... Potem zobaczyłem pierwszy filmik i zrobiło się... Aha. Bo znam trochę historię firmy Apple. I wiem, że jeżeli w czymś Apple jest mistrzem, to w tym... Były też porażki, od razu mówię. W tym, że bierze coś, co ktoś już wymyślił. Mhm. Tak było z odtwarzaczami MP3. Przecież przed iPodem były odtwarzacze MP3. Przed iPhone'em były też urządzenia, które próbowały łączyć telefon z internetem, z rodzajem organizera. I powstaje coś specjalnego. I ja tutaj widzę pewien potencjał.
3: Tu się zgodzę z tobą. To, co Apple zawsze robiło fenomenalnie, to jest integracja software'u z hardware'em. Tu jest ten klucz, o którym ty mówisz. Po prostu tworząc taki wygodny i przyjemny dla użytkownika, wygodne i przyjemne dla użytkownika doświadczenie korzystania z tego sprzętu. To z jednej strony. I tu się z tobą w 100% zgadzam. Mhm. Z drugiej strony jest to dla mnie elektroniczny odpowiednik tego takiego pokrowca na telefon ze skórzaną okładziną, wiesz?
2: Halinko, słyszysz mnie?
3: Tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie ten vibe mam i powiem ci szczerze, że tak jak zrobimy 2 albo nawet 5 kroków wstecz i popatrzymy na rozwój firmy Apple przez ostatnie 20 lat, twój syn nie chce mieć iPhone'a, zauważyłeś?
2: No tak, ale on w ogóle jest buntowniczy.
3: Poczekaj, ale
2: używa Linuxa.
3: 20 lat temu produkty firmy Apple były synonimem świeżości, były kolorowe, były interesujące dla wszystkich. A dzisiaj mam wrażenie, że jest to czytnik e-booków dla starych ludzi, ten Apple Fold. Powiem szczerze, nie rusza mnie to w ogóle.
2: Zapytam cię o inną rzecz. Mhm. Czy uważasz, że będzie to sukces komercyjny?
3: Na pewno.
2: No właśnie.
3: Na pewno, chociaż powiem szczerze, mnie na ten telefon nie stać. Dychę
2: mnie
3: za telefon, masakra.
2: I to mówimy o najtańszej wersji, drodzy państwo.
3: Tak, 9999 zł za rozkładane.
2: Były
3: telefon.
2: Chyba Samsungi, które kosztowały więcej. Tak mi się wydaje, też rozkładane.
3: Nie wiem.
2: To na pewno nie jest najdroższy rozkładany telefon na rynku. Ja mam z nim jeden problem.
3: Że go nie masz.
2: Znaczy chciałbym go mieć w ręce i zobaczyć, jak to wszystko działa. Problem mam taki, że tak nie do końca wiem, do czego mógłbym go używać. Bo mam iPhone'a i mam tablet.
3: Tak, właśnie to chciałem zapytać.
2: Jestem wręcz zintegrowany z iPadem, używam tego urządzenia przez cały czas. Z rysikiem, bez rysika, to jest mój główny prompter do czytania, na przykład nagrywania audiobooków, kiedy coś robię jako lektor. Bez cichy, bo jest po prostu cichy. Nie użyję do tego, żeby było ciekawiej, Apple Folda. Czy to się nazywa Apple Fold?
3: Tak, mówię. Apple Fold.
2: Wiesz dlaczego? Bo będę go musiał wprowadzać w tryb samolotowy, bo inaczej będzie mi siało telefonią komórkową po mikrofonie. Więc tutaj mam pewien problem. Dla kogo on właściwie jest?
3: No właśnie.
2: I co więcej, jak dziś będzie ostatnie dźwiękonaśladowczy wyraz...
3: Czyli onomatopeja.
2: Onomatopeja. Bałem się, że nie wymówię w dzisiejszym programie, ale to zrobię. Czy pamiętasz pierwszą premierę iPhone'a, znaczy premierę pierwszego iPhone'a.
3: Tak.
2: To ikoniczne wystąpienie Steve'a Jobsa,
3: tak,
2: który mówi, okej, jak będziemy wprowadzać dane w tym urządzeniu? Okej, rysik. Nie będziemy używać rysika. I zrobił coś takiego,
3: tak,
2: ponieważ to można zgubić, to się to może zepsuć. Wszyscy urodziliśmy się z rysikami, czyli naszymi palcami. I tutaj jest ten problem. Jestem w stanie zrozumieć rysik w tablecie, mniej w foldzie, który notabene będzie z rysikiem współpracował.
3: Wiem. No powiem szczerze, ja
2: ale
3: nie
2: wygląda
3: widzę...
2: pięknie, wygląda pięknie.
3: A to właśnie tu się z tobą nie zgodzę. Na dodatek jest zaprzeczeniem tej takiej pięknej, symetrycznej filozofii designu Apple, bo jest niesymetryczny.
2: Nie, jest mega symetryczny.
3: No gdzie, jak jest złożony, to jest niesymetryczny. Z jednej strony jest zaokrąglony, a z drugiej nie. Na dodatek jest nie...

0: No i to jest ten popiół, którym będziemy posypywać głowę.
1: No nie bylibyśmy sobą.
0: Powiedzieliśmy o urządzeniu, które nie istnieje, to znaczy nie istnieje pod tą nazwą.
1: Tak, bo Fold to był Galaxy chyba Fold, a iPhone nazywa się Duo.
0: Dziękujemy, oczywiście iPhone Duo. iPhone Duo i tak wszyscy będą mówić Fold na niego.
1: Jarek, ale z nas jest taki dobry duet, takie duo, więc właściwie moglibyśmy na przykład kupić sobie takiego na spółę.
0: Fold, drogi Robercie, to Focus. A już za chwilę w naszym studiu gość.
2: Radio 357.
0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a w studiu chciałem powiedzieć gość, ale właściwie nie gość, bo właściwie powoli stajesz się, Zbyszku, współprowadzącym. Zbigniew Rudnicki, inżynier Zbigniew Rudnicki, przepraszam, informatyk, świetnie znający także historię informatyki.
1: Bo no niegdyś dzisiejszy założyciel przecież Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach nad śmiercią, którego ubolewamy.
0: To prawda, ale nie lubisz, jak o tobie się mówi, historyk informatyki.
3: Nie przeszkadza mi to. Nie.
1: Już się przyzwyczaiłeś po prostu, że Jarek się tak nazywa.
3: Nie, tylko Jarek.
0: Chcemy nawiązać do historii informatyki, bo dziś, kiedy w sklepach właściwie możemy kupić niemalże każdy komputer, możemy również kupować w serwisach aukcyjnych stare komputery, sięgam w tej chwili do lat 70. i 80., kupienie komputera w Polsce wcale nie było proste, bo po prostu nie było ich w sklepach, z drobnymi wyjątkami, o których pewnie powiemy za chwilę.
3: No lata 70. to w ogóle nie było komputerów.

0: komputerów takich dostępnych dla przeciętnego obywatela, dlatego że rodzaj sprzętu, który w ogóle wtedy był sprzedawany w Polsce i w ogóle w tak zwanym RWPG, czyli w krajach Europy Socjalistycznej, no to były komputery najczęściej wielkogabarytowe, a jeżeli nie, to na pewno bardzo drogie i znacząco przekraczające możliwości człowieka takiego prywatnego.
1: Jest jeden wyjątek, a mianowicie chyba analogowy komputer, tak to należy nazwać, który pojawił się na krótko w składnicy harcerskiej produkowany przez firmę Pico, enerdowską, która robiła kolejki elektryczne.
0: No ale to urządzenie liczące, ja mówię w tej chwili o komputerach, tak? To jednak istotna różnica. No lata 70. zdecydowanie nie było dostępu do tego rodzaju sprzętu, mimo tego, że w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, premiera Apple 1 to rok 76, czyli taki moment, kiedy już wydawałoby się, że będzie można również u nas używać, ale my musimy pamiętać o jednym niezwykle ważnym elemencie, o którym dzisiaj mało kto w ogóle wspomina i no nie jest on używany w takich historycznych rozmowach o informatyce. Mianowicie Polska została dopiero w 1991 roku, jeśli dobrze pamiętam, w marcu, wykreślona z tak zwanej listy COCOM. To jest do dzisiaj funkcjonująca organizacja międzynarodowa, która prowadzi taką listę krajów, do których nie wolno eksportować nowych technologii.
1: Bo?
0: Bo na przykład są niezgodni ideologicznie.
2: Popełniają myślą zbrodnie po prostu.
0: No dokładnie, po prostu działają w sposób, który jest nieakceptowalny przez tak zwany świat demokratyczny. No dzisiaj oczywiście do takich krajów zalicza się Korea Północna. Korea Północna jest, myślę, takim bardzo sztandarowym i dla wszystkich czytelnym przykładem. I rzeczywiście my wtedy, jako kraje demokracji ludowej, czyli kraje socjalistyczne, czyli kraje pod wpływem Związku Radzieckiego po prostu, nie mogliśmy takiego sprzętu importować w sposób oficjalny, nie mogliśmy również importować elementów do tego sprzętu, w związku z tym również takie rzeczy jak układy scalone, jakości pamięci, bardziej rozwinięta elektronika, taka na poziomie bardzo niskim technicznym, to również nie było dostępne.
2: No czyli etap, kiedy nie można było i nie było, mamy już za sobą. To od kiedy można było faktycznie te komputery dostać? I w jaki sposób one się do tego naszego kraju dostawały wtedy?
1: Jeżeli pozwolisz się wtrącę, oczywiście był COCOM, ale my byliśmy najweselszym barakiem w całym bloku Związku Radzieckiego.
0: No właśnie, spokojnie tak można powiedzieć, dlatego że oczywiście przepisy do niczego, szczególnie zakazy do niewielu rzeczy zobowiązują w Polsce, szczególnie jak wiemy do dzisiaj to funkcjonuje. No w związku z tym zakaz oczywiście był, ale dało się go obejść, choć było to czasami nawet dość niebezpieczne, dlatego że można było mieć z tego powodu poważne problemy, łącznie z więzieniem nawet i
1: za przywiezienie sobie komputera?
0: Tak, za przywiezienie sprzętu elektronicznego. No, było to przez struktury państwowe traktowane jako sprowadzanie sprzętu, który mógł służyć do obalenia ustroju, w związku z tym.
1: No na przykład drukarka.
0: No, drukarka, komputer, na którym można było przygotować różne rzeczy. Przypominam, że to są czasy, kiedy kserokopiarki nie stały, tak jak dzisiaj, gdzieś tam na korytarzu w firmie, tylko były urządzeniem ścisłego zarachowania, które stało...
1: Podobnie jak maszyny do pisania.
0: Które stało w specjalnie zamkniętym pomieszczeniu, a maszyny do pisania, każda osoba kupująca taką maszynę była rejestrowana, w związku z tym też nie każdy mógł sobie to kupić.
2: To dzisiaj no, tak jest z bronią.
0: Tak, tak.
1: No więc to jest właśnie PRL. Z jednej strony mamy takie zakazy, a z drugiej strony czasopismo, które ukazuje się, no państwowe, nakładem wydawnictwa RSW Prasa Książka Ruch, czyli Bajtek, pokazuje reportaże z giełdy komputerowej. Co więcej, drukuje ceny czarnorynkowe komputerów, które można tam kupić.
2: A także kod do programów, które można było samemu sobie na komputerach pozyskanych z legalnie wątpliwych źródeł wpisać.
0: No, można było nagrać sobie program komputerowy nadawany przez rozgłośnię harcerską w eter i każdy, kto był zainteresowany, mógł sobie w odpowiednim momencie na hasło już włączyć magnetofon, nagrać taki program przesłany dźwiękowo do naszego urządzenia i potem można było tą kasetę odtwarzać, wgrywając program do komputera.
1: Ale nie powiedzieliśmy rzeczywiście, skąd te komputery się brały. Przywozili je marynarze, przywoziły osoby, które były na kontraktach. To był taki import indywidualny.
0: To był w ogóle zadziwiający okres, dlatego że z jednej strony no, nie było wolno formalnie, ale pierwszy etap, czyli przywożenie sprzętu przez osoby prywatne w walizkach czy w torbach, odpalił bardzo szybko. To zaczęło się dziać niemal natychmiast, jak komputer Spectrum pojawił się na świecie w 82 roku.
1: Bo był tani.
0: Tak, był najtańszym wtedy dostępnym sprzętem. To już w 82 i 83 roku spokojnie w Polsce można było się za takim komputerem rozglądać. Oczywiście sprzedaż odbywała się wyłącznie w prywatnym mieszkaniu, pieniądze i sprzęt z ręki do ręki, ale co ciekawe, ogłoszenia o takich miejscach były w gazetach, więc można było
1: ale
0: znaleźć.
1: Ale komisy chyba też przyjmowały.
0: Komisy też przyjmowały, chociaż troszeczkę później. Ten sam początek to raczej jest taki handel jednak z torby, z walizki, a potem nastąpił już taki okres, kiedy tak zwane firmy polonijne albo firmy, które miały jakiś tam kontakt z firmami zachodnimi, zaczęły w Polsce również projektować, montować sprzęt w tym okresie i zaczęły się takie komputery pojawiać również z polskich warsztatów cały czas w okresie, zwracam uwagę, kiedy nie wolno było sprzętu do Polski wwozić, kiedy formalnie było to zakazane. Zresztą to jest taki okres, kiedy ośrodki naukowe, które chciały prowadzić pracę nad komputerami nowocześniejszymi, no to pracownicy tych instytucji byli wysyłani na przykład do Berlina Zachodniego, tam udawali się do odpowiedniego sklepu elektronicznego, kupowali na przykład procesor, jedną sztukę, tą jedną sztukę wyjmowali natychmiast z pudełeczka, wkładali w kanapkę pomiędzy szynkę,
1: No procesor to właściwie kanapka.
0: No tak, dokładnie i tam można go łatwo wkleić, tą kanapkę, bo ma nóżki, więc można go wbić, nie będzie się ruszał i między sałatą a szynką, jak była szynka, tak? Między sałatą a mortadelą, powiedzmy bardziej.
1: Jak jechali z nimi, to już mogli mieć szynkę.
0: Tak, no już mogli, tak. W każdym razie wjeżdżał przez granicę z tym procesorem w takim dziwnym miejscu, jechał do instytutu, tam wyjmowano to, oczywiście trzeba to było umyć z tego masła i tłuszczu i już był element do pracy naukowej i do ewentualnego projektowania. Tak to się odbywało.
2: Cudowne.
0: Chwilkę później zaczęły powstawać masowo w Polsce firmy, które zaczęły sprzętem handlować.
2: No właśnie chciałem o to zapytać, kiedy dokładnie nastąpił ten moment, że to się po prostu zalegalizowało, Polska się otworzyła i komputery pojawiły się
0: formalnie,
2: już normalnie w sklepach.
0: Tak jak mówiłem, po 91 roku, natomiast wcześniej, bo już w 85-86 roku w Polsce funkcjonowało całkiem sporo firm prywatnych, które zajmowały się również sprzedażą komputerów do instytucji. Był zadziwiający, dzisiaj wręcz trudny do uwierzenia, ale jak najbardziej tak on wyglądał, cały proces zaopatrywania się w komputery. Mianowicie wyglądało to tak, że babcia prezesa, dyrektora lub innego pracownika takiej firmy przywoziła ten sprzęt do Polski. Oczywiście ona nawet nigdy nie była za granicą, ale to się tak nazywało.
1: Formalnie
0: na papierze przywoziła, po czym darowała ten sprzęt swojemu wnuczkowi i ten wnuczek, pracując w tej firmie, mógł już ten komputer tej firmie sprzedać i za pomocą tej firmy sprzedać to jakiejś instytucji publicznej, które zresztą kupowały wtedy, choć wtedy funkcjonowały takie anegdoty, że prezesi większych spółek kupują komputer, bo on ładnie wygląda na biurku. I w tym sporo było prawdy, bo wielu rzeczywiście z tych prezesów nigdy tych komputerów nie uruchomił.
1: Dodajmy, chyba to ważny rok, 85 albo 6, jeśli dobrze pamiętam, czyli komputery Atari trafiają do Peweksu i do Baltony.
0: Zaczynają się pojawiać Baltona, szczególnie w pierwszym momencie, czyli to był taki sklep, w którym za dewizy kupowali przede wszystkim marynarze, no bo Baltona to była firma zaopatrzenia żeglugi morskiej generalnie, ale no, sklepy zostały otwarte szerzej, więc można było tam kupować. Potem pojawiły się w Peweksach, a potem w kolejnym rzucie zaczęły się pojawiać w tak zwanej składnicy harcerskiej. Nie wiem, czy do dzisiaj ten sklep jeszcze funkcjonuje, ale
1: w Katowicach już go tam nie ma.
0: Ale właśnie, ale to były kultowe miejsca, składnice harcerskie, do których chodziło się oglądać sprzęt, bo tam się kupowało kolejki Pico, o których wspomniałeś wcześniej, tam się kupowało właśnie różnego rodzaju
1: modele do sklejania.
0: Tak, różnego rodzaju modele, różnego rodzaju elementy do modeli, farbki, no różne rzeczy, a oprócz tego oczywiście elementy...
1: Można było sobie kupić komputer.
0: Tak, a oprócz tego jeszcze elementy harcerskiego ubioru, czyli od lilijki poczynając tak. po mundur.
2: Chciałem ze smutkiem was poinformować, że składnica harcerska Polska funkcjonuje już tylko i wyłącznie jako sklep o tej nazwie w internecie, właśnie z tego typu rzeczami, jak przed chwilą Zbyszku wymieniałeś, czyli mundurki, poradniki harcerskie, menażki i tego typu sprzęt
0: trochę
2: kempingowy.
0: Się nie dziwię, bo raczej tego się w tym sklepie należałoby spodziewać.
2: Komputerów w każdym razie nikt tam właśnie. Nie kupuje dzisiaj.
1: Ja myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu. Spoglądam na zegar, musimy naszego eksperta pożegnać, ale myślę sobie, że to jest fajny pomysł, żeby w nowym roku szkolnym powrócić co jakiś czas do takich gawęd historycznych, żeby przypominać historię informatyki. Co ty na to, Rudnicki? Piszesz się?
0: Mogę.
2: Ja zawsze się cieszę, jak Zbyszek do nas przychodzi, więc ja zdecydowanie jestem na tak, jako ten najmłodszy. Jak wujek Zbyszek jest, to jest super. Dziękujemy ci bardzo.
0: Jak ktoś będzie chciał mnie słuchać, to chętnie poopowiadam.
1: Myślę, że tak.
2: Zagrajmy. Ja też tak myślę.

0: Rzecz technologiczna w Radiu 357.
1: Piszą państwo do nas, napisał do nas pan Sławek, coś mi tu nie gra. W latach 86-87 w mojej szkole była klasa wyposażona w ZX Spectrum. Pisałem programy komputerowe z czasopisma Bajtek. Po południu graliśmy w gry kopiowane z kaset. Na zajęciach uczyliśmy się programów graficznych, a pisało się proste programy do liczenia. A szkoła była w Lesznie, kiedyś miasto wojewódzkie. No właśnie na tym polegała ta dychotomia, o której, czy, no tak, tak tego słowa chyba powinienem użyć. Tak. Czyli z jednej strony nie wolno było, a z drugiej strony wolno było. To jedna z cech PRL-u.
0: Cudowne, piękne w ogóle.
1: Nie powiedzieliśmy również o tym, że legalnie można było wywieźć pewnie $20 na książeczce walutowej na zachód, ale jak przywoziłeś komputer, to nikt się tego specjalnie nie czepiał. No, tym bardziej jak przywiozłeś procesor w kanapce.
0: Tak jak Zbyszek opowiadał, no. To fascynujące. Zresztą takich fascynujących opowieści będzie przecież więcej, bo Zbyszek będzie do nas w miarę regularnie wracał z historiami, tak, z przeszłości.
1: Tego nie powiedzieliśmy.
0: Chyba powiedzieliśmy w nagraniu, nie wiem, bo nie słuchałem go.
1: Raz w miesiącu będziemy zapraszać Zbyszka, żeby opowiadać właśnie o tych starych historiach, bo tego jest cała masa. Pan Stefan przypomina swój pierwszy komputer, IBM XT z zegarem 475 MHz, Turbo 8 z 91 roku. I kat na tym chodził.
0: Ale właśnie, dzisiaj jest szczególny dzień. Rzadko bardzo robimy takie rzeczy, ale dzisiaj to zrobimy, bo urodziny ma mój brat Maciuś, więc jeśli nas nie słuchasz, będąc na wakacjach w Chorwacji, to wszystkiego najlepszego, tak jest, ale Maciek nie jest jedyną osobą, która ma dzisiaj urodziny. Napisała do nas pani Kasia, żebyśmy przekazali Tomkowi informację, że niektóre retro vintage rzeczy, co prawda nie starzeją się za dobrze, są obśmiewane i idą w odstawkę, ale niektóre zostają z nami i można je update'ować i łączą w sobie jednocześnie sprawdzoną od dekad niezawodność i świeżość i takim właśnie vintage'em jest nie tylko mój współprowadzący audycję Jarek, ale jest też dzisiejszy jubilat czy solenizant? Z tym mam zawsze problem. Chyba jubilat.
1: Jubilat.
0: Tak, dzisiejszy jubilat, czyli pan Tomek, który jest tym właśnie ostatnim vintage. I pani Kasia życzy, żeby pan Tomek nigdy nie przestawał się rozwijać, zawsze był ciekawy świata i brał z życia, co mu się należy. My się do tych życzeń całym sercem dołączamy.
1: I rzeczywiście to jest tak, proszę...
0: Jarek jest jako ten vintage, który się nie starzeje.
1: Panie Tomaszu, proszę docenić, że pani Kasia stwierdza, że pan się starzeje dobrze. Nie wszystko starzeje się dobrze. Na przykład serial ALF.
0: Na przykład,
1: albo
0: tak.
1: Miami Vice.
0: Albo MacGyver.
1: A wiesz, nie oglądałem.
0: Och, mój Boże, czasu. Nie oglądaj. Tragedia.
1: Wiesz, że parę dni temu pomyślałem sobie o grze, w którą grałem dokładnie w 89 albo 90 roku na Amidze. To była gra The Finest Hour o bitwie o Anglii. I pamiętałem, że to była niezwykle szczegółowa grafika i bardzo płynna. I podlatywałem do niemieckich bombowców nad kanałem La Manche. Jak strzelałem, do ich skrzydła, to blachy odskakiwały. Okazuje się, że większość tego procesu
0: sobie
1: graficznego ja sobie wyobraziłem, bo jak odpaliłem tę grę, zobaczyłem chmurę pikseli zielono-żółtych jak pszczoły i... Nie, pszczoły są żółto-czarne.
0: Tak.
1: I pomyślałem sobie, ile jednak wyobraźni się wydarzyło, jak strasznie się ta gra zestarzała.
0: Ale to widzisz, bardzo dobrze, że przeszedłeś tak płynnie do tematu gier. Nie wiem, czy specjalnie, czy przez niechcący przypadek.
1: To się
0: przypadek.
1: Zawsze dzieje intuicyjnie.
0: Tak, ale no nie wypada nie wspomnieć, ponieważ wczoraj był BlizzCon, czyli wielkie święto dla firmy Blizzard, dla fanów gier z tej stajni. No i tak, jest garść newsów i to takich, powiem ci, że aż mnie zamurowało. Po pierwsze jest 30. rocznica mojej ukochanej serii Diablo i w związku z tym nie tylko zapowiedziano piątą odsłonę tej gry, ale to jest bardzo wcześnie, bo zwykle trzeba było 10 albo i więcej lat czekać między jedną odsłoną a następną, a teraz...
1: To odwrotnie jak w GTA.
0: Tak, a teraz... Nie, tak samo. A teraz...
1: Mówię o teraz.
0: Tak, tak. A w tej chwili właśnie kilka lat po premierze Diablo 4 mamy już zapowiedź Diablo 5. Zapowiedziano nowe klasy, które się tam pojawią oraz fakt, że gra trafi do graczy wiosną 2029 roku. Ja się rozwodził na temat tej gry, tutaj nie będę, bo to nie czas i miejsce na to. Zresztą ty wiesz, że mógłbym
1: gadać. Czy uderzyłeś
0: gadać
1: się właśnie łokciem w miejsce, które czyni prąd?
0: Nie, na szczęście nie. Uderzyłem się w biurko. Biurko nie czyni prądu.
1: Znasz to miejsce w
0: Znam
1: łokciu.
0: To miejsce, tak. Mamy sezon Dziedzictwa Piekła, który ma być hołdem dla najbardziej kultowych postaci wrogów, to wracamy teraz do aktualnej odsłony Diablo, czyli Diablo 4. Ale to nie wszystko. W przyszłym roku nowy serial animowany na Netflixie, osadzony w świecie gry Diablo. Na to czekam, bo tam zawsze były fajne historie i Blizzard zawsze robił świetne filmy, w sensie cinematiki, takie przerwniki filmowe do gier, więc mam wielką nadzieję, że tutaj ten serial na Netflixie będzie wyglądał równie spektakularnie jak te cinematiki.
1: Ja potakuję i uprzejmie się uśmiecham, bo jak wiesz, to nie mój żanr.
0: Nie, no
1: zupełnie.
0: To proszę bardzo, przechodzimy do twojego żanra. StarCraft, jesteśmy w kosmosie, są Space Marines, są
1: ładny
0: kosmici.
1: Tytuł, bardzo mi się podoba, jest clickbaitowy, ale ładny. O cholera, to data premiery. Nowy StarCraft niemiło zaskoczył graczy. Nawet szef Epica zwątpił, gdy zobaczył odległy termin.
0: Tak, bo niestety jest to rok 2030, czyli zostanie nam czekać no co najmniej 4 lata. No nie, niekoniecznie, 3,5. No. Od 3,5 do 4.
1: Ten cinematic, który zobaczyliśmy, tak, bardzo rozbudza apetyty.
0: No polecam państwu pisać. O czym mówimy? Mówimy o StarCraft Dominion i to ma być strzelanka w świecie StarCrafta. Jest to o tyle znamienne, że dotąd wszystkie gry z uniwersum StarCraft to były, znaczy te główne gry to były oczywiście gry strategiczne.
1: A to będzie FPP.
0: RTS, a to będzie strzelanka. Nie wiadomo, czy FPP, czy może być z perspektywy trzeciej osoby, tak, ale... na razie nie wiadomo w ogóle, jak gra będzie wyglądała, bo zaserwowano nam tylko mglisty, odległy termin 2030 roku, no czyli właściwie możemy już wtedy mieć taką technologię, jak w StarCraftie jest. I to ładne mi się
1: szczególnie
0: udało.
1: To wojskową, niestety.
0: Tak, i co? No i samą informację, że to będzie strzelanka, ale powiem szczerze, jestem trochę rozdarty.
1: Bo?
0: Bo z jednej strony, no to jest moje dzieciństwo. I Diablo, i Warcraft, który też oczywiście, zaraz przejdę jeszcze do Warcrafta, bo po 20 kilku latach...
1: Szybko, bo mam jeszcze maila do
0: dostaniemy dodatek do Warcrafta trójki, który jest moją ukochaną strategią wszechczasów, więc no nie mogę się tego doczekać. Ale z drugiej strony, wiesz czego się boję? Że to jest po prostu... Przyszedł sygnał z Microsoftu, który parę lat temu kupił Blizzarda i powiedział, wyciskamy ostatnie soki, prawda, proszę się monetyzować. I być może to są po prostu desperackie skoki na kasę. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Blizzard powróci do swojej niegdyś legendarnej jakości, bo kiedyś gry Blizzarda, tak jak produkty Apple swego czasu, po prostu brały gotową, istniejącą formułę i polerowały ją do perfekcji, wypuszczając gry spektakularne. Chciałbym, żeby to wróciło i tego sobie i wszystkim innym graczom z całego serduszka życzę. Dawaj maila.
1: Pan Wojciech do nas napisał, przypomnę, kilka tygodni temu, chyba dwa, mówiliśmy o fotopułapkach. Jeżeli państwo macie, to prosimy o przesyłanie zdjęć. Chodzi o to, żeby podglądać przyrodę. Jak pisze pan Wojciech, on nie ma żadnych zdjęć, ale dwie historyjki z tym związane.
0: Przyrodę,
1: cudownie, że
0: nie sąsiadów.
1: Uwielbiam. Słucham?
0: Mówię przyrodę, nie sąsiadów, Jarek.
1: No właśnie, otóż pewna mama dwojga aktywnych dzieci zamontowała fotopułapki na działce letniskowej. Pokazują tam zwykle nie ptaki, tylko aktywne nocą małe ssaki. Jednak ponieważ pułapka przekazuje obraz również do dziadków dzieci, właścicieli działki, to babcia nawet zdalnie obserwuje również dzienną aktywność tych dużych ssaków, czyli wnuków, i dzwoni z domu, że na przykład łamią trawę. Z kolei mój kuzyn lata na paralotni, nagrywa filmy z lotów, publikuje w internecie, a zimą, kiedy warunki są złe do latania, ustawia kamerkę przed karmnikiem. To nie żadne odludzie, tylko małopolskie przedmieście, a przegląd gatunków i interakcji jest niesamowity. Wciąga mnie to bardziej niż ta paralotnia nad Tatrami, więc może kiedyś opublikuję te filmy. Słuchacz z Katowic. Pozdrawiamy panie Wojciechu. W ogóle pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, z którymi udało nam się spotkać w piątek na liście w Katowicach.
0: Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę. Wiesz co, ja się cieszę, że dorastałem i dzieciństwo miałem w czasach, kiedy moi dziadkowie nie mogli na kamerce podglądać, co robię.
1: To
0: na
1: prawda?
0: Przykład w trakcie wakacji z babcią na wsi.
1: Zagrajmy.

0: Bardzo Państwu dziękujemy za wszystko, co Państwo do nas piszą, również na Facebooku. Kilka osób napisało, że pomysł zapraszania inżyniera Zbigniewa Rudnickiego regularnie się Państwu podoba, więc już chyba mamy nowy cykl Gawędy pana Zbyszka. Dlaczego tak by nie?
1: I tymczasem widzę też, że masz ciekawy artykuł. Pozwól, czy przeczytam.
0: Właśnie chciałem cię poprosić, żebyś przeczytał nagłówek i pierwszy akapit.
1: Poproszę. Głośnik do iPhone'a, który poratuje, gdy się szuka odpowiedniego nastroju, bez ochoty na słuchawki.
0: Proszę,
1: zupełnie jak ta propozycja japońskiego projektanta Uya Masato, którego Battery Free Amplifying iSpeakers są głośnikami, którym poświęcono dużo cierpliwości, myśli i uwagi co do detalów.
0: Tak napisał Chip. Sprawdziłem, można powiedzieć, detalów, ale raczej się nie powinno. Pominąwszy to, że artykuł w dużej mierze trąci mi jakimś systemem wspomagającym.
1: Ach, bo to jest po prostu takie pudełko, które muszla akustyczna.
0: Ale zobacz, jak jest ciekawie zrobione. Gdzieś to poszło sobie w niepamięć. Kiedyś robiono takie wzmacniacze. Zasada jest bardzo podobna, drodzy Państwo, jak ta, która była używana 150 lat temu w gramofonach z tubą.
1: No ty pamiętasz, opowiedz Państwu.
0: Wiedziałem, że to powiesz. I można było nawet kupić takie tuby, albo je sobie wydrukować. Tutaj jednak...
1: Niedługo będziesz takiej potrzebował, żeby słyszeć, co się do ciebie mówi.
0: Przepraszam, śmieję się, bo mi się przypomniał serial Alo, Alo.
1: Dokładnie o tym myślałem. Przepraszam, zepsułem audycję na chwilę. Kontynuuj.
0: Ten Japończyk zaprojektował... No i teraz już nie będzie poważnie, drodzy Państwo. Zaprojektował w ten sposób ten wzmacniacz, że rzeczywiście nie trzeba żadnego źródła zasilania dodatkowego. Tutaj nie ma elektronicznego wzmocnienia, tylko po prostu sam kształt. Czy ty coś dodasz?
1: Popłakałem się ze śmiechu.
0: To ja w takim razie płynnie przejdę do kolejnej informacji, bo zwykle kosmos musi być.
1: Proszę.
0: Ty idź po szklankę wody. Księżyc mógł powstać w zaledwie 5 godzin po katastrofalnym zderzeniu. Jak pisze Geekweek, no wszyscy wiemy, że Księżyc, i ta teoria została już w dużej mierze potwierdzona, powstał po zderzeniu się naszej planety z innym ciałem niebieskim o wielkości zbliżonej do Marsa. Wiemy to chociażby dlatego, że w księżycowym gruncie znajdujemy bardzo dużo lekkich pierwiastków, które znajdują się blisko powierzchni Ziemi. I tak narodził się święty srebrny glob. Nowe badania sugerują, i teraz uważaj, bo to jest ciekawe,
1: no, słucham,
0: że Księżyc mógł powstać w ciągu zaledwie 5 godzin. To jest mrugnięcie oka w skali wszechświata. No,
1: tak.
0: 4,5 miliarda lat temu, podczas wielkiego bombardowania, tak nazywa się ten okres w historii Układu Słonecznego, wiele ciał ze sobą się zderzało. No i kto wie, czy... ten cały kataklizm i planeta Teja, tak często się ją nazywa, która uległa zderzeniu w wyniku tej kolizji, czy to wszystko nie wydarzyło się w ciągu dosłownie kilkuset minut. Niesamowite, niesamowite.
1: Niesamowite, ty masz swój kosmos, a ja mam swój beton.
0: Oh.
1: Dostaliśmy maila od jednego z naszych słuchaczy z linkiem do ciekawego artykułu, na którym myślę, że też bym wpadł, bo jest na jednym z portali, z których korzystamy, przeglądając ciekawostki dla Państwa przed audycją. Beton jest jednym z fundamentów współczesnej cywilizacji, ale jego produkcja generuje poważny problem środowiskowy. Szczególnie kłopotliwy jest cement, którego wytwarzanie wiąże się z emisją dużych ilości dwutlenku węgla. No i na ratunek przyszli naukowcy z Indii, którzy, uwaga, bo przez sekundę będzie niesmacznie, ale tylko przez sekundę, wynaleźli nietypowy sposób na ograniczenie zużycia tego spoiwa i wykorzystali w tym celu fekalia, ludzkie odchody. Zespół kierowany przez inżyniera Raghuvesha Tiwariego z Manipal University Jaipur wykorzystał osady ściekowe. Materiał został pobrany z oczyszczalni ścieków. Następnie został poddany pirolizie, czyli ogrzewaniu przy ograniczonym dostępie tlenu w temperaturze 350 do 450 stopni Celsjusza. Ten osad przekształcono w tak zwany bioczar, czyli po polsku biowęgiel. No i potem w różnych proporcjach mieszano go z cementem.
0: Myślę, że w naszej, gdybyśmy rozmawiali potocznie poza anteną, byś mi to prościej wytłumaczył, ale lepiej tego nie rób.
1: Tak, tak, to dokładnie tak. No i co się okazało? Już przy 5% obecności tego bioczaru, biowęgla w mieszance betonu, wytrzymałość na ściskanie wzrosła średnio o około 20%, a wytrzymałość na zginanie o 36%. Także powiem ci, że to są ogromne wzrosty. To jest, wiesz, jak dla mnie, jako pasjonata betonu, no to jest epokowe odkrycie.
0: Cała kupa informacji, muszę ją przetworzyć sobie w głowie. Pan Andrzej w międzyczasie napisał, czy w StarCraft, nie wiem jak to się pisze, rzeczywistość dogoni technologię w grze? Śmie wątpić. Jako dzieciak z wypiekami na twarzy oglądałem serial Kosmos 1999 i co? Teraz nie da się tego oglądać. Panie Andrzeju, ja jestem chyba z tego samego pokolenia i powiem tak, proszę jednak dać szansę. Trzeba oczywiście mieć pewien dystans do tego, co się dzieje. Przyznaję, pies przebrany za smoka, to być może dzisiaj w epoce CGI no,
1: ja
0: nie przejdzie.
1: Fragmenty tego serialu z tobą. Jarek, próbujesz pokolorować rzeczywistość.
0: Naprawdę?
1: Tego się nie da oglądać, stary.
0: Jeżeli ktoś z państwa mimo wszystko po upływie lat kocha Kosmos 1999, proszę mnie wesprzeć.
1: Ale ja myślę, że przez ciebie przemawia głównie sympatia do głównej aktorki.
0: Ach, wiesz, że ja wiem, jak ona się nazywa, Barbara Bain.
1: Mhm. No widzisz, wszystko się wyjaśniło.

0: Wspominają państwo składnicę harcerską, te w Katowicach. Pan Krzysztof napisał, wujek kupował tam modele. Ja też, panie Krzysztofie. Była taka nerdowska seria modeli Flugzeug Model Baukasten. Mhm. I rzeczywiście, jeżeli rzucili akurat dostawę z NRD, to było w czym wybierać. Zapach srebrnej farbki do modeli chyba wiele osób z tamtych czasów robiących modele świetnie pamięta. Mam również dowcip dla ciebie od pana Tymona, który przyszedł.
1: Poproszę.
0: Oto żart. Do baru wchodzi pies spawacz. Podchodzi do lady, zamawia jedno piwo. Na to barman: o rany, gadający pies, mógłbyś pracować w cyrku. A na to pies spawacz: a co, potrzebują spawacza?
1: Ładny.
0: Oby ten żart sprawił wam dużo radości. Sprawił. Dziękuję, oby pan przeczytał. Przeczytałem.
1: Sprawił, ale to nie jest jedyna wiadomość, która do nas przyszła, bo państwo już się zaprzyjaźnili z słówkami, tekstówkami i między innymi napisała, no właściwie możemy już powiedzieć, że nasza koleżanka Monika z klubu Metalowca Radia 357, że pozdrawia swoich ulubionych kolegów w drodze z zamku w Bytowie i koncertu Samael. Co do historii informatyki, chętnie posłucham więcej wujka Zbyszka, bo nie znam się kompletnie na informatyce i technologii, mimo że muzeum swego czasu odwiedziłam podczas wizyty w Katowicach. My to pamiętamy.
0: To będą gawędy wujka Zbyszka.
1: Tak, Monika przecież była nawet na antenie Radia 357, parę słów do państwa powiedziała przy tej okazji. Ja też to bardzo miło wspominam i serdecznie pozdrawiamy. Życzę szerokości.
0: Drodzy państwo, tekst z Komputer Świata ku przestrodze. Pod żadnym pozorem nie rób tego z airfryerem.
1: Nie rób tego z żadnym frajerem.
0: Wielu ludzi już się nabrało. Na TikToku krąży trik, wsypujesz mydło do kosza airfryera, zalewasz wodą i odpalasz tryb pary. Tłuszcz ma zejść bez szorowania. Dobry zwijacz językowy dla lektorów. Ten, kto zastosuje, naraża się na powtórkę groźnego wypadku z Anglii, gdzie ten patent skończył się pożarem, uruchomił się alarm, a ogień zgasiły domowe zraszacze. Straż pożarna powiedziała jednak jasno, winny był trik z TikToka i użytkownik, który nie przeczytał instrukcji.
1: Ja widzę tutaj tylko jedno. Przewiń z powrotem na górę, proszę.
0: Pozwól, że skończę. Ten airfryer nie miał trybu czyszczenia parą. Aha. W związku z tym elektronika, para, to nie lubią się te...
1: Nie, zazwyczaj nie. Pokaż mi proszę nagłówek. Ja widzę tutaj zmarnowany ogromny potencjał.
0: Przepraszam.
1: Bo mogło być tak, że nie bądź frajerem, nie rób tego z airfryerem.
0: Można, tylko to tanie.
1: No, ale działa.
0: Dobrze, młody technik?
1: Poproszę.
0: Elektryczne ciele.
1: To jakaś wycieczka personalna?
0: Nie. Młody technik, dział mieszanka naukowo-techniczna. Rok 1961.
1: Czy chodzi o udój?
0: Tak. Żaden aparat dojarski, pisze młody technik w 1961 roku, nie wydoi krowy tak szybko i tak dobrze jak cielę. Gdy cielę się wymią, do krwi krowy wydzielają się hormony, które wzmacniają proces oddawania mleka. Gdy natomiast pracuje aparat dojarski, wydzielanie hormonów jest słabe i mleko pozostaje w pęcherzykach gruczołu mlecznego. Teraz będzie lepiej. Radziecki naukowiec Wasyl F. Korolew wpadł więc na pomysł, by wynaleźć aparat, którego by nie mogła krowa odróżnić od cielęcia. Wiem, wyobrażasz sobie kołchoźników przebranych za ciele.
1: Dokładnie.
0: W kaloszach.
1: Dokładnie to sobie właśnie wyobraziłem. Nie, właśnie.
0: I znowu bez. Serial Alo się kłania.
1: Widziałeś ty kiedyś kołchoźnika, znaczy ciele w kaloszach?
0: Kilka lat temu stwierdzono, że jeśli by zapisywać bioprądy odpowiadające jakimś doznaniom i równocześnie z taką samą częstotliwością zapalać i gasić lampkę elektryczną przed oczami badanego, to doznania te wzmagają się. Radziecki naukowiec zaproponował, aby tę metodę wzmacniania odczuć wykorzystać do udoskonalenia aparatów dojarskich. Przepraszam za te potknięcia, ale jakość skanu jest kiepska.
1: Tak, i jakość druku też była nie za zbytnia.
0: Według
1: wtedy
0: pomysłu Korolewa, oscylacje bioprądu w mózgu krowy ssanej przez ciele należy zapisać, aby potem dokładnie z tą samą częstotliwością zapalać lampkę, nadawać sygnały dźwiękowe przez głośnik, a równocześnie za pomocą automatycznie działającego pulsatora ściskać ssawki aparatu dojarskiego. Odczucia sprzyjające oddawaniu mleka powinny się wzmocnić i spowodować usprawnienie dojenia, a także zwiększyć zawartość tłuszczu w mleku. Co może pójść źle?
1: Biedne krowy, tyle powiem. Naprawdę biedne krowy.
0: Ale ja nawiązałem do sygnału, do serialu Alo, Alo, zupełnie bez twojej reakcji. Ty pamiętasz oczywiście?
1: Oczywiście, że pamiętam. I portret upadłej Madonny z wielkim.
0: Tak. Spoglądam jeszcze na jedną ciekawostkę, jeśli pozwolisz.
1: Ja też jeszcze coś mam, co chciałem powiedzieć, jeśli mogę, więc tutaj na chwilę wyjdziemy z czasów dawno minionych do dzisiejszych, bo znowu jest pozew w sądzie w Kalifornii Sony Music Publishing i Warner Chappell przeciwko czemu? Przeciwko firmie Anthropic rozwijającej chatbota Cloud. Chodzi oczywiście o naruszenie praw autorskich tysięcy utworów muzycznych. Także mamy po prostu to w kółko jest to samo, nie?
0: Używasz telefonu podczas ładowania, Robert?
1: Rzadko.
0: Eksperci mówią, co może się stać. Bo oczywiście można skorzystać z telefonu podczas ładowania i to nie jest taki truizm, bo nie każde urządzenie na to pozwala. Na przykład wiele słuchawek nie pozwala ci słuchać muzyki przez podłączenie do USB. Być może jest dobry powód. Eksperci z marki Oskar zwracają uwagę przede wszystkim na wyższą temperaturę smartfona, wolniejsze ładowanie i szybsze zużycie baterii, gdy się takie zachowanie często powtarza.
1: No to z temperaturą to jest dosyć oczywiste, bo bateria grzeje się w trakcie, kiedy się ładuje. Wiadomo, zawsze jak odłączamy telefon od ładowarki, to jest on ciepły. A na dodatek jeszcze, jeśli korzystamy z ekranu, który też wydziela ciepło i wykorzystujemy procesor, no bo telefon musi myśleć nad tym, co nam wyświetla na ekranie, no to ta ilość ciepła, która się w telefonie wytwarza, faktycznie może być dla baterii bardzo niezdrowa.
0: Podczas ładowania energia trafia do akumulatora, pisze Benchmark, ale część mocy zużywa na bieżące działanie. Masz rację. I to może pogarszać kondycję baterii. Ja zauważyłem to na swoim iPhone'ie. Po 2 latach sprawność 72%.
1: O, to ja mam 85, ale dlatego, że ustawiłem sobie...
0: A ja często właśnie ładuję i używam.
1: A ja ustawiłem sobie ładowanie też do 80% tylko, żeby się nie ładował do pełna. I to też bardzo mocno przedłuża życie baterii.
0: Przy okazji iPhone'a jeszcze powiem szybko, próbowałem sprzedać mojego na Elixie. Powiem ci, że to jest cała gama zachowań, o których możemy kiedyś w audycji opowiedzieć.
1: O tym opowiemy za tydzień, a tymczasem kończymy rzecz technologiczną, którą zrealizowała dla państwa Julia Nowaczyńska, a poprowadzili...
0: Robert Zembrzycki.
1: I Jarosław Juszkowicz.
0: Co mówiłeś? Halo, co mówiłeś?
1: Nic.

Oj, grupa In Excess doskonale wiedziała, co robi przy okazji tej piosenki. To jeden z takich singli, których po prostu nie da się nie zauważyć i nie dało się go nie zauważyć wtedy, kiedy się ukazał. I wcale nie tylko dlatego, że to zwyczajnie dobry utwór, bo to jedna rzecz, no ale przecież dobrych utworów każdego roku ukazuje się wiele. Ale bądźmy szczerzy, nie każdy zespół i nie na co dzień angażuje do nagrań 60-osobową orkiestrę, do tego z takim efektem, a tak właśnie zrobiła grupa In Excess. Muzycy wymyślili sobie taki pomysł, uparli się na niego i coś mi się wydaje, że nigdy tej decyzji akurat nie żałowali. Dzień dobry w weekendowe popołudnie, Anna Nowaczyk. Zapraszam na wolną niedzielę. Przypomnijmy sobie, to mogę Państwu od razu obiecać, jeszcze kilka takich przebojów jak ten sprzed momentu, ale będą też nowości. I to takie, od których, tu się Państwu przyznam uczciwie, ostatnio nie mogę się oderwać, więc z przyjemnością podzielę się z Państwem tymi odkryciami. Ta piosenka nowością już co prawda nie jest i to od jakichś 14 lat, ale cały czas brzmi dobrze. To Milky Chance w Radiu 357.

Co się stanie, kiedy świetny wokalista połączy siły z równie świetnym producentem, który tak zupełnie przy okazji ma talent nie tylko do opracowywania, ale też pisania bardzo dobrych piosenek? No na przykład coś takiego się stanie. Sons of the Sea pojawili się przed momentem w wolnej niedzieli i to taki zespół, a właściwie technicznie rzecz biorąc duet, który założyli Brandon Boyd, czyli głos grupy Incubus. Tak na co dzień. I Brandon, nawet imiona, proszę zwrócić uwagę, mają podobne. O'Brien, czyli człowiek, który pracował nad płytami takich sław jak choćby Pearl Jam, AC/DC, Red Hot Chili Peppers i Bruce Springsteen. I chyba nie ma na świecie kogoś, kto nazywa się fanem muzyki i nigdy nie trafiłby na album wyprodukowany przez tego właśnie artystę. Panowie spotkali się i to nawet nie raz podczas pracy nad piosenkami Incubus, aż po latach w końcu wpadli na pomysł, żeby być może wspólnie coś nagrać. Efekty słyszeliśmy właśnie przed chwilą w wolnej niedzieli. Ten zespół, kiedy zaczynał, nie miał w składzie absolutnie nikogo, kto byłby już szerzej znany, czyli to tacy prawdziwi debiutanci, wtedy oczywiście, ale przez lata ciężko pracowali na to, żeby ktoś o nich usłyszał i żeby w końcu było o nich głośno. I chyba w tym przypadku, tak sobie myślę akurat, nie dla samej sławy, bo wtedy raczej graliby trochę inaczej. A odkąd po raz pierwszy usłyszałam The Veils, bo tak się właśnie nazywają, to pomyślałam sobie, że tak chyba właśnie brzmi zespół, który nie lubi kompromisów i absolutnie nie ogląda się na żadne mody. Od tej pory minęło już parę ładnych lat i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Tę niezależność, no przyznajmy szczerze, grupa może trochę przypłaciła tym, że mogłaby mieć ciut większą popularność, bo na nią zasługuje, gdyby nagrała jakieś 2 czy 3 większe przeboje, no ale przynajmniej dzisiaj ekipa może uczciwie powiedzieć, że nigdy nie zrobiła niczego pod publiczkę. The Leavers Dance to The Veils w Radiu 357.

Był sobie kiedyś taki zespół Darling i pewnie niektórzy z Państwa właśnie się zastanawiają, czy znają taką grupę, czy też nie znają. No i podejrzewam, że mogli Państwo o niej nawet nigdy w życiu nie usłyszeć, bo zespół, tu trzeba uczciwie przyznać, miał dosyć krótką historię i delikatnie mówiąc, no nie zawojował świata. Ale kiedy ta formacja się rozpadła, to dwaj jej muzycy stworzyli później Daft Punk i tu już lepiej, prawda? A trzeci, namawiany zresztą przez swojego brata, dołączył do zespołu Phoenix, czyli tego, którego słuchaliśmy przed chwilą, a który zrobił naprawdę sporą karierę. Początki łatwe zdecydowanie nie były, ale tak z dzisiejszej perspektywy to panowie mają o czym opowiadać. I ci z jednej, i ci z drugiej formacji. Mam nadzieję, że równie ładną historię napisze dla siebie ta ekipa. Pochodzą z Londynu, nazywają się, no dosyć oryginalnie, Man, Woman, Chainsaw. I zdecydowanie nie tracili czasu. A dlaczego o tym mówię? Otóż muzycy już w podstawówce postanowili sobie, że pewnego dnia staną na scenie. I to nie byle jakiej, bo na tych największych scenach świata, że zaczną od gdzieś tam lokalnych klubów, a potem będą coraz większe miejsca. I proszę sobie wyobrazić, że udało im się ten plan zrealizować. Na dobre o zespole zaczęło się mówić głośno paręnaście miesięcy temu. Ale to wszystko to jest dopiero początek, mam wrażenie, sporej kariery. Zresztą grupa wydała w sierpniu debiutancki album, który zbiera już świetne recenzje, więc lepszego startu nie można było sobie chyba wyobrazić.

Kiedy Tom Jones wymyślił sobie płytę Reload, to jego współpracownicy oczywiście stwierdzili, że to doskonały pomysł. No i byli zachwyceni. Tylko musieli się nieźle zdziwić, kiedy okazało się, jak ten album ma powstawać. No bo pomysł był taki, że muzyk zaprasza kilkunastu kolegów po fachu do nagrania duetów. I tu jeszcze wszystko jest klasycznie, tu nikt nie ma się do czego przyczepić. Ale w tym momencie zaczyna się prawdziwa zabawa, bo każda piosenka, dosłownie każda, powstaje w tym studiu, w którym gość zwykle nagrywa, do tego pod okiem producenta, z którym często albo po prostu chętnie pracuje. I brzmi to, sami państwo przyznają, dla ekipy takiego artysty jak absolutny logistyczny koszmar. Ale ten pomysł nie tylko udało się zrealizować. Album stał się też jedną z najchętniej kupowanych płyt w karierze artysty. I co ważne, po tym krążku nikt już nie wątpił w żaden pomysł Toma Jonesa i nawet kiedy przedstawiał najbardziej szalone rozwiązanie, to wszyscy mówili: okej, robimy, działamy. Ten zespół, a nazywa się The Temper Trap, może nie ma na koncie tak spektakularnych przedsięwzięć, powiedzmy sobie jeszcze, być może, ale jakiś czas temu wrócił na scenę po kilkuletniej przerwie, no a w lipcu wydał nowy i to bardzo fajny album. I o ile ta przerwa, no powiedzmy sobie szczerze, nie zachwyciła fanów, chociaż odpoczynek i czas na własne zajęcia przydadzą się każdemu, o tyle teraz nie mają wątpliwości, że warto było czekać. A sami muzycy mówią, że nigdy wcześniej nad żadną, absolutnie żadną płytą, nawet na początku działalności, nie pracowało im się tak dobrze jak teraz. Mam nadzieję, że naładowali akumulatory i teraz już zostaną z nami i to w takiej świetnej formie na zdecydowanie dłużej.

Ian Brown, kiedyś wokalista legendarnej grupy The Stone Roses, świętował niedawno 25-lecie solowego debiutu. Zresztą muzyk pracuje też nad kolejną płytą. No i tak sobie myślę, że dzisiaj to jest spokojny, prawie stateczny człowiek. Oczywiście jak na rock'n'rollowe warunki. Ale nie zawsze tak było, bo swego czasu pan Ian miał sporo za uszami. Brytyjskie media przypomniały na przykład, jak to kiedyś Ian Brown zdenerwował się, bo podczas lotu z Paryża do Manchesteru stewardesa przez pomyłkę, absolutną pomyłkę, zaproponowała mu zakup produktów ze strefy wolnocłowej. Szybko za ten swój błąd przeprosiła, ale muzyk zdążył ją zwyzywać, groził jej, a potem jeszcze nakrzyczał na pilota i powiedział, że ma pójść się ogolić. Efekt był taki, że wokalista za karę spędził kilka tygodni za kratkami, no ale mam wrażenie, że czegoś go to nauczyło i trochę go otrzeźwiło, bo już nigdy w swojej karierze w taki ani podobny sposób się na szczęście chyba nie zachował. Teraz na chwilę przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do stanu Michigan. Wszystko to za sprawą grupy i nazwa nieprzypadkowa Michigander. Mówię grupy, ale to właściwie projekt jednej osoby, wokalisty, którego zresztą przyszłość chyba już była zapisana. Pisana w nazwisku, bo muzyk, proszę sobie wyobrazić, nazywa się Jason Singer. No i kiedy tylko zaczął nagrywać piosenki, to absolutnie nie czekał, aż ktoś go odkryje, nie liczył na to, że ktoś jego talent gdzieś tam wyszuka, tylko po kolei dzwonił do studenckich stacji radiowych i pytał, czy przypadkiem nie zagrałyby jego muzyki. A potem zgłosił się do kilku już popularnych lokalnych grup, żeby zaproponować im supporty. No i proszę sobie wyobrazić, że pięknie to zadziałało, bo dzisiaj zespół sporo koncertuje, ma wielomilionowe odsłuchy w serwisach streamingowych i naprawdę doskonale sobie radzi. I tak właśnie brzmi, bo w wolnej niedzieli posłuchamy sobie singla z najnowszej płyty Michigander, właśnie Freaking Out.

0: Radio 357.
1: Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty.

Mam nadzieję, że dla Państwa ta część dzisiejszego popołudnia okazała się równie miła jak dla mnie. Bardzo dziękuję za to wydanie Wolnej Niedzieli i już bardzo serdecznie zapraszam na kolejne. Oczywiście za tydzień o godzinie 14 to klasycznie. Klasycznie też za moment anteny Radia 357 opanują włoskie brzmienia i La Pausa Italiana. Do usłyszenia.

Simona Molinari na początek naszej włoskiej audycji, a przed Państwem 229. audycja La Pausa Italiana. Jesteśmy w składzie tym naszym ulubionym, czyli Maciej Karolak za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. We Włoszech, drodzy Państwo, dopiero jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny, ale proszę nie zazdrościć, jeżeli są wśród nas uczniowie, bo w niektórych, a właściwie w wielu szkołach włoskich chodzi się do szkoły również w sobotę, zatem trzeba wierzyć, że jest jakaś sprawiedliwość w świecie. A to, co jest pewne i sprawiedliwe, to wrzesień w Polsce mamy, wrzesień we Włoszech również, wrzesień, drodzy Państwo, w naszych kalendarzach, w powietrzu i także w piosenkach.

fra qualche giorno finirà l'estate e sulla spiaggia niente resterà. Le ore passate saranno un ricordo. Czyli za kilka dni skończy się lato i nic nie pozostanie na plaży, a minione chwile staną się tylko wspomnieniem. Wyśpiewał Pepino Giallardini w utworze Settembre, czyli oczywiście wrzesień. I mam nadzieję, że my będziemy sobie przywoływać dzisiaj, ale też w ogóle przez całą jesień, lato. I mam nadzieję też, że dzisiaj o tym porozmawiamy. Zastanawiam się, jak to u Państwa jest? Czy mają Państwo jakieś sposoby na odtwarzanie tej włoskości i szczególnie tej letniej włoskości w Polsce? Może w Państwa domach, w Państwa codzienności? justyna.gocmałparadio357.pl bądź oczywiście Instagram La Pauza Italiana. Tam również czekamy. Jak to u Państwa jest? Wiem, że są osoby, które absolutnie nie tolerują przywoływania włoskości i wszystkich elementów włoskich w Polsce, bo twierdzą, że po to się jeździ do Włoszech, żeby to przeżywać, ale też jest spora grupa osób, która właśnie lubi sobie takie elementy włoskości w Polsce przywoływać. No to ja zacznę bardzo banalnie, ale jakże mogłabym inaczej? Ja na przykład lubię poprzez muzykę.

Tristezza per favore vai via, czyli smutku odejdź proszę, Ornella Vanoni. A ja zerkam do Państwa wiadomości, justyna.gosmałparadio357.pl bądź Instagram, La Pausa Italiana. Zapytałam o to, jak odtwarzają Państwo Włochy w Polsce, ale Pani Anna napisała, że ona podtrzymuje Italię, również fajne słowo, ponieważ Pani Anna wróciła z Pietrasanty, czyli miejsce ukochane Igora Mitoraja. I odwiedziła zresztą Muzeum Mitoraja, także no właśnie, może sobie jeszcze wrócimy do tego wątku. Nie dzisiaj, ale kiedyś na pewno. I pani Anna napisała, że podtrzymuje Italię, oglądając zdjęcia na okrągło. Znamy ten sposób, bardzo dobry. Jest też sposób od pani Marzeny. Płyn do płukania czy też prania. Firmy podawać nie będę, bo po co, ale chyba wszyscy kojarzymy, które to są włoskie płyny, które zresztą możemy otrzymać już także w Polsce lub zamówić. I rzeczywiście ten zapach może przenosić na włoskie ulice. Jeszcze jak mamy balkon albo ogród i możemy to pranie rozwiesić na świeżym powietrzu, to tak, wtedy do Włoch możemy się przenieść. I oczywiście kawa pita w filiżance przywiezionej z Włoch. Proste, ale jakże skuteczne. Bueno.

0: Amerykański rytm lekko funky z tym intymnym, emocjonalnym tekstem w języku neapolitańskim. James Senese śpiewał o potrzebie wolności, o samotności i o głębokim związku z własnymi korzeniami. I tutaj pojawiały się te frazy właśnie: zawsze myślę o mojej matce, kiedy myślę o moim domu i tak dalej, i tak dalej. To jest syn neapolitańskiej matki i afroamerykańskiego żołnierza. I to jest też artysta, który nieustannie balansuje właśnie między tymi tożsamościami, ale jednak z taką przewagą zakorzenienia i bycia właśnie w tym świecie neapolitańskim. Neapol na chwilę pozostawimy i myślę sobie tak, jeżeli pojawiła się dzisiaj już Ornella Vanoni, to żeby było sprawiedliwie, musi być także on, Gino Paoli.
1: Senza fine tu trascini.

Senza Fino Gino Paoliego to deklaracja wiecznej miłości i dedykacja właśnie dla Ornelli Vanoni w okresie ich intensywnego i bardzo namiętnego związku. To by miała być taka miłość, która przeciwstawia się wszystkiemu, czasowi, przestrzeni i nawet rozstaniu, do którego ostatecznie, jak wiemy, oczywiście doszło. I zawsze sobie tak myślę, jak to jest z tą ich miłością, jak było z ich miłością, bo przecież tej dwójki już z nami nie ma, że no właśnie i Gino i Ornella tych miłości mieli mnóstwo, wiemy o tym, bo byli osobami publicznymi, ale jednak ta miłość była tą miłością najgłośniejszą, najbardziej romantyzowaną. No właśnie, pytanie, czy tak było, czy rzeczywiście była tak wielka, czy nam się tak wydawało, bo była najbardziej na świeczniku. Ale to, co na pewno wiemy, to oprócz tego, że zarówno Vanoni, jak i Paoli byli bardzo charakterni, bardzo konkretni, wyraziści, zarówno w śpiewie, jak i w życiu codziennym, podobno, ale kiedy zaczynali śpiewać razem, to wstępowała w nich jakaś taka delikatność skierowana do siebie i myślę, że w tym utworze po latach również możemy to usłyszeć.

Ornella Vanoni i Gino Paoli w utworze Fingere di te. A myślę tak sobie o nich ostatnio intensywnie, ponieważ kilka dni temu pojawiła się we włoskich mediach informacja, że 22 września ukaże się utwór Quando ti rivedrò, kiedy znów cię zobaczę, powiedzielibyśmy po polsku, który właśnie będzie ich utworem. Zatem jest niezłe zamieszanie, mówiąc kolokwialnie, w włoskim internecie i ogromne oczekiwanie. Zatem my również oczekiwać tego utworu będziemy. Jestem ciekawa, cóż to będzie. A jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zanurzyć się głębiej w świat Ornelli bądź Gino, to przypominam, że zarówno po śmierci artystki, jak i artysty były dwie audycje dedykowane właśnie im osobno, zatem bardzo polecam do odnalezienia w naszych podcastach Radia 357. Można spędzić taką godzinę albo z Ornellą, albo z Gino, albo z jednym i drugim. Pozostajemy jeszcze w piosenkach, które należą do Gino Paoliego, ale nie zupełnie nie w jego wykonaniu.

i Patagari il cielo in una stanza. Utwór, który należy oczywiście do Gino Paoliego, ale to Mina pomogła mu, aby ten utwór stał się rzeczywiście popularny i kultowy ostatecznie dzisiaj. Zerkam do Państwa wiadomości. justyna.gocmałpa.radio357.pl. Zapytałam jakiś czas temu o to, jak Państwo odtwarzają Italię w domu, w codzienności w Polsce. I widzę, że chyba jednak dominuje jedzenie. Pani Agnieszka napisała tak: La pausa italiana w tle, a deser w produkcji. Przepiękne zdjęcie. To będzie tiramisu, prawda? Tak, tego deseru nie można pomylić z żadnym innym, widzę na zdjęciu. I pani Agnieszka pisze o tym, że ona odtwarza właśnie poprzez muzykę i jedzenie, najczęściej Italię. Tutaj również jedzenie. Pani Marzena napisała: mamy chyba jakiś wspólny, intuicyjny włoski trop. I pani Via Carbonara w Neapolu, a u mnie spaghetti alla carbonara w restauracji. Pani Marzena nawiązuje do zdjęcia na moim Instagramie La Pausa Italiana, gdzie rzeczywiście na pierwszym zdjęciu widnieje moja osoba i jest na Via Carbonara w Neapolu, tak jak pani Marzena napisała. I do tego jeszcze dopisek: nikt się z nikim nie umawiał, a jednak jakoś dziwnie idziemy w tym samym kierunku. Pozdrowienie od pani Marzeny, my również pozdrawiamy nawet. I pani Marzeno, myślę, że nas jest więcej generalnie idących w tym samym kierunku.

Jeżeli przenieśli się Państwo do 2025 roku, a dokładnie do Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo, to bardzo słusznie, bardzo intuicyjnie, ponieważ to utwór, który był tam prezentowany po raz pierwszy i Joan Tile, która wystąpiła podczas tych sanremeńskich wieczorów. Zapytana o tę piosenkę powiedziała, że dedykuje ją swojemu bratu, ale mam nadzieję, powiedziała artystka, że wszyscy będziemy mogli odnaleźć w niej odrobinę siebie, bo utwór przecież porusza tematykę strachu, niepewności, a także autodestrukcji i zachęca nas do obrony naszych idei, wartości i do tego, aby podążać za swoim instynktem. A jak jesteśmy przy Sanremo, to może Fulminacci, ale z piosenką zupełnie nie sanremeńską.

0: gli altri che se lo fanno.
1: Giovane da un po' i Fulmi Inaczej, ze swoją charakterystyczną nostalgią, refleksją i jakimś takim spokojem w piosenkach. Muszą Państwo się chyba z tym zgodzić. To znaczy, nie muszą Państwo, ale mogą, więc bardzo proszę. A propos Państwa, to czytam sobie Państwa wiadomości, też poniekąd się inspirując, jak to można te Włochy odtwarzać w Polsce i czy w ogóle to fajne, czy nie fajne, czy Państwo to robią. Pani Ania napisała, że nie będzie oryginalna, ale mój sposób to filiżanka do espresso z każdej podróży, muzyka, literatura, podcasty o Italii, nauka włoskiego oraz nieustanne planowanie kolejnych podróży. Mentalnie chyba częściej jestem w Italii niż w Polsce. No, pani Anno, to bardzo dobre miejsce, dobra godzina, dobry czas, aby tą takim szaleństwem włoskim się tutaj podzielić i wyznać, bo myślę, że większość z nas czuje to, o czym pani mówi, szczególnie to planowanie podróży po raz kolejny i jeszcze będąc we Włoszech, wracając już, zastanawiając się, a gdzie tym razem? Czytam dalej. Pani Dominika pisze, że jej sposoby to książki po włosku i telewizja włoska. To mój sposób na codzienny kontakt z Italią. Z podróży z Włoch zawsze przywożę jakąś książkę, muzyka, kawa, wyjścia do restauracji włoskich i filmy, ale także La Pausa oczywiście. Cieszymy się, że możemy to wspierać. I jeszcze kolejna pani Anna. Moja próba łapania kontaktu z Italią to codzienne poranne 15-minutowe lekcje nauki języka. Sama nie wiem, jak to się stało, że tak, kochając Włochy, jeszcze go nie umiem. Jakiś błąd systemu chyba, więc ambitnie, trudne słowo, ambitnie staram się go pomalutku usuwać. A propos nauki języka, to napisał jeszcze pan Łukasz, że uczy się właśnie języka włoskiego, bo lubi dużo rozmawiać, a we Włoszech nikt z tym problemu nie ma.
2: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare, il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade. Così puoi desiderare, che poi è meglio di avere, che poi è meglio di fare.

Da qui sì, i miei occhi coi tuoi molto meglio di un figlio.

0: Lucio Battisti i jego hymn na cześć wolności, miłości, ale też odwagi, żeby przezwyciężać uprzedzenia społeczne. I mamy tę metaforę lotu i wznoszenia się, aby właśnie, no właśnie, odrywać się od naszych ziemskich ograniczeń, jak to śpiewał, i osądów, i po prostu patrzeć dalej. Do tego Lucio Battisti zachęcał i oczywiście my też zachęcamy i przypominamy. Pani Basia i pan Rafał napisali, mamy pozdrowienia z Turynu. Włoska ziemia jak zwykle przyjmuje nas słońcem, winem, gościnnością i korkami. Zamiast denerwować się staniem w korkach, relaksujemy się podczas pauza Italiana. A bardzo dobrze, to jest w ogóle taki zasób, umiejętność bardzo ceniona, nie tylko we Włoszech, więc proszę się rozkoszować tym, czym można aktualnie, a tym, czym nie można, czym powinno się przejmować, to proszę się nie przejmować. Tak jakoś to zakręciłam, ale chyba Maciek wskazuje, Maciek dzisiejszy realizator, że zrozumiałe. Zatem ja mu wierzę. Jeszcze pan Marcin z Sosnowca napisał, że dziś wieczorem wybieramy się do Włoch kulinarnie. Zaczynamy pizzą neapolitańską, już wyjęty z lodówki. A zaczyn, przepraszam, wyjęty. Już się przestraszyłam, że z lodówki, w sensie z zamrażarnika, z zamrażalki na przykład wyjęta jest ta pizza, ale też oczywiście nie oceniamy. Bardzo, bardzo wspieramy każdy rodzaj pizzy. Później za chwilę wyrabianie ciasta, a w planie klasyczna margherita, pizza z mortadellą, pistacjami i buratą oraz pizza z salami spinata romana. No iście włosko, będąc w Sosnowcu. Można? Można.
1: Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Ed ogni mobile ricorda in questa stanza senza culla

magie e tu della mia intimità.

La canzone dei vecchi amanti i musica nuda. Drodzy Państwo, 16 godzina niebawem na naszych zegarach, zatem czas pożegnań. Bardzo Państwu dziękujemy. Byliśmy w wielu dzisiaj miejscach i domach. W Arizonie, w Lecce, w Anglii, w Gdyni, w Wodzisławu Śląskim, Sycylii, na Sycylii, w Gdańsku. I pewnie jeszcze w kilku miejscach, o których nie wiemy, ale to nic. Bardzo Państwu dziękujemy za tę dzisiejszą obecność. Ja tak uprzedzam tylko, że jakiś czas mnie nie będzie, ale wrócę. Wrócę, myślę, że z włoskimi historiami, muzyką i nastrojem, tak żeby Państwa nim zarażać. Także bardzo dziękuję, do usłyszenia niebawem i cóż, proszę o siebie dbać.

0: Minęła godzina 16, przy mikrofonie Adrian Bąk. Zapraszam na audycję.
1: Planeta Nonfiction.
0: Planeta Nonfiction, czyli przegląd najlepszej literatury faktu i nie tylko literatury. Na początek jeden z najciekawszych ostatnimi laty polskich zespołów i nie tylko polskich. Bokka.

0: Zespół Bokka, Town of Strangers, a dziś będzie międzynarodowo i to tak z najwyższej światowej reportażowej półki, bo pierwszą gościnią planety jest Catherine Eben, znakomita reportażystka, dziennikarka śledcza magazynu Rolling Stone, a także współpracowniczka magazynów Fortune i Vanity Fair.
1: Hello, Catherine. I'm very
0: Dzień dobry,
1: happy
0: Catherine. Bardzo się cieszę, że mogę Cię powitać w Planecie Nonfiction.
2: Thank you. Great to be with you.
1: You write that before you start this investigation.
0: Piszesz, że zanim rozpoczęłaś to śledztwo, zakładałaś, że lek to po prostu lek, a jego generyczny odpowiednik właściwie nie różni się od oryginału. Zacznijmy więc może od wyjaśnienia, czym właściwie są leki generyczne.
1: Drugs actually are.
2: Yeah. So when a drug is first developed by a brand name company, it's under patent.
3: Kiedy firma farmaceutyczna opracowuje nowy lek, jest on objęty ochroną patentową. Oznacza to, że jego własność intelektualna jest chroniona. Kiedy jednak patent wygasa albo producent leków genetycznych wykaże, że ma prawo wprowadzić na rynek odpowiednik tego leku, może zacząć sprzedawać jego wersję generyczną. Kiedy FDA zatwierdza taki lek, stwierdza, że jest on biorównoważny wobec oryginału.
2: That a generic drug can be approved. Basically, the agency is saying that it is bioequivalent.
0: Wyjaśnijmy krótko polskim słuchaczom, czym jest FDA czy FDA, bo nie wszyscy muszą to wiedzieć.
2: Sure. That's great. So the FDA, the Food and Drug Administration,
3: FDA, czyli Agencja Żywności i Leków, to amerykańska instytucja nadzorująca żywność, leki i kosmetyki. Od dziesięcioleci, słusznie lub nie, jest postrzegana jako światowy wzorzec. Jej decyzje są uważnie obserwowane i często uwzględniane przez inne państwa. Dlatego mają znaczenie także poza Stanami Zjednoczonymi. Przez lata zakładano, że jeśli FDA zatwierdziła lek generyczny, oznaczało to, że jest on bezpieczny, skuteczny i biorównoważny wobec oryginału.
0: Warto jednak chyba precyzyjnie wyjaśnić, co właściwie uznajemy za lek oryginalny, nazywany również markowym, no bo możemy mieć na przykład znany lek zawierający paracetamol, ale w aptece kupimy też znacznie tańsze produkty z dokładnie tą samą substancją czynną, czyli z paracetamolem. Czy one także są lekami generycznymi, czy są po prostu innymi odmianami paracetamolu?
2: Yeah. So the brand name drug, so let's say Lipitor, made by Pfizer.
3: Weźmy jako przykład Lipitor, produkowany przez firmę Pfizer, lek obniżający poziom cholesterolu. Jego odpowiednik generyczny powinien zawierać tę samą substancję czynną i w takim samym stopniu wchłaniać się do krwi jak lek oryginalny. Jest jednak znacznie tańszy, ponieważ produkująca go firma nie poniosła kosztów pierwotnego opracowania leku ani wszystkich związanych z tym badań. Jeżeli generyk jest skuteczny, stanowi dla pacjentów bardzo korzystną alternatywę.
0: Jaki odsetek sprzedawanych obecnie leków stanowią generyki?
2: So in the US, for example, at least 80% of our drug supply.
3: W Stanach Zjednoczonych co najmniej 80% dostępnych leków to generyki.

0: bezpieczeństwa i skuteczności, tak jak oryginalne leki?
1: No, they're not actually. So safety and effectiveness is.
2: Właściwie nie. Bezpieczeństwo i skuteczność substancji czynnej, czyli cząsteczki stanowiącej podstawę leku, zostały już wcześniej potwierdzone. Producent generyku musi przeprowadzić znacznie mniej badań, aby uzyskać zgodę na jego sprzedaż. Powinien wykazać, że lek zachowuje stabilność w określonych warunkach, że jego substancja czynna w odpowiednim stopniu wchłania się do krwi oraz że nie jest zanieczyszczona. Zakres wymaganych badań jest więc mniejszy. Najważniejsze jest wykazanie biorównoważności, a więc tego, że do krwioobiegu wchłania się odpowiednia ilość substancji czynnej. Jeżeli producent to wykaże, zazwyczaj uzyskuje zgodę na wprowadzenie leku do sprzedaży.
0: Nie musi więc prowadzić badań na pacjentach w takim zakresie jak producent leku oryginalnego, tak?
1: That's exactly right. They don't have to conduct widespread clinical trials.
2: Dokładnie. Nie musi przeprowadzać szeroko zakrojonych badań klinicznych. I tu dochodzimy do zasadniczego problemu, który stał się przedmiotem mojego śledztwa. Aby dowieść biorównoważność swoich leków, firmy przekazują dane FDA. Agencja nie bada osobiście każdego produktu. Analizuje dokumentację dostarczoną przez producentów. Firmom zależy oczywiście na uzyskaniu jak największej liczby zezwoleń. Chcą, aby ich produkty zatwierdzili regulatorzy amerykańscy, polscy i instytucje w innych krajach. Co jednak, jeśli dane przekazywane w celu uzyskania zgody nie są prawdziwe? Co jeśli zostały sfałszowane albo zmanipulowane? Dlaczego firma miałaby to robić? Żeby uzyskać więcej zezwoleń, poszerzyć ofertę i zrobić to szybciej. Sfałszowanie danych zajmuje znacznie mniej czasu niż wyprodukowanie leku, który rzeczywiście działa.
0: Z jednej strony mamy więc wielki problem dotyczący danych, a z drugiej mamy pacjentów. Cała ta historia zaczyna się przecież od osób, które po zamianie leku oryginalnego na generyczny zauważały, że coś się zmieniło. Jak piszesz, FDA przez długi czas nie traktowała tych sygnałów szczególnie poważnie. Dlaczego systemowi tak trudno było uwierzyć pacjentom?
2: To bardzo dobre pytanie. Z jednej strony działała tu biurokratyczna bezwładność, a z drugiej nasze uzależnienie od leków generycznych. Przynajmniej w systemie amerykańskim przedstawiciele FDA muszą informować Kongres, że zatwierdzają dużą liczbę generyków i że na rynku nie brakuje leków w przystępnych cenach. Jeżeli zaczną bardzo dokładnie kontrolować ich jakość, a w rezultacie liczba dostępnych generyków się zmniejszy, powstaje problem polityczny. Cały system produkcji i kontroli leków generycznych doznał jednak wstrząsu, zarówno za sprawą mojego śledztwa, jak i historii Dinesha Thakura. Został on sygnalistą i ujawnił nieprawidłowości w jednej z największych indyjskich firm farmaceutycznych.
3: You mean about Iran Baxi?
1: Yes.
0: Thakur musiał odejść z firmy, ukrywał przed żoną swoją współpracę z FDA i obawiał się o bezpieczeństwo dzieci. Wiedział, że sygnalistom w Indiach mogą grozić bardzo poważne konsekwencje. Jak zdobyłaś jego zaufanie? Jak oceniasz osobistą cenę płaconą przez ludzi, którzy decydują się wystąpić przeciwko tak potężnemu systemowi?
1: Dinesh Thakur is a hero and he is the.
2: Przede wszystkim Dinesh Thakur jest bohaterem i główną postacią mojej książki. Kiedy zaczęłam analizować skargi pacjentów na leki generyczne, coraz częściej słyszałam o firmie Ranbaxy, o której wcześniej nic nie wiedziałam. Była wówczas jednym z najszybciej rozwijających się producentów generyków na amerykańskim rynku, bardzo ambitną firmą i największym przedsiębiorstwem farmaceutycznym w Indiach. Dinesh Thakur pracował wcześniej dla Bristol Myers Squibb w New Jersey. Ranbaxy zatrudniła go, aby pomóc rozwinąć międzynarodową ofertę leków. Wraz ze swoim przełożonym, który był człowiekiem przestrzegającym zasad etycznych, zaczął odkrywać, że dane przekazywane przez firmę

0: Firmy instytucjom regulacyjnym na całym świecie, również w Unii Europejskiej, były fałszowane. Robiono to po to, aby szybko zdobywać zezwolenia na sprzedaż produktów niespełniających norm. Ale było w tym coś jeszcze gorszego. Firma dostosowywała jakość produkcji do tego, jak skuteczny był nadzór w danym kraju. Dane przekazywane państwom afrykańskim, a nawet indyjskim regulatorom, były niemal w 100% sfałszowane. Firma uważała, że nie musi w ogóle badać tych leków, bo i tak nikt tego nie sprawdzi. Standard produkcji w Ranbaxy, a także w innych firmach produkujących generyki, których praktyki później ujawniłam, sprowadzał się więc do robienia wszystkiego, co mogło ujść im na sucho. To właśnie najbardziej niepokoiło Dinesha Thakura. Myślał o pacjentach z HIV i AIDS w Afryce, którzy byli uzależnieni od takich indyjskich generyków. Choć on wiedział, że leków tych w zasadzie nie przebadano. Pisał do wielu organów regulacyjnych na całym świecie, ale wszyscy go ignorowali. W końcu zainteresowała się nim FDA. Tak rozpoczęło się trwające 8 lat śledztwo dotyczące fałszowania danych w Ranbaxy.
1: Gościem Planety Nonfiction jest Catherine Eben, amerykańska dziennikarka śledcza z magazynu Rolling Stone i autorka książki Gorzkie pigułki – Mroczna prawda o tańszych zamiennikach leków. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: Catherine Eben jest gościem audycji Planeta Nonfiction. Przed przerwą poruszyłaś bardzo ważny temat. Jednym z najbardziej wstrząsających wątków twojej książki jest połączenie rasizmu z korporacyjnym cynizmem. Pokazujesz, że część najgorszych leków, niekiedy nieskutecznych albo zanieczyszczonych, trafiała do miejsc, w których instytucje kontrolne były najsłabsze, między innymi do niektórych krajów afrykańskich. Przywołujesz słowa jednego z menedżerów Ranbaxy, który powiedział, tutaj cytuję, kogo obchodzi, jeśli umrze kilkoro czarnych ludzi? Jak to możliwe, że świat zachodni przez tak długi czas przymykał na to oczy, zwłaszcza że leki te rozprowadzano w ramach międzynarodowych programów pomocowych? Were being distributed through international aid programs.
1: You know, that's an excellent question. I think the one of the biggest problems was that
2: jednym z największych problemów było to, że kiedy FDA zatwierdziła jakiś lek, wszyscy zakładali, że wszystko jest z nim w porządku. Nikt właściwie nie pytał, na jakiej podstawie został dopuszczony do sprzedaży. Kiedy zaczęłam zajmować się tym tematem, byłam zdumiona, że FDA zatwierdzała leki na podstawie danych przekazywanych przez samych producentów. Cały system opierał się więc na ich uczciwości. Ówczesny dyrektor Biura Leków Generycznych FDA powiedział mi coś, czego nigdy nie zapomnę. System zatwierdzania leków wymaga etycznego postępowania ze strony wnioskodawcy. W przeciwnym razie cały domek z kart się rozpada. To niezwykłe wyznanie. System opierał się na ślepym zaufaniu. Trudno uwierzyć, że instytucja uznawana za najbardziej wymagającego regulatora na świecie zatwierdzała 80% leków trafiających na rynek w kraju właśnie na podstawie takiego zaufania.
0: Zwłaszcza, że mówimy o zdrowiu, a więc o sprawie niezwykle ważnej.
3: It's very important because it's the question of the health, yeah?
1: Yeah. I mean, what could possibly be?
2: Czy może być coś ważniejszego? Właśnie dlatego Dinesh Thakur zaryzykował wszystko, aby ujawnić tę sprawę opinii publicznej.
0: Kiedy zaczynałem czytać twoją książkę, spodziewałem się, że jej głównymi czarnymi charakterami okażą się koncerny farmaceutyczne. Tymczasem równie ważną postacią stała się FDA, czyli właśnie Amerykańska Agencja Żywności i Leków. W jakim stopniu jest to opowieść o zawodzie ze strony instytucji, które miały nas chronić, a w jakim stopniu o samych firmach farmaceutycznych?
3: Pharmaceutical companies.
1: That's just a great question, and it really is a, as you point out, a story of institutional failure.
2: To rzeczywiście opowieść o porażce instytucji. FDA miała jednoznaczne informacje o powszechnym fałszowaniu danych w Ranbaxy, a mimo to nadal zatwierdzała leki tej firmy. Zgodziła się nawet, aby Ranbaxy zostało pierwszym producentem generycznej wersji Lipitoru w Stanach Zjednoczonych. A przecież Lipitor był najlepiej sprzedającym się lekiem w Ameryce. W chwili wydawania tego zezwolenia FDA wiedziała już o masowych oszustwach w Ranbaxy. Wśród osób, które rozmawiały ze mną na potrzeby książki i powierzyły mi posiadane informacje, byli inspektorzy FDA. To oni odwiedzali zakłady farmaceutyczne i dokumentowali oszustwa. Informowali przełożonych, że określonym firmom należy zakazać sprzedaży leków w Stanach Zjednoczonych. Mimo to ich ostrzeżenia ignorowano.
0: Dlaczego nikt na którymś etapie tego nie zatrzymał?
1: The answer in part is political.
2: Myślę, że odpowiedź jest częściowo polityczna. FDA odpowiadała za zatwierdzanie leków generycznych dostępnych w przystępnych cenach. W Stanach Zjednoczonych leki oryginalne są bardzo drogie, a ich ceny nie podlegają ścisłym regulacjom. Powszechnie wiadomo, że bez generyków Amerykanie nie mogliby sobie pozwolić na potrzebne im lekarstwa. Jesteśmy więc od nich całkowicie uzależnieni, po części dlatego, że nie potrafiliśmy uregulować cen leków. Jeżeli zaczyna się zamykać niebezpieczne fabryki i zakazywać indyjskim zakładom sprowadzania leków do Stanów Zjednoczonych, pojawia się ogromny kryzys związany z ich niedoborem. Widziałam wstrząsające dowody na to, co działo się w indyjskich fabrykach. Były tam gołębie, węże i jaszczurki. Panowały skrajnie niebezpieczne i niesterylne warunki. Pracownicy ukrywali niespełniające norm substancje czynne w płytach sufitowych.
1: Pigeons and snakes and lizards and crazily unsafe conditions.
2: Firmy próbowały ukrywać to wszystko przed inspektorami FDA, a kiedy zostały przyłapane, potrafiły wykorzystać słabość systemu, aby nadal sprzedawać swoje leki.
0: Wspomniałaś o specyfice amerykańskiego systemu ochrony zdrowia. Warto jednak podkreślić, że leki generyczne same w sobie nie są czymś złym. Przyniosły ogromne korzyści. Można je uznać za jedno z największych osiągnięć współczesnej medycyny, ponieważ dzięki nim miliony ludzi, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, mogą sobie pozwolić na leczenie. Twoja książka pokazuje jednak, że skrajna presja na obniżanie cen może zagrażać jakości. Czy możemy mieć jednocześnie bardzo niskie, przystępne ceny i bardzo wysokie standardy produkcji?
2: Krótka odpowiedź brzmi, jest to bardzo trudne ze względu na sposób funkcjonowania branży leków generycznych. Ceny są w pewnym sensie zbyt niskie i nie zachęcają producentów do dbania o jakość. Według niektórych szacunków produkowanie leków zgodnie z tak zwaną dobrą praktyką wytwarzania kosztuje o około 25% więcej niż stosowanie metod przyjętych przez Ranbaxy i inne firmy, które oszczędzały na wszystkim, na czym tylko mogły. Dążenie do kupowania możliwie najtańszych leków prowadzi więc do załamania jakości.
1: Important things, I think, is to have real disclosure for patients.
2: Jednym z ważnych rozwiązań byłaby jednak rzeczywista przejrzystość wobec pacjentów. Powinni wiedzieć, gdzie wyprodukowano ich leki i jaka jest prawdziwa historia danego producenta. Ujawnienie tych informacji konsumentom wywołałoby presję na zreformowanie systemu. W wielu amerykańskich supermarketach możemy na przykład sprawdzić, skąd pochodzą sprzedawane warzywa i owoce. Informacja o miejscu ich uprawy jest dostępna. Przypuszczam, że wielu polskich konsumentów wolałoby kupić jabłko wyhodowane w Polsce niż w Chinach.
3: For sure, because we have a very good apples.
1: I'm sure you do.
3: What can an ordinary...
0: Co właściwie może zrobić zwykły pacjent? Czy możemy zapytać farmaceutę, gdzie wyprodukowano konkretny lek? Czy takie informacje są w ogóle dostępne?
1: Yeah, that's a great question. So, just speaking to the situation in the US, because
2: Mogę się odnieść do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie jestem ekspertką od polskiego rynku. W USA często nawet farmaceuci nie mają dostępu do takich informacji. Wiedzą, która firma wyprodukowała leki, gdzie znajduje się jej siedziba, ale niekoniecznie wiedzą, w którym zakładzie powstał konkretny produkt. Większość dużych firm ma zakłady produkcyjne w Indiach. Nieco rzadziej znajdują się one w Chinach. Trudno jednak sprawdzić, z której fabryki pochodzi dany lek i jakie wyniki kontroli ma ten zakład. Kiedy idę do apteki, wpisuję w wyszukiwarkę nazwę produktu oraz hasło Pismo Ostrzegawcze FDA i sprawdzam wyniki.
1: FDA warning letter and I see what comes up.
2: Dzięki mojemu śledztwu znam historię wielu spośród tych firm, dlatego części z produkowanych przez nie leków nie przyjmę.
0: Zwykli ludzie mogą więc zrobić bardzo niewiele albo wręcz nic.
2: Na mojej stronie zamieściłam listę rzeczy, które mogą zrobić pacjenci, ponieważ bardzo często dostaję takie pytania. Jedna kwestia jest szczególnie ważna. Jeżeli przyjmujesz określony generyk i dobrze na ciebie działa, sprawdź, która firma go wyprodukowała. Poproś farmaceutę, aby przy kolejnej realizacji recepty wydał ci lek tego samego producenta. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych pacjent może otrzymywać zamienne leki różnych firm, zależnie od tego, co akurat znajduje się na półce. Warto trzymać się generyku, który dobrze działa.
1: But you also need to pay attention if you go refill a prescription and suddenly you feel different or you have symptoms or your symptoms are not in control.
2: Trzeba też zachować czujność. Jeżeli po wykupieniu kolejnego opakowania nagle zaczynasz się inaczej czuć, pojawiają się nowe dolegliwości albo dotychczasowe objawy przestały być pod kontrolą, przyczyną może być zmiana producenta leku. Zachęcam pacjentów, aby pytali farmaceutów, jaki dokładnie lek otrzymują. Farmaceuci odgrywają bardzo ważną rolę jako pierwsza linia ochrony pacjentów.
0: Podczas pracy nad książką podróżowałaś po różnych kontynentach. Chciałbym zapytać jeszcze o Europę. Czy Europejczycy mają powody, aby czuć się bezpieczniej od Amerykanów, jeśli chodzi o jakość leków generycznych?
1: You know, from my reporting, I don't see the situation in Europe as much different than in the US. Now that said,
2: z moich ustaleń wynika, że sytuacja w Europie nie różni się znacząco od tej w Stanach Zjednoczonych. Trzeba jednak zaznaczyć, że w poszczególnych krajach europejskich pracują znakomici inspektorzy. Jednego z nich, francuskiego inspektora, opisuję w gorzkich pigułkach. Zasadniczo jednak jest to podobny system. Niektóre państwa wysyłają własnych inspektorów do odległych zakładów produkcyjnych, inne tego nie robią. Polegają wtedy na kontrolach i ustaleniach przeprowadzonych przez inne państwa.
1: And you know, the gold standard of course is for inspectors to make surprise visits.
2: Najlepszym rozwiązaniem byłyby niezapowiedziane wizyty dobrze wyszkolonych inspektorów w fabrykach, a następnie zdecydowane działania regulatorów na podstawie ich ustaleń. Tak wyglądałby system idealny.
1: One of the things that I uncovered, which is just shocking, is that the FDA was not making surprise inspections.
2: Tymczasem odkryłam coś szokującego. FDA nie przeprowadzała niezapowiedzianych kontroli w indyjskich fabrykach. Informowała o swoich wizytach z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Firmy miały więc czas na sfałszowanie danych, posprzątanie zakładów i stworzenie sztucznych warunków na potrzeby kontroli.
0: Zapewne wynikało to z kwestii logistycznych związanych z organizacją podróży do Indii.
2: Właśnie. Myślę, że inspektorzy z Unii Europejskiej mierzą się z podobnymi trudnościami. Dlatego nie widzę istotnej różnicy między systemem europejskim a tym, który opisałam w Stanach Zjednoczonych.
3: In the first episode of this program, I mean Planet Nonfiction, we talk about whether investigative journalism.
0: W pierwszym wydaniu Planety Nonfiction rozmawialiśmy o tym, czy dziennikarstwo śledcze i literatura faktu nadal mogą rzeczywiście zmieniać świat. Twoja książka to chyba przykład, że mogą. Czy masz poczucie, że naprawdę coś zmieniła?
1: Well, on one level, yes, it did. So it created a lot of awareness about this whole issue.
2: Na pewnym poziomie tak. Książka znacznie zwiększyła świadomość tego problemu i doprowadziła do kilku przesłuchań w Kongresie. Muszę jednak powiedzieć, że kiedy zaczynałam ją promować, wydarzyło się coś, co dodatkowo pogorszyło sytuację. Gorzkie pigułki ukazały się wiosną 2019 roku. Kilka miesięcy później rozpoczęła się pandemia COVID-19. FDA wstrzymała wtedy wszystkie kontrole zagraniczne. Ujawniony przeze mnie problem jeszcze się pogłębił, ponieważ inspektorzy w ogóle nie mogli odwiedzać fabryk. Kiedy sytuacja pandemiczna zaczęła się poprawiać, okazało się, że powstały ogromne zaległości w kontrolach. Później administracja Trumpa wprowadziła cięcia budżetowe w instytucjach odpowiedzialnych za zdrowie. Pod pewnymi względami problemy, o których pisałam, jeszcze się nasiliły. Dzięki mojej książce społeczna świadomość znacznie wzrosła, ale opisane przeze mnie problemy wciąż nie zostały rozwiązane.
1: Public understanding has grown hugely because of my book. the problems that I exposed are not over.
3: Catherine Eben was a guest of Planet Nonfiction. Thank you very much. It was a great pleasure to speak with you today.
1: Thanks so much for having me. I really enjoyed our discussion.
0: Proszę Państwa, a ja mam dla Państwa kilka egzemplarzy książki Gorzkiej Pigułki, Mroczna prawda o tańszych zamiennikach leków. Proszę pisać pod postem o audycji na Facebooku albo na adres świeży, nowy adres planeta@radio357.pl, na który też swoją drogą zachęcam Państwa, żeby pisać we wszystkich sprawach związanych z nową audycją, chociaż już taką coraz mniej nową. A teraz Bruce Springsteen zaśpiewa o amerykańskim pasie rdzy, o którym więcej za chwilę.

0: Proszę Państwa, ja mówiłem tydzień temu, że w tej audycji będziemy sięgali po różne formy non-fiction, dlatego teraz sięgniemy po ciekawy film dokumentalny. Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński są gośćmi Planety. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Współtwórcy podcastu amerykańskiego, bo taka jest jego nazwa, o filmie Rdza chciałem porozmawiać, pierwszej takiej produkcji w ramach podcastu. Skąd pomysł na taki film?
1: Trochę to było spowodowane tym, że zaproponowaliśmy to naszym patronom w serwisie Patronite, że po przekroczeniu pewnego progu, uzyskaniu określonego poziomu wsparcia, no chcemy te środki wykorzystywać na rozwój podcastu i całego naszego przedsięwzięcia. I jednym z pomysłów na rozwój było właśnie nakręcenie filmu dokumentalnego, a pomysł taki, żeby pokazać ten obszar w Stanach Zjednoczonych, który niegdyś był takim sercem przemysłowym Ameryki, a później stał się dowodem dla wielu upadku Stanów Zjednoczonych, upadku amerykańskiego przemysłu i takim źródłem frustracji wielu Amerykanów.
0: Ja bym też chciał uniknąć takiej rozmowy, która będzie oczywiście streszczeniem tego filmu, bo zawsze lepszym pomysłem będzie po prostu obejrzenie, do czego też zachęcamy. Ale chciałbym jednak, żebyśmy powiedzieli o tym miejscu, symbolu, który my kojarzymy z pasem Rdzy, czyli Detroit. Chyba nie sposób byłoby zacząć od innego miejsca, prawda?
2: No tak, oczywiście. Pas Rdzy, Detroit. Detroit przez wiele lat było takim symbolem upadku amerykańskiego przemysłu i upadku amerykańskich miast. To jest miasto Robocopa i nie bez przyczyny. To znaczy, jeśli Amerykanie chcieli pokazać dystopijną przyszłość miasta, które mierzy się ze wszystkimi możliwymi problemami społecznymi i ekonomicznymi, no to właśnie widzieli Detroit. I właśnie tam dzieje się akcja tego filmu. Miasto, w którym już nie ma żadnej pracy, wszystko jest sprywatyzowane. Nad wszystkim gruje wielka wieża potężnej korporacji. No i oczywiście w Detroit taką potężną wieżą potężnej korporacji to Renaissance Center nad brzegami jeziora, które jest siedzibą General Motors. Ale oczywiście upadek General Motors i wielu innych firm samochodowych, nie zupełny upadek, ale jednak to, że nie wytrzymywało konkurencji z firmami japońskimi czy niemieckimi, to jest jeden z powodów upadku Detroit i w ogóle pasa Rdzy.
0: Pan Łukasz, co prawda, zaczął o tym już mówić, ale jeszcze chciałbym w ramach oddzielnego pytania a propos pasa Rdzy, tego właśnie tematu, który panowie wybraliście do tego filmu. Czy to była taka bardziej osobista fascynacja tą mniej pocztówkową Ameryką, czy po prostu uznaliście, że bez tego też nie da się zrozumieć dzisiejszych Stanów Zjednoczonych?
1: I jedno i drugie, to znaczy to nie była oczywiście nasza pierwsza podróż do Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek pierwsza z kamerą i właśnie w takim celu nakręcenia filmu, ale my odwiedzamy takie miejsca, kiedy jeździliśmy przy innych okazjach, byliśmy na przykład na granicy, żeby zobaczyć ówczesny kryzys wynikający z tych licznych nielegalnych przekroczeń granicy. Byliśmy w różnych też biedniejszych miastach Arizony i tej południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Natomiast ten pas Rdzy jest ciekawy także politycznie. To znaczy to są stany, które kiedyś były taką mocnym zapleczem dla partii demokratycznej, a teraz coraz bardziej przechylają się w stronę republikańską.
0: W filmie pojawia się taka teza, czy hipoteza, że pas Rdzy, ten prawdziwy, to są takie miejsca, które żyły tylko z jednej branży, nie miały planu awaryjnego. Czy ta skrajna specjalizacja, jak na przykład oczywiście samochody w Detroit czy stal w Pittsburghu, czy to ona okazała się największym przekleństwem ostatecznie?
1: To oczywiście zależy też od wielkości miasta, bo te większe jak Detroit, my tam pokazujemy, lepiej sobie radzą, czy łatwiej im trochę znaleźć tą drogę wyjścia.
2: No, zwłaszcza Pittsburgh też.
1: Zwłaszcza, tak, Pittsburgh również. Natomiast to zawsze tak jest, prawda, że to uzależnienie od jednej gałęzi przemysłu może sprzyjać bardzo szybkiemu rozwojowi, kiedy ta gałąź się rozwija, ale później jest taką kulą u nogi, którą trudno porzucić. Ja myślę, że stąd też sceptycyzm wielu Amerykanów wobec oparcia rozwoju gospodarczego w tak dużym stopniu jak obecnie na sztucznej inteligencji.
0: Tam się też pojawia taki wątek, poza oczywiście wpływem zewnętrznym, bo często się obwinia o konkurencję z Niemiec, czy z Japonii, czy z innych państw, ale też pojawia się taki wątek konkurencji wewnętrznej między Stanami, czy ucieczki fabryk na południe przed związkami zawodowymi. Czy to jest też tak, że Ameryka po części sama wykończyła ten swój pas przemysłowy?
2: Oczywiście, że tak, ale to nie jest opowieść, którą lubią przypominać politycy Partii Republikańskiej. Oni wolą obwiniać właśnie Niemcy czy Japonię, Europę szerzej za granicę albo głupie decyzje Amerykanów, zwłaszcza z Partii Demokratycznej. Natomiast no, to jest bardzo często decyzja rządów republikańskich czy w ogóle polityków czy biznesmenów, którzy próbują uciec przed związkami zawodowymi i wybierają amerykańskie południe, gdzie w ogóle związki zawodowe zawsze były słabe. I celowo te Stany wprowadzały bardzo korzystne przepisy dla firm, a bardzo niekorzystne dla związków zawodowych, licząc na to, że podbiorą fabryki północy. I to się często udawało. I gdzie nie pojechaliśmy, słyszeliśmy tę samą opowieść. No, że tak, oczywiście, to prawda, że konkurencja japońska czy niemiecka były problemem, czy przy produkcji stali, czy przy produkcji samochodów, ale wcześniej te firmy zaczynały przenosić się do Alabamy, Georgii, Karoliny Południowej, Tennessee i tak dalej.
1: I ten upadek czy kryzys zaczął się dużo wcześniej niż się powszechnie uważa, bo my kojarzymy ten trudny okres właśnie z latami, końcem lat 70. czy latami 80., ale w rzeczywistości ta ucieczka jeszcze w ramach kraju na południe zaczęła się dużo wcześniej.
0: Ciekawa jest także perspektywa ludzi, mieszkańców pasa rdzy, o których też mówicie, którzy no, właściwie inaczej odbierają tę trudną przeszłość, niż mogłoby się to wydawać nam z zewnątrz, a dla wielu też pewnie teraźniejszość, nie tylko przeszłość trudną. Nie jest to w każdym razie powód do wstydu, do wpadania w kompleksy gorszej Ameryki, a bardziej taka część tożsamości. Czy tutaj odbija się w tym takie typowe amerykańskie podejście, o którym też wspominacie w filmie, czy jednak też już pewne przepracowanie tych czasów i wyciągnięcie wniosków z tamtych czasów?
2: Myślę, że też się w tym przejawia taki typowy amerykański optymizm i przekonanie, że jednak zawsze jesteśmy w stanie sobie pomóc i się odbudować i zwyciężyć. To jest niesamowite. W wielu miejscach słyszeliśmy, że jakieś miasto jest Feniksem. Detroit oczywiście to jest miasto Feniks, ale dałbym głowę, że jeszcze w paru innych miejscach podobna metafora była używana. Że no nasze miasto tak, przeżywało ciężkie chwile i było źle, ale oczywiście sobie poradziliśmy, bo my zawsze sobie poradzimy, bo my jesteśmy takim właśnie Feniksem, który odradza się z popiołów. No to oczywiście czasem jest prawdą, jak w przypadku Pittsburgha, czy właśnie po części Detroit, a czasem nie. No, małe miejscowości nigdy się nie odrodziły i jeździliśmy przez nie i naprawdę nie mieliśmy wrażenia, żeby tam ludzie byli szczególnie optymistycznie patrzyli na rzeczywistość.
0: Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński są gośćmi Planety Nonfiction, a teraz Billy Joel, jeszcze trochę o dawnych czasach. Alien

0: Do kogo przede wszystkim kierujecie ten film? Bo pan Łukasz mówił na początku, że oczywiście ten pomysł był związany z funkcjonowaniem na Patronite, ale czy też chcieliście zrobić coś dla stałych słuchaczy podcastu, czyli no, przyjmując ludzi, którzy w jakimś tam stopniu interesują się Stanami Zjednoczonymi i mają pewien background już, czy też zależało wam na dotarciu do ludzi, którzy Ameryką no, interesują się tylko okazjonalnie albo bardzo rzadko?
1: To jest tak, że słyszymy reakcje, jakie do nas docierają po tym filmie. On jest, bo o tym nie wspomnieliśmy, on jest dostępny bardzo łatwo, bo na YouTubie można po prostu wejść na profil podcastu amerykańskiego i tam go znaleźć, jest dla każdego dostępny. No więc oglądają go także osoby, które nie są z podcastem jakoś bardzo związane i osoby, które nie interesują się Stanami Zjednoczonymi tak na co dzień. I z tego, co słyszymy, jest ciekawy także dla nich, nie tylko dla tych, którzy mają już jakąś taką solidną podbudowę teoretyczną i wiedzę na temat tego, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje i czym ten pas rdzy jest i jak się rozwija.
2: Ale generalnie kierowaliśmy ten film dla fanów podcastu amerykańskiego. Mm-hmm. Tak się zobowiązaliśmy, że to jest prezent dla naszych patronów. My staramy się naszym patronom odwdzięczać za wsparcie na różnorodne sposoby.
1: No, Radio 357 robi to samo.
2: Oczywiście. No i jednym z pomysłów był ten film. I on też, trzeba to powiedzieć uczciwie, no to jest eksperyment z naszej strony. To nie jest tak, że my nagle się przerzucamy na kręcenie filmów i zmieniamy się też w medium wizualne. Był dla nas pewne wyzwanie i coś nowego. Być może będziemy kręcili kiedyś jakieś inne filmy, ale na razie to jest jednak po prostu spełnienie obietnicy, którą złożyliśmy, bardziej niż cokolwiek innego.
1: A poza tym robimy cotygodniowe odcinki jak zwykle. No, słuchacze mogą też sięgnąć po książki, które już publikowaliśmy, więc staramy się trochę urozmaicać te kontakty z nami, żeby to nie był tylko i wyłącznie podcast, choć on pozostaje oczywiście głównym...
0: Amerykańskim.
1: Tak, głównym obszarem naszej działalności.
0: Wspomnieliście o YouTubie, że jest bardzo prosta droga dotarcia do tego filmu, że właściwie każdy może go zobaczyć. A skoro już wspomnieliście o YouTubie, to jeden z komentarzy pod tym filmem brzmi tak: ale dlaczego to jest takie krótkie? Ja się nie zgadzam. To bardziej wygląda jak wstęp do cyklu filmów i mam taką cichą nadzieję, że tak będzie. Kawał dobrej roboty, który prosi się o kontynuację. To jest koniec tego cytatu, tego komentarza. Może panowie spróbują odpowiedzieć jakoś szerzej na ten komentarz. Czy będzie taka kontynuacja?
2: No to film trwa może godzinę, 10 minut, ale zrobienie takiego filmu to nie jest krótka praca. Ja to trochę znam też jako autor książek. Książki się znacznie szybciej czyta, niż je pisze. I ludzie czytają książkę i mówią, czemu to się już skończyło, proszę szybko pisać następną. No z filmami jest trochę tak samo. No, dlaczego to jest takie krótkie? No dlatego, że nawet nakręcenie filmu, który ma godzinę 10, zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Nakręcenie, zmontowanie, przygotowanie i tak dalej.
1: Nasz budżet był troszkę mniejszy niż budżet Odysei i trochę mniej ludzi pracowało przy tym filmie, w związku z tym dlatego to też zajmuje nam więcej czasu i nie mamy też jeszcze takiego doświadczenia jak pan Nolan. W związku z tym trochę dłużej nam to zajmie.
0: Ale rozumiem, że jest to dla was w każdym razie forma interesująca i taka też inspirująca do dalszych, że tak powiem, pomysłów.
1: Absolutnie, to znaczy absolutnie tak jest. Niektórzy słuchacze narzekają, że za mało nas widać i chcieliby więcej takich materiałów wideo. My raczej wolimy podcast w jego obecnej formie i taki sposób komunikacji, ale raz na jakiś czas możemy też spróbować czegoś innego.
0: Łukasz Pawłowski, Piotr Tarczyński z podcastu amerykańskiego, twórcy podcastu amerykańskiego, byli gośćmi Planety Nonfiction. Bardzo wam, panowie, dziękuję.
1: I my dziękujemy za zainteresowanie.
0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Planety. Przypominam państwu, że można pisać na Facebooku albo na maila planeta@radio357.pl w sprawie książki Catherine Eben, Gorzkie pigułki. A jak ktoś nie zdąży albo tym razem się nie uda, to zapewniam, że książek w nowej audycji nie zabraknie i będą jeszcze kolejne okazje. Na koniec jeszcze melancholijna i pięknie śpiewająca wciąż Marisa Nadler na wspomnienie odchodzącego lata. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357. W cztery oczy.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nowy sezon audycji W cztery oczy. I po staremu będę chciał Państwu przedstawiać ludzi, których prowadzi przez życie pasja, którzy wiedzą, że warto coś robić, warto się w coś angażować i chcą robić to dobrze, chcą służyć innym bardzo często i wydaje mi się, że taki format audycji W cztery oczy sprawdza się, bo bardzo często Państwo właśnie bardzo dobrze reagują na takie przykłady, bo mnie chodzi o to, żeby to było inspirujące. Rozmowa z człowiekiem, który chce coś w życiu zrobić, któremu zależy na czymś, potrafi się tym podzielić, jest moim zdaniem inspirująca i myślę, że tak będzie także tym razem. Pozwolą Państwo, że zacznę od takiego cytatu. Trzymasz w rękach 300 numer miesięcznika Bliżej Przedszkola. Piszę do ciebie i towarzyszy mi ogromne wzruszenie. Mija 25 lat od ukazania się pilotażowego numeru naszego miesięcznika. Czy wtedy, gdy wiozłem 500 egzemplarzy pierwszego nakładu w bagażniku malucha, mogłem wyobrażać sobie, jak potoczy się historia Bliżej Przedszkola? I to jest podpisane Robert Halik, redaktor naczelny Bliżej Przedszkola. Dzień dobry, panie Robercie, witam.
3: Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam panie redaktorze.
2: Ładnie pan pyta, czy mogłem wyobrażać sobie, jak potoczy się historia Bliżej Przedszkola? Jak się potoczyła? Jak dzisiaj wygląda miesięcznik Bliżej Przedszkola?
3: Z perspektywy czasu to nie miało prawa się udać. Kiedy przygotowywałem się do spotkania z panem, kiedy zrobiłem rachunek sumienia i spojrzałem wstecz to, co się wydarzyło przez te 25 lat, to te 500 egzemplarzy, te 48 stron czarno-białej gazety, czarno-białego wnętrza z daleko od ideału odbiegającą jakością edycyjną, ale o dużym ciężarze gatunkowym, jak się potem okazało, nie spodziewałem się, że to urośnie do takiego małego, przedszkolnego imperium, jeśli chodzi o ten właśnie ciężar gatunkowy i to, co teraz nauczycielom wychowania przedszkolnego, bo dla nich pracujemy, oferujemy i oprócz właśnie miesięcznika parę innych rzeczy, ale pewnie o tym będziemy jeszcze w trakcie spotkania mówić, to się podzielę bardzo chętnie z tym.
2: To jest pismo branżowe, adresowane właśnie do ludzi, którzy zajmują się wychowaniem przedszkolnym. Myślę, że także ciekawe dla rodziców. Muszę wobec tego zapytać pana, patrząc prosto w oczy, jak by pan nazwał swoją pasję? Czy pasją jest tworzenie miesięcznika i przekaz do tych ludzi? Czy pana pasjonuje w ogóle tematyka wychowania przedszkolnego? Pewnie o tym będzie czas, byśmy dzisiaj porozmawiali, jakże ważny etap w życiu człowieka.
3: Ja myślę, że pasją, dzięki któremu realizuję pasję związaną z edukacją przedszkolną, z wychowaniem przedszkolnym i tym, co robimy dla nauczycieli, są ludzie. Dlatego, że lubię ludzi. Cytując klasyka kiedyś, jeden z prezydentów tak powiedział Rzeczpospolitej, że lubię ludzi. Tak, ja lubię ludzi i relacje, które można tworzyć pomiędzy ludźmi, to jest moja właśnie pasja. I właśnie tak jak wspomniałem przed chwilą, dzięki relacjom, dzięki życzliwości, dzięki kontaktom, dzięki ludziom, zespołowi, który tworzy czy współtworzymy, to wszystko, co się wydarzyło przez te właśnie minione 25 lat, się udało pięknie stworzyć. Tak, odpowiadając krótko, moją pasją są ludzie.
2: Tak. Łatwo nie było, bo to rzeczywiście jest 25 lat i kryzysów, i bardzo takich trudnych momentów. O tym pogadamy. Ale spójrzmy jeszcze dziś na problematykę związaną z wychowaniem przedszkolnym. Bardzo często mam wrażenie, że gdzieś się tak to sytuuje poniżej tej edukacji, która ma miejsce później w szkole podstawowej, czy jeśli chodzi o licea, nie mówiąc już o studiach, prawda? Tymczasem wielu ekspertów, podkreśla, że ten czas do tego piątego, szóstego roku życia małego człowieka, no jest fundamentalny. Jak pan patrzy w ogóle na dzisiaj w Polsce XXI wieku na pozycjonowanie się wychowania przedszkolnego w mentalności zarówno nauczycieli, którzy tam idą, jak i rodziców? Już o dzieciakach nie będę mówił.
3: Tak, dzieci są dziećmi, przyjmą z dobrodziejstwem inwentarza to, co im damy, to, co im pokażemy.
2: Mogą się zbuntować,
3: mogą się
2: przedszkolu
3: pewnie,
2: raczej
3: oczywiście.
2: Nie.
3: I to taka naturalna ewaluacja wtedy tak. będzie tego, czy nasze oddziaływania, nasze działania, nasze aktywności im pasują, czy też nie. Mhm. Na szczęście, z jednej strony, na szczęście wychowanie przedszkolne jest bardzo mocno dostrzegane, czy ma, bardzo pozytywnie zaczyna być postrzegane zarówno ze strony decydentów, ale także ze strony rodziców. Ale z drugiej, zawsze jest są dwie strony medalu. Bardzo mocno przez te lata, którym tym wychowaniem przedszkolnym się zajmuję, bardzo mocno wybrzmiowa i to najbardziej boli, i one te sytuacje są najbardziej eksponowane, to takie, w którym wychowanie przedszkolne i nauczyciele wychowania przedszkolnego są spychane, że tak powiem, poza tą edukacyjną drogę.
2: Każdy tak, ma czyli te... ma pan na myśli to, że mówi się, przedszkole to jest opieka.
3: Tak, w przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. I w potocznym rozumieniu tego przedszkola, większość z nas zatrzymuje się właśnie na tej funkcji opiekuńczej. I to jest okej, bo to bardzo ważna funkcja, jeśli chodzi zwłaszcza dla dzieci młodszych.
2: Bo tego chyba oczekuje zapracowany rodzic, prawda?
3: Dokładnie.
2: Jest 8 rano, trzeba dzieciaka zawieźć albo nawet wcześniej, bo ja idę do pracy, oczekuję, że jako 16 odbiorę, to będzie nakarmiony, będzie w dobrym humorze, zmęczony i dzień za nim. Rzadko kiedy chyba rodzic sobie myśli, a co ciekawego się wydarzyło w ciągu tego czasu? Czy jest jakiś rozwój tego mojego dzieciaka, nie?
3: Tak, i to jest najmniej czasami widoczne. Rodzice bardzo często myślą, że my myślimy, że to się samo dzieje, że to, że dziecko zaczyna coraz lepiej mówić poprawnie, zachowywać się też inaczej.
2: Piosenkę zaśpiewać,
3: że to jest taki naturalny rozwój. Oczywiście tak. Tylko sztuka polega na tym, że żeby umiejętnie poprowadzić to dziecko właśnie na tej drodze związanej z wychowaniem. Proszę zwrócić uwagę, ile kompetencji społecznych dziecko nabywa w przedszkolu. Współpraca w grupie. Czy tych najważniejszych, czy też równie ważnych umiejętności edukacyjnych. Uczymy się, chociaż miałem powiedzieć, że uczymy się czytać literek i tak dalej, chociaż tu w przedszkole to jeszcze nie tu uczymy się generalnie poprzez zabawę. Uwaga, bardzo ważna rzecz, dobrze, że o tej zabawie sobie przypomniałem. Podstawową funkcją aktywności dziecka w ogóle, ale w przedszkolu także, funkcją edukacyjną, wychowawczą, jest zabawa. To uczymy. Uczymy się poprzez zabawę, wychowujemy się przez zabawę i to jest funkcja, to jest umiejętność, Tak, podstawowa aktywność dziecka to jest po prostu zabawa. Nie możemy o tym zapominać, ponieważ zabawa bardzo często jest traktowana jako coś przede wszystkim jest niedoceniana właśnie w tym kontekście, o którym przed chwilą mówiłem. Natomiast zabawa jest tym elementem, czy tym obszarem rozwoju, dzięki któremu nabywamy te kompetencje, o których wcześniej powiedziałem.
2: I to jest dobry moment w tym wieku, żeby właśnie rozwijać się przez zabawę, bo później idziemy do tego kieratu szkoły. Przecież sam pan wie, panie Robercie, jak mocno krytykowana jest dzisiaj szkoła jako kompletnie przestarzała, niedostosowana do współczesności, do tego, czego się będzie oczekiwało od tych młodych ludzi. Na poziomie jeszcze przedszkola, wydaje mi się, jesteśmy blisko pewnego fajnego ideału. Bawimy się, rozwijamy się, uczymy się interakcji społecznych, bo przecież te dzieciaki są ze sobą i do tego są potrzebni kompetentni, dobrze przygotowani do pracy nauczyciele. I tu myślę, nauczyciele przedszkolni, bo takich musimy nazywać, prawda? Kiedyś się mówiło przedszkolanka i już samo słowo miało takie zabarwienie, wie pan, to trochę gorzej niż nauczycielka, co?
3: To, żebyśmy załatwili jednym słowem. Ja generalnie nie widzę nic w określeniu. Czasami mówi się do nauczycielek ciocia, czasami przedszkolanka i tak dalej. Ja zawsze staram się umawiać nauczycielka przedszkola, właśnie żeby o tym nie zapomnieć, żeby moi rozmówcy nie zapomnieli o tym, że to są osoby, które są konkretnie przygotowane do swojego zawodu. To głównie są osoby, czy wszystkie te osoby to są nauczyciele.

0: poruszać, ale czy powinniśmy się poruszać, żeby to wszystko wokół nas miało ręce i nogi, było zgodne z, że tak powiem, porządkiem prawno-społecznym. Natomiast każdy system, każdą placówkę tworzą ludzie. I tutaj w tym przypadku mamy zarówno do czynienia z przedszkolami świetnymi, przedszkolami dobrymi i jest okej, okay, ale mogą się również zdarzyć przedszkola, ale zarówno też szkoły, które są w tym, co jak pan to określił, takim kieracie, nazwijmy to, mówi się, że to jest taka szkoła pruska, czyli te dla ławki szkolnej i tak dalej. Ale to się zmienia. To się, panie rektorze, to się zmienia i w bardzo wielu placówkach, bardzo wielu i mam nadzieję, że to jest zdecydowana większość, pracujemy z dziećmi, czy nauczyciele pracują z dziećmi w sposób, nazwijmy to, lepszy niż poprzednio.
1: No dobrze. To reasumując, pan Robert Halik jest twórcą i redaktorem naczelnym pisma Bliżej Przedszkola. 25 lat temu pierwszy numer. Adresuje pan głównie się do nauczycieli przedszkolnych, prawda? Także do rodziców.
0: Dokładnie tak.
1: Powiem państwu, na przykład takim ładnym motywem w tym ostatnim numerze jubileuszowym jest postać Zgodka. I Zgodek to jest mistrz rozwiązywania konfliktów. Niektórzy z naszych słuchaczy mogą być zaskoczeni, ale to właśnie tak jest. W przedszkolu także są konflikty. I w jaki sposób one będą rozwiązywane, to później bardzo mocno wpływa na to, jak ci ludzie w przyszłości będą się zachowywali. A wiadomo, że konflikt jest wszechobecny. I to mi się bardzo podoba i ten Zgodek tutaj jako postać ważna, kumpelkowo, projekt edukacyjny. Fajnie, myślę, że wielu nauczycieli sięga po pańskie pismo, wiedząc, że będzie dla nich ważnym instrumentem w pracy.
0: Takie małe sprostowanie. Jestem nie tyle twórcą, co współtwórcą. Dzieło pod nazwą Bliżej Przedszkola to jest dzieło wielu, wielu ludzi, które na przestrzeni 25 lat się działo. To nie jest skończony projekt, on cały czas tworzy się i to gdzieś tam lubię się, że tak powiem, przedstawiać czy lokować jako gdzieś tam jedna z osób, które jest wśród tych osób, które właśnie współtworzą, a nie tylko tworzą. Oczywiście gdzieś tam trzeba jako przedsiębiorca, jako osoba, która niejako stoi na czele tego dzieła pod nazwą Bliżej Przedszkola, trzeba podejmować czasem trudne decyzje i nakierowywać. Tak każdy ma swoje miejsce, że tak powiem, w tej łodzi, jaką jest Bliżej Przedszkola. Natomiast tutaj nie chciałbym mówić o sobie twórca, ale bardziej jako współtwórca.
1: Redaktor naczelny już dziś tak.
0: Tak, ale ten redaktor naczelny, właśnie mówię, ja to też traktuję jako bardziej funkcję taką, która gdzieś tam ma swoje ostatnie słowo, jeśli ono jest potrzebne. Natomiast są ludzie lepsi ode mnie, którzy tworzą zespół redakcyjny, którzy mają lepszą wiedzę ode mnie, którzy mają szerszą wizję niż ja i tak dalej.
1: Jest pan skromny, ale można powiedzieć, że jest pan liderem tego projektu.
0: Przez grzeczność nie zaprzeczam.
1: No to fajnie, to już tutaj mamy konsensus. Dobrze, to wobec tego czeka nas, proszę państwa, historia o tym, jak takie pismo powstało 25 lat temu, jakie były etapy i z jak ogromną pasją pan Robert to realizował. Przypomnę jeszcze, że pan jest takim krakusem z urodzenia i...
0: Hucialinem. Z Nowej nawet. Huty, tak. Aha, no dzielnica tak robotnicza, także...
1: Co też pewnie ma znaczenie, bo mówi się, że to troszkę specyficzna taka grupa nasza rodaków, jeśli chodzi o Kraków. Proponuję wobec tego, że zanim zanurzymy się w przeszłości, zagrajmy pierwszą piosenkę. To jest zawsze przywilej gości audycji W Cztery Oczy. Pan od początku tak ostro chce zagrać, bo to będzie Deserter, kapela, którą ja, powiem panu, mam pewien sentyment, bo wokalistą Desertera w jakimś czasie był Skandal, który był z kolei moim podopiecznym w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii. I pamiętam, że no, chłopcy byli mocno zbuntowani, niełatwo się z nimi pracowało. Skandal zresztą, z tego co wiem, skończył tragicznie. Ale pan wybiera którą piosenkę?
0: Tam jest w tej piosence jest bardzo ważne, są słowa, które proszę wsłuchać się w tekst, bo oprócz takiego energetycznego, nazwijmy to
1: punkowego przekazu,
0: ale też zmiennych w rytmach, ten punkowy przekaz jest, tam jest bardzo ważny cytat: jeśli chcesz zmienić świat, nie zapomnij,

0: zacząć od siebie. I to jest właśnie mój pierwszy przekaz, bo pana audycje, pana goście, czy pan bardzo często mówi o tym, żeby osoby, czy nasi słuchacze, pana słuchacze byli zainspirowani tymi rozmowami. I chciałbym państwa właśnie tutaj też zostawić właśnie z tym wersem, ale cały tekst jest piękny, więc proszę się w niego wsłuchać.
1: Ale ta główna idea, ten przekaz, jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie.

0: Deserter i utwór Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. I to jest przekaz, który kieruje do Państwa bohater dzisiejszego spotkania, Robert Halik, współtwórca, dziś redaktor naczelny miesięcznika Bliżej Przedszkola. Rozmawiamy o idei wychowania przedszkolnego, ale też o pasji, jaką było stworzenie tego pisma. I teraz zapraszam w podróż w przeszłość, panie Robercie. Nowa Huta, lata 80. Pan jest młodym człowiekiem, prawda? Ma pan jakieś pomysły na to, co chce pan robić w życiu?
1: I żadnych co pan pomysłów.
0: Żadnych?
1: Panie redaktorze, to były czasy, kiedy jak poszedłem do szkoły średniej i skończyłem technikum kolejowe, to tego wyboru szkół czy dróg pójścia w przyszłość były bardzo mocno, po pierwsze, ograniczone, a po drugie, chyba musiały być bardzo takie, nazwijmy to, praktyczne. Tam, gdzie gdzieś tam jest praca, wtedy jeszcze akurat, kiedy zaczynałem szkołę jeszcze, to był 80, szkołę średnią, 85 rok, to pamiętam komunikaty w radiowęźle w 89, kiedy kończyłem, że szkoła nie gwarantuje zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Więc a kolej była takim obszarem, gdzie to zatrudnienie można było chyba zawsze znaleźć. Pewnie teraz też tak jest. Ale w każdym razie, tak, Nowa Huta, no lata 70, 80, 70 nie bardzo pamiętam, 80 pewnie już bardziej. Natomiast pyta pan o pomysł na to, co będę robił w życiu. Nigdy nie miałem takiego pomysłu, nie wtedy przynajmniej.
0: A chcę jeszcze spytać, czy wy, młodzi ludzie z Nowej Huty, mieliście kompleks tej krakowskiej inteligencji, że wy jesteście trochę inni i że ten inteligencki establishment krakowski to jest coś lepszego? Czy nie? Czy to wyście mieli poczucie, że wy jesteście dzieci proletariatu?
1: Ja pamiętam tylko takie stwierdzenie, że jak wybieraliśmy się do Krakowa, znaczy jak wybieraliśmy się do centrum, to jechaliśmy do miasta bądź do Krakowa. Było takie określenie, bardzo dużo ludzi takiego określenia używało, więc Huta była niejako miastem, poza Krakowem, aczkolwiek no, wiadomo, że to było też jedna z dzielnic. Czy mieliśmy kompleks? Ja chyba nie zdawałem sobie, znaczy na 100% nie zdawałem sobie, nie zadawałem sobie tego typu pytań. To był też taki czas, kiedy bardziej interesowało mnie to, kiedy będziemy rozbijać płyty chodnikowe, bądź przetaczać takie ciężkie, metalowe kosze na śmieci na barykady, bo to Huta była miejscem takich dramatycznych przecież częstych manifestacji, zwłaszcza no właśnie w miesięcznicy każdego 13, gdzie niedaleko też tego kościoła Arka Pana też mieszkałem, gdzie tam przy okazji nabożeństw właśnie każdego 13 zbierało się dużo manifestacji, więc bardziej wtedy mnie to interesowało, żeby być na posterunku przy rozbijaniu płyt chodnikowych.
0: Czyli duch buntu się unosił cały czas nad Nową Hutą. No i kończy pan to technikum kolejowe, no i trzeba coś robić.
1: Kończę technikum kolejowe, zakładam rodzinę, ale też podejmuję od razu pracę. Praca, tak się okazało, że zacząłem pracę w firmie, którą prowadził mój brat. Mój brat był fotografem i zaczął fotografować, czy fotografował on, a ja przez to, że zacząłem też pracować z nim, u niego, w przedszkolach, między innymi w przedszkolach, bo tam szkoły, przedszkola, mnie przypadły przedszkola, więc ja jeździłem długie 10 lat właśnie fotografując w przedszkolach.
0: Małe dzieciaki, dokładnie, czyli jeździł tak. Pan z aparatem, ustawiał pan dzieci i robił im pan tak zwane takie okolicznościowe fotki.
1: Okolicznościowe, pamiątkowe fotki w różnych sytuacjach. Czy to
0: i dało się z tego żyć?
1: Tak, no ja, tak jak mówię, ja tutaj, to nie była moja firma, tylko mojego brata, więc ja dostawałem, że tak powiem, pensję od niego. Ale tak, dało się utrzymać rodzinę, aczkolwiek była taka sytuacja, że pamiętam, że bardzo dużo też, znaczy nie pamiętam, tylko musiałem też, czy chciałem, albo musiałem też pracować jako fotograf ślubny w soboty, więc to było też tak, że to była taka całotygodniowa niemalże praca.
0: No tak. To na co panu to technikum kolejowe było?
1: No właśnie, tak, pewnie. Gdzieś tam, a propos, w każdy etap edukacyjny ma jakieś swoje funkcje. Nabyłem funkcji, nazwijmy to, społeczno-edukacyjnych w technikum kolejowych. Jakiś to mi pewnie pomogło w dalszej drodze, mniej lub bardziej.
0: No to dobrze, panie Robercie, ma pan 10 lat pracy, gdzie pan w tych przedszkolach bywa. jest pan jednak gościem, bo wchodzi fotograf, no to dzieci są specjalnie ubrane, są, to jest troszkę taka ustawka, nie? Pod fotografa. Skąd się bierze w panu wobec tego po tych 10 latach takie poczucie, że wow, coś tutaj jest, co mnie pasjonuje?
1: I już mówię, to była właśnie ciekawa historia, ponieważ po kilku latach, czy w trakcie tego, ale zwłaszcza po kilku latach, kiedy zacząłem dostrzegać, ponieważ siłą rzeczy ja rozmawiam z nauczycielkami podczas tej pracy, podczas wizyt, widzę, o czym rozmawiają, słyszę, o czym rozmawiają. Czasami są to rozmowy mimochodem, czasami gdzieś tam obserwacje w postaci tego, co w tych przedszkolach widzę. Dostrzegam taki motyw, w którym nauczycielom po prostu brakuje takiego miejsca, które, czy miejsca, czy no miejsca, nazwijmy to w ten sposób, miejsca jako, w którym one będą mogły dzielić się, czy publikować, właściwie to chodziło o publikacje, miejsca, w którym będą publikować swoje pomysły, swoje materiały związane z edukacją przedszkolną, pomysły na zajęcia, na scenariusze, czy to. Wtedy jedynym pismem branżowym w naszym kraju było wychowanie w przedszkolu, tak się nazywało. I tam, żeby dostać i opublikować, czy dostać swoje miejsce, to tam trzeba było czekać lata, jeśli w ogóle taka publikacja mogłaby być zamieszczona. Co ważne, jednym z elementów tak zwanego awansu zawodowego, ścieżki awansu zawodowego nauczycieli, był warunek publikacji w prasie, to nie była, niekoniecznie musiała być to prasa branżowa czy naukowa i tak dalej, natomiast gdzieś tam w prasie. Natomiast 25 lat temu tych miejsc było bardzo niewiele, a w ogóle branżowe, no to tak jak mówię, tylko jedno czasopismo. I stąd się właśnie potem właśnie narodził ten pomysł, który ma teraz taki, a nie inny obraz. Więc moje 10-letnie doświadczenie jako fotograf zaowocowało tym, że postanowiłem zmienić zawód, nazwijmy to w ten sposób, i zająć się, nazwijmy to tak, wtedy działalnością wydawniczą, jeśli można to tak w ten sposób nazwać.
0: Adresowaną konkretnie właśnie do środowiska ludzi, tak, pracujących w przedszkolach.
1: Dla nauczycieli, zarówno dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, czyli takich, którzy będą mieć miejsce do tego, żeby opublikować swoje rzeczy, z którymi się chcą dzielić, bądź muszą w kontekście tego awansu, o którym mówiłem, ale też miejsce, z którego będą czerpać inspirację. Czyli praktycy piszą dla praktyków. Tak? Tak. I to było, najpierw był pomysł na to, żeby zrobić z tego jakieś publikacje, nazwijmy to chyba się nazywa publikacja zwarta, czyli gdzieś tam nie wydajemy, zbieramy jakieś materiały, wydajemy i każdy mógł sobie z tego skorzystać. Natomiast w pewnym momencie padł pomysł właśnie na miesięcznik, żeby to będzie jakiś, żeby będzie periodyk. Na początek miało to być kwartalnik, ale teraz, znaczy jak się potem okazało, od razu wystartowaliśmy z miesięcznikiem.
0: No, ale kwestia związania końca z końcem. Pan się zupełnie czym innym zajmował. Tutaj pan idzie w wydawnictwo i chce pan powołać miesięcznik. Bardzo niszowy. Tak. Bardzo taki adresowany do stosunkowo niewielkiej grupy odbiorców. Jak pan to wszystko policzył, to wyszło panu, że to się utrzyma?
1: Nie liczyłem w ogóle. Że tak powiem, bardziej tu zagrały emocje, serce, bądź też wizja, nazwijmy to w ten sposób.
0: No i ta pasja, ja już tu kupuję tych 10 latach fotografowania, czuje pan to wychowanie przedszkolne i myśli pan, mogę coś tutaj sensownego zrobić, chcę to zrobić, mam ludzi, którzy mi pomogą.
1: Tak, bo najpierw właśnie była rozmowa z zaprzyjaźnionymi nauczycielkami, dyrektorkami, trzema, znaczy to była najpierw grupa osób, ale tak naprawdę były to trzy osoby, które z którymi pewnego czerwcowego dnia spotkałem się, to było właśnie 25 lat temu.
0: To były trzy kobiety razu strzelę, tak? Bo mówimy jeszcze o zawodzie niezwykle sfeminizowanym. No jeszcze w tamtym czasie, nie wiem jak dzisiaj wygląda, ale wydaje mi się, że mężczyzn pracujących w przedszkolach to można by policzyć na palcach jednej ręki. Więc a tu pan, mężczyzna, bierze się za taką robotę.
1: Tak. Więc tak, to jest tak, zawód mocno sfeminizowany, według takiego wtrącenia, skoro pan już o tym wspomniał. Około 100 mężczyzn jest, w którym chodzi o dane statystyczne.
0: W całej Polsce.
1: W całej Polsce około 100 mężczyzn zatrudnionych, znaczy jako nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracujący. Natomiast jakie są teraz dane, ja nie pamiętam, jaki to był rok, ale to jest no, przepaść olbrzymia, bo to mówimy o liczbie chyba z tego, co pamiętam, to była kwestia 100 tysięcy nauczycieli.
0: Do 100.
1: Tak, to zupełnie
0: niezła jakiś, proporcja.
1: Taki błąd statystyczny nie ma.
0: Tak.
1: Natomiast te trzy na zaprzyjaźnione dyrektorki spotykamy się najpierw, rozmawiamy właśnie o tej idei związanej z tym, żeby to było miejsce, które będzie publikować materiały od nauczycieli dla nauczycieli. Po tym pierwszym spotkaniu daliśmy sobie 2-3 tygodnie na kolejne. Pamiętam kolejne spotkanie. Ja pamiętam to, jak dziś był wieczór, padał deszcz. Wilgoć, zapach wilgoci, takiej specyficznej świeżości. Ciepły, gorący dzień, który gdzie popadał burzo, gdzie była burza i potem ta wilgoć tak pięknie pachniała. I rozmawialiśmy długo w nocy o tym, co to właśnie ma być, co to mogłoby być. Wymyśliliśmy wtedy miesięcznik, wymyśliliśmy tytuł bliżej przedszkola, wymyśliliśmy ogólną koncepcję, jak to można, czy jak to sobie widzimy. I na fali tych emocji dwa miesiące później powstaje pierwszy numer, ten pilotażowy, ten, który dał początek całemu przedsięwzięciu, całemu dziełu, to co wspomniałem, 48 czarno-białych stron. Nie, to nie miało się prawa udać. Tak sobie teraz cały czas myślę i patrzę na ten numer pierwszy, to nie powinno się zupełnie udać.
0: Dlaczego zatem się udało?
1: No właśnie, i tu dotykamy przede wszystkim pasji, no. Ale to co na samym początku wcześniej wspomniałem, od samego początku, od pierwszych kroków, od pierwszego dnia zawsze towarzyszyli mi ludzie, którzy zaangażowali się, współangażowali się i współtworzyli cały czas w mniejszym lub większym stopniu to dzieło, które potem rozrosło się do dużo większych rozmiarów niż mógłbym wtedy pomyśleć. I ludzie tak naprawdę, będziemy pewnie potem jeszcze przez chwilę mówić o takich milowych kryzysach, nazwijmy tak. To w sposób, które potem w trakcie tej działalności, tych 25 lat nastąpiły, ale to tylko dzięki ludziom się mogło udać, bo dzięki życzliwości i zaangażowaniu. Nie potrafię przywołać w pamięci sytuacji, kiedy podczas tych 25 lat ktoś by mnie skrzywdził, w sensie nie mnie, tylko to dzieło, które ktoś by skrzywdził w sensie jakiejś opinii, czy jak się teraz mówi, hejtu, gdzie ktoś by kłody pod nogi podstawiał.
0: Nie, no bo wygląda na to, że pan wstrzelił się w bardzo ciekawe miejsce, jeśli chodzi o tę właśnie dziedzinę wychowania przedszkolnego. Ci ludzie chcą się rozwijać, chcą mieć materiały do tego, żeby czytać o tym, co się dzieje, tylko że jest ich niewielu. Pytanie moje jest takie, jak to szło w sensie nakładu?
1: Tak.
0: Bo przecież pan musiał mieć pieniądze na to, żeby zapłacić tym, którzy pisali, prawda? Opłacić za miejsce, w którym żeście mieli redakcję. Do tego jeszcze kwestia papieru, druku. Panie Robercie, no to są koszty. A ile było wpływów z pierwszego numeru? Podejrzewam, że bardzo niewiele.
1: Tak. To jest tak, że pieniądze są takim leitmotivem, który będzie się przewijał przez pierwsze 10-15 lat, czyli permanentny ich brak. Pierwszy nakład, pamiętam, kiedy rozesłaliśmy ten pilotażowy numer, zaczęliśmy się organizować.
0: Pewnie poszło do krakowskich przedszkoli.
1: Małopolskich, krakowskich tak. Przedszkoli, tak, bo to był taki na razie skromnie, chcieliśmy zacząć. A dobra, przyda się, zobaczymy, co będzie dalej. Znaczy przyda, na pewno się uda, bo to nasz rejon i tak dalej, a potem zobaczymy. I kiedy rozsyłamy ten pierwszy numer, w międzyczasie organizujemy się w 14-metrowym, 14 metrów kwadratowych pokoików w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej, gdzie malujemy ściany. Jedna właściwie malujemy ściany, malowała i skręcała biurko pani Magdalena, która ze mną jest, cały czas pracuje pani Magdalena, 25 lat. Już właśnie też mija.
0: Pozdrawiamy.
1: Dziewczyna, tak, pozdrawiamy. Dziewczyna świeżutko po szkole, też średniej. Bardzo pracowita, bardzo rzetelna, która też przybyła olbrzymią drogę przez te 25 lat wzrostu i wiedzy, którą zdobywała. Organizujemy się. Pożyczone meble, szafa, biurko. Pamiętam stół, stolik, który potem spełniał rolę drugiego biurka, który był stary. Pamiętam chyba wczesne lata 60. z początków tejże szkoły, bo nam pożyczył dyrektor właśnie te wszystkie meble. I stół był w takim stanie, że rogi miał, no, były drzazgi wystawały. Musieliśmy go okleić taką szarą taśmą, żeby nie zaciągał ubrań. Mhm. To też wspominamy to do tej pory. I w tym pokoiku czekamy, organizujemy się, pracujemy nad kolejnymi numerami, z nadzieją, że te numery kolejne wyjdą. No i te przychody, bo tu zaczęliśmy mówić o tych pieniądzach, zaczęły przychodzić pierwsze prenumeraty. Pierwsza prenumerata, pamiętam, przyszła z przedszkola 179 w Krakowie i po prostu dla nas to było wielkie święto, które pokazało, że jednak jesteśmy ważni i potrzebni. Ale,
0: że są chętni. Że jest jedno przedszkole, tak. Ale ile tych przedszkoli się odezwało?
1: Teraz już zmierzałem stron. Na początku było to kilkadziesiąt i to było wciąż malutko, ale szliśmy dalej. Tych zamówień, tych prenumerat było coraz więcej. I jakoś te pierwsze miesiące do przodu poszły. Ja mimo wszystko, żeby utrzymać to dzieło, ten dalszy ciąg, no cały czas właściwie nigdy nie przestałem fotografować. I tu robiłem zdjęcie, to był taki drugi etat, z którego finansowałem między innymi właśnie bliżej przedszkola, te kolejne numery. Ale też dużą taką rolę odegrali ludzie, między innymi kolejna osoba, która pracuje nieco mniej niż pani Magda, pan Wojtek, który własne pieniądze zainwestował, pożyczył mi po to, żeby to mogło trwać dalej, bo dostrzegł potencjał, bo dostrzegł to, co może dobrego mogło się
0: niesamowite. Grupa pasjonatów, państwo słyszą, pomyśleli, że warto wydawać pisma adresowane dla ludzi pracujących w przedszkolach. Poszedł pierwszy egzemplarz. Przedszkola mówią, okej, podoba nam się i jedziemy. I kiedy taką stabilność w sensie biznesowym osiągnęliście? Po ilu latach?
1: To było dużo, dużo później, bo ta droga była... taką stabilność osiągnęliśmy dopiero 10 lat później. Oczywiście można by mówić o tej stabilności znacznie wcześniej, bo mogliśmy spokojnie myśleć o rozwoju, bo oprócz tego, że zaczęliśmy wydawać pismo, zaczęliśmy rozwijać szkolenia, edukatorów, którzy przeprowadzali szkolenia dla nauczycieli. Działalność wydawniczą, oprócz miesięcznika zaczęliśmy wydawać publikacje, płyty, CD, to jest oczywiście najpierw jeden tytuł rocznie, potem było ich pięć. Łącznie przez te 25 lat zbierało się, zdaje się, że ponad 300, z tego co pamiętam, tytułów. Więc tutaj ta stabilność, te finanse, ta stabilność finansowa tak naprawdę pojawiła się dużo, dużo później. Ale zanim stabilność, był pierwszy kryzys, który spowodował, że w 2012, 2014, czyli to było 10 lat później, od momentu, czy tam już nieco więcej niż 10 lat później, gdzie nazwijmy to, że przeinwestowaliśmy w rozwój. Bo oprócz tego, że ta stabilność nastąpiła, w sensie takim, że finansowaliśmy kolejne numery miesięcznika, no to żeby się rozwijać dalej, myśleć o przyszłości, musieliśmy inwestować właśnie między innymi w szkolenia, czy w działalność wydawniczą, czy w większe nakłady, bo oprócz tego, najpierw kiedy były przedszkola w Małopolsce, kiedy rozesłaliśmy pierwsze numery, to rok później, półtora roku później zaczęliśmy właśnie tą ekspansję na całą Polskę już, a to już z tych pierwszych 500 czy 1000 egzemplarzy nakładu zaczęło się robić 8-10 tysięcy, które były też takimi egzemplarzami pilotażowymi. A to były już koszty, które nas potem właśnie doprowadziły do sytuacji, doprowadziły mnie do miejsca, w którym groziło brakiem płynności finansowej.
0: I miał pan poczucie, że to się wszystko może zawalić.
1: Dokładnie tak.
0: Ale jak pan sobie dał radę?
1: No właśnie, w związku z tym, że ta lokomotywa, że ten cały statek płynął dalej, gdzie był rozpędzony już, to
0: nie... Rozumiem, że po prostu... przedszkola żądały co miesiąc dokładnie, swojego wspaniałego bliżej przedszkola.
1: Dokładnie tak. Więc cały czas mieliśmy tą podstawę, czyli ten miesięcznik, który był potrzebny, który był ważny dla nich. I w momencie, żeby zmierzyć się z tym kryzysem, czyli z tym, żeby zapobiec temu brakowi płynności finansowej, żeby móc uporządkować wszystkie kwestie finansowe, strukturalne, usystematyzować, poprosiłem o pomoc z zewnątrz. Nie potrafiliśmy sobie sami dać rady. Wtedy już ze mną pracowało 12 osób. Wtedy w tym 2012 roku. 12 osób tworzyło taką, tworzyło grupę, która zajmowała się tymi wszystkimi rzeczami oprócz miesięcznika.
0: Redakcja.
1: Tak, dokładnie.
0: To się nazywa.
1: Tak. I tu w tym przypadku było tak, że dzięki tej pomocy z zewnątrz, pracując ponad pół roku chyba z tego, co pamiętam, to trwało przede wszystkim mentalnie nad uporządkowaniem firmy. To uporządkowanie przede wszystkim w głowie, ale też finansowe, też takie strukturalne. Czego nie robimy, a co robimy. Gdzie musimy się zatrzymać i poczekać chwilę na dalszy rozwój, a na czym powinniśmy się skupić.
0: Musiał pan zwolnić jakichś ludzi?
1: Właśnie nie. I teraz 2000, kiedy prowadziliśmy tą zmianę, czyli zaczęliśmy pracować na nowo, że tak powiem, w tym takim odrodzonym bliżej przedszkola. Drodzy państwo, po 2014 roku do 2020 roku, przez 7 lat, 6-7 lat, z 12 osób bliżej przedszkola miało 35 osób zatrudnionych. Z chyba wtedy 4 czy 5 tysięcy egzemplarzy doszliśmy do 12 tysięcy egzemplarzy. Oprócz tego cały czas mówimy o szkoleniach, o rozwoju szkoleń, gdzie tych szkoleń również robiliśmy bardzo dużo. Wydawaliśmy po kilkanaście tytułów w skali roku tytułów, to znaczy książek, publikacji, płyt CD dla nauczycieli cały czas, które mają wspomagać w ich codziennej pracy. W międzyczasie z tych 14 metrów przeszliśmy, to wcześniej jeszcze przeszliśmy na 60 metrów, potem 350 metrów kwadratowych cała siedziba redakcji, czy nie tylko redakcji, ale tej instytucji, tak, jaką się stało bliżej przedszkola. Właśnie, i nastał rok 2020, kiedy myśleliśmy, że osiągnęliśmy pełnię, kiedy realizowaliśmy projekty, które miały niejako oddać nauczycielom to zaufanie, którymi nas obdarzyli. Oddać, to znaczy zaczęliśmy dla nich pracować, organizować tego rodzaju przedsięwzięcia, które miały jeszcze bardziej ich wspomóc. Między innymi takim spektakularnym naszym osiągnięciem jest taka coroczna impreza, która trwa do dziś, Forum Bliżej Przedszkola, Forum Wychowania Przedszkolnego, gdzie co roku gromadzimy ponad 500 osób, 500 nauczycieli z całego kraju, gdzie mogą się dzielić swoją pasją, swoim zawodem, swoimi bolączkami i tak dalej.
0: Tym, co potrafią, i przede wszystkim wymiana poglądów, rodzaj wzajemnego inspirowania się i tak dalej. A pan miał poczucie satysfakcji. Zresztą widzę, jak teraz pan o tym mówi, to czuję, że to był moment, kiedy pan mówił: dałem radę.
1: Tak, najlepsze 7 lat mojego życia.
0: No.
1: Tak, to było cudowny czas.
0: I co się stało?
1: No właśnie, osiągnęliśmy pełnię i w lutym 2020 roku, właściwie w marcu, COVID, czyli słynna
0: pandemia,
1: gdzie
0: puste przedszkola
1: na początku, tak było, bo potem, co ciekawe, bo to muszę też powiedzieć, okazało się, że wszystkie instytucje są zamknięte, szkoły średnie i w ogóle okazuje się, że jedyną instytucją, która działa w pełni, były przedszkola, bo przecież dzieci normalnie dzieci, nauczyciele przedszkola normalnie pracowały. Okazało się, że przedszkola są nagle odporne na covidowe wydarzenia i to była jedyny szczebel edukacyjny, który był
0: który
1: normalnie funkcjonował, bo tam normalnie dzieci było na...
0: Wydawałoby się, że dzieci jednak będą musiały siedzieć w domu.
1: Dokładnie tak, ale to tak było na początku, że wszystko, potem jak gdzieś tam po drodze okazało się, że jednak przedszkola powinny pracować, bo tak naprawdę okazało się, już tak upraszczając bardzo mocno, że gdyby nie to, że dzieci, kto się tymi dziećmi zajmuje? No rodzice, a rodzice nie pójdą do pracy, bo będzie, kiedy dzieci są w domu. I okazuje się, że tak śmiejemy się z zaprzyjaźnionymi osobami, uśmiechamy się, że okazuje się, że dzięki przedszkolom cała gospodarka w naszym kraju funkcjonuje, bo tymi dziećmi ma się kto zająć.
0: To zająć, tak. Dobra, zagrajmy drugą piosenkę, bo jakoś udało się też przebrnąć ten drugi covidowy kryzys, a jeszcze chciałbym pana zapytać o pewną inną pasję, ale to teraz będzie Metallica.
1: Dokładnie tak. A propos Metaliki, to też ja jestem z pokolenia, które uczyło się angielskiego z piosenek. I zanim ja w ogóle rozumiałem, o czym jest piosenka śpiewana właśnie w języku angielskim, to teraz można wygooglać sobie na tekstowo, zobaczyć tłumaczenia i tak dalej. Natomiast kiedyś te piosenki chłonąłem po prostu z dobrodziejstwem inwentarza, nie bardzo wiedząc, o czym ona jest. W każdym razie zachęcam do tego, żeby też równie dobrze, równie uważnie wsłuchać się w tekst piosenki. Jeśli ktoś nie zna angielskiego, zawsze może sobie znaleźć.
0: To będzie Nothing Else Matter, czyli bardzo znany utwór. Wybaczą nam, myślę, fani Metaliki, bo to 6-minutowy utwór, ale przynajmniej te prawie 4 minutki posłuchajmy.

0: No i na tym pięknym solo gitarowym wracamy do rozmowy. Robert Halik, współtwórca, człowiek, który z ogromną pasją doprowadził do tego, że od 25 lat funkcjonuje pismo Bliżej Przedszkola, które jest pronumerowane przez przedszkola, ale także przez rodziców. Ten kryzys związany z pandemią polegał między innymi na tym, że jeszcze pronumeraty zostały w przedszkolach, ale ludzie zaczęli rezygnować, prawda? Ci odbiorcy indywidualni. I stanęliście przed problemem, co dalej?
1: W prenumeraty zawsze jest wpisane ryzyko, że ktoś dziś prenumeruje, a jutro nie. W związku z tym, że mieliśmy dużo indywidualnych prenumeratorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, i to oni w przeciągu właściwie kilku miesięcy przestali prenumerować. To znaczy, była tam kwestia taka, że jeżeli tam wspomniałem, że mieliśmy 12 tysięcy nakład miesięcznika, to na koniec 2023 roku bodajże osiągnęliśmy połowę z tego, czyli 6 tysięcy. 6 tysięcy w ciągu roku, z grubsza, w ciągu roku spowodowało, że przez ten rok stanęliśmy na granicy
0: bankructwa,
1: dokładnie tak. Tam, to znaczy braku płynności finansowej, bo za brakiem płynności finansowej i wtedy dopiero może, bo tam zanim bankructwa, bo to jest wiadomo, że to jest bardziej skomplikowany proces. I kwestia była taka, i to była najbardziej bolesna dla mnie lekcja, najgłębszy kryzys, któremu nie zawiniliśmy, jak gdyby, tak? To nie były złe decyzje, ani jakieś nietrafione decyzje. Odeszło 12, 13, z 35 osób zostało 20 na koniec 2023 roku i zaczęliśmy, a w związku z tym, że powiedziałem, że ludzie są dla mnie i byli, i będą najważniejsi, to było dla mnie najbardziej bolesna lekcja życia. Po tych pięknych 7 latach tłustych wyglądało na to, że zaczyna być chudo. Na szczęście teraz jesteśmy po tych 2-3 latach od tego momentu, o którym teraz mówię, po tym spadku i po tych zwolnieniach jesteśmy na tendencji wzrostowej, gdzie powoli się odbudowujemy, gdzie już jest stabilniej, że jest bezpieczniej, co nie znaczy lekko, tylko po prostu to nie jest ten czas,
0: no tak, jesteśmy. Ale jak mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni.
1: Dokładnie.
0: I to jest klasyczny przykład, bo to ten numer najnowszy, który leży przede mną, wygląda znakomicie, a zawartość włącznie z tą problematyką rozwiązywania konfliktów wśród przedszkolaków wydaje mi się fascynujący. Mogą państwo zresztą znaleźć Bliżej Przedszkola, polecam, 25-lecie. To na koniec jeszcze chcę pana zapytać, w takich trudnych momentach ma pan też taki ładny, bardzo swój sposób na to, żeby zbudować w sobie pewien spokój duszy. Pan podróżuje, pan znalazł drogę. Proszę o dwa słowa o tej drodze nam powiedzieć.
1: Kluczem do dobrego i szczęśliwego życia jest równowaga. I żeby zachować tę równowagę, potrzebujemy znalezienia takiego miejsca, takiego punktu, czy takiego sposobu, który powoduje, że po pierwsze będziemy mieć pokój w sercu, po drugie będziemy szczęśliwi, będziemy spełnieni. Dla mnie taką drogą, czy takim miejscem, czy takim sposobem było wędrowanie, było chodzenie. I jednym z tych elementów tego chodzenia, tego wędrowania i skutkiem niejako, czy pokłosiem tego kryzysu, który tak mocno mnie przeorał, o którym wspomnieliśmy przed chwilą, była decyzja, żeby pójść drogą świętego Jakuba. No ideałem byłoby, gdyby pójść z progu własnego domu, jak tradycja nakazuje, ale poszedłem z Fatimy drogą portugalską do Santiago de Compostela, 650 kilometrów przez 3 tygodnie. I to był jeden z elementów takiego przełomu, który spowodował, że inaczej zupełnie teraz postrzegam, że tak powiem, życie, rzeczywistość i co zacząłem bardziej dbać o siebie, ponieważ ktoś kiedyś ładnie powiedział, że żeby skutecznie zadbać o innych, trzeba przede wszystkim zadbać o siebie. Więc po tym kryzysie, po Kamino i po tym wszystkim, co się wydarzyło i tej drodze, którą przeżyłem przez te ostatnie minione 5 lat, spowodowało, że mam wrażenie, mam takie przynajmniej odczucie, że robię to lepiej, dbam o innych lepiej, dlatego że zadbałem przede wszystkim o siebie.
0: A jak pan już doszedł? Zawsze mnie to interesuje, bo jest jakiś cel takiej drogi, prawda? Niektórzy mówią, samo podróżowanie, sama droga jest istotna, ale cel jest chyba ważny, bo pan do czegoś dążył.
1: To znaczy, wie pan co, to jest z Camino de Santiago, Droga Świętego Jakuba jest takim zjawiskiem ponad wiarą, jest ponadkulturowym, takim kulturowym zjawiskiem, to znaczy takim, gdzie tą drogę przemierzają nie tylko osoby, nie tylko chrześcijanie, nie tylko osoby, które idą uczcić grób świętego Jakuba, ale przede wszystkim osoby, które gdzieś właśnie chcą odnaleźć swój cel w życiu. I Camino de Santiago jest takim łącznikiem, takim miejscem, takim dla innych właśnie droga jest celem. Dla innych cel sam w sobie jest, czyli uczczenie pielgrzymka do grobu świętego Jakuba. Inni chodzą do Rzymu, do grobu świętego Piotra, jeszcze inni do Ziemi Świętej, też na nogach. Natomiast to jest miejsce, w którym, czy przestrzeń, w którym możemy swoje życie przemyśleć i skonfrontować z tym, co gdzieś tam chcemy robić w przyszłości.
0: A propos przyszłości, podejrzewam, że chce pan, żeby pismo było coraz lepsze. To jest takie pańskie dziecko i myślę, że może pan być dumny z tego, co się udało, a ja jestem bardzo zadowolony, że mogłem słuchaczom Radia 357 przedstawić pana jako osobę, która konsekwentnie, realizując swoją pasję, doprowadziła do tego, że efekt jest dziś tu u nas na stole i w wielu polskich przedszkolach, bo o to pismo jest. Oni czekają na to, prawda? Co miesiąc chcą, żeby nowy numer bliżej przedszkola dotarł do nich.
1: Na finał, czy na koniec, bardzo dziękuję za te słowa. Mam wrażenie, znaczy kiedy przygotowałem się, wyobrażałem sobie to spotkanie, że będziemy mówić o wielu innych wątkach. Natomiast na sam koniec właśnie chciałem i skojarzyło mi się, że ta rozmowa poszła w zupełnie innym kierunku. Znaczy w tym, niekoniecznie w tym kierunku, który sobie wyobrażałem. Moim mottem życiowym jest wiersz Droga Niewybrana Roberta Frosta. I na zakończenie, dziękując wszystkim za to, że byli ze mną, że współtworzą w dalszym ciągu, że nigdy nie zwątpili, a jeśli zwątpili, to są cały czas. Chciałbym zadedykować cały ten wiersz, ale na sam koniec przyjmijcie, drodzy państwo i pan, panie redaktorze, taki ostatni wers. Mamy ostatnie 10 sekund. Po wielu latach z twarzą przez zmarszczki zaoraną opowiem to z westchnieniem i mglistym morałem. Zdarzyło mi się kiedyś ujrzeć w lesie rano dwie drogi. Pojechałem tą mniej uczęszczaną, reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem. Bardzo dziękuję panu, wszystkim
0: ja dziękuję
1: za spotkanie.
0: Audycję zrealizowała Milena Krupińska, gościem był Robert Halik, ja Michał Olżański. Dziękuję i na koniec ważna też piosenka, bo tutaj jest kwestia pewnego kontekstu, ale to już proszę posłuchać zespół, czy nawet wykonawca Flipside.
1: Dokładnie tak. To jedno zdanie. Kwestia jest taka, że artyści mają ten przywilej, że mogą wypowiadać się w różnych aspektach. Słuchajcie się państwo w te słowa. Dzisiaj podczas tej audycji na pewno znajdzie się jedna osoba, która tej piosenki potrzebuje. Happy birthday.

0: Radio 357.
1: Minęła 18.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
3: Dzień dobry Państwu, za sterami audycji Maciej Karolak, który poza tym, że realizuje dzisiejszy program, to jeszcze jest takim rozjemcą pomiędzy zwaśnionymi obozami w redakcji. No Legia gra z Widzewem, obaj jesteśmy z Warszawy, ale jakoś tylko jednemu z nas sympatią bliżej do klubu z Łazienkowskiej 3. Na 357 start zapraszają Mateusz Fusiarz
1: i Tomasz Gorazdowski. A dziś w audycji oczywiście nie tylko piłka, bo sprawy mamy chyba ważniejsze. Nasi siatkarze grają w Mistrzostwach Europy, na razie idzie im bardzo dobrze. A czy bardzo dobrze będzie w PKOL-u? Może w końcu tak.
4: Tak jak mówi Teresa Sukniewicz, że matka, której dziecko głoduje, jest w stanie nawet zabić. To jest cytat z Teresy Sukniewicz, w jednym z wywiadów tak powiedziała. To jest takie usprawiedliwianie niegodziwości popełnionych.
1: Czy wciąż w Polskim Komitecie Olimpijskim mamy obrońców Radosława Piesiewicza? Czy w takim razie będzie nowy prezes? I kto nim będzie? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć Robert Korzeniowski.
3: Przepytaliśmy też Dawida Goćka, który tydzień temu po raz drugi został mistrzem świata freestyle MTB. No teraz jednak zmieni rower na jakiś czas.
5: Na pewno pojeżdżę na innych rowerach niż przez cały sezon mój zawodów. Lubię pojeździć na rowerze górskim czy kolarskim. Ostatnio coraz częściej wsiadam na rower kolarski, ubieram obcisłe ciuchy i gnam po prostu przed siebie. Ale nie wiem, czy ktoś mnie rozpozna w takim outficie.
1: Jedni zmieniają tylko rower, inni znacznie więcej. Czy koszykarz może zostać rybakiem?
6: W ostatnim roku kompletnie porzucił koszykówkę i zajął się profesjonalnym wędkarstwem. Pod koniec 2025 roku kupił pakiet kontrolny w drużynie morskiego wędkarstwa sportowego. A w maju 2026 jego klub zdominował turniej na Bahamach za spektakularne wyłowienie i wypuszczenie marlinów.
1: No właśnie, to raczej wędkarzem niż rybakiem. Wędkarzem. Ale o wszystkim w szczegółach opowie Piotr Wesołowicz w swoim koszykarskim cyklu.
3: A skoro o cyklach mowa, pan senator też dorzuci coś od siebie.
7: Na początku XXI wieku Times przeprowadził bardzo, bardzo szeroką ankietę na trzy najważniejsze wydarzenia minionego wieku, czyli 20. I okazało się, że pierwsze miejsce zajęło lądowanie na Księżycu, co wydawało się dla naszych poprzedników, a i nas również zupełnie niemożliwe.
1: Czy spróbują Państwo zgadnąć, dlaczego Andrzej Persson rozpoczyna swój felieton od takiego zdania? Co ma piernik do wiatraka, czy też księżyc do sportu? No to przekonamy się za jakiś czas.
3: I tak, sporo już zapowiedzieliśmy, a to wciąż nie wszystko w naszej audycji. Porozmawiamy trochę o nowym sezonie w futbolu amerykańskim, bo NFL w końcu wróciła. Podsumujemy też sezon w tak zwanych medalodajnych dyscyplinach, czyli wioślarstwie i kajakarstwie, które jednak wciąż walczą o zainteresowanie kibica. I czy aby trochę sami sobie nie utrudniają?
8: Bilet dzienny za 130 zł. Jeśli mielibyśmy zainteresować kogoś, kto po prostu z ciekawości pójdę, no proszę, Mistrzostwa Świata u mnie w moim mieście chętnie zobaczę, to myślę, że była to cena za wysoka.
3: Poprzeczka.
1: Słupek, poprzeczka, widzisz, to jest strzał niecelny
3: gdyby
1: i tego
3: nie słupek,
1: się trzymajmy.
3: Gdyby nie poprzeczka, prawda? Sportmałparadio357.pl, proszę się z nami skontaktować w każdej sprawie, jeśli być może coś pominęliśmy, a Państwo chcą zakomunikować, to jesteśmy do dyspozycji, tekstówki także. Trzeba korzystać.
1: No i zanim muzyka, i zanim najważniejsze informacje, to powiem jako ciekawostkę, że Macedończycy prowadzą z nami w siatkówce, ale to taki epizod, chyba szybko się zmieni.
3: Chyba tak.

0: Ledwo weszliśmy, a już 8 po 6.
1: 3, 5, 7, start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
0: A na początek to, co działo się wczoraj, a działo się niesłychanie dużo. Nasi siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w drugim meczu grupy B w Mistrzostwach Europy. Bez większej historii mecz. Kamil Semeniuk.
2: Udało się w miarę w krótkim czasie wygrać to spotkanie, utrzymać koncentrację. Troszeczkę oszukiwaliśmy i nakręcaliśmy się sztucznie, no bo rywal nie był z najwyższej półki, ale najważniejsze, że my nie straciliśmy gdzieś tam głowy i to spotkanie nam się nie wymknęło spod kontroli, tylko od początku do końca zagraliśmy swoje. No mówmy sobie szczerze, no tym spotkaniem nie zmęczyliśmy się, bardziej się męczymy na treningach.
0: Zaczął się właśnie mecz z Macedonią, zapewne też mecz bez historii. Jeszcze do siatkówki wrócimy pod koniec serwisu.
3: Ale już Polacy prowadzą 10 do 8 w pierwszym secie. Klaudia Kazimierska, czasem 3 minuty 57 sekund, ładnie, i 55 setnych wygrała bieg na 1500 metrów w drugim dniu World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
4: W tym roku no, odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też, ale chyba w ciągu całego tego sezonu dorastałam do tych zwycięstw. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale tak jak ja już mówiłam od 2024 od Paryża, że ja bym chciała piąć się w górę do Los Angeles i w Los Angeles bić się o podium i fajnie, że już być może w przyszłym roku będę w Pekinie w stanie to robić, ale oczywiście jakby ja nie spoczyłam na laurach i wiem, że trzeba też biegać szybciej niż to, żeby zdobywać medale, więc jeśli tylko zdrowie mi dopisze i będę mogła systematycznie sobie spokojnie trenować przez ten rok, to na pewno będziemy się cieszyć za rok.
3: Za rekordzistką Polski uplasowała się mistrzyni Europy Georgia Hunter-Bell. Super prestiżowe to zwycięstwo i kwota za wygraną 150 tysięcy euro. Piechotą nie chodzi. Początek dzisiejszego, ostatniego dnia zawodów w Budapeszcie właśnie teraz, a dziś dzień na stadionie zakończy się o 21:00.
0: Białorusinka Aryna Sabalenka nie wygra US Open po raz trzeci. Liderka rankingu tenisistek przegrała w finale w Nowym Jorku z Jeleną Rybakiną. Było 4-6, 7-5 i 2-6. Reprezentantka Kazachstanu trzeci raz wygrała turniej wielkoszlemowy i jednocześnie to właśnie ona awansowała na pozycję liderki w rankingu WTA.
3: Robert Lambert wygrał w Vojens zakończoną z powodu deszczu po 20 wyścigach żużlową Grand Prix Danii, 9. rundę Mistrzostw Świata. Bartosz Marzlik zajął miejsce 5. i stracił na rzecz Brytyjczyka prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
0: Szwed Oliver Solberg prowadzi po drugim etapie rajdu Chile 12. rundy samochodowych Mistrzostw Świata. Drugi ze stratą 19 sekund jest lider klasyfikacji generalnej cyklu, Brytyjczyk Elfyn Evans.
3: No dobrze, a co dziś do tej pory już? Na przykład Wisła Płock zdążyła pokonać w Ekstraklasie Krakowie 3-1, a Pogoń Szczecin wieczystą Kraków 2-0. Trwa klasyk. W Warszawie Legia gra z Widzewem, kończy się pierwsza połowa. No tak, mamy 40 już prawie pierwszą minutę i cały czas 1-1.
0: W Ekstralidze Żużlowej w pierwszym meczu o 7 miejsce Kronoplast Włókniarz Częstochowa przegrał z Gazetem Stalą Gorzów 43-47. Rewanż 18 września w Gorzowie.
3: No dobrze, dobrze. I jeszcze w motosporcie Włoch Andrea Kimi Antonelli z ekipy Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. 14. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Coraz wyraźniej prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Drugie miejsce zajął Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci był

0: Stracił pracę w tym sezonie. Patrzymy teraz jeszcze na ekran Polsatu Sport.
1: Od 15 minut nasi siatkarze grają z Macedonią Północną. No, zawodnicy Nikoli Gbicza dwa razy na razie wygrali, a Macedończycy dwa razy przegrali. Niespodzianki dziś zatem nie przewidujemy, ale takowe się w mistrzostwach zdarzają. Ukraina w Sofii pokonała Bułgarię 3-1, a Dania pokonała Holandię 3-0.
0: No to ja dorzucę jeszcze ciekawostkę siatkarską z Fukuoki, bo tam Japończycy triumfowali w mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale Japończycy wygrali z Iranem 3-0. Dodam, że jeżeli naszym udałoby się wygrać Mistrzostwa Europy, no to też zapewnią sobie awans na Igrzyska.
1: Cały czas bliski ten wynik w tym pierwszym secie. 13-12.
0: No ale to tylko chwila.
1: Chwila. No i jeszcze co przed nami, drodzy państwo, a myślę, że to najważniejsze. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zwieriew i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton wystąpią w finale wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. To będzie ich szóste spotkanie, a wszystkie wcześniejsze wygrał Niemiec. Do 6 razy sztuka, można powiedzieć. Jeżeli znowu wygra Shelton, zostanie pierwszym amerykańskim zwycięzcą singla mężczyzn od 2003 roku, kiedy na kortach Flushing Meadows najlepszy był Andy Roddick. Jeśli Zwieriew, to Niemcy doczekają się pierwszego tam zwycięstwa od czasów Borisa Beckera. To było dokładnie w 89 roku.
0: Trochę czasu minęło. Tyle na razie. Trzymamy rękę na pulsie.
1: Mogę jedną rzecz?
0: Proszę.
1: Derby Manchesteru są przecież. O. Na Old Trafford 42 minuta, prawie trzecia i mamy 0-0, ale City od połowy tej połowy to już grają w dziesiątkę.
0: To remis, tak jak w meczu Legia Widzew. Widzę pewne podobieństwa.
1: Ale zobacz, w Ekstraklasie strzelają, czyli jaka liga jest lepsza?
0: Oczywiście. Przepraszam. Pan Wojtek nas pozdrawia, całą redakcję, w imieniu wszystkich biegaczy, którzy tak jak on właśnie robią niedzielne, długie wybieganie. Panie Wojtku, no tak, można biegać, ale na pewno należy nas słuchać. Co zapewne pan czyni?
1: Dziękuję. Można biegać, ale po co? Bo ja znam twój stosunek do biegania.
0: Ja lubię biegać, ale wiesz, jestem urodzonym sprinterem.
1: Tak?
0: Tak.
1: No to szybciutko.
2: Tomasz Gorazdowski i Mateusz Fusiarz. Zapraszamy.

0: 17 minut po godzinie 18, tu Radio 357, audycja sportowa, audycja niedzielna. Przy telefonie jest z nami selekcjoner polskiej reprezentacji siatkarskiej, ale na szczęście nie ten obecny, bo ten zaangażowany jest w mecz, który trwa, mecz Macedonia-Polska, a były selekcjoner naszej reprezentacji Ireneusz Mazur. Dzień dobry Irku.
1: Pozdrawiam cię, Tomku, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 357.
0: Tak, patrzymy sobie na to, co dzieje się na boisku w Sofii. 15-19. Spodziewałem się, prawdę mówiąc, wyższej przewagi Polaków, ale z drugiej strony no jest przewaga, więc chyba niespecjalnie jest się o co martwić, czy czego czepiać.
1: Tak, ja myślę, że pamiętajmy o tym, że trener dokonuje zmian w całej skali, w zasadzie pełne klasyczne zmiany, podwójne, do tego jakby rozpoczynał już z innym zestawem środkowych. To wszystko jakby cały czas jest, funkcjonuje, jest wprowadzane w grę. Może sobie pozwolić, przewaga naszej jakości gry, indywidualnych możliwości zawodników i takiej dojrzałości taktycznej, ale również dojrzałości gry w tych meczach o najwyższą stawkę. Także tutaj mamy ogromną przewagę i niezależnie od wszystkiego to nawet dobrze, że Macedończycy potrafią gdzieś tam podnieść ten pułap trudności naszym graczom, bo wówczas jest bardziej wartościowy ten mecz, który gdzieś tam przenosi się na kolejne sety, daj Boże, no i oczywiście na kolejne mecze.
0: Ale wszystko wskazuje na to, że na prawdziwe emocje będziemy musieli poczekać do ćwierćfinałów czy półfinałów, bo to te dotychczasowe rozegrane mecze gładkie 3-0. Zresztą prezentowałem wypowiedź Kamila Sameniuka z wczoraj, który mówił, że no ten ostatni mecz to więcej trudu i potu wylewają na treningach niż na tym spotkaniu.
1: Tak, to prawda. No, te mecze nie budują jakieś tam takiego poziomu czy też ciśnienia w graczach, no ale trzeba je rozegrać. Ale jeszcze w tej grupie mamy dwa mecze. Mamy mecz z Ukrainą. Ukraina, która pokonała drużynę gospodarzy Bułgarów, których przecież pamiętamy ze świetnych mistrzostw świata, których z udziałem tej młodzieży braci Nikołowów.
0: Także, i to na bułgarskim parkiecie w Sofii.
1: A no właśnie, i dodatkowo jeszcze będziemy mieć publiczność kibiców przeciwko sobie, grają na własnym terenie. Także te mecze na pewno będą dla nas już pewnego rodzaju wyzwaniem. No i to mówię, to co stało się niespodzianką, gdy Ukraińcy pokonali Bułgarów, to też jakby stawia Ukrainę w takim gronie zespołów, które mają swoje ambicje.
0: No, zobaczymy. Jakiś czas temu rozmawiałem z Jakubem Bednarukiem i mówiłem, że Bułgarzy są moim zdaniem jednymi z faworytów. Powiedział, że jego zdaniem absolutnie nie. Więc zobaczymy, może to on miał rację. Jeżeli chodzi też o te mecze niespodzianki, no wydaje mi się, że zwycięstwo Ukrainy z Bułgarią taką niespodzianką jest, ale również dziwne rozstrzygnięcie w meczu Dania-Holandia. No, że Holendrzy potrafią grać w siatkówkę, to wiemy, ale do dzisiaj, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że i Duńczycy potrafią.
1: Tak, to prawda, ale trzeba oddać sprawiedliwość, że Holandia to już jest po prostu taka pieśń przeszłości. To nie jest, zresztą dokonane tam zostały też zmiany w tej drużynie, a nie ma takiego pokolenia zdolnych siatkarzy, w związku z tym również zupełnie inny jest jakby popularność siatkówki w Holandii, a jakość gry no jest taka, jaka jest. A swoją drogą Duńczycy naprawdę pokazali się z takiej bardzo dobrej strony i tutaj dla nas wszystkich były zaskoczenia. Takich małych, drobnych zaskoczeń też mieliśmy parę. Myślę, że Niemcy wygrywają z Turcją. Turcja, dwóch braci Lagumdzija, którzy są z formatu światowego, a jednak to Niemcy wyszli zwycięsko. I myślę, że to tych takich niespodzianek. Dodam jeszcze Francuzów. Francuzi, dwukrotnie zwycięzcy Igrzysk Olimpijskich, oni też mają swoje ambicje i niewątpliwie budują tutaj formę sportową w tej części grupowej rozgrywek.
0: Irku, powiedz, No, wiemy, że jesteśmy wśród ścisłych faworytów tych mistrzostw Europy. Bronimy tytułu. Klasy zawodników zazdroszczą nam wszyscy w Europie. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. No ale jak wszystko idzie zgodnie z planem, to zawsze coś z tym planem zgodnie pójść nie, może nie pójść. Powiedz, ty patrząc na to, co dzieje się w Bułgarii, takim okiem selekcjonera, które to oko selekcjonera dostrzega więcej niż oko kibica, to na co byś zwrócił uwagę? Jak sądzisz, co może być, czy co jest największym problemem, czy też czymś do rozwiązania, jeżeli chodzi o trenera Grbicza i polską reprezentację?
1: To znaczy, ja mogę tak to określić, że Grbicz naprawdę nie ma w tej chwili żadnych tak zwanych problemów z grą naszych siatkarzy. To, co w tej chwili pokazują siatkarze, a właściwie rywale, którzy nie są w stanie nawiązać walki z naszą drużyną, jak gdyby nie pozwala nam odkryć to, co jest słabością. A co więcej, odnoszę wrażenie, że ta nasza drużyna nabiera coraz większej dojrzałości, pewności siebie i takiej wiary w to, co robią. Poznali swoją wartość. Oni po prostu już są na takim poziomie, który no, każdy z trenerów sobie chciałby życzyć, bo nawet z tymi zespołami, którymi do tej pory graliśmy, to trzeba jednak wygrać. A my tych rywali po prostu jakby łykamy tak nawet niespecjalnie przełykając, bo tam przelatuje nam gdzieś gładko. W związku z tym jest bardzo trudno określić, co jest jakimś problemem. Może tym problemem być to, że jeżeli nam odrzucą od siatki, bo to też jest taka każdej drużyny może to być słabość, może słabość też takim elementem, który nie zawsze funkcjonuje jak należy. Trafi się taki Połtawski, który czy jakiś inny taki zawodnik, który o profilu zagrywki bardzo trudnej i może Płotnicki, przepraszam, nie Połtawski, tylko Płotnicki. I on może zrobić różnicę. Ci Bułgarzy, młodzi, Nikołow jeden, Symeon i Alaksiej drugi. Oni też mogą zrobić różnicę, zagrywka. Dlatego jeżeli by nas troszeczkę przeorali, mówiąc takim językiem sportowym, na przyjęciu, wówczas możemy mieć problemy z kończeniem akcji. Już nie będziemy mieć tej szybkości rozgrywania piłek, precyzyjnych piłek. Będziemy musieli się ratować z piłki wysokiej. To nie jest łatwym zadaniem, szczególnie jeżeli zespoły potrafią ustawiać blok, a to już nie jest problem. To już nie są takie jakieś tajniki, że blok tylko mają Włosi. To każdy z zespołów ma bardzo trudny blok. Dlatego żebym doszukiwał się, to być może właśnie w tym, żeby pilnować ze swojej strony to przyjęcie, żeby cały czas dopieszczać je i mieć koncentrację, bo na tym elemencie możemy ugrać najwięcej, mając spokój w tej strefie, a z kolei to my możemy wówczas grać zagrywką bardziej odważniej czy też pewniej.
0: A jeżeli pokażą się jakieś problemy, czy nastąpią pewnego rodzaju kłopoty, o których mówisz, które mogą wystąpić, no to wtedy, miejmy nadzieję, do głosu dojdzie doświadczenie naszych reprezentantów, ich klasa i te problemy zostaną rozstrzygnięte. Bardzo ładnie nam się to ułożyło. Poprosiłem cię, Ireneusz, żebyś został z nami do końca pierwszego seta. Skończyło się, wygraliśmy tego pierwszego seta z Macedończykami i trzymamy kciuki za kolejne rozstrzygnięcia. Jirku, dziękuję. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
0: Trener Ireneusz Mazur był naszym gościem. Przypomnę, w Mistrzostwach Europy w trwającym meczu Polska wygrywa z Macedonią 1-0, a na Łazienkowskiej zakończyła się pierwsza połowa meczu Legia Widzew i tam 1-1.

0: No i dopiero co weszliśmy do studia, już 30 minut minęło.
1: Gość 357 Start.
0: No pewnie, że jest gość. Witek Cebulewski, komentujący mecze futbolu amerykańskiego w Polsacie Sport. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No i nie bez powodu, drodzy państwo, rozpoczął się nowy sezon ligi NFL. Jedni powiedzą, że to cały czas jakieś wymysły amerykańskie chcemy tutaj zaszczepić naszym słuchaczom, ale wiem, że są też tacy, którzy czekają na jakieś takie rewelacje zza oceanu. No i otóż właśnie sezon wystartował. No i mamy obrońców tytułu, Seattle Seahawks. Mamy zespoły, które będą chcieli ten tytuł koniecznie im odebrać. Jak to się przedstawia w tym sezonie, jakie zostały poczynione działania przy okazji poprzedniego tego okna transferowego? Wiem, że trochę się wydarzyło.
2: Dużo się wydarzyło, chociaż wydaje mi się, że takich przełomowych elementów dużo nie było. Zmiany trenerskie, między innymi powrót taki sentymentalny Mike'a McCarthy'ego do Steelers. Dlatego sentymentalny, dlatego że Mike McCarthy nigdy w przyszłości nie prowadził Pittsburgh Steelers, ale jest człowiekiem, który się w tych okolicach wychował. Bardzo doświadczony szkoleniowiec. On tam dołącza do Aarona Rodgersa, z którym wiele lat pracowali.
0: To już taki leciwy quarterback.
2: Tak, tak, ale cały czas bardzo solidny. To jest bardzo ciekawy ruch w tym sezonie. Bardzo doświadczony trener John Harbaugh z kolei dołączył do New York Giants. Giants też stawiają na doświadczenie wśród szkoleniowców, no bo trend był ostatnio taki, że stawiało się na te młode umysły takich bardzo młodych szkoleniowców, którzy szczególnie byli koordynatorami wcześniej ofensywy, czyli byli trenerami, którzy wywoływali zagrywki w ofensywie dla rozgrywających. Jeśli chodzi o zawodników, myślę, że takich przełomowych ruchów nie było. Ostatnia wiadomość sprzed sezonu, czyli powrót z emerytury Aarona Donalda do Los Angeles Rams, takiego zawodnika defensywy, atakującego, rozgrywających, bardzo skutecznego. Rams się bardzo też wzmocnili, mają Milesa Garretta, który z kolei doznał kontuzję.
0: Jeden z najlepszych zawodników poprzedniego sezonu, Kenneth Walker, nie przeszedł do Kansas City Chiefs i teraz będzie grał z Mahomesem i z Travisem Kelce?
2: Tak jest. To jest jeden
0: to
2: z ruchów.
0: To jest mocna historia.
2: To jest jeden z ruchów, który warto odnotować, chociaż to się często zdarza wśród zawodników na pozycji running back, że ci zawodnicy zmieniają zespoły i chyba tak dużo się o tym nie mówi. Wydaje mi się, że to jest ruch, którego się można było spodziewać. Seahawks mają zawodników biegających z piłką. Pierwszy mecz, bo mówiłeś o tym, że Seahawks bronią tytułu, już rozegrali.
0: Zresztą przeciwko New England Patriots, z którymi wygrali Super Bowl kilka miesięcy temu.
2: Tak, jest taki rewanż za Super Bowl, zawsze otwiera sezon. To było zwycięstwo dla Seahawks taką samą metodą, jaką wygrali Super Bowl, czyli taką konserwatywną grą. To jest zespół konserwatywnie grający, nieryzykujący w kluczowych momentach, kiedy trzeba odkopujący piłkę, czyli drużyna powoduje, że rywal ma więcej miejsc, pola do przejścia, czyli ma dłuższą drogę do pola punktowego. Kiedy trzeba, oczywiście grają skutecznie, mają bardzo dobrych zawodników zespołów specjalnych, czyli tych, którzy kopią na bramkę, także właśnie zawodnika odkopującego. Taka formuła bardzo konserwatywna doprowadziła Seahawks do tytułu i teraz doprowadziła ich również do zwycięstwa na inaugurację nad Patriots i to mimo tego, że bardzo szybko stracili rozgrywającego Sama Darnolda na początku spotkania. Na szczęście ta kontuzja nie jest bardzo poważna.
0: No właśnie, no to teraz przejdźmy już do konkretów. Zaczął się sezon, więc pewnie ciężko jeszcze prorokować i co się wydarzy dokładnie, no ale jednak zawsze mówimy o jakiejś tam gronie faworytów, tak? No zakładam, że Seahawks jako obrońcy tytułu pewnie zrobią wszystko, żeby jednak spróbować do tego Super Bowl doczłapać, mimo że sezon długi, faza zasadnicza bardzo wymagająca, potem playoffy, także sporo się jeszcze może wydarzyć, no ale myślę, że trzeba wymienić Kansas City Chiefs, no w końcu mają Mahomesa, mają Kelce'ego i tak sobie myślę, no ten zawodnik, który jest mojemu sercu dosyć bliski, bo to była moja pierwsza taka poważna koszulka NFL, czyli Joe Burrow.
2: No bo dużo nie zdradzimy, Mateusz, jeśli powiemy, że ostatni raz, jak tutaj byłem gościem, to tak byłeś właśnie w koszulce Joe Burrowa.
0: Trzeba było się pokazać.
2: Rozgrywającego Cincinnati Bengals. Tak, Cincinnati Bengals to jest drużyna, która zawsze jest groźna właśnie z racji tego, że ma Joe Burrowa. Ma świetnych zawodników odbierających czy łapiących od niego piłkę. Receiverów takich jak Jamar Chase, T. Higgins. Nieźle zawodnika biegającego z piłką. Kwestią jest defensywa. Jeśli ta defensywa będzie przynajmniej nie bardzo zła, to Bengals mają szansę na tytuł mistrzowski, jak chyba za każdym razem, kiedy Joe Burrow jest
0: w formie, rozgrywający. W sensie niekontuzjowany, o może tak.
2: Tak jest. i można powiedzieć, że to okno dla Bengals na zdobycie tytułu jest za każdym razem, kiedy Barrow jest zawodnikiem zdrowym, bo chyba jeśli chodzi o taki czysty talent, moim zdaniem to jest w tym momencie najlepszy rozgrywający w National Football League. Zresztą co ciekawe, zgłaszający swoje, powiedziałbym, aspiracje do tego, żeby zagrać w przyszłości na Igrzyskach Olimpijskich w futbolu flagowym, bo wiemy, że to będzie sport, który zagości na Igrzyskach Olimpijskich, a Joe Barrow mówi, że on by chętnie.
0: No, byłaby to zdecydowanie postać, która mogłaby się na takich igrzyskach pojawić, tym bardziej, że to jest już taki sportowiec, którego format wykracza poza sport. To mogę państwu powiedzieć, że człowiek też bardzo zaangażowany chociażby w modę. Ale to jest oczywiście dygresja. Trzymamy się tego, że no, mamy Kansas City Chiefs, mamy Cincinnati Bengals. Myślę, że też zawsze trzeba wspomnieć o groźnych Philadelphia Eagles. Tam jest Jalen Hurts, który też przecież jest znakomitym quarterbackiem i też już doprowadził zespół do mistrzostwa. No to nie jest zespół, który kiedykolwiek można skreślać. Rams też przecież mają znakomitego Matthew Stafforda.
2: Tak, nie wspominałeś jeszcze z tych faworytów, myślę, nie wspomniałeś o Denver Broncos. Kolejno nie mają świetnego coacha Shona Paytona, dobrego rozgrywającego Bo Nixa. Wzmocnili się Jalenem Waddlem, czyli bardzo takim efektownym zawodnikiem łapiącym piłkę, jednym z moich ulubionych w National Football League. I to jest zespół... I to będzie zespół moim zdaniem niesłychanie groźny. Denver Broncos też należy zwrócić na nich uwagę.
0: No to zwracamy i będziemy też mogli pozwracać trochę w Europie, bo cały czas mówimy też o tej ekspansji futbolu amerykańskiego Ligi NFL na stary kontynent. Kilka meczów w Europie i jeśli dobrze kojarzę, to Niemcy, Francja, Hiszpania, no i Anglia.
2: Tak jest. W tym roku po raz pierwszy będzie Paryż. Jeśli chodzi o w ogóle mecze international, tych meczów 9, już jeden był w Melbourne. Wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o mecze, tym meczem, o którym wspominaliśmy, czyli Seahawks Patriots, ale w Melbourne grali Niners z Rams. Mhm. Spotkanie na Melbourne Cricket Ground, ponad 100 tysięcy ludzi było na tym meczu, mimo tego, że mecz czasu lokalnego zaczynał się bodaj o 10:30 rano.
0: Żeby jednak Amerykanie mogli sobie obejrzeć w miarę.
2: Tak jest, czyli żeby Amerykanie mogli obejrzeć w tak zwanym ich prime time, czyli o godzinie mniej więcej 8:30 wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego. Po raz pierwszy w Paryżu, po raz pierwszy w Rio będzie spotkanie. Bardzo duża dawka. NFL bardzo ekspansywnie podchodzi w tych ostatnich latach do swojego projektu. No wiedzą, że... No, w Stanach Zjednoczonych chyba się już więcej nie da zarobić.
0: Ale z tego co wiem, to amerykańscy kibice akurat z tej ekspansji, może nawet nie samej ekspansji, ale tego, że drużyny wyjeżdżają, nie są trochę zadowoleni, bo jednak tych meczów domowych, biorąc pod uwagę, jak ograniczony jest też kalendarz, tak, to nie jest bardzo dużo, a jednak kibice chcieliby swoją drużynę oglądać na swoim stadionie, a nie gdzieś zabieramy ich do Europy i my tego nie możemy zobaczyć na żywo.
2: Tak, powiedzmy, że jeśli drużyna rozgrywa mecz poza Stanami Zjednoczonymi, no to jedna z drużyn zawsze jest drużyną domową, czyli wtedy z jej terminarza ubywa jedno spotkanie domowe. Wiem, że wśród właścicieli też był kiedyś opór, także wśród zawodników, no ale to się zmienia, bo jest pewna wizja Rogera Goodella, który też mówi, który też niedawno przedłużył umowę jako komisarz ligi, no, która jednak ma na celu monetyzowanie i to łagodzi te obawy i łagodzi te protesty i coraz więcej osób także z NFL dołącza do tego planu wyznaczonego przez komisarza ligi.
0: No, mnie się przyznam szczerze, już chyba nawet marzę, żeby kiedyś taki stadion narodowy wypełnił po brzegi kibicami w koszulkach NFL, żebyśmy mogli sobie zobaczyć jakieś starcie właśnie zespołów z NFL. Na razie takiej możliwości nie ma, ale możemy oglądać nasze drużyny, które z kolei w europejskich rozgrywkach będą rywalizować od nowego sezonu już w większej liczbie. No ale mamy też Panthers, przede wszystkim Panthers, którzy ładnie pograli w minionym.
2: Tak jest, Panthers zagrali w Gold Bowl, czyli w wielkim finale najlepszej europejskiej ligi na starym kontynencie. Też taki projekt prowadzony bardzo konsekwentnie w tym roku generalna menedżerka Karolina Janas, to też przykład, że kobiety również w tym sporcie są aktywne. Zgromadziła bardzo dobry zespół, który miał taką ogromną chęć zwycięstwa. Wszyscy zawodnicy się niezwykle popierali. Byli też zawodnicy w składzie takich jak McCarley, którzy rozgrywali mecze preseason w National Football Ligi, byli zawodnikami szanowanymi w lidze. Oczywiście nie na tyle, żeby się dostać do głębokiego składu, ale zdajemy sobie sprawę, jaka jest w Stanach Zjednoczonych konkurencja. Mhm. Panthers przegrali w wielkim finale z Vienna Vikings, którzy są uważani za taką organizację wzorową, jeśli chodzi o Europę, pracę z młodzieżą, wszystkie te elementy. Taką, niektórzy twierdzą, europejskim odpowiednikiem Alabama Crimson Tide, jeśli chodzi o pracę z zawodnikami, czyli jeden z najlepszych czy drużyn uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych. Od przyszłego roku dołączają do rozgrywek również Warsaw Eagles, czyli również w stolicy będziemy mogli obejrzeć najlepsze mecze futbolu w Europie.
0: No i jeśli być może ktoś się cały czas do sportu przekonuje, to chociażby do Warszawy czy właśnie do Wrocławia można pojechać i sobie taki mecz obejrzeć. I przyznam szczerze, że naprawdę wygląda to coraz lepiej, nawet jak się patrzy, porównując do futbolu amerykańskiego w NFL, tam to jest oczywiście top topów, ale myślę, że jak się zaczyna przygodę ze sportem jako kibic, to można sprawdzić to wszystko tutaj. To ostatnie pytanie, poproszę cię, żebyś odpowiedział tylko jednym zdaniem. Kto wygra Super Bowl w tym nowym sezonie?
2: Muszę się kolejny raz uchylić.
0: Trzeba?
2: No dobra. Trzeba się uchylić. Tak, powiedziałeś. Jest niezwykle trudno wytypować zwycięzcę. Ponadto te playoffs, to pamiętajmy, że to nie jest tak jak w przypadku NHL, NBA czy nawet Major League Baseball seria, tylko to jest wtedy jeden mecz. Czyli jeśli wchodzi do playoffs, jeden słabszy
0: wszystko
2: dzień.
0: Wszystko się może zdarzyć.
2: Może spowodować, że cię już nie będzie.
0: Jasne. Witek Cebulewski, komentujący mecze futbolu amerykańskiego w Polsacie Sport, był naszym gościem w audycji 357 Start. Dzięki, Witek, i dobrego sezonu.
2: Dzięki, również.

0: 16 minut do godziny 19, audycja 357 Start. Nurtuje mnie to pytanie już od paru lat. Jaki jest twój ulubiony quarterback?
1: Peyton Manning.
0: O, proszę. To tak. Zaskoczyłeś mnie.
1: Prawda?
0: Tak. Jeszcze był brat jego.
1: No, oczywiście. Ale Peyton trochę... wolę Peytona od tego drugiego.
0: Okej. Okay. A taki aktualnie grający?
1: No. Wszyscy są w cieniu Peytona Manninga.
0: Dobrze.
2: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
1: A dzisiaj za kwadrans 19 o sporcie inaczej opowiadać będzie Andrzej Persson.
3: Na początku XXI wieku Times przeprowadził bardzo, bardzo szeroką ankietę na trzy najważniejsze wydarzenia minionego wieku, czyli XX. I okazało się, że pierwsze miejsce zajęło lądowanie na Księżycu, co wydawało się dla naszych poprzedników, a i nas również zupełnie niemożliwe. Na drugim miejscu operacja przeszczepienia serca, w którym przecież uczucia się mieściły i parę innych rzeczy, wyrzucenie starego serca, to jakby pozbawienie tych różnych miłości. I trzecie miejsce to był rekord Rogera Bannistera, pierwszego człowieka, który przebiegł milę poniżej 4 minut. Nasza wspaniała rodaczka, mówię to jako urodzony, wychowany, wielki patriota Włocławka, Klaudia Kazimierska do tego rezultatu się zbliża. Do rezultatu w konkurencji, która na świecie ma wielki szacunek. I nie boimy się powiedzieć, że nie wszystkie dyscypliny są równe, bo tak jak u Orwella, niektóre zwierzęta są równe, a niektóre równiejszy. Bieganie jest najbardziej naturalną formą ruchu. Wszyscy, dopóki mogą, biegają i ten dystans 1,5 kilometra, który tak wspaniale w tej chwili obstawiła, się nieelegancko wyrażę, Klaudia Kazimierska, w dodatku w takim niezwykłym stylu, kiedy te kolejne pojedynki wygrywa z największymi na świecie biegaczkami, przynosi nam wiele wzruszeń, zwłaszcza tym z Kujaw. Ale niezależnie od tego, jestem pewny po tych ostatnich sukcesach, wielkich sukcesach mojej rodaczki, którą pamiętam od małego dziecka, no bo przecież tam różne nagrody wręczałem za zwycięstwa w biegach przedszkolaków, czy juniorskich, czy jeszcze jakiś tam. I to wszystko jeszcze daje mi tyle dodatkowych emocji. Ale przede wszystkim wiem, że doczekaliśmy się tak niezwykłej sportsmenki, która w decydujących momentach nie tylko nie zawodzi, ale po prostu wygrywa. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że na pewno jak Klaudia startuje w takiej silnej konkurencji, to na mecie zobaczymy ją na czele. Jest pewne podobieństwo do Iggy Świątek, która 6 razy startowała w turniejach wielkoszlemowych i wszystkie 6 finałów wygrała. Czasami przegrywa, czasami się gorzej spisuje, ale kiedy dochodzi do finału, to pokazuje wielki charakter. To charakteryzuje ten wielki charakter tych największych. I dziś możemy z całą odpowiedzialnością, spokojem i radością powiedzieć, że ta przecież niewysoka, drobna Klaudia Kazimierska, wiecznie uśmiechnięta, już ten szczyt osiągnęła. Co do tego nie mamy wątpliwości i będziemy na pewno trzymać nie tylko kciuki, ale zbliżające się Mistrzostwa Świata, a potem Igrzyska za 2 lata, to będą tymi momentami, w których dziewczyna z Włocławka bez wątpienia będzie naszą wielką nadzieją. Mówię to nie bez powodu, też czytam teraz mnóstwo różnych domorosłych ekspertów, którzy mówią: uczcie się, polscy trenerzy. To nie jest wszystko prawda, to polscy trenerzy, pani Agnieszka Nowakowska i z tego włocławskiego klubu trenerzy, jeszcze inni, Marian Nowakowski, szef tej lekkiej atletki włocławskiej, przy wsparciu, nie będę też ukrywał, myślę o prezesie obecnym Sebastianie Chmarze, który był wtedy szefem Okręgowego Związku w Bydgoszczy i przyjeżdżał do Włocławka na wiele zawodów dla dzieci, młodzieży i z tego właśnie środowiska wyszła Klaudia. I to nie jest tak, że Klaudia w tym Włocławku pewnie by nie była mistrzynią świata i nie wygrałaby Ligi Diamentowej, ale w sporcie są etapy rozwoju człowieka. Na pytanie, dlaczego tam lepiej biega, no dlatego, że ma taką konkurencję, że na tym treningu obok niej biegają najlepsze dziewczyny na świecie. Takich szans pewnie, że w Włocławku by nie było. Często posługuje się przykładem, wszyscy w Włocławku kochają Anvil, ale Anvil nie osiągnie poziomu Los Angeles Lakers, bo każdy z nas wie dlaczego. Zostajemy na jakimś tam etapie, ale potem możemy się rozwinąć. I tak jak ktoś powiedział, spakowała dwie walizki i zaproszone przez tych Amerykanów, bo tak nie wyjechała, tak sobie, bo zobaczę, znam będzie w tym Oregonie. Nie, tak nie było. Wszyscy widzieli, że jest niezwykle utalentowana i że ten etap jest potrzebny i nastąpił. Wspaniały, oczywiście 99% zasługi to jest ona, ta nasza uśmiechnięta Klaudia. I wszystkich Państwa, którzy spodziewali się, że ja dzisiaj będę mówił o tym, co powinien zrobić PZPN z trenerem Siemieńcem, bardzo za to wszystko przepraszam, że o tym nie będę mówił, bo to jest poniżej godności miłośników lekkiej atletyki.
1: No a co Państwo na temat porywających zwycięstw Klaudii Kazimierskiej? Rośnie nam fest dziewczyna.
0: Oj, zdecydowanie. A tutaj chyba trochę w kontrze do futbolu amerykańskiego. Pan Piotr pisze, że w Siedlcach trwa mecz Ekstraligi Rugby pomiędzy Pogonią a Ventą Siedlce, a Ogniwem Energą Sopot. Do przerwy Pogoń Siedlce prowadzi 20-20.
1: Miałeś zdążyć i nie zdążyłeś. Polska-Macedonia.
0: Ale jeszcze powiem, że gol! Manchester City prowadzi 1-0 z Manchester United, a gra w dziesiątkę.
1: Legia widzę 1-1, chociaż powinno być przed chwilą 2-1 dla Legii.
0: A jak tam w padlu?
1: Darujmy.

0: No to tak jak wspomniałem, drodzy Państwo, 1-0 w derbach Manchesteru dla City. Strzelcem bramki to już nie wspomniałem, że Erling Haaland, a to wszystko na oczach Noela Gallaghera z grupy Oasis. Liama nie widziałem.
1: Daj spokój. Trener Andrzej Strejla jest na meczu w Warszawie. To jest zdecydowanie bardziej porywająca informacja.
0: Pozdrawiamy serdecznie pana Andrzeja.
1: Niż pan Noel. No ale tak czy siak, czy z trenerem, czy bez, ciągle Legia Widzew 1-1, chociaż patrz, no. Gdyby trafił dobrze w tę piłkę...
0: Gdyby
1: to by
0: nie
1: było
0: słupek, całe... gdyby nie poprzeczka
1: i... Ludzie. Polska, Macedonia w siatkówce bez niespodzianek, 2-0.
0: Tak, jeszcze maila miałeś.
1: A napisał do nas pan Wiktor z pozdrowieniami. Przeprasza za opóźnienie, bo z reguły pisze wcześniej, ale mecz był oglądany, Lewanta, Barsa 2-0. Co ja się najadłem strachu, to moje mecz pod kontrolą 0-3, a potem zdejmujesz nogę z gazu i robi się 2-3. No i urodzinowe życzenia dla Tadzika, bo synek dzisiaj 9 lat kończy, to jest poważny wiek.
0: Zdecydowanie. A u nas w audycji po godzinie 19, drodzy Państwo, jeszcze między innymi rozmowa z Robertem Korzeniowskim, czyli, no, można chyba to powiedzieć już głośno, kandydatem na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie także rozmowa z Dawidem Goćkiem, który tydzień temu został mistrzem świata we freestyle'owym MTB.
1: Będzie o wiosłach, będzie o kajakach, no a na zakończenie naszej audycji najlepsze ligi świata, Europy. No.
0: A teraz najlepsza liga świata tylko w koszykówce.
2: Hej tu NBA! Zaprasza Piotr Wesołowicz.
3: Choć rynek transferowy w NBA nieco przycichł, to sprawne oko dojrzy bardzo interesujący transfer, który albo skończy się wielką katastrofą dla obu stron, albo nieoczekiwanym triumfem i zawodnika, i klubu. Choć spodziewajmy się raczej katastrofy. Jednak po kolei. Do Sacramento Kings, jednej z najsłabszych drużyn w lidze, dołączył Ben Simmons. Jeśli tego nazwiska Państwo nie kojarzą, proszę nie czuć wyrzutów sumienia. Szybciutko przybliżę jego sylwetkę. Otóż Ben Simmons trafił do NBA w 2016 roku i został wtedy wybrany z numerem 1 draftu. Nie przez przypadek. Był wówczas uważany za największy talent na świecie, a na swojego następcę namaszczał go sam LeBron James. Pierwszy sezon co prawda zmarnował z powodu kontuzji, ale potem szło już jak należy. Spóźniona statuetka dla debiutanta roku, wybory do meczu gwiazd, coraz większa rola w Philadelphia 76ers. Bo Simmons faktycznie miał zadatki na wielkiego gracza. Atletycznie zbudowany, szybki, świetnie podający, znakomicie broniący. Szkopuł w tym, że jakkolwiek to brzmi, nie bardzo umiał rzucać. Spod kosza szło jeszcze jako tako, ale żeby rzucić za trzy, co to, to nie. Simmonsowi szło tak słabo, że w pewnym momencie w ogóle zrezygnował z oddawania rzutów innych niż spod samej obręczy. Obrońcy ostentacyjnie machali ręką, gdy on próbował ich oszukać, że niby składa się do rzutu z dystansu. Ale do rzeczy. Ta dziwna przypadłość sprawiała, że jego pewność siebie gasła z każdym meczem. A kulminacyjnym momentem były play-offy w 2021 roku, gdy jego drużyna była rzut od awansu do finału konferencji wschodniej. W końcówce siódmego meczu brakowało dosłownie dwóch punktów, ale będący pod samą obręczą Ben Simmons, ze swoją zachwianą pewnością siebie, zamiast rzucać spod samej obręczy, wystraszył się i próbował podać gdzieś nie wiadomo do kogo. Oczywiście do finałów awansowali rywale, a w Filadelfii wszyscy mieli już Simmonsa dość. On też miał dość. I Filadelfii, i koszykówki, i całej NBA. Cały kolejny rok bojkotował grę. Potem próbował jeszcze zaczepić się tu i tam, ale widać było, że wydarzenia sprzed lat złamały go psychicznie. Aż w ostatnim roku kompletnie porzucił koszykówkę i zajął się profesjonalnym wędkarstwem. Pod koniec 2025 roku kupił pakiet kontrolny w drużynie morskiego wędkarstwa sportowego, a w maju 2026 jego klub zdominował turniej na Bahamach, zdobywając niemal dwukrotnie więcej punktów niż srebrni medaliści za spektakularne wyłowienie i wypuszczenie marlinów. Oczywiście w ten sposób próbował zapomnieć o traumie związanej z koszykówką i na nowo odzyskać radość z życia. Gdy wydawało się, że na dobre pochłonie go nowe hobby, Australijczyk ogłosił, że wraca do NBA. Jego nową drużyną będą Sacramento Kings. Ponoć Simmons miał oferty z wielu lepszych drużyn, ale jednak wybrał występy w jednej z najgorszych organizacji w całej NBA. Kings to synonim nieudolności, fatalnych decyzji, nieudanych transferów i jeszcze gorszych wyników. W ostatnim sezonie wygrali ledwie 22 mecze i stali się pośmiewiskiem ligi. Być może obie strony doszły do wniosku, że mogą sobie pomóc i po prostu nie mają nic do stracenia. I po ludzku trzeba życzyć im powodzenia. Zwłaszcza Simmonsowi, który choć już zawsze będzie największym utraconym talentem NBA, to jednak podskórnie fani NBA chcieliby, aby jeszcze nas zaskoczył. I może nawet trafił parę trójek. Dla Radia 357 Piotr Wesołowicz.
0: No i niespodziewanie wybiła 19.

0: 3 minuty po godzinie 19, a patrzymy na to, co dzieje się na jednym boisku i na drugim. Niewiele się zmienia, ale u nas teraz czas na poważne sprawy.
1: Gość 357 Start.
0: A z naszym gościem będzie rozmawiał Antoni Pyzel.
2: Audycja 357 Start. Moim i Państwa gościem jest Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl i możemy już powiedzieć oficjalnie kandydat na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No z tym oficjalnym powiedzeniem to ostrożnie, dlatego że jeszcze kampania jako taka się nie zaczęła, nie ma otwartych wyborów, ale rzeczywiście nie wypieram się tego. Jeżeli będzie już taki czas, żeby zgłaszać kandydatury, które są rejestrowane, naturalnie nie wyprę się tego, co już zadeklarowałem.
2: Czyli deklaracja padła. No i do kandydatury przejdziemy, ale myślę, że jeszcze parę słów należałoby zamienić o człowieku, który jest w centrum uwagi w ostatnich tygodniach, miesiącach. Oczywiście chodzi tutaj o prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który jeszcze sprawuje tę funkcję. Natomiast na poniedziałek na godzinę 13 zostało zaplanowane posiedzenie zarządu. Czy możemy zatem powiedzieć, że to są ostatnie godziny Radosława Piesiewicza na jego stanowisku?
3: W sensie faktycznym on już nie sprawuje tej władzy, no bo jest w areszcie i pełni władzę dzisiaj zarządczą zastępczo na jakiś czas Mieczysław Nowicki, a w poniedziałek dojdzie do stwierdzenia stanu faktycznego, czyli potwierdzenia tego, że Radosław Piesiewicz nie może sprawować tego urzędu i zostanie wyznaczony prezes bądź prezeska, którzy wezmą te obowiązki w zastępstwie, a właściwie w następstwie zdarzeń i poprowadzą Komitet Olimpijski ze wszystkimi obciążeniami, wyzwaniami, jakie się z tym wiążą, do końca mandatu, który wygasa w kwietniu 2027 roku albo wcześniej, jeżeli tak postanowi walne zgromadzenie. Ale ja celowo mówię o pewnym odsunięciu i stwierdzeniu stanu faktycznego, dlatego że faktyczne odwołanie Radosława Piesiewicza będzie mogło nastąpić, czyli wykreślenie również z KRS-u, po głosowaniu na walnym zgromadzeniu, na którym są delegaci wszystkich organizacji zrzeszonych w Komitecie Olimpijskim, a wniosek o zwołanie takiego walnego zgromadzenia został złożony w czerwcu. To była ta taka duża akcja, o której mówiliśmy, że 82 organizacje sportowe ze 106 zrzeszonych w PKOL-u domagają się ustąpienia Radosława Piesiewicza i wzywają do zorganizowania walnego zgromadzenia odwoławczego. Teraz zarząd będzie musiał się zmierzyć też z podjęciem tego wniosku, no bo ten wniosek z automatu powinien być procedowany i powinna zostać też w poniedziałek wyznaczona data tego walnego zgromadzenia.
2: A co stało się, że teraz ta wizja odwołania prezesa Piesiewicza jest już realna?
3: Radosław Piesiewicz dużo pracy włożył w to, by przekonać środowisko olimpijskie, że jest nieodwoływalny, że jest niczym papież albo emir i król. I właściwie żadna siła nie jest w stanie go odwołać i stoją za tym zapisy statutowe. Ja byłem wśród tych nielicznych też i mieliśmy na to opracowania prawne, które mówią wyraźnie, że niekoniecznie i są procedury, które mogą doprowadzić do odwołania, ale też brakowało tego impulsu, tej iskry. Ona zawsze jest potrzebna wtedy, kiedy trzeba wyzwolić jakieś działanie, które każe nam wyjść ze strefy komfortu. I taką iskrą było aresztowanie Radosława Piesiewicza. Wtedy większość olimpijczyków zrozumiała, że to już są chyba działania takie i z jednej strony wysoce szkodliwe dla wizerunku Komitetu Olimpijskiego, a z drugiej strony wygląda na to, że nieodwracalne, jeżeli chodzi o możliwość powrotu Piesiewicza do funkcjonowania jako odpowiedzialnego menedżera. No i to przyspieszyło to myślenie takie konstruktywne o tym, jak zaradzić sprawie i jak odwołać. Dzieje się dlatego to dopiero teraz, a nie wcześniej. Po prostu brakowało chyba wiary w to, że to jest możliwe.
2: Czyli poparcie skruszało, ale czy stopniało do zera? Są jeszcze w PKOL-u ludzie, którzy popierają Radosława Piesiewicza?
3: Ja się zastanawiam nawet, czy te osoby, które mówią, że poczekajmy, zobaczymy.
2: Czy one się boją?
3: Że, tak jak mówi Teresa Sukniewicz, że matka, której dziecko głoduje, jest w stanie nawet zabić. To jest cytat z Teresy Sukniewicz, w jednym z wywiadów tak powiedziała. To jest takie usprawiedliwianie niegodziwości popełnionych, ale myślę, że im po prostu samym, tym nielicznym, trudno jest się przyznać do błędu i do tego brnięcia w tym błędzie przez tyle miesięcy, a już nawet dla niektórych to lat. Ciężko się zmierzyć z ewidentnymi dowodami na winę. Ja jeszcze nie przesądzam naturalnie, bo to sąd będzie przesądzał, ale na, może nie tyle na winę, na szkodzenie wizerunkowi i krótko mówiąc na działanie niezgodne z naszym statutem. I tyle. Ja nie mam zamiaru ich rozliczać. To jest garstka w tym momencie. To są osoby, które nie wiem jak będą głosowały, jeżeli mają mandat członka zarządu w poniedziałek. Myślę, że powinny też głosować za stwierdzeniem stanu faktycznego, a jeżeli nie, no to na pewno... A zresztą nie będę im radził. Niech się zachowają przyzwoicie i koniec.
2: Czy w takim razie przy tej jedynie garstce, która jest skłonna bronić ewentualnie Radosława Piesiewicza, są możliwe przyspieszone wybory na nowego prezesa, nie tymczasowego, na faktycznie nowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego?
3: No te przyspieszone wybory powinny zależeć od całego zarządu już i od oceny sytuacji. W moim mniemaniu, jeżeli sytuacja finansowa, wizerunkowa będzie bardzo trudna na dzisiaj, to przyspieszone wybory mogą pomóc w szybszym leczeniu Komitetu Olimpijskiego. Jeżeli za priorytet ustawimy sobie takie leczenie prawno-strukturalne, czyli zmianę statutu, wielomiesięczną pracę nad takim dokumentem i sytuacja finansowa będzie na tyle znośna, bo na pewno nie będzie dobra, żeby pracować przez kilka miesięcy dalszych, to zapewne ta perspektywa kwietnia będzie realna. Dzisiaj mam wrażenie takie, że większość członków zarządu myśli o kończeniu mandatu po prostu, ale jeżeli się dowiemy, tak sobie myślę o tym, że wymaga to jeszcze bardziej radykalnych działań jednak dzisiejsza sytuacja Komitetu Olimpijskiego, to może dojść do przyspieszonych wyborów.
2: Kiedy ostatnio siedział pan w tym studiu i rozmawiał z Michałem Trantałem, naszym słuchaczom przypomnę, że ta rozmowa jest dostępna na naszym YouTube'owym kanale Radio 357 Talk, trochę migał się pan od odpowiedzi na pytanie o ewentualny start w wyborach na prezesa PKOL. Już wtedy miał pan takie zamiary? To się pojawiło teraz na dniach? Czy po prostu, no właśnie, urodziło się w panu? Czy może ktoś z zewnątrz szepnął do ucha? Robert, może ty spróbujesz tym pokierować, podjąć się tego zadania?
3: Ja myślę, że każdy z nas potrzebuje tego impulsu i ja co do moich intencji pracy na rzecz komitetu i ewentualnego podjęcia się wyzwania kierowania Komitetem Olimpijskim jestem stabilny i właściwie nie mam z tym większego problemu, żeby sam przed sobą przyznać się, że taki zamiar mam. Kwestia jest stosowności chwili i wtedy, kiedy rozmawialiśmy, nie mieliśmy okoliczności, które pozwalały na z jednej strony takie stanowisko, a z drugiej strony też sytuacja, która potem się bardzo dynamicznie rozwijała i też pewien taki nawet impas leadershipu, to mnie wszystko zachęciło do tego, by powiedzieć tak, wezmę odpowiedzialność za to, co dzisiaj się dzieje i co może się dziać się w przyszłości. Mam absolutną świadomość tego, że to nie jest działanie na tu i teraz, w sensie kierowanie, bo znam statut i wiem, że muszą być władze tymczasowe, ale myślę, że też dla tych władz tymczasowych fakt deklaracji kandydackiej jest już dosyć dużym motywatorem też i zrobiłem to po głębszym namyśle, absolutnie.
2: Dużo mówiło się w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, jaki jest teraz, czy właśnie jaki był zarządów Radosława Piesiewicza, Polski Komitet Olimpijski, a ja zapytam o to, jak będzie? Jak widzi pan ten najbliższy, powiedzmy, rok, czy nawet dwa lata, no bo zbliżamy się coraz bardziej do igrzysk w Los Angeles. Co będzie się działo w tym imponującym gmachu nieopodal naszego studia?
3: Ja myślę, że co do gmachu, to powinniśmy sobie myśleć, trochę tu użyję takiej poetyki kościelnej. Jedna rzecz to jest kościół gmach, a druga rzecz to jest wspólnota. I to samo jest z Komitetem Olimpijskim. Jest i gmach, i wspólnota. Co do gmachu, no to trzeba tam rzeczywiście potwierać szuflady,

0: wśród olimpijczyków.
1: Rozumiem, że teraz jest to utrudnione.
0: No jest to utrudnione, kiedy chciałem przeprowadzić zebranie Stowarzyszenia Olimpijczycy PL, a tam są wyłącznie olimpijczycy w tym stowarzyszeniu, no to nie mogliśmy tego zebrania przeprowadzić w PKOL-u na przykład. To są takie drobne zmiany, które pewnie odczujemy, ale duża zmiana przyjdzie wtedy, kiedy będziemy mieć już wyklarowaną sytuację prawno-administracyjną i finansową na teraz i będziemy już po nowych wyborach. Wtedy jestem przekonany, że w ciągu kilku lat ten budynek, jak o nim myślimy, znowu zapełni się olimpijskim życiem, a jeżeli chodzi o instytucję szeroko pojętą, tą wspólnotę, no to nasz przekaz, nasze oddziaływanie naprawdę dojdzie pod strzechy i będziemy w każdym polskim powiecie, miasteczku, jako olimpijczycy i będziemy docierać z tym, co jest naszym największym przesłaniem, czyli i z fair play, i ze współpracą, i z rozwojem talentów, i z angażowaniem społeczeństwa na rzecz sportu i tak samo sportowców na rzecz społeczeństwa. To jest pewien kontrakt, który mamy zawarty już od 107 lat ze społeczeństwem i on powinien być wypełniany i mam wrażenie, że po sanacji Komitetu Olimpijskiego w końcu wrócimy do tego, do czego zostaliśmy powołani.
1: Mam nadzieję, że ta wizja spełni się jak najszybciej, choć wiemy, że to nie jest prosta sprawa. Nie od razu Kraków zbudowano. Moim i Państwa gościem...
0: A propos Krakowa, to się włączę. Właśnie.
1: Proszę bardzo.
0: 12 października, rocznica ustanowienia Komitetu Olimpijskiego właśnie w Krakowie. Jednak w Krakowie to się wszystko zaczęło.
1: Serdecznie zapraszamy. Moim i Państwa gościem był Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski, prezes Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl i kandydat na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: No i zakończył się trzeci mecz polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polska 3, Macedonia Północna 0. Czyli trzy mecze do przodu, bez straty seta.
1: Tak, to prawda. Z Sofii przenosimy się na krajowe tory, bo za nami drugi mecz półfinału play-offa.

0: w Ekstralidze Żużlowej. Betard Sparta zremisował z Unią Fogoleszno. Z Unią Fogo Leszno albo Fogo Unią Leszno 45-45, ale skoro pierwszy mecz Sparta wygrała 55-35, to ona awansowała do finału, a tam spotka się ze zwycięzcą dwumeczu Prestoruń, Orlen Oil, Motor Lublin. To spotkanie zacznie się dosłownie za kilka minut.
1: No i Motor musi gonić, ma 4 punkty straty. O tych dyscyplinach, to już zmieniamy temat, mówi się, że dla Polski są medalodajne. Jeżeli w czasie igrzysk szukamy swoich szans, to na pewno szukamy ich w wioślarstwie i kajakarstwie. Po zakończonych niedawno Mistrzostwach Świata w wioślarstwie w Amsterdamie oraz Mistrzostwach Świata w kajakarstwie w Poznaniu warto zadać sobie pytanie o polską przyszłość w tych dyscyplinach. I oto dziennikarkę TVP Sport Beatę Orl-Stroińską pytał Sebastian Kierzek.
2: Proszę Państwa, jeżeli ktoś może się kompetentnie wypowiedzieć w temacie wioseł i kajaków, to jest to właśnie moja dzisiejsza rozmówczyni. Ile igrzysk, ile Mistrzostw Świata już za tobą w roli reporterki przy tych dyscyplinach?
3: No, igrzysk olimpijskich to łatwiej te igrzyska policzyć, więc relacjonowałam igrzyska w Tokio i w Paryżu, będąc tam, bo tak pracowałam podczas igrzysk częściej, ale tutaj w Polsce. Natomiast właśnie przy okazji ostatnich Mistrzostw Świata liczyłam, ile tych wodnych mundiali odwiedziłam i zdaje się, że łącząc razem kajaki z wiosłami, to były moje 18 mistrzostwa, więc jestem pełnoletnia.
2: No to już trochę można tego wyliczyć. To są też najpiękniejsze dziennikarskie wspomnienia, jeżeli chodzi o medale olimpijskie polskich wioślarzy, polskich kajakarzy, chociażby no, Klaudii Zwolińskiej ostatnio w Paryżu.
3: Tak, no ten medal Klaudii Zwolińskiej był absolutnie czymś, co zapamiętam na zawsze, ponieważ był to pierwszy medal dla reprezentacji Polski podczas tych igrzysk, tak długo wyczekiwany, więc na pewno sam fakt, że mogłam jako pierwsza po wywalczeniu przez Klaudię tego medalu z nią porozmawiać, to chyba emocje udzieliły się nie tylko jej, ale również mi. Powinnam trzymać emocje na wodzy podczas takich rozmów, ale był to na pewno moment wyjątkowy.
2: A Polska czekała na ten wywiad.
3: Dokładnie tak, natomiast ja myślę, że same igrzyska są wyjątkowe, nie tylko te momenty, w których biało-czerwoni zdobywają medale. Oczywiście one są absolutnie niepowtarzalne i zawsze na to czekamy. Natomiast ja wciąż wierzę w magię całych igrzysk i dlatego no, te zawody zawsze są wyjątkowe. Nie tylko wtedy, kiedy biało-czerwoni stają na podium, ale kiedy biało-czerwoni po prostu tam startują.
2: To za 2 lata w Los Angeles okazja do skompletowania hat-tricka, jeżeli chodzi o igrzyska olimpijskie. W tym roku wioślarze mieli swój najważniejszy sprawdzian w Amsterdamie. Kajakarze na swojej ziemi, na zasadzie w swojej wodzie w Poznaniu. Te sprawdziany jak wypadły?
3: Myślę, że tak jednym słowem, czy dobrze, czy źle, nie jesteśmy w stanie tego określić, bo to nie jest takie zero-jedynkowe. Trzeba spojrzeć na całą reprezentację i jedną, i drugą. Oczywiście musimy to oddzielić, bo myślę, że wielu kibiców i tak ma problem z tym, żeby zupełnie osobno rozmawiać i o kajakach, i o wioślarstwie. To tylko przypominam, tak, kajakarze twarzą do mety, wioślarze mety nie widzą, jak do niej płyną, są tyłem. Zaczęłabym od wioślarstwa. Z Mistrzostw Świata w Amsterdamie reprezentacja Polski wróciła bez medalu i stało się tak pierwszy raz od 2011 roku, więc nie jest to dobry wynik i na pewno sami wioślarze też nie są ze swojego startu zadowoleni. Gdyby to oceniać tak krótko, no to powiedziałabym spory niedosyt.
2: Czyli nie oddaje to naszego potencjału obecnego? Jest ten potencjał wyższy?
3: Ja myślę, że ten potencjał jest, natomiast na tę chwilę no, stać nas było na 2 medale, myślę. Mieliśmy 3 finały. No tak, niespodzianka, no to jest na pewno dwójka podwójna kobiet, Wiktoria Kalinowska i Julia Rogiewicz. To jest osada, która zdobyła najlepszy wynik z całej reprezentacji. Zajęła 4. miejsce. Bez wątpienia to 4. miejsce tym sukcesem jest. Mówią, że to takie nielubiane. Ja myślę, że śmiało dziewczyny te 4. miejsce polubiły i to bardzo szybko.
2: To o wioślarzach. Kajakarze natomiast docelową formę szykowali na Mistrzostwa Świata w Poznaniu. No, wielu kibiców wiązało duże nadzieje z tymi mistrzostwami. No bo w końcu poznańska Malta, polscy kibice, ale no, mieszkając, oboje mieszkamy w Poznaniu, skłamałbym, gdybym powiedział, że Poznań żył tymi mistrzostwami. To były mistrzostwa straconej szansy?
3: Aż tak bardzo bym takich słów bym nie użyła. Jeśli chodzi o wynik sportowy, zakończyliśmy mistrzostwa z 3 medalami, z tym, że tylko 1 medal w konkurencji olimpijskiej. To jest brązowy medal Anny Puławskiej w jedynce na 500 metrów.
2: Bardzo utytułowanej zawodniczki jednej.
3: Absolutnie, to jest niekwestionowana liderka teraz naszej reprezentacji całej, wszystkich grup i kajakowych, i kanadyjkowych. No nie ma lepszego zawodnika obecnie w reprezentacji Polski. Ania Puławska w tym tym sezonie zdobyła 7 medali, licząc starty w Pucharach Świata, w Mistrzostwach Europy i ten ostatni, o którym wspomniałam, Mistrzostwa Świata. Także bezwzględnie jest liderką utrzymującą najwyższy światowy poziom, co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, chociaż tutaj pewnie mi, Sebastian, zwrócisz uwagę, a co w takim razie z tą dwójką, w której Ania Puławska z Martyną Klat płynęła, dziewczyny broniły mistrzowskiego tytułu i proszę mi wierzyć, chyba nikt bardziej niż one same nie chciały tego tytułu w Poznaniu przed polskimi kibicami obronić. No ale sport jest tylko sportem. Dziewczyny przypłynęły na miejscu 7. W tych konkurencji olimpijskich w kajakarstwie jest 10, 5 męskich i 5 kobiecych. I na tę chwilę, gdyby teraz ten ranking olimpijski zamknąć, to mielibyśmy 3 nasze kajakowe osady na igrzyskach w Los Angeles. W Paryżu było ich 6. Na tę chwilę w 3 konkurencjach bylibyśmy na igrzyskach, jeśli chodzi o kajakarstwo.
2: W
3: wioślarstwie jest inaczej, no, bo w wioślarstwie w przyszłym roku są już właśnie kwalifikacje olimpijskie, będą regaty, no i potem tak zwane regaty ostatniej szansy, czyli no już naprawdę taka ostatnia szansa, żeby kwalifikacje zdobyć.
2: Nie mogę nie dopytać też o te kwestie organizacyjne, o tę otoczkę Mistrzostw Świata. Widziałem też na twoim Facebooku, że w Amsterdamie tłumy na trybunach. Podzieliłaś się takim spostrzeżeniem. Wiadomo, że Holendrzy to jest też ich sport narodowy, więc pewnie te tłumy nie dziwią. W Poznaniu, mówiąc dyplomatycznie, tłumów nie było. Można było coś więcej zrobić, jeżeli chodzi o przyciągnięcie kibiców na trybuny właśnie? Bilety nie były za drogie?
3: Absolutnie można było zrobić więcej. Skoro widzieliśmy taki obraz, jaki widzieliśmy, no to jest wniosek, który sam się nasuwa. I tak nie porównywałabym 1:1, tak jak wspomniałeś, z Holendrami, no bo wiadomo, tam wioślarstwo jest sportem narodowym, tam było 12 tysięcy ludzi i proszę mi wierzyć, oglądanie finału ósemek, kiedy na ostatnich metrach ósemka holenderska wyprzedza ósemkę brytyjską, to jest naprawdę coś niesamowitego. Oglądałam to w towarzystwie Michała Szpakowskiego, naszego doświadczonego wioślarza olimpijczyka, który pływał w ósemce właśnie też podczas tych mistrzostw i sam był poruszony tym widokiem i tym, co zobaczył, fenomenalnym czasem. Nie mógł uwierzyć w ten czas, który tam Holendrzy wykręcili, także atmosfera na trybunach była fantastyczna, chociaż bilety były nie tanie. Co więcej, powiem ciekawostkę, płatne były nawet bilety stojące, czyli nie tylko te miejsca na trybunie, która była na kilka tysięcy, ale również wzdłuż toru było całe wejście, było biletowane. Ale to jest kwestia też tradycji kibicowania. Myślę, że no my nie możemy z takim narodem, jeśli chodzi o wioślarstwo, oczywiście się porównywać i to zarówno ani pod kątem tym sportowym, ani pod kątem takiej kultury kibicowania.
2: Ale jak zatem przyciągnąć na wioślarstwo, na kajakarstwo w Polsce, tak już może tytułem końca, bo to są piękne olimpijskie dyscypliny z długą tradycją. Dyscypliny, jak już mówiliśmy, w których mieliśmy wielu medalistów przecież, a wciąż, no tak użyję tego określenia, są to w Polsce sporty niszowe. Jak zainteresować wiosłami i kajakami?
3: Myślę, że trochę się to dzieje i tutaj duża rola samych zawodników, bo wiadomo, że jak są sukcesy, to zainteresowanie jest większe i proszę zobaczyć, co stało się po sukcesach Klaudii Zwolińskiej. Co prawda tutaj trochę uciekamy do kajakowego slalomu, nie tylko po Paryżu, ale potem jak zdobyła 3 medale na Mistrzostwach Świata, no to jednak została sportowcem najlepszym w Polsce i na pewno wiele, wiele osób wie już, co to jest kajakarstwo górskie i się tą dyscypliną zainteresowało. Tak przynajmniej mi się wydaje. Natomiast jeśli chodzi o organizatorów wydarzeń, tak jak Mistrzostwa Świata w Poznaniu, jeśli była konieczność biletowania ze względu na przykład, nie wiem, na imprezę masową, prawda, na to, żeby jednak jakiś wpływ do budżetu z biletów był, to oczywiście ja to rozumiem. Natomiast dla polskiego kibica bilet dzienny za 130 zł jest absolutnie ceną za wysoką. To wystarczy sobie przeliczyć, że no, pójdźmy sobie czteroosobową rodziną na spacer nad poznańską Maltę i usiądźmy sobie na trybunach i pooglądajmy finały Mistrzostw Świata, tak? Czyli najlepszych zawodników, kilkunastu czy kilkudziesięciu medalistów olimpijskich tam pływało. Był to koszt zbyt wysoki dla takiego zwykłego kibica, bo oczywiście przyjdzie rodzina, przyjdą znajomi, kupią bilety po to, żeby zobaczyć i tacy fanatycy i sympatycy kajakarstwa, którzy po prostu na to wydarzenie czekali i ta cena ich nie powstrzymała, ale jeśli mielibyśmy zainteresować kogoś, kto po prostu z ciekawości pójdę, no proszę, Mistrzostwa Świata u mnie w moim mieście chętnie zobaczę, to myślę, że była to cena za wysoka. I coś, czego jeszcze bardzo mi brakowało, to tego, że jak te mistrzostwa się już zbliżały, 2 miesiące były, potem miesiąc, 3 tygodnie, 2 tygodnie, ja nie widziałam tych mistrzostw na mieście. Przechadzając się ulicami miasta, czy jeżdżąc komunikacją miejską. Dla porównania powiem, że jak tylko wysiadłam podczas Mistrzostw Europy w Vareze w wioślarstwie, wysiadłam na lotnisku, to na lotnisku przywitały mnie wiszące i stojące łodzie wioślarskie pomiędzy tak zwanymi beltami, na których się odbiera walizki. I jadąc przez miasto było na każdym kroku widać, że tu jest duże wydarzenie piłsztarskie w tym mieście.
2: Drodzy organizatorzy, jest się od kogo uczyć, na pewno od Holendrów można to robić, a można uczyć się od Beaty Orel-Stroińskiej wiedzy o piłsztarstwie, o kajakarstwie, o sporcie w ogóle. Beata Orel-Stroińska, dziennikarka TVP Sport, była gościem dzisiaj audycji 357 Start. Bardzo dziękuję.
3: Ja bardzo dziękuję za spotkanie i tylko jeszcze jedno zdanie muszę.
2: Oczywiście.
3: Oleksii Koliadych i Aleks Borucki, czyli nasi medaliści Mistrzostw Świata, też wielkie ukłony dla tych panów, bo zrobili fenomenalną rzecz.
0: I krótki meldunek z Łazienkowskiej. Zakończył się mecz Legia Widzew 1-1.

0: Audycja 357 Start, drodzy Państwo. No można powiedzieć, że w ostatnim czasie zrobiła nam się trochę to audycja, w której pierwsze skrzypce grają bracia Godziek, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Szymonem przed jego startem w Red Bull Rampage. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z Dawidem przed jego wielkim i najważniejszym w tym roku startem w Kanadzie. No i tak się składa, że skoro ten start się odbył, to trzeba teraz dopełnić formalności, postawić kropkę nad i ponownie połączyć się z Dawidem. Zatem Dawid Godziek jest z nami. Dzień dobry, Dawid.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Powiem ci szczerze, że jesteś bardzo spokojny jak do tej pory, jak słucham, ale no to, co wydarzyło się u nas w nocy z niedzieli na poniedziałek, a w Kanadzie w niedzielę, myślę, że no wciąż jakoś musi w tobie siedzieć, bo to był wielki dzień i wielkie wydarzenie.
1: Tak, dużo emocji. Na szczęście te emocje u mnie już trochę opadły, więc już staram się trochę odpocząć właśnie i się wyregulować jakoś. Dotarłem wczoraj do domu, powracam do normalnego życia człowieka, a nie rowerzysty na zawodach.
0: No dobra, ale mimo wszystko jeszcze poproszę cię, żebyś na moment wrócił do tamtych wydarzeń. Opowiedz, jak to wszystko wyglądało. Wiemy, że Crankworx to są wyjątkowe bardzo zawody. Tym bardziej, kiedy Polak wygrywa, no to myślę, że możemy mówić o jakiejś totalnej kumulacji.
1: Tak, Crankworx to dla nas najważniejsze zawody w ciągu roku. Zjeżdżają się tam najlepsi zawodnicy na różnych kontynentach świata. I właśnie akurat w ubiegły weekend miałem zakończenie tego sezonu, ostatnie zawody w tym roku. Te zawody były nazwane Mistrzostwami Świata.
0: Ja oczywiście widziałem ten przejazd. Zakładam, że nasi słuchacze nie wszyscy mieli taką albo możliwość, albo po prostu może nie wiedzieli, tak? Bo cały czas staramy się o twojej dyscyplinie mówić, informować, ale wciąż być może jeszcze nie do wszystkich dotarła. Jakbyś nas mógł przeprowadzić przez to wszystko, co się wydarzyło na torze, bo biorąc pod uwagę, jaka to jest dyscyplina i jak ty to robisz, no to ja mogę potwierdzić, że było to spektakularne.
1: Dzięki bardzo. Właśnie w mojej kategorii robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to było jak najbardziej spektakularne. Tam dokładnie w Mont Saint-Anne, czyli na wschodniej części Kanady, mieliśmy tor na lekko pochyłym terenie w górach i składał się on z 7 przeszkód. Przejazd był dość wymagający, żeby wszystkie te przeszkody przejechać bezbłędnie, no i właśnie z jak najlepszymi, z najbardziej spektakularnymi trikami. Jeśli chodzi o sam przejazd i triki, które robiłem, nie wiem, czy przeprowadzać według nazw.
0: Totalnie, właśnie o to nam chodzi.
1: Tak? Okej. To na początku mieliśmy do dyspozycji dropa, czyli kładka, z której się spada w dół i tam wybiłem się tyłem i zrobiłem half cup bar spin, czyli w locie po prostu obkręciłem się tak, żeby znowu wylądować przodem i jechać na kolejną przeszkodę. Później mieliśmy step downa i tam robiłem cash roll tail whip. Później bandą, czyli zakrętem, dojeżdżało się do quarter pipe'a i tam robiłem flara bar spin i od razu prosto na step up'a, czyli wlot na górę, na kładkę, gdzie robiłem podwójnego tail whip'a, czyli podwójny obrót rowerem i składki w dół, backflip bar spin. No i tam już się najeżdżało na dwie ostatnie największe skocznie. Myślę, że najważniejsze, jeśli chodzi o punktację. I tam na przedostatniej hopie zrobiłem twister no hand, czyli 720 front flip z puszczeniem rąk. I do tego na zakończenie w moim drugim przejeździe był cash roll tail whip do downside tail whip, więc obrót rowerem w dwie strony.
0: Powiedz mi, Dawid, to będą takie moje dwa powroty do tej naszej rozmowy sprzed kilku tygodni, kiedy zakończył się Puchar Świata, czyli no de facto możemy powiedzieć taka faza zasadnicza, no i ten finał na Crankworx. I pamiętam, że wtedy mówiliśmy, że masz już tak dużą przewagę, że tak naprawdę no sporo złego musiałoby się wydarzyć, żebyś tego tytułu Mistrza Świata ostatecznie nie zdobył. No ale jednak mówimy o sporego rodzaju presji. Nawiążę do postaci, która w polskim sporcie też zawsze występowała w kasku z Red Bullem. Adam Małysz też bywał na skoczni jako ostatni i no nie zawsze z tą presją. Częściej sobie na szczęście radził, ale no zakładam, że bywało tak, że mogło być mu po prostu bardzo trudno, żeby no stres go nie zjadł.
1: No na szczęście właśnie, na szczęście. No myślę, że wypracowałem w sobie taki mechanizm, że ta presja na mnie dobrze działa, że lepiej po prostu performuję, kiedy jest ta presja i ktoś mnie do czegoś no po prostu motywuje, albo motywuje mnie właśnie uciekający czas i trzeba coś zrobić, no to po prostu robię. Albo właśnie jak zawodnicy mnie zmotywują do zrobienia przejazdu, w którym muszę pokazać swoje najlepsze triki, no to wtedy biorę i to robię. Na zawodach po prostu jeżdżę najlepiej, bo nie mam wyjścia, bo muszę, nie ma wymówek. Wiadomo, że zdarzają się potyczki, ale no najwięcej zależy od treningu tak naprawdę, jak przebiegnie ten trening przed zawodami. A tam przebiegł dobrze, więc sam przejazd też musiał Tak przynajmniej sobie wmawiałem, że on musi się udać, no i wszystko poszło po mojej myśli.
0: I oczywiście tego ci bardzo gratulujemy, a ta druga sprawa, do której chciałem nawiązać przy okazji naszej poprzedniej rozmowy, to to, że outfit ci się zupełnie nie zmienił. Cały czas były białe spodnie, czyli ta pewność siebie była tak duża, że znowu nie będzie tej gleby.
1: No właśnie, co najciekawsze, to te białe spodnie nie zostały zbrudzone ani w Whistler na ostatnich zawodach przez cały tydzień treningów i teraz na tych zawodach też. Więc jeśli nie ma żadnej gleby w treningach nawet, no to znaczy, że jest udany wyjazd i nie trzeba później leczyć ciała i w ogóle. Więc no, coraz częściej mi się udaje właśnie, żeby te białe spodnie pozostały białe.
0: To jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć. Na początku naszej rozmowy powiedziałeś, że teraz trochę resetu, trochę już wracasz do życia normalnego człowieka, a nie rowerzysty, który robi tak szalone rzeczy na rowerze. Natomiast no, zakładam, że w życiu sportowca jednak cały czas gdzieś tam te cele się wyznacza. No to teraz trochę poodpoczywasz i co dalej u ciebie?
1: Na pewno pojeżdżę na innych rowerach niż przez cały sezon moich zawodów. Lubię pojeździć na rowerze górskim czy kolarskim, więc na pewno odkurzę te rowery i po prostu pojeżdżę z przyjemnością. Jeśli chodzi o jakieś większe cele, to zaliczę, myślę, takie mniejsze eventy w Polsce, na które nigdy właśnie nie mam czasu jeździć, żeby spotkać się też z lokalną społecznością, po prostu z chłopakami z Polski i będziemy się dobrze bawić na rowerach. Więc na pewno ten sport na co dzień będzie i ten rower na co dzień będzie, ale właśnie już bez takiej presji, że muszę trenować, trzeba coś tam przygotować, wytrenować i tak dalej, tylko już jeszcze bardziej na freestylu niż trenuję w ciągu sezonu.
0: Dobra, czyli na moment odpuszczasz slopestyle, czyli rozumiem, że na przykład, bo mówiłeś też o normalnej kolarce, tak? Można ciebie będzie po prostu gdzieś na Śląsku spotkać jeżdżącego?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Ostatnio coraz częściej wsiadam na rower kolarski, ubieram obcisłe ciuchy i gnam po prostu przed siebie. Ale nie wiem, czy ktoś mnie rozpozna w takim outficie, więc...
0: No tak, bo to jednak okulary, kask, inkognito będzie... No ale proszę próbować, może będzie taka szansa, żeby gdzieś przybić piątkę z Dawidem Goćkiem na szosie. No dobra, powiedziałeś o spotkaniu z lokalną społecznością. Tak się składa, że ja miałem przy okazji takiego spotkania ostatnio w Lądku Zdroju spotkać twojego starszego brata, czyli Szymona. No i rozmawialiśmy oczywiście o tobie także, o twoim starcie, bo to było tuż przed Crankworks. No a teraz trzeba, wiesz, return the favor, trzeba porozmawiać chwilę o Szymonie. Przed nim 10 października, jeśli dobrze pamiętam, Red Bull Rampage, dla niego taka impreza docelowa w ciągu roku. Pamiętamy, jak się skończył jego start w zeszłym sezonie, że była ta gleba. Wiem, że Szymon teraz powyciągał wnioski. No i jak z twojej perspektywy, też rowerzysty, wygląda jego przygotowanie, jego nastawienie na to, co najważniejsze za miesiąc?
1: Co roku Szymon daje z siebie wszystko, żeby na Red Bull Rampage'u stanąć na najwyższym stopniu podium, więc mam nadzieję, że po prostu w tym roku wszystko pójdzie po jego myśli. Wykopię sobie taką trasę, która będzie mu odpowiadać i dobrze mu się ją pojedzie. Akurat w jego kategorii myślę, że tam trzeba mieć trochę też szczęścia, żeby to wszystko poszło tak jak należy, bo tam jest ciężej z treningiem. Bo jak coś spróbujesz i nie wyjdzie, no to to może się skończyć bardzo źle, więc no nie zazdroszczę mu tego właśnie, że musi się kierować po prostu swoim doświadczeniem z jakby z wszystkich lat na rowerze, a nie konkretnie tym treningiem w tym miejscu i na tych przeszkodach, które wykopię. Także trzymam kciuki, no, żeby poszło to w końcu tak, jak należy i żeby zaliczył to pierwsze miejsce.
0: Ty się wybierasz do Utah, czy jednak zostajesz w Polsce i odpoczywasz?
1: Ja zostaję, zostaję. Dla mnie właśnie teraz jest taki czas, że mogę pobyć więcej w domu, więc skorzystam z tego, a Rampage będę oglądał z kanapy po prostu na żywo.
0: Czego wszystkim życzę i do czego oczywiście bardzo mocno zachęcam. Gościem audycji 357 Start był Dawid Godziek, no, mistrz świata. Co tu dużo mówić. Wielkie dzięki, Dawid.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.

0: No to pierwszy headliner przyszłorocznego openera. Myślę, że takiego Kevina Parkera to byłoby przyjemnie w Kosakowie zobaczyć na lotnisku, ale to dopiero za rok.
1: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
2: A od początku przeglądu zaglądamy na boiska w Serie A, na boiska we Włoszech.
3: Zieliński sulla porta avanti con il piatto e calcia! È una magia! Quella di Zieliński!
4: Totti! Francesco Totti!
5: Siamo! Campioni! L'Italia è campione d'Europa!
6: Forse non sarà una canzone.
7: Włoska Serie A jest póki co zaskakująco piękna. O ile w zeszłym sezonie przeczołgała emocjonalnie niejednego fana włoskiej piłki, wystawiając jego kibicowską miłość na próbę seryjnymi, bezbramkowymi remisami, o tyle w tym piłkarskim roku wygląda to diametralnie inaczej, przynajmniej do tej pory. Są bramki, są tak zwane rimonty, czyli odwracanie wyników meczów nieraz w spektakularnych wręcz okolicznościach, są też błyski indywidualnego geniuszu. Takie jak choćby hat-triki napastnika Romy Daniela Malena, czy pożyczonego z Realu Madryt do Fiorentiny Franco Mastantuono. Dość powiedzieć, że w zeszłym sezonie w ciągu 10 miesięcy gry jedyną triplettę zdobył właśnie Malen, podczas gdy teraz dwa takie wyczyny odnotowujemy na poziomie czwartej kolejki ligowej. I gdyby sama Serie A chciała pokusić się o autopromocję na antenie Radia 357, opowiedziałaby zapewne o tym, jak to skazywane na klęskę rzymskie Lazio pod wodzą Gennaro Gattuso jest dziś niespodziewanym liderem ligi po trzech zwycięstwach i remisie 2-2 z Milanem. Opowiedziałaby też o tym, jak rewelacyjnie zapowiada się sezon małego, wielkiego Como, które zaczęło niemrawo, by następnie pokonać na wyjeździe Napoli i Cagliari, a w absolutnym debiucie w Lidze Mistrzów rozbić 4-1 RB Lipsk. Ale też o tym, jak Roma strzela i wygrywa w Serie A, grając przy tym przyjemnie dla oka i prowokując Włochów do dyskusji o tym, czy to właśnie ona będzie głównym rywalem Interu w walce o Scudetto. Oprócz tego o tym, jak Juventus musi radzić sobie z plagą kontuzji, a trener Luciano Spalletti łatać skład w związku z nieobecnościami Kenana Yıldız'a, Kefrena Thuram'a czy Manuela Locatellego oraz mając do dyspozycji Kamila Grabarę w roli drugiego bramkarza. O tym, jak Fiorentina, pomimo najmocniejszej spośród wszystkich włoskich klubów letniej kampanii transferowej, zaczęła sezon od 3 porażek, po których włodarze zwolnili trenera Fabio Grosso i przeprosili się z poprzednim szkoleniowcem Paolo Vanolim. Czy też o tym, jak niespodziewanie, choć pytanie czy na pewno tak, dołuje póki co Napoli Massimiliano Allegriego, które właśnie w tym momencie kończy swój domowy mecz z Bolonią. Wiele można opowiadać. Wspólny mianownik jest jeden – emocje. Tych póki co nie brakuje, a dla kibiców Calcio to niczym długo oczekiwane orzeźwienie po letnim piłkarskim detoksie, który nie jeden musiał sobie zafundować. Warto oglądać, warto przeżywać. Jeszcze dziś wieczorem wyjazdowe starcie Juventusu z Sassuolo, a jutro aż 3 pojedynki – Como z Parmą, Torino z Romą oraz Interu z Udinese. Dla Radia 357 Marcin Nowomiejski.
0: A w tym trwającym meczu Napoli-Bolonia 1-0 dla Napoli, 89. minuta. Z kolei w Anglii Coventry 0-5 przegrało dzisiaj z Brighton, a w derbach Manchesteru górą City na Old Trafford 1-0 po trafieniu Erlinga Haalanda, pomimo tego, że obywatele grali przez większą część meczu w dziesiątkę. A co więcej, wczoraj 7 spotkań.
8: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
9: Gdyby ktoś przed startem sezonu powiedział, że konfrontacja Chelsea z Arsenalem w trzeciej kolejce będzie starciem najlepszego ataku i najlepszej defensywy w Premier League, pewnie nie wzbudziłoby to większych kontrowersji. Gdyby jednak ktoś stwierdził, że w następnej serii gier taki sam status będzie miało spotkanie The Blues z Hull City, chyba nikt by już nie uwierzył. Beniaminek przystępował jednak do meczu bez ani jednego straconego gola. Tym razem jednak nie utrzymał czystego konta długo. Chelsea otworzyła wynik za sprawą Morgana Rogersa w 7 minucie. Wydawało się, że do drzwi Tygrysów puka nieunikniona weryfikacja po ich świetnym starcie, za który Siergiej Jakirowicz dostał nagrodę dla najlepszego trenera sierpnia. Że Londyńczycy ustawią Beniaminka w szeregu i pokażą mu, że w Premier League bije się z rywalami wagi ciężkiej. Tymczasem Hull schodziło na przerwę z prowadzeniem 2-1 po dwóch golach Mohameda Bellumiego. Przy pierwszym z nich wielki błąd zrobił Jorel Hato, który powinien łatwo poradzić sobie z wrzutką w pole karne, ale kompletnie się zawiesił. Co prawda po zmianie stron wyrównał João Pedro, ale 2-2 to dla Hull kolejny świetny rezultat i występ dający zastrzyk pozytywnej energii. 8 punktów po 4 kolejkach to wynik sensacyjny. Mniejszym, ale jednak zaskoczeniem był też rezultat na Anfield, gdzie Liverpool podzielił się punktami z Fulham, które przed weekendem miało na koncie okrągłe 0 oczek. Bezbramkowy remis to wynik rozczarowujący, zwłaszcza po dwóch kolejnych wygranych z Ipswich i Atletico Madryt, które sugerowały, że The Reds wchodzą na odpowiednie tory. Zresztą najlepszą okazję spotkania miał napastnik Fulham, Gonzalo Garcia, którego strzał po fatalnym wyprowadzeniu piłki przez Liverpoolczyków ze strefy obronnej zablokował na linii bramkowej Jeremy Jacquet. Liverpool, choć wciąż nie ma na koncie ani jednej porażki, wygrał tylko jeden mecz ligowy. Ale na Anfield i tak sytuacja wygląda dużo lepiej niż w Tottenhamie, bo Spurs co prawda zdobyli drugi punkt, ale znów po remisie 0-0, tym razem z Evertonem, i po czterech spotkaniach dalej nie strzelili ani jednego gola. Podział punktów w meczu Chelsea z Hull sprawił z kolei, że od konkurencji odskoczył przewodzący w tabeli Arsenal. The Gunners wygrali bowiem 2-0 na terenie Sunderlandu, w meczu, który wcale nie był dla nich łatwy. Gospodarze postawili bowiem mistrzom kraju trudne warunki. Pierwszą dogodną okazję do otworzenia wyniku miał zresztą Sunderland, bo na początku drugiej połowy otrzymał rzut karny. Enzo Lefe przegrał jednak pojedynek z Davidem Rają, który sparował jego strzał na słupek. A dwie minuty później wprowadzony z ławki w przerwie Bruno Guimarães popisał się świetnym uderzeniem z dystansu w górny róg, dając Arsenalowi prowadzenie. Gol na terenie czarnych kotów z pewnością smakował mu wybornie, bo przecież do letniego transferu na Emirates był kapitanem ich odwiecznych rywali, Newcastle United. Sunderland próbował odpowiedzieć, ale obrona kamieniów udanie odpierała ataki. Wynik został ustalony na 2-0, gdy w ostatniej akcji meczu w polu karnym padł Bukayo Saka. Reinildo otrzymał za faul drugą żółtą kartkę, a sam poszkodowany zamienił jedenastkę na gola. Kanonierzy odskoczyli na 4 punkty od peletonu, któremu przewodzi zajmujące trzecie miejsce Hull. O tym, czy doskoczy do nich Manchester City, miały zaważyć dzisiejsze derby Manchesteru, których wynik przekażą Tomek i Mateusz. Dla Radia 357, Kacper Klasiński. Angielski Espresso.
2: Już zrobiliśmy, co musieliśmy zrobić, w związku z tym przenosimy się płynnie do Francji. Zobaczymy, czy będzie smacznie.
4: En rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Et but! But de Zidane! Zidane!
10: Second poteau, Pavard! Benjamin Pavard!
11: Remis remisem i remis goni. Tak można by lapidarnie scharakteryzować pierwszą lwią część francuskiej ekstraklasy, czyli Ligue 1. A tam, gdzie nie było remisów, tam się skończyło na skromniutkim 1-0. Kot napłakał, piłkę też. A zatem rewelacja sezonu, czyli paryski kopciuszek Football Club Paris, FFC, zremisował na własnym skromniutkim boisku na Charletti, tłoczonym między obwodnicą Paryża a cmentarz miejski, 0-0 ze wspaniałym niegdyś Olympiquem Lyon. No cóż, także bezbramkowy remis padł w meczu Havru z Angers. Ani portowcy, ani piłkarze z najpiękniejszych murów warowych z basztami we Francji nie byli w stanie znaleźć drogi do bramki przeciwnika. Do Alzacji wybrało się, wydawałoby się, bardzo mocne w tym sezonie AS Monaco, ale książęcy najpierw po niefortunnej interwencji Sanny zafundowali sobie gola samobójczego, a potem czekali do 71 minuty, by Brunner trafił do siatki bramki gospodarzy. Brunner, co ty ten zrobił za numery? Racing Strasbourg AS Monaco 1-1. Działo się w Brytanii, gdzie Rennes z Przemysławem Frankowskim na prawej obronie i Sebastianem Szymańskim, który wszedł w 77 minucie i siał zamieszanie w obozie przeciwnika, pokonał u siebie Olympique Marsylia 1-0. To trzecia kolejna porażka Marsylczyków. Oni są słabi, stwierdził jeden z komentatorów, nie owijając piłki w bawełnę. No cóż, piłkę na ławę, kawa też. Lorient wybrał się do różowego miasta, do Toulouse. W 2 minuty Balde i Mbamba strzeli gole dla gości, jednak po przerwie to górą byli gospodarze. Lorient, Toulouse 2-2, kolejka remisów i tyle. A kończy ją rozgrywany o 9 w Brytanii mecz Brestu z PSG, który w tej rundzie bardzo cieniutko przędzie. No cóż, zobaczymy, wszystko się rozstrzygnie w Brytanii. Dla Radia 357, Marek Brzeziński.
0: Dziękujemy bardzo, to sprawdźmy jeszcze, co w Hiszpanii, tam też się jeszcze wieczór szykuje.
12: Del Barça! ¡Qué golazo, señores!
13: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos. Real pokonał Inter 2-1, Barcelona rozbiła Feyenoord 5-1, a Betis po 21 latach powrót do Ligi Mistrzów przypieczętował zwycięstwem 3-2 z Lille. Hiszpańskie kluby zaczęły więc tydzień w Europie, choć nie wszystkie równie dobrze. Atletico i Villarreal swoje pierwsze mecze Ligi Mistrzów zakończyły porażkami. Po europejskich emocjach przyszła pora na piątą kolejkę La Liga. W sobotni wieczór na Bernabeu Real Madryt podejmował Rayo Vallecano i po porażce z Betisem sprzed tygodnia tym razem nie pozostawił rywalom większych szans. Zespół José Mourinho wygrał 4-1, a większość pracy wykonał jeszcze przed przerwą. Kylian Mbappé otworzył wynik z rzutu karnego, chwilę później Alvaro Carreras podwyższył na 2-0, a trzecią bramkę dołożył Jude Bellingham. Rayo po przerwie odpowiedziało trafieniem Sergio Cameo i na moment przypomniało gospodarzom, że mecz jeszcze się nie skończył. Real jednak nie pozwolił rywalom na nic więcej, a w doliczonym czasie Mbappé zdobył swoją drugą bramkę. Francuz ma już 7 goli w 6 meczach tego sezonu. Dużo mniej efektownie, ale bardzo cenne 3 punkty zgarnęła Sevilla. Na własnym stadionie długo męczyła się z Walencją, aż w 81 minucie Juan Iglesias zdobył jedynego gola meczu. Dla Walencji sytuacja robi się coraz bardziej nieprzyjemna. Po 5 kolejkach nietoperze mają zaledwie 1 punkt i zamykają ligową tabelę, a w pozostałych sobotnich spotkaniach najciekawiej było w Santander. Alaves prowadziło po golu Wilekowskiego, ale Racing odwrócił wynik meczu dzięki 2 trafieniom Yassira Zabiriego i wygrał 2-1, zadając rywalom pierwszą ligową porażkę w sezonie. Espanyol wygrał na wyjeździe z Osasuną 2-0, a oba gole Roberto Fernandez strzelił w pierwszych 17 minutach. Athletic Bilbao po efektownym zwycięstwie z Atletico Madryt w poprzedniej kolejce tym razem zdołał jedynie zremisować u siebie z Elche 1-1. Goście prowadzili od 50 minuty po wykorzystaniu rzutu karnego, ale trafienie Iniakiego Williamsa pozwoliło podopiecznym Edina Terzicia uratować chociaż punkt. Niedzielne granie rozpoczęło się od remisu Celty z Malagą 1-1, a później do gry weszła Barcelona. Lider La Liga od początku narzucił Levante swoje warunki. Gol Xaviego Esparta i 2 trafienia Yamala zapowiadały kolejne spokojne zwycięstwo Dumy Katalonii. Levante nie zamierzało jednak tanio sprzedać skóry. Gospodarze dwukrotnie znaleźli drogę do bramki Joana Garcia i przy stanie 3-2 dla Barsy zrobiło się naprawdę nerwowo. Nadzieje miejscowych na sensacyjną końcówkę zgasił jednak Adeyemi. W 93 minucie trafił na 4-2 i przypieczętował 5. zwycięstwo Barcelony. Wieczorem czeka nas jeszcze starcie Realu Sociedad z Atletico Madryt. Początek o 21, a 5. kolejkę zamknie w poniedziałek pojedynek Villarrealu z Realem Betis. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
0: I to tyle, jeśli chodzi o piłkę nożną w naszej audycji, drodzy Państwo, ale sprawdzamy, co dzieje się w żużlu i mamy 18-6 dla Torunia w drugim półfinale z Motorem. No i tak się składa, że w tym momencie to daje wynik 66-48 dla Torunia. Wydaje się zatem, że Sparta powoli poznaje swojego rywala w finale.
2: Jeżeli chodzi o finał, to do siatkarskiego finału musimy odrobinę poczekać, ale kroczymy pewnym krokiem w jego stronę. Polscy siatkarze w Mistrzostwach Europy dziś bez problemu pokonali Macedonię 3-0.
0: No, trudniej będzie dopiero w kolejnych meczach, bo będzie i Ukraina, i przede wszystkim Bułgaria w Sofii. A jeśli chodzi o finały, o których wspominamy, no to dosłownie za 1,5 minuty rozpoczyna się ten tenisowy. Aleksander Zwieriew zmierzy się z Benem Sheltonem i to będzie już ostatni mecz tegorocznego US Open.
2: Amerykanie trzymają kciuki? Niemcy trzymają kciuki, a wszyscy kibice trzymają kciuki za to, żeby był dobry tenis, bo to liczy się najbardziej.
0: Maciej Karolak, Mateusz Fusiarz,
2: Tomasz Gorazdowski.
0: Dobranoc.
2: Dziękujemy.

I can get no satisfaction. Dobry wieczór Państwu. Kłania się Tomasz Hatylak. Redaktor Daniel Wyszogrodzki w trakcie swojego maratonu musicalowego. Także pozdrawiamy Daniela bardzo serdecznie. A ja tu z Państwem przez najbliższe 2 godziny będę energetyczną i różnorodną i mam nadzieję, że ciekawą muzykę Państwu prezentował. Zaczęliśmy od utworu z jednej z ostatnich płyt Dolly Parton. To jest, proszę Państwa, niezwykle mi bliska artystka i kiedy się dowiedziałem, że już jej z nami nie ma i że mogę ją dzisiaj uhonorować, to wpadłem na taki właśnie pomysł, żeby o tej płycie, o płycie Rockstar z roku 2023 powiedzieć, bo to jest płyta, która, proszę Państwa, powstała w związku z tym, że Dolly w roku 2022 najpierw była nominowana do Rock and Roll Hall of Fame, potem odmówiła, powiedziała, że to zaszczyt, ale że inni na to chyba bardziej zasłużyli, a potem jednak przyjęła tą nagrodę, a osobą, która ją wprowadziła na scenę tej ceremonii była Pink, która właśnie z Dolly Parton i z Brandy Carlile w tym utworze wystąpiła. A teraz, proszę Państwa, kolejny utwór z płyty Dolly. Tym razem, jak mówi, spełnienie jej marzenia o zagraniu utworu z wokalistą, którego głos ją wtapia w podłogę.

Ten głos, który takie zrobił wrażenie na Dolly Parton, to oczywiście Chris Stapleton i to jest też ciekawe, proszę Państwa, jak często Chris Stapleton bywa zapraszany przez naprawdę artystów przeróżnych do wykonywania z nimi swoich i też nie swoich, w sensie coverów. Ciekawe. Ja do jego twórczości, jak Państwo wiecie, sięgam dość często, bo to jest mój naprawdę jeden z najbardziej ulubionych amerykańskich artystów i no tak, utwór, który za nami, to też mój ulubiony artysta go napisał, bo to Bob Seger w 76 roku, taką opowieść o tym, jak się życie układa, z siebie wydał. Proszę Państwa, Dolly Parton, hołd i szacunek. To wielka postać. A teraz pozwólcie Państwo, że przejdziemy do płyty, która jest z nami od 3 tygodni. Malutkiej. 10 utworów, 38 minut nagranych w większości solo. Głos, gitara akustyczna, od czasu do czasu chór. Czy to Take Six, czy to nie chór Take Six, to zespół wokalny, czy chór Soweto Gospel Choir. Mam tu na myśli płytę Keb Mo.

We Make Love. Proszę Państwa, to nie jest utwór ogłoszenie o pracę, chociaż tak to trochę może brzmieć, jak się w niego na początku wsłuchamy. To jest bardzo mądry tekst o tym, że ludzie przede wszystkim tworzą emocje, tworzą miłość, tworzą pokój, a nie tworzą rzeczy. O tym artysta pisze. A w ogóle płyta jest o tym, że w życiu się zdarzają momenty przełomowe. I taki był moment w życiu Keb Mo, kiedy bardzo poważnie zachorował na serce. Mówiłem o tym już Państwu parę tygodni temu, kiedy grałem utwory, które zapowiadały ten album, ale powtórzę to jeszcze. To po prostu jest świadectwo tego, z jakimi kryzysami artysta się zmagał. I co z tego wyszło, to myślę, że jest bardzo, bardzo interesujący i trafny materiał. A teraz utwór, który mi się bardzo też jakoś kołacze po głowie. More yesterdays than tomorrows. Taka tu jest myśl wyrażona. More yesterdays.

mu Yesterday's Than Tomorrow's. Utwór o tym, że nagle w jakimś przebłysku świadomości uświadamiamy sobie, że może już teoretycznie, może nawet nie tak teoretycznie, jest więcej tych chwil za nami niż tych, które mogą być jeszcze przed nami. To jest taki moment, który przychodzi i mogę Państwu powiedzieć, że jakoś dawno temu, jak po raz pierwszy zachłystywałem się twórczością Jerzego Pilcha, to myślałem sobie, o czym on tak pisze? Ma parę tam, 40 parę lat i mówi o tym, że do grobu, że przeczuwa nieuchronne i że myśli o odchodzeniu i no właśnie, ten moment chyba przychodzi dla każdego z nas inaczej albo może inaczej. Ale żeby, proszę Państwa, nie przynudzać i nie robić tutaj za dużo wątków autobiograficznych, jeszcze utwór o tym, jak się czuje poszywane serce. Stitched Up Heart.

Tak, poczucie, że jest się zrobionym z betonu albo z tytanu i że się jest niezniszczalnym towarzyszy, myślę, mogę powiedzieć za siebie, mężczyznom w różnym wieku i potem mija. I o tym jest ta płyta, The Breakdown. Bardzo ją Państwu polecam. A teraz, proszę Państwa, teraz zapraszam Państwa na kącik o lekko filarnym tytule. 4 razy po 2 razy. Jest to zabawa, do której Państwa bardzo serdecznie zapraszam, która polega na tym, żebyśmy mogli słuchać razem i wypowiadać się na temat tego, czy wolimy oryginał, czy wolimy cover. A będzie tutaj w roli głównej występował będzie występował zespół, który jest bardzo szczególny, dlatego że składa się z instrumentów dętych. Znaczy partie gitar grają instrumenty dęte. Jakby ktoś tutaj z Państwa słyszał basistę, to nie. To jest tuba i suzafon. To przed nami. I zaczynamy od klasyka, a tym zespołem, o którym mowa, jest Brass Against, który wydał parę miesięcy temu płytę zatytułowaną Six, jak 6. płyta w dorobku zespołu, i to są właśnie takie fajne covery. Zaczynamy od Ace of Spades.

No to jak, proszę państwa, drapieżne dęciaki i demoniczna i fenomenalna wokalistka, wokalistka Liza Colby, czy warczący i buczący bas Lemiego z Motorhead. Zapraszam do kontaktu tomasz.hatylak@radio357.pl. To teraz oryginał.

Ja jestem daleki od twierdzenia, że wszystko już było. Zresztą gdybym tak myślał, to w ogóle nie odważyłbym się tutaj przed państwem i przed tym mikrofonem stawać, ale mam taką myśl, że jeżeli chodzi o granie drapieżne i mocne, to Motorhead trudno pobić. Tak myślę. Teraz wróćmy do coverów i porozmawiajmy chwilę na temat tego właśnie projektu Brass Against. Ja trafiłem na ich muzykę, na ich twórczość przy okazji jakichś moich audiofilskich wystaw i różnych spotkań ze znajomymi, dlatego że to jest muzyka bardzo dobrze nagrana i świetnie zrealizowana i też ta sekcja dęta, tam jest bodajże 5 muzyków w zespole, to po prostu fenomenalnie brzmi. Ta separacja jest też taka świetna, ale to jest tylko na temat tego, jak ta muzyka brzmi. Bo jeżeli chodzi o to, co w tej muzyce jest, no to mamy, proszę państwa, no, bardzo dużo odniesień do muzyki metalowej, do muzyki rockowej i na tej płycie zatytułowanej 6, czy tam Number 6, mamy naprawdę klasyki, mamy Epic, mamy Icky Thump, czyli Faith No More i White Stripes. Mamy też Tool, ale pomyślałem sobie, że nie, bez przesady, to redaktor chyba by mi nie pozwolił na takie szerokie tutaj rozłożenie skrzydeł, więc gramy rzeczy bliższe naszemu doświadczeniu i teraz cover z płyty z roku 91.

ten przebój z jego Osborna Brass Against wykonuje w następującym składzie. Dwie trąbki, trzy puzony, saksofon barytonowy, tuba, suzafon, perkusja, gitara akustyczna i skrzypce. No właśnie, i ciekawa, bardzo myślę, amerykańska, południowa, przesiąknięta bluesem i energią aranżacja. A teraz posłuchajmy oryginału i dalej słucham i patrzę i obserwuję Państwa reakcje.

Mieliśmy, proszę Państwa, bardzo mocno szalejące dęciaki i oryginały, w których rola gitary basowej niezwykle była wyeksponowana. Dęciakom już dziękujemy. Brass Against, to już za nami. A teraz, kontynuując wątek o coverach, pozwólcie Państwo, że skłonię się w stronę muzyki granej przez rock'n'rollowców, którzy nagrali bluesową epkę. Blackstone Cherry, Back to Blues, to jest płyta z roku 2017 roku. Jest to przewodnik po dalszej części naszych coverów.

Oryginał Built for Comfort to jest Willie Dixon z lat 60., a cover pochodzi z płyty Back to Blues, płyty, o której Chris Robertson, czyli lider i wokalista zespołu Blackstone, czyli mówi, nagraliśmy muzykę, którą lubimy słuchać w autobusie po koncertach z butelką bourbona. No. I taki właśnie zrelaksowany, lekko metalowy sound jeszcze za chwilę do nas wróci. Bo teraz, proszę państwa, w tej zabawie, w covery, nie ma jakichś sztywnych reguł. Także może być tak, że będzie dwa covery z rzędu. I tak sobie pomyślałem, żeby troszkę to teraz zrównoważyć brzmieniem dla mnie takim bardzo brytyjskim, ale też bardzo fajnym. UFO.

Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jest taki piękny film. Filmuje go znany reżyser i jest to tak naprawdę koncert zespołu The Rolling Stones, Shine a Light, tak to się nazywa. I tam jest takie intro, gdzie Bill Clinton wprowadza swojego przyjaciela, który mówi, to mój przyjaciel z Polski, to był wtedy nasz prezydent Kwaśniewski. I na tej płycie jest taki materiał, jest taki utwór, który tutaj też jest wykonywany przez Blackstone Cherry. Tamta piosenka i ta piosenka to Champagne and Reefer.

0: Bardzo jestem ciekaw Państwa zdania, bo mnie ten utwór, który właśnie wybrzmiał, bardzo mocno rezonuje w nim dla mnie i czuję taką energię z pierwszych, jakby z pierwszych płyt Led Zeppelin. A Champagne and Reefer to wykonywali oczywiście też Stonesi, o tym była już mowa, ale tak naprawdę wszyscy sięgają do jednego źródła, Muddy Waters.
1: Get drunk and bring me a reefer when I wanna get high.

0: autostrady.
1: Kącik figlarny, 4 razy po 2 razy już za nami. Teraz wracamy, proszę Państwa, do głównego nurtu, bo myślę, że płycie Mira Kubasińska i Breakout zatytułowanej Ogień bliżej do tego, co tutaj Państwo co tydzień i ja zresztą z przyjemnością od lat słuchacie. Ja ten album wybrałem, bo mam takie poczucie, że ta płyta jest trochę zapomniana i jest na pewno godna tego, żeby o niej pamiętać, żeby sobie ją przypomnieć, bo jest to materiał dla mnie mocny, wielki. Mira tutaj śpiewa posępnie, zjawiskowo, niewiarygodnie mocno. W ogóle myślę sobie, że gdyby była jakaś, gdyby była taka literacka wersja jakiejś słowiańskiej bogini, to właśnie, jak ona na tej płycie brzmi, tak by mi się bardzo kojarzyło. Pozwólcie Państwo, 2 utwory z tego albumu. Najpierw czarny film, a potem wielka, monumentalna suita, wielki ogień.

0: ogień, który się jeszcze gdzieś tli. Jakaś niezwykła emocjonalna głębia i moc tej muzyki. Ja ją tak czytam, ja ją tak czuję. Mam nadzieję, że Państwo myślicie również podobnie. Proszę Państwa, teraz płyta z zupełnie innych rejonów i zupełnie innego regionu. I zanim trochę o niej opowiem, pozwólcie Państwo, że przywita Was artysta.
1: Słuchamy Radia 357.
0: Słuchamy Radia 357, a ten głos... To głos Zo Rajeri. To jest jeden z muzyków, który tworzy zespół Rajeri. A Rajeri, proszę Państwa, to jest gwiazda, to jest najbardziej znany i najbardziej lubiany i uwielbiany muzyk z Madagaskaru. A ponieważ nagrał nie dalej niż parę dni temu swoją nową płytę, siódmą w dorobku, i mam tą przyjemność ją Państwu zaprezentować, to pomyślałem, że trzeba to zrobić.

Ja spotkałem Zo, jego brata, w Tamatawę, nie dalej niż, no trochę ponad tydzień temu, siedzieli sobie w jednej z tamatawskich restauracji i bardzo wesoło i bardzo na dużym luzie muzykowali. Ja nie miałem pojęcia, że mam do czynienia z synami Rajeli, tej wielkiej malgaskiej gwiazdy. Po prostu wspaniali ludzie i wspaniali muzycy. Jak się dowiedziałem, że płyta za chwilę i że będą w ogóle w Polsce w kwietniu przyszłego roku, to już po prostu szczęściu nie było końca. Posłuchajcie państwo jeszcze kolejnych utworów. Teraz bardzo ekologiczne przesłanie, utwór Machine.

Rajeli bywa nazywany Lasusz Dor, czyli Złoty Kikut. To przydomek, pseudonim, który wynika z tego, że on rzeczywiście stracił palce prawej ręki, w ogóle część prawej ręki w dzieciństwie. To jest wirtuoz walichy, czyli specjalnego malgaskiego instrumentu. To jest jakaś forma liry. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, bambusową rurę o długości mniej więcej 150 cm, o przekroju plus minus 10-15 cm, wzdłuż której biegną struny, które się wykonuje kiedyś z bambusa, a teraz z linek hamulcowych, rowerowych. Taki po prostu instrument, bardzo specyficzny. I on na nim gra, i to gra na nim wybitnie. Ja się z tej płyty bardzo cieszę, bo jest na niej wszystko to, co mnie urzeka w malgaskiej muzyce. Czyli jej piękno, jej paleta barw i kolory, i polirytmia, i mnóstwo emocji, które są tam zaklęte. Mam dla państwa jeszcze parę fragmentów z tej płyty. Amorom Patana.

to właśnie Walacha w roli głównej w utworze, który właśnie za nami. Proszę Państwa, płyta, którą dzisiaj Państwu prezentuję, nazywa się Fito, co po malgasku oznacza 7. Jest to 7. płyta w dorobku artysty. Jest to płyta, która zawiera 7 utworów. Jest tam, jak mówi sam Rajeri i jego syn Zo, 6 par rąk i 1 głowa, bo to 1 organizm, tak o sobie mówią. Jest tam dużo ciepła i kolorów. Posłuchajcie Państwo jeszcze jednego utworu, Soa to wina.

To była nowość, nowa płyta Rajeli i jego synów, Fitu. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby Państwu jeszcze kiedyś w przyszłości podać szczegóły nadchodzących w kwietniu koncertów artystów w Polsce, bo to przed nami. Proszę Państwa, teraz znowu skaczemy w zupełnie inną stronę i to zupełnie jest inna estetyka, ale myślę, że należy od czasu do czasu przypominać sobie i też myślę, że Państwu twórczość artystów, którzy coś wnieśli, coś zmienili, coś robią inaczej. I tak zupełnie, idąc tym tropem, zupełnie przypadkiem wpadła mi w ręce jedna z płyt Jimmy'ego Scotta i pomyślałem, że to byłaby doskonała okazja dzisiaj, żeby Państwu tego geniusza, niewielkiego wzrostem, a wielkiego duchem przypomnieć, bo Jimmy to jest jeden z takich muzyków, o których można chyba pisać książki i filmy tworzyć, bo takie było jego życie. Z jednej strony to muzyk, o którym Ray Charles mówi, że jako śpiewacy wszyscy handlujemy bólem, a Jimmy Scott ma w głosie najwięcej bólu i więcej piękna niż jakikolwiek śpiewak gdziekolwiek. Jest to muzyk, o którym Madonna mówi, że jest to jedyny śpiewak, który mnie doprowadza do płaczu, którego wykonania są przejmujące. Z drugiej strony to jest muzyk, który nie istniał w przestrzeni publicznej przez dobre 45 lat. Bardzo specyficzny, bardzo nietypowy głos i pomyślałem, że powinniśmy zacząć od utworu, który pewnie wszyscy znamy, bo to jest jego interpretacja wielkiego przeboju, standardu, tak myślę, można powiedzieć, muzyki rozrywkowej, autorstwa Prince'a, Nothing Compares to You.

but nothing can take away.

I went to the doctor. Guess what he told me? So you better

To niezwykle przejmujące wykonanie. Nothing Compares to You. To jest asumpt do tego, żeby powiedzieć Państwu o trzech rzeczach, które się z tym wybitnym człowiekiem wiążą. Pierwsza to jego głos. Jimmy cierpiał, miał zespół Kalmana, czyli takie zaburzenie genetyczne, które sprawia, że organizm nie wytwarza hormonów uruchamiających dojrzewanie. To sprawiło, że nie przeszedł mutacji, po prostu nie rozwinęło mu się gardło tak, jak powinno się rozwinąć dorosłemu mężczyźnie. Z drugiej strony siła i moc głosu zostały. Druga kwestia to jego niewiarygodne frazowanie, to jego wyczucie rytmu, to coś, co kojarzy mi się z Shirley Horn, z wybitnymi muzykami jazzowymi, którzy potrafili tak jakby trochę poza rytmem, obok rytmu opowiadać swoje historie, i myślę, że te jego wykonania zyskują właśnie tym bardziej. Dlatego jak on śpiewał. No i trzecia kwestia niezwykle ważna jest taka, że i to, proszę Państwa, jest asumpt dla tych wszystkich artystów, młodych i niemłodych, którzy nie czytają umów i nie wiedzą tego, co się im do podpisania podsuwa. Jimmy podpisał umowę, która go dożywotnio, tak mu się wydawało, związała z jakimś behemotem sceny muzycznej wtedy w Stanach, w latach 70. No i dlatego zamilkł, po czym na szczęście wrócił i zostały takie fenomenalne utwory. Ja, proszę Państwa, bardzo chciałbym podziękować za moją dzisiejszą obecność na antenie, podziękować Milenie Krupińskiej za realizację audycji, pożegnać się z Państwem za moment jeszcze jednym utworem z repertuaru Jimmy'ego, takim, który też myślę, że jest nam wszystkim bardzo bliski, bo to prawdziwy spiritual. Redaktor Daniel Wyszogrodzki wraca, myślę, na pewno za tydzień. Ja się z Państwem żegnam, kłaniam się nisko. Tomasz Hatylak, a teraz Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Dobranoc.

Taką wyjątkową, solową rolę w tej symfonii otrzymał cynk. Cynk, czyli instrument dęty, w brzmieniu, jak Państwo słyszeli, przypominający trąbkę. Ma zresztą podobny ustnik do trąbki, ale cynk wtedy wychodził z użycia, wtedy kiedy żył kompozytor Johann Daniel Berlin. I można powiedzieć, że kompozytor w zasadzie żegnał tym cynkiem całą epokę Norwegian Baroque Orchestra. A to audycja dawniej niż wczoraj. Tak rozpoczynamy symfonią na cynk i smyczki D-dur. Część pierwsza, Allegro. Witamy Państwa, kłaniamy się przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier. Za szybą Milena Krupińska. Milena, która to już godzina Twojego dyżuru? Czwarta dopiero? Trzecia. No to kochana, to jeszcze możesz spokojnie tutaj z nami wytrzymać przy muzyce klasycznej. Dawniej niż wczoraj zaczynamy dziś od czegoś, co kojarzy się ze żmudną pracą, bo usłyszą Państwo etiudę. No właśnie, czy to będzie żmudna praca, czy raczej koncertowy repertuar? Proszę posłuchać.

No szaleństwo, prawda? A to zaledwie minuta z kawałkiem, minuta 17 sekund, a ile tam było nut. Z tym wytrzymywaniem przy muzyce klasycznej to oczywiście dworuję sobie, bo Milena Krupińska jest znakomitą skrzypaczką, już nie takie rzeczy grywała, więc tutaj nam bardzo miło zawsze, kiedy Milena jest, to ja się jakoś tak czuję jeszcze bardziej u siebie. Etiuda, wspomniałam o tym, że to repertuar koncertowy, ale też zmaganie się z materią, no bo jak państwo wiedzą, etiudy po to były pisane, żeby ćwiczyć. I akurat ta etiuda autorstwa Karla Czernego, który był uczniem Ludwika van Beethovena, a przy okazji taki jeden chyba z najpłodniejszych kompozytorów w historii muzyki. Proszę sobie wyobrazić, że ponad 1000 numerów opusowych zostawił. Pisał nuty niemal tak szybko, jak niektórzy piszą litery. I ten zbiór, z którego pochodzi ta etiuda, to jest, tutaj postaram się dobrze przeczytać po niemiecku, Die Kunst der Fingerfertigkeit. O tak, czyli może po polsku powiem, będzie łatwiej. Sztuka biegłości palców. No to są już takie zaawansowane etiudy, można powiedzieć, że wstęp do Chopina czy do Lista. No niezależnie te palce chodzą bardzo, bardzo to jest szybkie i no niewątpliwie piękne, a utwór pochodzi z albumu The Source. I tutaj jeszcze państwa zaskoczę, bo pianista, który grał teraz tę etiudę dla państwa, czyli Justus Eichhorn, ma zaledwie 16 lat. To jest jego debiutancki album i już chłopak w taki sposób gra. No, zdolna ta młodzież, zdolna.

znaszli ten kraj. Stanisław Moniuszko napisał tę melodię, a Maria Pomianowska w fantastyczny sposób zaaranżowała, wymyśliła to wszystko. Najpierw, może państwo pamiętają, była taka płyta z Chopinem, Chopin na 5 kontynentach. No i ta płyta odniosła gigantyczny sukces, no ale to Chopin. W związku z tym, kiedy do Marii Pomianowskiej zgłosił się producent i powiedział, że teraz poprosimy Stanisława Moniuszkę, no to Maria Pomianowska stanęła przed takim potężnym dylematem, czy ten Moniuszko się też spodoba. Nie wiem jak państwu, ale no, ja skoro go daję w audycji Dawniej niż wczoraj, to niewątpliwie podoba mi się bardzo. I to jest cały album, to jest cała taka próba spotkania Moniuszki z różnymi instrumentami z całego świata, bo tam brzmią między innymi flety, duduki, no i właśnie ten kultowy instrument, na którym gra profesor Maria Pomianowska, czyli suka biłgorajska. Nazwa...

się kojarzyć na przykład ze szczekaniem albo z kowytem, ale to jest, myślę, jedna z wielu teorii i to już pani profesor by tutaj musiała sama powiedzieć. I pamiętam też, że podczas jednego z koncertów mówiła, że na początku grając w Polsce na tych instrumentach, na fidelach kolanowych i na sukach biłgorajskich, no był problem, bo jak wychodziła, to przedstawiano ją i mówiono: Maria Pomianowska, suka. No i wtedy po sali, mogą sobie to państwo wyobrazić, rozlegał się taki śmiech, jakaś niepewność, niedowierzanie. No i wiele lat musiało upłynąć, zanim publiczność się do tej nazwy przyzwyczaiła. 15 minut po 22:00 widzę, że państwo piszą pod postem na Facebooku, zaraz tam zajrzę, a my zostajemy jeszcze chwilę przy tej samej płycie.

takie oto połączenie. Najpierw Prząśniczka, dobrze Państwo rozpoznali, Stanisław Moniuszko, a później Di Perra Mora, czyli taka hiszpańska pieśń XVI-wieczna z albumu Rediscovering Spain, hiszpański zespół Academia del Piacere, i zaśpiewała Raquel Andueza, jedna z najbardziej cenionych dziś sopranistek, która specjalizuje się w muzyce dawnej. Wrzuciłam na Facebook tutaj zdjęcie nasze z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, bo muzeum obchodziło jubileusz, na którym to grała ekipa. Widzą Państwo na zdjęciu Szałamaje, również i oboje barokowe, a tam za nami klawisz, szpinet to był chyba. No i Państwo piszą, pani Dorota zna płytę z muzyką Chopina, ale Moniuszko też się podoba, to dobrze. Jest pan Krzysztof z Gliwic, pani Dorota Suwałki, pan Piotr Łódzkie Bałty, to już również stały słuchacz, a pan Łukasz zapytał, czy gramy może na weselach? Panie Łukaszu, to nie jest wcale takie głupie pytanie, bo proszę sobie wyobrazić, że te instrumenty, które trzymamy w rękach, czyli szałamaje, które również Państwo mogli usłyszeć teraz i za chwilę również się chyba pojawią, z tego co pamiętam, to są instrumenty, które były wykorzystywane do gry, właśnie do tańca. To jest trochę męczące, bo proszę sobie wyobrazić, że utwór ma jedną stronę nut, ale grało się go na przykład 20 albo 30 razy, no bo goście chcieli tańczyć. No i jak się tak musiało dąć w ten instrument, to było to nieco no, trudne i dla ust, i dla kondycji, bo trzeba w to dmuchać. Dlatego najczęściej gdzieś za fontanną, gdzieś za ścianą znajdował się zmiennik, który czekał na to, aż mu główny muzyk da znać i mógł właśnie wejść i zmienić tego muzyka i grać dalej. Także panie Łukaszu, ja tam panu odpisałam, że gramy na weselach, ale trzeba podpisać dokument, że zatrudnia się nas na własne ryzyko, bo to są bardzo głośne instrumenty. A my znów zostajemy przy tym samym albumie.

Akademia del Piacere ponownie i trochę żałuję, że nie zapytałam Państwa albo nie powiedziałam Państwu wcześniej, o czym jest ten utwór, ale mogliby mi Państwo nie uwierzyć. Mogłabym zapytać, co to była za muzyka? Ktoś powie, no może właśnie jakieś tańce, może dwór królewski, coś dostojnego. No więc proszę sobie wyobrazić, że Guardame las vacas, czyli tytuł tego utworu, to w tłumaczeniu po polsku bardzo piękne zdanie: popilnuj dla mnie krów. Tak, to jest jedna z najstarszych melodii w historii europejskiej muzyki instrumentalnej, XVI wiek. Hiszpańska piosenka ludowa, no tak, o pilnowaniu krów po prostu. Była bardzo popularna i wariacje na temat tego utworu pisali właściwie wszyscy najważniejsi hiszpańscy kompozytorzy. No to z hiszpańskiego renesansu prosto do Wiednia się udajemy.

Christian Zacharias i Rondo de Dur. Wolfgang Amadeusz Mozart. Napisał to Rondo w 1786 roku. W tym samym roku właściwie to był środek pracy nad Weselem Figara. No ale kompozytor był zdolny i robił tutaj wiele rzeczy równolegle. I proszę sobie wyobrazić, że ten temat główny pożyczył od Johanna Christiana Bacha, tak zwanego londyńskiego Bacha, najmłodszego syna Jana Sebastiana. Tak to już bywało, że kompozytorzy sobie pożyczali tematy, no i nigdy nie oddawali, bo nie było jak. Patrzę na zegarek za 25 minut, 23. Ja muszę zdecydowanie mniej mówić w tej audycji, bo ja się po prostu nie wyrobię.

Ten taki świergolący, przenikliwy instrument, bo dziś słuchamy, w ogóle słuchamy różnych instrumentów w audycji dawniej niż wczoraj, ale ten przenikliwy instrument, który teraz zagrał, to jest flet sopraninowy, flautino. I stąd pewnie nazwa tego koncertu, Flautino Concerto C-dur, to była część pierwsza, Antonio Vivaldi oczywiście. I chyba taki, no, jeden z najbardziej brawurowych koncertów w całym jego dorobku zagrał Giovanni Antonini na flecie i zespół Il Giardino Armonico. Rozpoczęliśmy audycję cynkiem i cynk teraz magicznie powróci.

Krystyna Pluchar z towarzystwem i dwa utwory, czyli najpierw Canario, Lorenzo Allegri i później o parzem, Alfredo Marceneiro. Alfredo Marceneiro naprawdę to był Alfredo Rodrigo Duarte, ale taki przydomek Marceneiro, czyli po prostu stolarz cieśla, no przylgnął do niego, bo jak się państwo domyślają, takim zawodem zarabiał na życie. A w wieku 48 lat postanowił, że jednak poświęci się tylko muzyce. Za 14 minut 23, jeszcze dwa utwory przed nami. Teraz jedno z najsłynniejszych dzieł chyba w całej historii muzyki sakralnej. Fragment Nieszporów Monteverdiego. To był 1610 rok, dawno, dawno temu. Część, której posłuchamy, bardzo znana. Sancta Maria ora pro nobis, tak powtarzam tę samą prostą frazę sopranistka. No a wokół, to co jest wokół, to już jest po prostu prawdziwy popis wirtuozerii. Proszę posłuchać.

Sancta Maria ora pro nobis. Fragment Nieszporów, Claudio Monteverdi i Green Mountain Project. I na sam koniec audycji Dawniej niż wczoraj, coś co ukazało się zaledwie kilka dni temu. Max Richter w tym tygodniu ogłosił swój nowy album. Już brzmi singiel z tego albumu. Album ukaże się 16 października i będzie to 15 utworów. No, jak Państwo kojarzą Maxa Richtera z elektroniką, z przetworzeniami różnych brzmień, to będzie na przykład przetworzone nagranie oceanu, puls przypominający bicie serca, również kompozytor użyje elektroniki, no to wiadomo. Jestem ciekawa, singiel Now We Can Sing teraz brzmi, to będzie również ostatni utwór, tak zapowiada kompozytor na tej płycie, finałowy utwór. Motyw fortepianu, będzie też chór, medytacja, wspólnota, no i chyba nie ma lepszego podsumowania dzisiejszego wieczoru. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier, to była audycja Dawniej niż wczoraj, a słyszymy się już za tydzień. Szybko zleci.

0: Dobry wieczór Państwu, minęła 23.
1: Czas na zbrodnie.
0: Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko i jak Państwo właśnie słyszeli, pierwsza w nowym sezonie audycja pod szyldem Czas na zbrodnie. Od razu krótkie przeprosiny za absencję sprzed tygodnia. Wiem, że kilka osób pytało o nieobecność czasu na zbrodnie, ale to sytuacja losowa, można powiedzieć. Teraz wszystko powinno być zgodnie z harmonogramem, czyli niedziela 23 to czas na sprawy kryminalne w Radiu 357. A dzisiaj sprawa sprzed ponad 20 lat. Od śmierci Ani Dybowskiej minęło już dokładnie 22 lata. Wciąż ciężko zrozumieć, dlaczego doszło do tej tragedii. Niewinna, spokojna, przyjazna dziewczyna jechała pociągiem z marzeniami na rozpoczęcie wymarzonych studiów. Chciała się tylko pouczyć. Wybrała ostatni wagon, a około 2 nad ranem dosiedli się do niej dwaj młodzi mężczyźni. I wtedy rozpoczął się koszmar, o którym na początku tego wieku rozpisywały się wszystkie media w Polsce. Dziś sprawa śmierci Ani Dybowskiej i nieszczęsnej podróży pociągiem, a także tego, jak w okropny sposób mężczyźni chcieli uczcić urodziny jednego z nich. Czas na zbrodnie do północy. Zapraszam serdecznie.
1: Czas na zbrodnie.

21-letnia Ania Dybowska mieszkała w Jarkowie. To gmina Rymań, niedaleko Kołobrzegu. Jarkowo, mała miejscowość, przed 13 laty, jak sprawdzałem, mieszkało tu 259 osób. Czas płynął leniwie, dni były do siebie podobne w tamtym czasie. Bogusława i Jerzy Dybowscy, rodzice Ani, osiedlili się na końcu wsi, w dużym budynku po dawnej poniemieckiej szkole. Rodzina żyła raczej skromnie, a państwo Dybowscy zajmowali się prowadzeniem plantacji truskawek. Oprócz Ani mieli jeszcze cztery córki: Olę, Asię i bliźniaczki, Izę i Natalkę. W 2004 roku u Ani wszystko zaczęło się dobrze układać. Ukończyła studium medyczne w Łomży z bardzo dobrymi ocenami. Otrzymała też dyplom technika farmacji i planowała dalszą edukację w tym kierunku. W przyszłości chciała zostać farmaceutką i prowadzić własną aptekę. Jej pasją było ziołolecznictwo i homeopatia. Interesowała się również zielarstwem. To studium było dla niej tak naprawdę wstępem do edukacji, bo od wielu lat... pracowała na to, aby dostać się na warszawską uczelnię wyższą. Aby to się spełniło, musiała przystąpić do egzaminów wstępnych. 1 lipca 2004 roku. Dzień, na który Ania czekała od miesięcy. Od rana szykowała się na podróż do Warszawy, aby na dawnej Akademii Medycznej, a na dzisiejszym Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, podejść do egzaminów na jej wymarzony kierunek. Przed wyjazdem żegnała się z siostrami, w dosyć optymistyczny sposób mówiła o tym, co ma nadejść. Wiedziała, że niedługo wróci, bo w końcu były to tylko egzaminy, a faktyczna rozłąka i początek studiowania miały się rozpocząć dopiero w październiku, dlatego było to szybkie pożegnanie. Tata podwiózł ją z Jarkowa do pobliskiego Gorawina. Tam właśnie miała przesiąść się do busa, który udawał się do Kołobrzegu, no a z Kołobrzegu łapać już bezpośredni pociąg do Warszawy. W Kołobrzegu była dosyć późno. W zasadzie po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja, bo do pociągu wsiadała około 22, a przeważnie jeździła pociągiem odjeżdżającym około 21. Z kolei pociąg o 22 nie cieszył się dużą popularnością. Tym o 21 jeździło... Ten pociąg o 22 raczej nie cieszył się dużą popularnością. Zdecydowanie więcej osób jeździło tym godzinę wcześniej. Tym razem Ania miała więc spory wybór, gdzie usiąść. Wiele przedziałów było pustych i w zasadzie to było jej nawet na rękę, bo planowała powtórzyć materiał przed egzaminami. W tym celu zabrała też ze sobą książki i notatki. Egzamin miał być rano, więc miała całą noc, aby spokojnie je sobie przeczytać. Przeważnie Ania zachowywała wszelką ostrożność, ale tym razem nad strachem przeważyła presja, by powtórzyć cały materiał potrzebny do egzaminu. Tym razem samotność w przedziale miała być dla niej błogosławieństwem. Większość trasy minęła jej spokojnie. Ale gdzieś po godzinie drugiej pociąg zaczął przejeżdżać przez województwo kujawsko-pomorskie. I to właśnie ten moment okazał się kluczowy w całej historii. Bo właśnie w Toruniu jej losy miały się skrzyżować z dwoma mężczyznami.

Arthur F. był już znany policji. Przylgnęła do niego łatka drobnego przestępcy. Nie stronił od alkoholu i narkotyków, a gdy był pod ich wpływem, bił się bez powodu. Czasami obywało się bez bójki i kończyło na słownych przepychankach. Nie miał stałej pracy. Żył z tego, co zarobił na drobnych kradzieżach. Nie miał też oporu przed zastraszaniem młodszych od siebie osób i zabierania im na przykład telefonów komórkowych. Jeśli miał przy sobie parę groszy, to najchętniej przeznaczał je na alkohol. Edukację zakończył na podstawówce. Miał opinię nie z

Co dokładnie miał na myśli i kiedy podjął decyzję, co to dokładnie będzie, do końca nie wiadomo, gdyż później nie potrafił przedstawić spójnej wersji. Artur wiedział jednak, że sam nie dałby rady i przyda mu się wspólnik. Chwilę się zastanawiał, kto mógłby mu pomóc w realizacji jego planu, aż ostatecznie zdecydował, że wybierze się do pobliskiego Torunia i poszuka wspólnika. Dosyć szybko udało mu się trafić na parę, która do niego podeszła. Nie znali się wcześniej, ale połączyła ich pewna sprawa. Otóż parze zależało na zakupie narkotyków i uznali, że Artur jest dealerem. On jednak nie miał przy sobie żadnych substancji, ale chciał podtrzymać z nimi rozmowę. I gdy tak rozmawiali, podszedł do nich Dariusz M. Kojarzył parę, która rozmawiała z Arturem i postanowił dołączyć do grupy. Jeszcze chwilę tak ze sobą rozmawiali, a następnie ustalili, że pójdą poszukać towaru. Problemem były jednak pieniądze, bo nikt z nich nie posiadał większej gotówki. Artur był tym niepocieszony. Chciał uczcić swoje urodziny i nie zamierzał się tak łatwo poddawać. Zaproponował, aby okradli kogoś w pociągu. Parze ten pomysł zdecydowanie się nie spodobał i postanowili pożegnać się z Arturem i Dariuszem. Z kolei Dariusz patrzył na Artura z zaciekawieniem, a po chwili uznał, że ten pomysł jest całkiem dobry. Teraz wystarczyło poczekać tylko na pociąg. 23-letni Dariusz miał za sobą trudną przeszłość. Jego zachowanie na tyle denerwowało rodzinę, że wyrzucili go z domu. Wynikało to z tego, że zajmował się głównie kradzieżami, pomieszkiwał więc najczęściej na dworcu głównym w Toruniu. Czasami udawało mu się zaczepić na chwilę u jakiegoś znajomego. Na swoim koncie oprócz kradzieży miał również pobicia. Także służba ochrony kolei dosyć dobrze go kojarzyła, bo często był przez nich łapany na kradzieżach. Nie uważano go jednak za kogoś niebezpiecznego. Tak więc dwóch przypadkowych mężczyzn o dosyć podobnej historii postanowiło zaczekać razem na pociąg i okraść przypadkową osobę. Czekali na pociąg, który wydawał im się najlepszą okazją do tego. Padło na ten, który miał najwięcej wagonów, czyli ten z Kołobrzegu do Warszawy, bo pociąg liczył aż 13 wagonów. O 2:30 weszli do pociągu i spokojnie przechadzali się po kolejnych wagonach. Rozglądali się po przedziałach i typowali, do kogo mogliby się dosiąść, a następnie okraść. W końcu w ostatnim wagonie zauważyli młodą kobietę, siedzącą samą w przedziale i pochyloną nad jakimiś notatkami. I tak skrzyżowały się losy Ani z Arturem i Dariuszem. Późniejsze analizy tej nocy pokazały, jak w bardzo niekorzystnym dla siebie położeniu znalazła się kobieta, nie do końca dbając o własne bezpieczeństwo. Po pierwsze, usiadła w ostatnim wagonie, w związku z tym prawie nikt się po nim nie kręcił, nie przechadzał, co później przyczyniło się do braku reakcji innych pasażerów. Po drugie, Ania wybrała przedział, w którym siedziała sama. Cieszyła się z tego, bo liczyła na to, że spokojnie powtórzy sobie materiał, ale właśnie to okazało się jej zgubą. Po trzecie, na wierzchu zostawiła telefon, a na palcach miała pierścionki, które wydawały się cenne. Nie trudno było dostrzec te przedmioty, które dla kieszonkowców mogły być cennym łupem. Po czwarte, o czym za chwilę, Ania miała przy sobie pieniądze i nie kryła się z tym. Nie była to duża kwota, ale mogła sprawić wrażenie, że tych pieniędzy ma przy sobie więcej. I właśnie te cztery powody zdecydowały o tym, że dla Ani ta noc zakończyła się tragicznie.

Dziś w czasie na zbrodnie tragiczna historia Ani Dybowskiej z lata 2004 roku i jej podróży pociągiem z Kołobrzegu do Warszawy. Zachowując pozory, mężczyźni, którzy zauważyli Anię w przedziale, grzecznie zapytali, czy mogą wejść. Ania się zgodziła. Siedziała przy oknie i wydawała się nie skupiać za bardzo na swoich współpasażerach. Ci jednak postanowili ją zagadywać. Zaczęło się miło, od pogawędki. Wymienili się swoimi imionami, wspomnieli, że studiują. W ten sposób dowiedzieli się, że ich towarzyszka podróży ma na imię Ania. Mieszka na wsi niedaleko Kołobrzegu i właśnie jedzie do Warszawy, aby zdać egzaminy na Akademię Medyczną. Niby mimochodem zapytali ją, czy nie mogłaby im rozmienić pieniędzy. Akurat miała przy sobie 120 zł. Dostała je od rodziców. Był to jednak poważny błąd, zgadzając się na prośbę mężczyzn, bo pokazała, że ma przy sobie gotówkę. I tym samym stała się dla nich elementem ich planu. Wkrótce potem do przedziału zajrzał konduktor. Sprawdził bilety i poszedł dalej. Był to już moment, gdy Ania czuła się coraz mniej komfortowo w towarzystwie nowych znajomych. Przeczuwała, że okłamali ją co do tego, że są studentami i chciała jak najszybciej opuścić przedział. Po prostu postanowiła, że wstanie i wyjdzie, a następnie uda się do innego przedziału, w którym będą jacyś pasażerowie. Niestety właśnie to działanie sprawiło, że mężczyźni postanowili jak najszybciej temu zapobiec. Siłą powstrzymali ją przed wyjściem, a gdy zaczęła krzyczeć, zatkali jej usta. Potem zamknęli drzwi przedziału uniwersalnym kluczem i zasłonili okna. Artur chwycił Anię za twarz i ostrzegł, że jeśli zacznie krzyczeć jeszcze raz, to ją zabije. Kobieta w ogóle nie spodziewała się takiego obrotu spraw. W jednej sekundzie cała zesztywniała i nie była w stanie nic powiedzieć. Była zbyt przerażona. Jedyne, co była w stanie zrobić, to delikatnie pokiwać głową, że już będzie posłuszna. Gdy Artur ją trzymał, Dariusz zaczął przeszukiwać jej rzeczy. Zabrał telefon, 2 złote pierścionki i 120 złotych. Następnie mężczyźni skrępowali Anię i zakneblowali jej usta. Kobieta została zaatakowana w porze, kiedy zdarzało się ponad 80% napadów w pociągach, czyli między 1 a 4 nad ranem. I na tym etapie, jak twierdził później Artur, zakończyła się jego pamięć. Twierdził, że urwał mu się film, gdyż wcześniej zażył LSD i niczego nie pamięta. Dodał także, że o tym, co wydarzyło się później, miał mu opowiedzieć Dariusz. A dalej dział się prawdziwy koszmar, bo przez kolejnych 5 godzin na zmianę mężczyźni bili i dusili Anię. Jak się później w trakcie śledztwa okazało, do przedziału zajrzał jeszcze raz konduktor i tym razem stwierdził, że mężczyźni nie mają biletu. Nie wiedzieć czemu, wcześniej konduktor im odpuścił. Albo powiedział, że wróci później i załatwi z nimi tę sprawę, ale no, w tym momencie wrócił i mężczyźni uznali, że wręczą mu 30 złotych łapówki, aby odstąpił od żądania od nich biletów. Najgorsze w tamtym momencie było to, że Ania była tak przerażona, że już nawet nie krzyczała. Nie wzywała pomocy i nie próbowała uciekać. Nie zrobiła tego nawet, gdy Artur z Dariuszem na chwilę wyszli na korytarz na papierosa. Była cała sparaliżowana lękiem. Cały czas dygotała i błagała, żeby nie robić jej krzywdy. Artur nieraz powtórzył, że jeśli będzie krzyczeć, to ją zabije. I to skutecznie ją przed tym powstrzymało. Około godziny 6 pociąg w końcu dojechał do Warszawy. Cała trójka wysiadła na dworcu Warszawa Zachodnia. Następnie udali się do poczekalni. Tam postanowili, że usiądą na ławce. Przez cały ten czas obok nich przechodzili ludzie. Było wiele okazji, podczas których Ania mogła krzyczeć, poprosić kogoś o pomoc, podbiec do kogoś. Nikt jej wtedy nie trzymał nawet za rękę, ale nie zrobiła tego. Do dzisiaj pozostaje to tajemnicą. Dlaczego nie spróbowała ucieczki? Pozostają tylko domysły, że może była już tak przerażona i zmęczona, że po prostu nie była w stanie. Może po prostu strach przezwyciężył jej wolę życia. A może wierzyła, że jeżeli cały czas będzie posłuszna, to w końcu jej oprawcy dadzą spokój.
W tym czasie jednak Dariusz i Artur naradzali się i wiedzieli, co zrobić z Anią. Mężczyźni postanowili, że razem wsiądą do pociągu pośpiesznego do Torunia. Ania posłusznie za nimi poszła. Była tak zastraszona, że nawet nie chciała się sprzeciwiać. I tym razem wszyscy wsiedli do ostatniego wagonu. To właśnie w tym momencie Artur uznał, że przyszła pora na finał jego urodzin. Spojrzał na Anię i powiedział, że wygląda, jakby płakała. A następnie rozkazał, aby poszła do toalety i obmyła sobie twarz. Gdy dziewczyna była już w łazience i zmywała łzy z policzków, pomyślała może nawet, że mężczyźni jej odpuszczą. Niestety bardzo się myliła. Bo właśnie w tej chwili do toalety wtargnął Artur F. i wepchnął jej w usta cały zwój papieru toaletowego, aby nie krzyczała. A Ania już nawet nie miała na to siły. Była wyczerpana i półprzytomna. Ostatkiem sił być może uwierzyła, że jej koszmar niedługo się zakończy. Ale nie miała już absolutnie żadnych pokładów energii walczyć ze swoimi oprawcami. Chwilę później wyczerpaną kobietę Artur wyrzucił z jadącego pociągu. Wydarzyło się to w miejscowości Zduny koło Łowicza w województwie łódzkim. Później Artur zaklinał się, że nie pamięta tego momentu i że wszystko opowiedział mu Dariusz. Darka widział zresztą później jeszcze tylko raz, kilka dni później. Wtedy to mężczyzna opowiedział mu, co wydarzyło się tamtej nocy. Później mieli się już nigdy nie spotkać. Co ciekawe, gdy potem Artur trafił na salę sądową, wycofał się z tych zeznań i twierdził, że to policjanci wymusili na nim takie słowa. Jeśli chodzi o Dariusza, on z kolei twierdził, że nie pamięta, aby coś Arturowi opowiadał. Dodał także, że nie widział, aby ten przyjmował narkotyki. Po tym, jak mężczyźni wyrzucili ciało Ani z pociągu, jak gdyby nigdy nic, wrócili do przedziału i zajechali do Torunia, wysiadając na dworcu. Tam z kolei poczekali razem do około godziny 10. Wynikało to z tego, że chcieli od razu udać się do Lombardu, aby spieniężyć swoje łupy. Tymi łupami były telefon komórkowy i pierścionki Ani, jej 120 zł oraz kolejny telefon komórkowy, który ukradli innemu pasażerowi. Łącznie otrzymali 42 zł za pierścionki i 65 zł za dwa telefony. Podzielili się tą kwotą między sobą i jak gdyby nigdy nic wrócili do swoich domów. W tym samym czasie w miejscowości Zduny koło Łowicza zmasakrowane ciało Ani zauważył jeden z konduktorów z innego składu, który akurat tamtędy przejeżdżał. Od razu powiadomił odpowiednie służby. Na miejscu pojawił się lekarz, który później dokonał sekcji zwłok. Specjalista stwierdził, że Ania jeszcze żyła, kiedy została wyrzucona z pociągu, a zmarła w wyniku obrażeń, jakich doznała w chwili upadku. Uderzyła w betonowy słup trakcyjny. Dosyć szybko udało się wytypować, kim może być Ania i ściągnięto jej ojca, aby przyjechał na identyfikację zwłok. Mężczyzna powiedział, że do końca życia nie zapomni widoku otwartych oczu zamordowanej córki. Oczu, które wyrażały niezwykły strach i ogromny lęk.

Oficjalnie za bezpośrednią przyczynę śmierci Ani uznano rozległe obrażenia głowy. Rozpoczęło się śledztwo i dość szybko odtworzono trasę przejazdu dziewczyny. Udało się też ustalić, że Ania podróżowała z dwoma mężczyznami. Potrzeba było około tygodnia, aby do nich dotrzeć. Dariusz M. odpowiadał wcześniej za rozboje, a Artur F. za kradzieże. Samo ich zatrzymanie było dosyć szybką i sprawną akcją. 10 lipca na Dariusza M. policjanci natrafili na dworcu. Kilkadziesiąt minut wcześniej dostali informację, że przebywa tam mężczyzna podejrzany w sprawie o brutalne zabójstwo. Na miejscu byli już policjanci z Łowicza, którzy prowadzili tę sprawę. Wiedzieli bowiem, że jeden z podejrzanych bardzo często przesiaduje na dworcu. Gdy dojechali do nich policjanci z komendy w Toruniu, postanowili dokonać zatrzymania. Do akcji dołączył wtedy też nawet patrol żandarmerii wojskowej, pełniący akurat służbę w okolicy. Dariusz siedział na ławce i nie zorientował się, że wokół niego zgromadziło się wielu mężczyzn. Gdy w końcu przykuli jego uwagę, było już dla niego za późno, aby wykonać jakiś ruch. Okazało się, że byli to policjanci. Na sygnał od razu ruszyli w jego stronę. Obalili na ziemię i skuli kajdankami. Mężczyzna jednak stawiał opór. Próbował się wyrwać policjantom, ale ci mieli zdecydowaną przewagę. Równie liczną grupę policjantów wysłano na niewielkie osiedle w podtoruńskiej Nieszawie. Ku zaskoczeniu funkcjonariuszy tym razem zatrzymanie przebiegło dużo spokojniej. Mężczyzna, który dostrzegł policjantów, nie zamierzał z nimi walczyć. Poddał się bez oporów. Wyglądało to tak, jakby na nich czekał. Artur F. przez cały tydzień siedział w domu i nigdzie nie wychodził. Patrzył tylko przez okno i wyglądał, jakby kogoś wyczekiwał. Sąsiadom przez ten czas także wydawał się nieswój, jakby wystraszony. Wkrótce rozpoczęły się przesłuchania. Obaj zatrzymani przyznali się do winy i trafili do aresztu. Mieli tam siedzieć do czasu procesu, który ruszył w 2005 roku. W międzyczasie zmieniali jeszcze własne wersje wydarzeń. Jednak to, czego się trzymali, to fakt, że od dłuższego czasu zażywali narkotyki i że byli pod ich wpływem w czasie morderstwa. Artur F. oświadczył: ja pamiętam tylko, że ją okradliśmy, a co było potem, nie pamiętam, bo byłem pod wpływem narkotyków. O tym, że wypchnąłem tę dziewczynę z pociągu, powiedział mi Darek. Z kolei Dariusz M. powiedział: Artur wypchnął Anię z pociągu. Ja otworzyłem drzwi, ale na początku nie wiedziałem, że on planuje kogoś wyrzucić. Śledztwo w sprawie zabójstwa Ani prowadziła prokuratura w Skierniewicach. Dla formalności podejrzanych poddano badaniom sądowo-psychiatrycznym. Biegli stwierdzili, że 22-letni Artur i 23-letni Dariusz byli poczytalni w chwili popełnienia zbrodni. Na tej podstawie rzecznik prokuratury zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni do sądu trafi akt oskarżenia. Mężczyznom zarzucono zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i z motywów zasługujących na szczególne potępienie. W związku z tym groziła im kara od 12 lat więzienia do dożywocia. Z kolei prokuratura w Kołobrzegu zajęła się w tym czasie równolegle innym śledztwem. Miała ona za zadanie zbadać, czy przypadkiem do całej tej tragedii nie przyczyniło się w jakimś stopniu PKP, bo zdaniem ojca Ani, kolej nie zapewniła jego córce należytego bezpieczeństwa i była współodpowiedzialna za tę tragedię. Sprawa morderców Ani trafiła do sądu w Skierniewicach i podczas pierwszego posiedzenia sąd zdecydował, że ze względu na wagę sprawy można ujawnić wizerunki oskarżonych. Podczas rozprawy zeznawać także mieli rodzice Ani. Zaplanowano to na 19 marca 2005 roku. Zanim jednak doszło do procesu, rodzinę z Jarkowa już usłyszała niemal cała Polska. W zasadzie każdego dnia gościli u nich dziennikarze. Pani Bogusława występowała na przykład w programie Ewy Drzyzgi, a pan Jerzy udzielił tylu wywiadów, że w końcu przestał je liczyć. Przeważnie padały takie same pytania, a rodzice Ani udzielali takich samych odpowiedzi, że nie rozumieją. Jak można kogoś zabić bez powodu? A ból i rozpacz nie mają swoich granic. I że świat bez ich córki nie ma sensu. Nie będzie już taki sam. Podawano ich z jednej telewizji do drugiej. 4 lutego
odbył się pierwszy proces zabójców. W jednym z artykułów tak przedstawiano Artura w tym dniu. Ten, który zabił, wcale nie wygląda jak diabeł. Okrągła, trochę jeszcze dziecinna twarz wzbudza sympatię. Grozę budzą oczy jak u lalki. Puste, bez śladu wyrzutów sumienia, strachu czy żalu.

trakcie przewodu sądowego skład określił Artura jako pomysłodawcę tej zbrodni. Uznano także, że to on namówił Dariusza, by wspólnie wsiedli do pociągu i kogoś okradli. Zdaniem sądu Artur F. już wtedy doskonale wiedział, że dokona zabójstwa. Z kolei Dariusz tak został opisany podczas procesu. Twarzy Dariusza M. można się przestraszyć. Kanciasta, zacięta, zła. Oczy nieufne, trochę nierozumiejące tego, co się dookoła dzieje. Oficjalnie mieszka z ojcem, ale najczęściej sypia na dworcu. Nie chce zeznawać. Obojętnie słucha tego, co sam powiedział wcześniej. O planie Artura wypowiedział się w ten sposób. Wtedy Artur powiedział, że jak coś pójdzie nie tak, to wyrzucimy gościa z pociągu i po sprawie. Prokurator próbował jednak ustalić, czy Artur F. planował zabójstwo wcześniej, czy dopiero w pociągu. Dariusz odpowiedział, że do samego końca myślał, że Artur tego nie zrobi. Na co prokurator podniesionym głosem zapytał go: no przecież to oskarżony otworzył drzwi od wagonu, dlatego pytam, po co? Aby wysiąść, czy aby kogoś wyrzucić? W tym momencie Dariusz potrzebował chwili do namysłu, po czym odpowiedział: otworzyłem, bo Artur mi kazał. Jeśli chodzi o obrońców mężczyzn, to podkreślali, że wyrok powinien być surowy, ale jednocześnie sprawiedliwy. Taki, który da ich klientom szansę powrotu do społeczeństwa. Po pierwszej rozprawie, na której wyrok jeszcze nie zapadł, ojciec Ani wypowiedział się w taki sposób: nikomu nie życzę takiej tragedii. Sam proces dał zresztą mocno w kość rodzicom dziewczyny. Przede wszystkim, aby dostać się do sądu, musieli całą noc jechać PKS-em z Kołobrzegu, by potem w Łodzi mieć przesiadkę i godzinę później być w Skierniewicach. Najgorsze jednak było to, że ciągle obiecywano im, iż ta sprawa będzie ostatnia, a potem znów okazywało się, że będą jeszcze kolejne. Po śmierci Ani, jej mama potrzebowała terapii lekowej. Bez nich nie umiała się już obejść. W jednym z wywiadów mówiła, że choć minęło ponad pół roku i łzy trochę przeschły, to ból w sercu nie puszcza. Rodzice Ani jakoś starali się wrócić do codzienności. W końcu mieli jeszcze cztery córki, którym musieli zapewnić odpowiednie warunki. Do tego wciąż mieli plantację, którą musieli prowadzić, aby się z czegoś utrzymać. Ale życie bez Ani nie było już takie samo. Pan Jerzy twierdził, że starsze córki coraz częściej milczą, a bliźniaczki pytają, gdzie jest ich Ania. Dodał także, że wtedy człowiek leży i myśli, co mogła czuć jego córka, gdy ją bili, gdy ją mordowali. Jak bardzo ją bolało, czy wołała na pomoc. Jedyne, co trzymało ich jako tako w ryzach, to wiara, że oprawcy z więzienia już nigdy nie wyjdą. Niedługo po pierwszym procesie rodzice Ani otrzymali telefon, na który czekali. Zadzwoniono do nich z sądu w Skierniewicach z informacją, że wyrok zapadnie na najbliższej rozprawie. Pani Bogusława nie do końca dowierzała, więc pytała, czy na pewno. I zapewniono ją, że tak właśnie będzie. Państwo dybowscy zabrali się więc w kolejną podróż, aby ostatecznie dowiedzieć się, że wyroku nie będzie. Bo ostatni świadek, narkoman, który podsłuchał fragment rozmowy oskarżonych przed zabójstwem, nie został przez policję doprowadzony na rozprawę. Pan Jerzy tak to skomentował: zatrząsłem się z wściekłości. To my jedziemy tyle kilometrów, a oni urządzają sobie kpiny z prostych ludzi. W końcu wszystko wskazywało na to, że 5 września ostatecznie zapadnie wyrok. Prokurator w mowie końcowej podkreślił, że obaj sprawcy działali ze szczególnym okrucieństwem. Wskazał na to, że przez wiele godzin znęcali się nad swoją ofiarą i od początku wiedzieli, że wyrzucą ją z pociągu. Prokurator podkreślił także, że działali ze szczególnie niskich pobudek i dodał, że jego zdaniem w tej sprawie nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Dariusz i Artur otrzymali także możliwość ostatniego słowa. Skorzystali i przeprosili rodzinę Ani. Jednak Artur, który był prowodyrem całej tej sytuacji, robił to beznamiętnie. Dodał także, że nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. W końcu sąd okręgowy w Skierniewicach wydał wyrok, na który tak bardzo czekali rodzice Ani. Artur F. został skazany na dożywocie, z zaznaczeniem, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po 35 latach. Dariusz M.
Został z kolei skazany na 25 lat pozbawienia wolności, z zaznaczeniem, że będzie musiał spędzić w więzieniu co najmniej 15 lat. Obaj też mieli zapłacić po 10 tysięcy złotych na cele społeczne i na 10 lat zostali pozbawieni praw publicznych. Uzasadniając ten wyrok, sędzia stwierdził, że wina obu oskarżonych nie budzi żadnych wątpliwości. I wynika to zarówno z ich wyjaśnień, jak i z zeznań świadków. Sędzia podkreślił, że obaj działali ze szczególnym okrucieństwem i z motywów zasługujących na szczególne potępienie. Wytłumaczył także, skąd te różnice w karach i powołał się na to, że to Artur był inicjatorem całej zbrodni. Podkreślił jednak, że Dariusz M. nie przeciwstawił się Arturowi i brał udział w tych zdarzeniach, stąd też taka kara dla niego. Jeśli chodzi o samego Artura, sędzia jeszcze dodał, że nie rokuje na przyszłość. Nie ma żadnych perspektyw, że ten człowiek po odsiedzeniu 15 czy 25 lat się zmieni. Dla takich ludzi orzeka się karę dożywotniego pozbawienia wolności. Niedługo po tym Artur F. i jego obrońca zrezygnowali z apelacji. Dariusz M. odwołał się od swojego wyroku, ale w rezultacie sąd apelacyjny wydłużył mu czas, jaki bezwarunkowo musi spędzić za kratkami. W efekcie będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach pobytu w więzieniu. Niedługo po zakończeniu procesu księża z sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny w Zabawie, niedaleko Tarnowa, przygotowali kapliczkę z myślą o Ani. Jedna z części sanktuarium to kaplica męczenników. Składa się ona z kilkunastu ołtarzyków, a każdy poświęcony jest innej młodej osobie zamordowanej w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeden z nich zadedykowany jest Ani. Znajduje się przy nim mała tabliczka z kilkoma słowami o tym, jak zginęła. Całą treść przygotowała mama, pani Bogusława.

Należy jeszcze wspomnieć o drugim procesie. Prokuratura Kołobrzeska zajęła się kwestią odpowiedzialności PKP za śmierć Ani. Ten proces trochę się przeciągał i w tej kwestii państwo dybowscy żal mieli do jednej osoby, do Henryka Dzido, wtedy adwokata i senatora samoobrony. Mężczyzna sam się do nich zgłosił i obiecał, że będzie ich reprezentował w procesie, jaki chcieli wytoczyć PKP. W końcu rodzice Ani stwierdzili, że kolej nie zapewniła ich córce bezpiecznej podróży i po części była winna jej śmierci. Ale wtedy prokuratura umorzyła sprawę, a zdaniem rodziców stało się to właśnie przez pana Dzido. Ich zdaniem adwokat kompletnie nic nie zrobił, cały czas ich oszukiwał. Wyglądało na to, że po prostu chciał zaistnieć w mediach. Natomiast sam Henryk Dzido zapewniał, że zrobił wszystko, co było w jego mocy. Ale to prokuratura podejmuje decyzje w tych sprawach. Tutaj w końcu doczekano się procesu, bo ostatecznie do prokuratury w Kołobrzegu wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, którego miało się dopuścić władze PKP, nie zapewniając ochrony pasażerom. Zawiadomienie to złożył zespół do spraw pomocy ofiarom przestępstw przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Między innymi w tym zawiadomieniu zarzucono, że PKP nie dopełniło obowiązków polegających na niezapewnieniu jakiejkolwiek ochrony osobom korzystających z ich usług. Po tym procesie Jerzy Dybowski powiedział, że już nigdy nie wsiądzie do pociągu, a swoje dzieci woli dowozić wynajmowanym samochodem. Dodatkowo ojciec Ani twierdził, że wszystkie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kolei wiedziały, iż nocne pociągi z Kołobrzegu są celem bandytów, ale nie zrobiły nic, a wręcz bały się patrolować te pociągi.

W audycji Czas na Zbrodnie to już wszystko. Zaczęliśmy mrocznie ten sezon. Za tydzień mam nadzieję, że troszkę zmienimy klimat, o co postaram się razem ze swoim gościem. Słyszymy się jak zwykle w niedzielę o 23:00. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio 357.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
0: Radio 357.
2: Rzecz technologiczna.
3: Oh, Father, tell me.

0: To jest rzecz technologiczna. Można się było zorientować, bo w dżinglu jest to powiedziane, którą poprowadzą dla państwa straszliwy pirat Jar Har Harosław Juszkiewicz.
1: I Robert Zembrzycki, który przesunął dość głośno swój kubek z grogiem.
0: Ale nie będziesz z tego powodu moim wrogiem.
1: Czy jest to grog z kapustą?
0: No widzę, że humor nam dzisiaj dopisuje, a ja jeszcze jestem przed kawą.
1: Chciałbym nawiązać do ubiegłego tygodnia. Pamiętasz, mówiliśmy o projekcie Concorda.
0: Pamiętasz i nawet dostaliśmy w tej sprawie maila przecież.
1: I właśnie zapewne chcę go przeczytać.
0: Nim będziesz się posiłkować. Proszę.
1: Pani Barbara do nas napisała. Mnie osobiście Concorde kojarzy się wyłącznie ze zjawiskiem kosztów utopionych, czyli sytuacji, gdzie już tyle wydałam na jakiś never-ending project, że psychologiczny koszt rezygnacji z niego jest bardziej bolesny niż rzeczywiste kosmiczne koszty ciągnięcia tego dalej.
0: Było po angielsku never-ending story, to będzie po angielsku sunken costs fallacy, bo tak dokładnie nazywa się to zjawisko po angielsku.
1: Przeżyliśmy to tuningując naszą starą Toyotę Hilux, która ostatecznie skończyła na złomowisku. W skrócie, tak bardzo przywiązujesz się do jakiegoś projektu, że nie zauważasz, że od początku był on skazany na finansową, może też w kwestii związków, emocjonalną porażkę. Mam nadzieję, że nie dotyczy to waszego nowego studia.
0: Nie.
1: Pani Barbaro.
0: Nie, ponieważ ono ma szansę na siebie zarabiać, ale mój stary bordowy Mercedes łączy się z państwa Hiluxem w bólu.
1: Z drugiej strony akurat to jest taki samochód, który bardzo mi się podoba. Nie twój Mercedes, tylko Toyota Hilux. Natomiast muszę przyznać, że kiedy mieszkasz na osiedlu, to w mieście dużym, aglomeracji nawet, śląskiej zresztą, to Toyota Hilux średnio ci się przyda. Bo
0: czy
1: nie
0: ja wiem, mi by się przydała, mógłbym parkować u ciebie pod domem, bo teraz nie mogę, dlatego że nie posiadam. Sprzedałem razem z tym Mercedesem właśnie bilecik, z którym mogłem wjeżdżać za szlaban.
1: Nie, ale o co mi chodzi.
0: Teraz wjechałbym przez trawnik.
1: Ostatnio byłem pod jednym z bloków na innym osiedlu w Katowicach i widziałem zdesperowanego, naprawdę, to była desperacja na twarzy posiadacza szczęśliwego, pewnie na co dzień, ale nie w takich sytuacjach, Jeepa Wranglera, który usiłował znaleźć spłachetko miejsca do zaparkowania.
0: Wiesz co, Wrangler jeszcze nie jest taki duży, jest mniejszy od większości SUV-ów, które
1: tak
0: radośnie
1: się
0: poruszają się po ulicach, a ty jesteś fanem SUV-ów, no to mój drogi się zdecyduj.
1: No ale jednak Toyota Hilux jest większa. Wracając do Concorda, pani Barbaro, w pełni się zgadzamy i zastanawiamy się w dalszym ciągu, czy projekty samolotów hipersonicznych, czy nawet takich, które latają dwa razy szybciej niż dźwięk, mają szansę realizacji. Ale skoro mówimy o przedziwnych projektach, mogę coś powiedzieć?
0: Możesz, proszę.
1: To jest informacja, która mnie z jednej strony zbudowała, a z drugiej strony jestem pełen sceptycyzmu.
0: Proszę.
1: A mianowicie pewna amerykańska organizacja non-profit. I to jest ważne, bo jest to organizacja, która nie jest dużą agencją kosmiczną.
0: Mhm.
1: Zaczęła zbierać środki na realizację ambitnego projektu wysłania w stronę najbliższego nam układu gwiezdnego sondy. Chodzi o wysłanie niewielkiej sondy w stronę Alfy Centaura, która jest oddalona od nas o ponad 4 lata świetlne, 4,5 roku świetlnego.
0: To daleko.
1: Ten próbnik ma lecieć metodą tradycyjną, to znaczy zostanie wystrzelony na orbitę, potem wejdzie na orbitę słoneczną i coraz bardziej będzie obniżał tę orbitę, oczywiście do granic przyzwoitości, żeby nie spłonąć. Słoneczną za każdym razem, manewrując silnikiem jonowym, będzie zyskiwał na prędkości. W końcu uda mu się rozpędzić do prędkości 85 tysięcy km na godzinę i skierować w stronę Alfy Centaura. No zgadnij, ile będzie leciał.
0: No nie wiem, na pewno długo.
1: 80 tysięcy lat.
0: O kurczę.
1: Nawet nie doleci tak naprawdę do samej gwiazdy, dlatego że minie ją w odległości około 2600 jednostek astronomicznych i to jest odległość 87 razy większa niż ta, jaka dzieli Neptuna od Słońca w naszym układzie. Chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy.
0: To są te tak zwane astronomiczne odległości.
1: Za $1000 możesz wygrawerować swoje nazwisko na tej sondzie Zembrzycki. No bo tak zbierają środki.
0: Słuchaj, ze wszystkich rzeczy, na które planowałem wydać ten $1000, który właśnie brzęczy w mojej lewej kieszeni krótkich spodenek, to akurat wygrawerowanie swojego nazwiska na tej plakietce, no kurczę, jest za ostatnim miejscu, no.
1: Za $10,000 możesz umieścić pendrive'a na pokładzie tej sondy. Teraz pomyśl, że Wiedźmina byś tam na przykład umieścił.
0: Nie, umieściłbym wszystkie wydania rzeczy technologicznej od początku.
1: Natomiast sama nazwa, The Fermi Explorer Mission...
0: Wtedy nikt na pewno tu już nie przyleci.
1: Nawiązuje do słynnego paradoksu Fermiego, który mówi o tym, że skoro jest tyle gwiazd w naszej galaktyce, które są okrążone przez planety, chociaż Fermi jeszcze, no, za jego czasów nie były potwierdzone planety pozasłoneczne, to gdzie do cholery są ci kosmici? Dlaczego się z nimi nie mijamy na ulicy?
0: No bo jest ich
1: jesteśmy
0: inaczej.
1: Daleko od siebie.
0: Tak,
1: jesteśmy
0: bardzo.
1: Daleko od siebie. Ale twórcy tej sondy zakładają, optymistycznie, że zanim ona doleci na miejsce za te 80 tysięcy lat, to już 200 tysięcy razy będzie przekroczona przez inne statki kosmiczne, które zdążymy w tym czasie zbudować, wyposażone w 100 razy lepszy napęd.
0: No, miejmy nadzieję, że tak będzie.
1: Zanim Fermi doleci, to trafi do muzeum. To by było dobre.
0: Doleci tam na otwarcie muzeum i pięknie wyląduje w swojej gablocie. To byłoby zabawne.
1: No.
0: Czy ja mogę troszeczkę inny temat tutaj podrzucić? No, chciałbym o tym Dawn Walkerze poopowiadać troszkę, czyli o najnowszej grze studia Rebel Wolves, w którą się ostatnimi czasy, konkretnie od czwartkowego wieczoru, zagrywam.
1: Mhm.
0: No, muszę powiedzieć, co prawda na razie ukończyłem tylko prolog, ale ten prolog jest dosyć solidny tam i jestem pod wrażeniem. To znaczy widać pewne, o czym mówimy. To jest gra RPG w otwartym świecie, w takim klimacie dark fantasy. Akcja jest osadzona w 14-wiecznej Europie. Gramy Coenem, który za dnia jest człowiekiem.
1: Leonardem?
0: Nie, troszkę młodszy jest.
1: Mhm.
0: A w nocy wampirem. Myślę, że pan Leonard Cohen nie jest w nocy wampirem.
1: Ale jako stary wyjadacz, to od razu skojarzenie z grą Nightlore na Spectrum mi się skojarzyło.
0: No ta wygląda trochę lepiej.
1: Mi się skojarzyło.
0: Troszeczkę. I muszę powiedzieć, że tak, widać pewne niedoróbki. Irytują mnie strasznie na przykład kolizje. Biegniesz drogą i zahaczasz o gałąź albo wystający kawałek płotu, który no, po prostu powinieneś po prostu przeskoczyć, przekroczyć, iść dalej. A to przerywa ci bieg i zatrzymuje cię w miejscu i jest to niezwykle irytujące. To taka rzecz, która aż mi się wampirze kły po prostu pokazują, jak
1: ktoś
0: się wydarzy.
1: Ktoś skrócił beta testy.
0: Być może, ale podoba mi się co innego. Wspominałem w piątek w moim nowym growym segmencie w Cafe Mate u Mateuszów dwóch, że jest kontrowersyjna mechanika upływającego czasu. Masz 30 dni i 30 nocy na uratowanie swojej rodziny. No i każda rzecz, którą robisz, to znaczy eksploracja w świecie nie, możesz sobie dowoli zwiedzać ten świat, ale jak tylko bierzesz się za jakieś zadanie, no to zjada ci odpowiednią ilość czasu. Czasami jeden, czasami dwa, czasami trzy segmenty. Nigdy nie wiesz ile, bo potem w trakcie zadania pojawiają się dodatkowe wybory, które mogą zmniejszyć lub zwiększyć ilość czasu, jaką poświęcasz na to zadanie. I na początku wydawało mi się, że to nie jest fajne i że mi się nie będzie podobało i będzie nakładało presję. Ale paradoksalnie właśnie nie. Uwolniło mnie to od presji takiej, że ja wiem, że ta gra jest tak zaprojektowana, żeby nie zobaczyć wszystkiego, więc automatycznie przestaje chcieć zobaczyć wszystko i po prostu poddaje się temu i idę z tym. No tak to zostało zaprojektowane. Faktycznie, w ciągu dnia masz możliwość zrobienia tylko iluś tam rzeczy, a nie w nieskończoność robienia wszystkiego. I ta gra bardzo dobrze to odzwierciedla. Ja bawię się przednio, a więcej to pewnie
1: inaczej
0: jeszcze
1: niż
0: powiem...
1: Inaczej niż w Bethesdzie.
0: Tak, oj, znacznie, zupełnie inaczej. I na pewno więcej na ten temat powiem, jak ukończę ten tytuł, ale na ten moment polecam zainteresować się tematem, bo wydaje mi się, że ta gra ma ogromny potencjał być świetną.
1: Teraz zagramy, a już za chwilę, myślę, bardzo interesujący gość w naszym studiu.

0: To jest Rzecz Technologiczna. Moją i Państwa gościnią jest dzisiaj Karolina Skorb, prezeska Górnośląskiego Koła Ornitologicznego oraz współzałożycielka Fundacji Light Pollution Think Tank. Witam Cię.
1: Dzień dobry.
0: Wiadomo już, że na pewno będziemy rozmawiali dzisiaj o ptakach. Można by się zastanawiać, co ptaszki mają wspólnego z nowoczesnymi technologiami, a paradoksalnie okazuje się, że mają, bo nowoczesne technologie takie są zdradzieckie, że zapuszczają swoje palce właściwie w każdą dziedzinę życia, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Tak, ptasiarstwo, uprawianie birdwatchingu teraz w XXI wieku wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze te 20 lat temu.
0: Mhm. A jak konkretnie się różni? No bo wyobrażamy sobie to, że siedzi się z lornetką na przykład na balkonie albo pod krzakiem, albo jeszcze w innym miejscu w okolicznościach przyrody i wypatruje się wśród koron drzew albo w krzakach tych ptaszków.
1: Obserwacja ptaków taka bezpośrednia przy użyciu sprzętu optycznego jest całą ideą jakby birdwatchingu. No ale teraz wymiana wiadomości między obserwatorami dotycząca na przykład jakichś rzadkich gatunków polega w głównej mierze na wrzucaniu obserwacji w różne aplikacje. Czy jest to eBird, który jest taką bazą ogólnoświatową, czy na przykład Naturalist, który łączy bazy Ornito, które to są właśnie takie ogólnoeuropejskie i te bazy zasilają taki zasób wiedzy, który nazywa się Citizen Science, czyli my, postronni obserwatorzy, którzy widzimy na przykład, że jakiś krogulec przelatuje nad centrum miasta, wrzucając tą obserwację w internet, zasilamy właśnie te zasoby naukowe, z których później naukowcy mogą wyciągnąć jakieś ciekawe informacje i opracować je właśnie w sposób publikacji na przykład.
0: To niesamowite, czyli de facto każda osoba, która jest zainteresowana, gdzieś tam ładnie to określiłaś, ptasiarstwem, jest w stanie dołożyć swoją malutką cegiełkę do prawdziwych, poważnych badań naukowych, choćby właśnie udostępniając swoje, nawet jakieś tam, powiedzmy, anegdotyczne, pojedyncze obserwacje do całej tej puli badań.
1: Zdecydowanie tak, na podstawie właśnie obserwacji pojedynczych obserwatorów, można później wnioskować, jakie są trendy liczebności danego gatunku, kiedy rozpoczynają się pierwsze lęgi, jak przebiegają migracje. Więc wszystko to, co się dzieje w świecie przyrody, jest zasilane właśnie tymi osobnymi obserwacjami. No i właśnie dzięki temu jakby zasięg samych danych się również zwiększa.
0: Skąd, gdyby ktoś chciał zacząć oglądać ptaki, dołożyć też i swoją małą cegiełkę do tych badań, no to skąd taka osoba będzie wiedziała, że na przykład słyszy czy widzi takiego, a nie innego ptaka? Jak powiększać swoją wiedzę na ten temat za pomocą nowoczesnych technologii?
1: Oczywiście ja zawsze polecam dowiadywać się od innych ludzi, ponieważ my jako osoby, jako zwierzęta społeczne jesteśmy jednak dostosowani do tego, żeby dowiadywać się, uczyć się od innych ludzi. No ale właśnie te nowe technologie ułatwiają teraz dużo bardziej. Jeżeli ja bym teraz zaczynała moją przygodę z ornitologią.
0: Z ptasiarstwem.
1: Z ptasiarstwem albo birdwatchingiem. No to pierwsze, co by było, to zainstalowanie aplikacji na telefon, która nazywa się albo Merlin, albo BirdNet. Obojętnie, która z nich. One służą identyfikacji głosu ptaków, który słyszymy po prostu w danym miejscu. Więc ja kiedyś musiałam uczyć się tych wszystkich głosów ptaków, żeby wiedzieć, co słychać. Aplikacja jest w stanie wykryć coś, czego my na przykład nie słyszymy, ponieważ nie jesteśmy nauczeni tego. No i co więcej, te aplikacje również są wspomagane przez sztuczną inteligencję, która właśnie zasysając zbiory danych z sieci, jest w stanie bardzo wydajny sposób identyfikować różne gatunki ptaków po głosie. Co więcej, te silniki właśnie zasilane sztuczną inteligencją są aktualnie bardzo szeroko stosowane w takim pasywnym monitoringu akustycznym i okazuje się, że są w stanie wykryć gatunki, które nie były obserwowane przez dziesiątki lat w danym miejscu. Właśnie dzięki temu, że jest taki mikrofon postawiony i potem sztuczna inteligencja przefiltrowuje to, co tam zostało nagrane.
0: Niesamowite. Naprawdę, to robi ogromne wrażenie. No ja lubię zwierzątka, zresztą i słuchacze Radia 357 to wiedzą i myślę, że dla ciebie też to jest oczywiste, bo Kiara właśnie leży pod stołem, kiedy rozmawiamy i lubię też je obserwować i powiem ci, że po tej rozmowie chyba sobie ten, mówisz jak, BirdNet?
1: BirdNet albo Merlin. Ja osobiście wolę Merlina, ponieważ ten

0: interfejs ma taki bardziej dostosowany. No nie, no Merlin to jest nazwa łacińska jednego z gatunków ptaków, więc stąd to jest. Ale obie te bazy danych, które właśnie zbierają nagrania, później również zasilają te zbiory, które są finalnie wykorzystywane przez naukowców, więc warto. Jeżeli wracamy jeszcze do tych nowych technologii, no to aktualnie na rynku są nawet lornetki, które są w stanie identyfikować gatunki ptaków.
1: O proszę.
0: Więc nie tylko można mieć opatrzenie, jeżeli oglądamy jakiś gatunek ptaka przez lornetkę, ale już są takie technologie, które umożliwiają nam identyfikację na żywo danego gatunku ptaka. Także bardzo silnie rozwija się ta branża, jeżeli chodzi o obserwację dzikiej przyrody.
1: To jest niesamowite. Dobrze, ale tutaj rozmawiamy o plusach, a przecież jak wszystko, jak każda moneta, taki ten kij ma dwa końce, a moneta ma dwie strony. Nie wierzę, że taki rozwój nowoczesnych technologii i też ekspansja człowieka na środowisko naturalne nie mają negatywnego wpływu, no między innymi też na ptaszki.
0: Oczywiście, że mają. Tutaj moglibyśmy bardzo szeroko mówić o tym, jak...
1: Podejrzewam.
0: Jak serwery, które emitują bardzo dużo ciepła, są potem chłodzone i finalnie potrzebują bardzo dużo wody, co bardzo mocno degraduje środowisko, którego częścią są również właśnie ptaki.
1: Zapytam w takim razie o drugą nogę twojej działalności, o której wspominałem, przedstawiając cię na początku naszej rozmowy, bo jesteś współzałożycielką fundacji Light Pollution Think Tank.
0: Zgadza się.
1: Light Pollution, czyli zanieczyszczenie światłem. Chodzi o to, że kiedy zapada noc, to dalej jest relatywnie jasno, bo światła miasta, bo neony, bo reflektory, bo oświetlone drogi i jeszcze milion innych powodów, dla których między innymi w miastach na przykład nie widać nocnego nieba, to znaczy nie widać na nim gwiazd.
0: Nie widać gwiazd, my nie widzimy, co oczywiście jest dla nas jakąś taką stratą.
1: Ogromną.
0: Ponieważ no, nocne niebo, naturalne nocne niebo jest naszym dziedzictwem, zasobem kulturowym i naukowym. I mamy prawo. UNESCO mówi o tym, że ludzkość ma prawo do naturalnie nocnego nieba. My tego w miastach, no i ogólnie większość mieszkańców Polski nie doświadcza tego nocnego nieba. No, nie tylko Polski, oczywiście Europy. Natomiast jeżeli chodzi o dziką przyrodę, o ptaki w szczególności, no to jeżeli tych gwiazd na niebie nie widać, to takie ptaki na przykład nie wiedzą, w którą stronę mają lecieć. Co więcej, wiele ptaków wykazuje, to się nazywa fachowo fototaksja dodatnia, czyli ciągnie je do światła. Więc jeżeli ptak powinien kierować się, powiedzmy, że na południe, ale gdzieś bardziej na zachód jest jakaś silna łuna światła,
1: to poleci, na
0: poleci bardziej na zachód, ponieważ właśnie no to będzie mu się kojarzyło z tym miejscem, które jest jego docelowym. W sensie po prostu to sztuczne światło zaburza silnie te wzorce migracyjne i ptaki są po prostu zdezorientowane.
1: Co możemy z tym zrobić?
0: Jeszcze nie mamy takich narzędzi legislacyjnych, które by regulowały w jakikolwiek sposób emisję sztucznego światła. No, głównie w tą górną półprzestrzeń, ponieważ to właśnie światło uciekające w górę najbardziej zaburza funkcjonowanie dzikiej przyrody. Co my możemy zrobić? Kierować światło przede wszystkim w dół, jeżeli już go potrzebujemy. Technologia LED umożliwia aktualnie wykorzystywanie światła w dowolny sposób. Możemy je przyciemniać, włączać na ruch, włączać czasowo, dostosowywać temperaturę barwową. Stosujmy światło ciepłe, nie zimne. Zimne jest raczej do pracy potrzebne, a jeżeli gdzieś przed domem chcemy, żeby było trochę jaśniej, to raczej światło ciepłe, o niższej wartości kelwinów. Więc no, w dół ciepłe światło i świecimy wtedy, kiedy to potrzebne i to absolutnie wystarczy, żeby zminimalizować negatywne konsekwencje zanieczyszczenia sztucznym światłem i jednocześnie wykorzystywać ten zasób po prostu racjonalnie. Często jest tak, że sama oprawa, czyli ta lampa, ona jest dobra, tylko po prostu sam sposób jej zamontowania niekoniecznie jest prawidłowy, więc to na to warto uwagę zwrócić, żeby ona nie była pod kątem do samej jezdni, tylko jednak równolegle do tej płaszczyzny, którą ma oświetlać, żeby ten snop światła nie wychodził daleko poza tą ścieżkę, żeby krzewy, drzewa, które są dookoła, nie musiały być oświetlone, ponieważ to szkodzi.
1: Zwłaszcza,
0: właśnie,
1: że tam często gnieżdżą się przecież ptaszki, prawda?
0: Dokładnie, tak. No nie tylko ptaki, też różne inne dzikie zwierzęta. A my jako ssaki dzienne nie zdajemy sobie z tego sprawy, że połowa czasu na ziemi to jest noc. Większość ssaków na przykład funkcjonuje funkcjonuje w nocy, większość dzikich ssaków. Także i ptaki, i ssaki, i jakieś różne inne zwierzęta po prostu potrzebują tej ciemnej nocy, żeby prawidłowo funkcjonować.
1: My też potrzebujemy, żeby spać na przykład. Dokładnie, ja nie wyobrażam sobie w tej chwili spać w mieście bez rolet, które całkowicie zaciemniają pomieszczenie. No to jest jakby oczywistość.
0: Niestety właśnie ekspozycja nas na sztuczne światło w nocy może właśnie wzmagać nasze takie narażenie na zachorowanie na różne choroby cywilizacyjne, ponieważ powiązano właśnie tą ekspozycję na sztuczne światło i z cukrzycą, i z depresją, i nawet z ryzykiem zawałów różnych. Także to jest wszystko bardzo silnie powiązane. Nasza gospodarka hormonalna też właśnie jest zależna od ekspozycji na sztuczne światło.
1: No to widzicie Państwo. Mniej sztucznego światła w nocy, a więcej oglądania ptaszków i nocnego nieba, do czego zresztą sam też Państwa zachęcam, bo jedno i drugie to bardzo przyjemne zajęcie. Moją i Państwa gościnią była Karolina Skorb, prezeska Górnośląskiego Koła Ornitologicznego oraz współzałożycielka Fundacji Light Pollution Think Tank. Dzięki bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357.
1: Tak, temat ptaszków już był, to teraz przejdźmy do pastwienia się nad AI.
0: Myślałem, że nad Apple.
1: Też widziałem tę ciekawostkę, ale zostawiłem ją. Dobrze, to zacznijmy od Apple, proszę.
0: No cięcia, proszę pana.
1: To
0: w korporacji,
1: przeczytam.
0: Nawet tej największej, możesz być wysoko na szczycie drabiny, ale jeżeli parę razy wypuścisz niefajny produkt...
1: To spadniesz. Nie tylko Tim Cook, Phil Schiller żegna się ze stanowiskiem w Apple'u.
0: Powinni państwo kojarzyć Phila Schillera, ponieważ on zawsze pokazuje się na konferencjach produktowych Apple'a na wiosnę i jesienią. Mm-hmm. Co prawda zachowuje tytuł Apple Fellow, ma wspierać wybrane inicjatywy wewnętrzne, jak informuje Benchmark, ale tak naprawdę to jest krok do przejścia na emeryturę i to nie jedyne cięcia personalne w Apple w ostatnim czasie. Firmę opuścili m.in. Jeff Williams, to był szef operacyjny, Dan Riccio, były szef sprzętu, Luca Maestri, były szef finansów.
1: Maestro od finansów.
0: Zobacz, dużo wochów. Tak. Oraz Liza Jackson. To może mniej, chociaż Liza.
1: Liza.
0: Liza. No widzisz, bo mi się z Mona Lizą skojarzyło. Tak. Była szefowa do spraw środowiska i spraw rządowych. Co poszło źle, jak sądzisz?
1: No bardzo dużo rzeczy. To znaczy, wiesz co, z jednej strony chciałbym tutaj pochwalić Apple za jedną rzecz, którą zrobili świetną. To znaczy MacBooka Neo.
0: Tak, to
1: jest telefon
0: z
1: dużym ekranem i klawiaturą, ale bardzo często to dzisiaj wystarczy.
0: Oczywiście chcesz powiedzieć, że komputer, prawda?
1: No właśnie nie. Chcę powiedzieć, że to telefon z dużym ekranem i klawiaturą. No bo on ma procesor ten sam co iPhone.
0: No tak, no tak.
1: Ale czasami to wystarczy.
0: Oczywiście.
1: I super jest,
0: jeżeli
1: że
0: jesteś
1: można...
0: pisarzem, piszesz teksty,
1: tak.
0: Nie potrzebujesz nic więcej.
1: Na dodatek on potrafi tam 9 czy 8 godzin pracować na baterii bez najmniejszego problemu. Właśnie przy takich nieobciążających zadaniach jak pisanie książki. Więc super, że w takiej cenie, bo przypomnijmy, bazowy model kosztuje 3, a bardziej wypasiony z większą ilością powierzchni dyskowej 3,5 tysiąca złotych.
0: To jest dalej dużo.
1: Wiesz co, jak popatrzysz na dzisiejsze ceny komputerów, Jarek, przy tej naszej cudownej,
0: dawno nie patrzyłem,
1: no, przy tej cudownej rewolucji AI-owej, przy cenach pamięci RAM i tak dalej, nie da się taniej kupić sensownego komputera. Nie da się.
0: Mhm.
1: Nie da się. Także to jest jeden z najtańszych komputerów dostępnych na rynku, co sprzętu z logiem Apple nie dotyczyło.
0: Słuchaj,
1: nigdy.
0: Ma sens, dlatego że Apple... Jak wiadomo, nie jest komputerem do grania. Nigdy nie był tak,
1: tak
0: naprawdę.
1: Ale to nie chodzi o granie, chodzi o po prostu możliwość pracy. Fajny gest, fajny ruch, ale z drugiej strony zaliczyli i ciągle zaliczają tyle, no powiedziałbym porażek, wypuszczają tyle bubli. Apple Vision Pro, gogle, które od początku powiedziałem, że są skazane na porażkę. Ty byłeś ostrożny, bo kiedyś skazałeś iPada na porażkę, dzisiaj sam używasz i życia sobie bez niego nie wyobrażasz.
0: Najwspanialszy przyjaciel lektora, chciałem ci powiedzieć.
1: Oj, zdecydowanie. I wiesz, uważam, że po prostu wiele decyzji tam zostało podjętych chyba troszeczkę w oderwaniu od rzeczywistości, w takim przeświadczeniu, że na co byśmy loga Apple nie przykleili, to ludzie to kupią. No nie do końca chyba tak jest.
0: Ciekawe, że to mówisz, bo ta sytuacja już się zdarzyła. Chociaż logo wyglądało wtedy inaczej, było bardziej tęczowe, jak pamiętasz.
1: Pamiętam, dawne czasy.
0: To jest, gdzieś wydaje mi się, że Apple jest w tym momencie takiego rozpasania produktowego, w jakim ta firma była tuż przed powrotem Steve'a Jobsa.
1: Tak.
0: Na początku lat 90., no, który 80% produktów usunął na dzień dobry.
1: Tylko nie chcę cię martwić, Jarek, ale teraz Steve Jobs no, już nie wróci.
0: Wiem. Natomiast zastanawiam się, co będzie wkrótce, pod koniec miesiąca. Czeka nas nowy system operacyjny macOS, który troszkę zerwie z tradycjami, jeśli chodzi tym razem nie o warstwę wizualną, ale sam core programów.
1: Programów, core. Jarosław Czuskiewicz.
0: Już dostaje ostrzeżenie od wielu aplikacji, że nie będą współpracować z kolejną wersją systemu Apple.
1: Cudowne.
0: Więc wyobraź sobie, że pracujesz na przykład w studiu nagrań.
1: Tak. I masz na przykład wtyczki, które są standalone programami.
0: Standalone.
1: Tak, standalone programami. No, osobnymi programami i nagle przestaną...
0: Mam wrażenie, że prowadzimy audycję w jakiejś rozgłośni polonijnej w Chicago dzisiaj.
1: This is technologiczna thing. Radio 357.
0: Greenpoint. Jeszcze twoja ciekawoma.
1: Trzech wspinaczy ruszyło w góry z planem od Google, Gemini. Wyprawa skończyła się akcją ratunkową. No, czy ja muszę coś dodawać? Właściwie możemy
0: ale
1: to po prostu skomentować.
0: Ja mam takie wrażenie, że z systemów sztucznej inteligencji Gemini, ten, który ci się zawsze wpycha na początek wyszukiwania w wyszukiwarce, jest najgłupszy.
1: Nie wiem. Nie wiem, znam takich, którzy nie używają czata GPT, używają tylko Gemini, ale płatnego. Myślę, że to tak jak z czatem GPT, darmowy też jest, no, powiedzmy, dyskusyjnie mądry, a ten płatny już daje radę i dokładnie tak samo jest z Google Gemini. Widzę, że zapytałeś, kim jest Robert Zembrzycki.
0: Całkiem dobrze odpowiedział, więc
1: tak?
0: Nieźle.
1: Robert, pokaż. No, sam się dowiem czytać. Się o sobie.
0: No nie, jest całkiem dobrze. No to może obraziłem Gemini, przepraszam. A co się stało z akcją ratunkową? No,
1: grupa wspinaczy za bardzo zaufała AI i skończyło się to schodzeniem w ciemności bez zapasów i bez odpowiednich ubrań. Po wezwaniu pomocy odnalazła ich leśna ekipa ratunkowa. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj zamiast winić Google Gemini, trzeba jednak winić obsługującą ją wkładkę mięsną. Tak, bo prawda jest taka, że nie od dziś wiadomo i od zawsze się o tym trąbi, że w góry idziemy przygotowani na wszystkie możliwe okazje, na to, że zastanie nas ciemność i na to, że złapie nas deszcz, pogoda zmienną bywa, różne rzeczy się mogą wydarzyć, prawda?
0: Góry są ostatnim miejscem, gdzie sprawdzają się gadżety elektroniczne, naprawdę, albo ostatnim miejscem, gdzie można na nich w 100% polegać.
1: Dokładnie tak i... No po prostu tutaj chyba jest to jednak skrajna nieodpowiedzialność ludzi i myślę, że troszeczkę zwalanie winy na Google Gemini jest troszeczkę szukaniem kozła ofiarnego.
0: To jest jak zwalanie winy na faceta, który mówi ci skręć w lewo, że wjechałeś do rzeki.
1: O nie. To akurat jest zawsze jego wina, a jeszcze najbardziej tego nienawidzę za to, że przerywał mi w najfajniejszych momentach piosenki, więc miejmy nadzieję, że tej nie przerwie.

0: To jest Rzeczy Technologiczne w Radiu 357.
1: Jak to ładnie powiedziałeś. Myślałeś o karierze lektora?
0: Wiesz co, duża konkurencja jest. Poza tym AI wszystkich wygryza.
1: Rozumiem. Czyli nie.
0: Słuchaj, rozmawialiśmy o tym, że mieszkamy w centrum miasta i na przykład jeżdżenie pick-upem może nie jest najlepszym pomysłem, ale ja żałuję, że nie mieszkam poza miastem również z innego powodu. Słyszałeś o modzie na fotopułapki?
1: Słyszałem. Nawet mówiliśmy jakiś czas temu o zaprzężonych w AI i wyposażonych w kamerę 4K.
0: Karmnikach,
1: tak. No.
0: Okazuje się, że powstała bardzo fajna nisza rynkowa, na przykład też dla posiadaczy działek rekreacyjnych. Montujesz sobie po prostu fotopułapkę do drzewa. Kamery, jak informuje komputer świat, wykorzystują PIR, czyli pasywne czujniki podczerwieni, i one wykrywają źródła ciepła znajdujące się w zasięgu urządzenia i w tym momencie, jak wykrywają,
1: aktywują nagrywanie.
0: I musi być w tym jeszcze ruch. No chodzi o to, żeby na przykład nagrzanego kamienia nie fotografować przez całą noc.
1: Na przykład.
0: Okazuje się, że można bardzo zadziwiające rzeczy, czy zwierzęta bardziej niż rzeczy, znaleźć. Jeżeli państwo mają jakieś zdjęcia z fotopułapek, bardzo polecamy. Proszę je do nas przysyłać na rzecz.technologiczna@radio357.pl.
1: Ja ci powiem jeszcze tylko, wchodząc w słowo swoim zwyczajem, że uwielbiam i bardzo często to robię, oglądam na Instagramie konta, które publikują właśnie z leśnych fotopułapek materiały.
0: Fantastyczne rzeczy. Można naprawdę być zaskoczonym.
1: Młode wilczki bawiące się w lesie, jakiegoś...
0: Upolowanym zajączkiem?
1: Nie, po prostu bawiące się jak to szczeniaki, ale na przykład też niedźwiedzia, który ostatecznie dzieli się z wilkiem jakimś, wiesz, sarną, która gdzieś tam
0: albo
1: leży.
0: Albo szarmański łoś.
1: Dobry wieczór.
0: Ale pomyślałem sobie, że to jest fajny pomysł na poznawanie przyrody. Ja używam, chyba o tym nie mówiłem nigdy, aplikacji, która z kolei identyfikuje odgłosy ptaków.
1: Tak, no ale to o tym przecież przed chwilą rozmawiałem,
0: ale są,
1: z gościnią.
0: Są też całe jakby grupy, gdzie ludzie między sobą rywalizują, kto więcej nagrał, bardziej rzadkich. To jest w ogóle niesamowite. Zresztą powiem ci, że posiadam też takie urządzenie,
1: które... Swoją drogą, ludzie wszystko potrafią zepsuć, rozumiesz? Przyjemność ze słuchania ptaków zamienić w rywalizację, kto więcej ptaków usłyszał. Nie? No. Przypomina mi się, zrobię to, co często robimy w Rzeczy Technologicznej, to znaczy opowiadamy państwu obrazki. Tym razem będzie to krótki mem. Wysłałem kiedyś mojemu serdecznemu koledze Mateuszowi, bo on właśnie taki jest, że jeden facet zatrzymuje drugiego takiego typowego, wiesz, overachievera, który zasuwa i wszystko robi na maksa. I mówi, stary, ale to życie nie tylko na tym polega, żeby osiągać wyniki. Weź, wyluzuj trochę, powąchaj kwiatki, posłuchaj ptaków, nie? I następne ujęcie jest, jak ten gość, ten taki właśnie overachiever, biegnie, wącha, wiesz, cały garściami wyrywa te kwiatki, je wącha. Potem następnie jest, jak dostaje medal, że czempion, mistrz świata w wąchaniu kwiatków. Nie? No. To właśnie dokładnie to samo można zrobić, widzę, ze słuchania ptaków w lesie.
0: Jakiś czas temu kupiłem cyfrowy teleskop, który służy nie tylko do oglądania księżyca i obiektów dalekiego, ciemnego
1: nieba. I słuchasz
0: nim
1: ptaków.
0: Wiesz co, jesteś blisko. Można go skierować na przykład na zwierzę i on potrafi też podążać za obiektem. Nie w sensie takim, że biegnie teleskop za sarną.
1: To byłby to Artuditu.
0: Ale prowadzi obiektyw. I powiem ci, że jest coś fascynującego w obserwacji przyrody i to jest umiejętność, którą zatraciliśmy. Chyba nie wiem, czy używanie technologii jest akurat tym, co powinniśmy robić, ale no to jest mój sposób, tak?
1: Powiem ci tak, nie zatraciliśmy, po prostu siedzisz w innej bańce. Pamiętaj, że internet podzielony jest dzisiaj na bańki i bardzo wiele treści w ogóle do ciebie nie dociera. I ja też obserwuję dużo ludzi, fotografów przyrody. No to są ludzie, którzy hobbystycznie wśród porannych mgieł w woderach, popas w wodzie stoją, prawda, z aparatem na statywie, osłonięci maskującą siatką i czekają na czaple czy innego żurawia, żeby o wschodzie słońca strzelić mu to jedno fantastyczne, przepiękne zdjęcie.
0: Chcesz coś powiedzieć?
1: WhatsApp. Luka umożliwia dostęp do zdjęć na Androidzie nawet przy zablokowanym ekranie.
0: Wspaniale.
1: No tak, no, jak w tytule, WhatsApp dawał nieautoryzowany dostęp do zdjęć na smartfonie. Internauci pokazali, że jest ta luka i pokazali, jak działa, a Meta ogłosiła, że wdrażana jest poprawka. No po prostu cudownie, od razu czuję się lepiej i bezpieczniej. Nie wiem, czy tylko ja i moi znajomi, ale myślę, że nie tylko. Mamy wrażenie takie czasami, że Facebook i w ogóle wszystkie aplikacje Mety są napisane chyba przez studentów najtańszym kosztem, najgorzej jak się da. Tam nigdy nic nie działa to tak, prawda, jak powinno.
0: Ja powiem ci, jeśli chodzi o WhatsAppa, już dawno się wyzbyłem jakichkolwiek
1: złudzeń
0: i oczekiwań.
1: Tak. Nie, oczekiwań też nie mam. Używam właściwie tylko dlatego, że mamy w robocie grupową konwersację na WhatsAppie i dlatego go mam. Tak to bym nie miał.
0: A czy WhatsApp znajdzie jeszcze czas na to, aby być długo z nami, no to teraz użyję twojego określenia. Czas pokaże.

0: Czy stary technik przygotował nam jakiegoś młodego technika?
1: Tak, drogi Robercie, spoglądam na młodego technika z roku 1983.
0: Ale to zanim przeniesiemy się tak daleko w przeszłość, no, że nawet mnie jeszcze wtedy tak. nie było, to ja bym chciał tutaj, że Stany Zjednoczone Ameryki
1: to brzmi rzeczywiście jak z młodego technika. No,
0: piekło zamarzło. Zresztą proszę, pan Jarosław.
1: Piekło zamarzło. Amerykanie zapłacą za zakupy zbliżeniowo. To jest niesamowite, nie mieli tego?
0: Nie.
1: My to mamy od kiedy? Od 10 lat?
0: No coś takiego. Rozumiesz to?
1: Ale kepasa, dlaczego?
0: No tak, no bo because.
1: Nie, naprawdę nie można było płacić zbliżeniowo w USA?
0: Nie. Ale chodzi o Walmart, chodzi tylko o sieć sklepów Walmart.
1: Chciałem ci przypomnieć, że kiedy Biedronka wprowadziła płatności kartą, to też w Polsce było święto.
0: Nie wiem, bo nie bywam. To jest sklep tak zupełnie mi obcy. No po prostu nie chodzę, nie mam pod domem nigdzie blisko, więc nie robię zakupów w Biedronce. Jedyne, z czym mi się kojarzy, to te memiczne, himalajstyczne wyprawy po paletach tam. To jest jedyne, co wiem o Biedronce.
1: Młody technik, rok 1983, styczeń. Ja pamiętam ten numer, bo czytałem go w wersji papierowej, kiedy się ukazał.
0: Powiem ci, że ja nie, bo nie było mnie na świecie.
1: Ja miałem 12 lat, więc czytałem takie rzeczy. Czy ty się kiedyś zastanawiałeś nad jedną rzeczą? Bo patrzę na zdjęcie, z tyłu zresztą kultowy Mercedes.
0: Tak jest, beczka.
1: Przed Światowym Kongresem Dwóch Śladów, który odbył się pod koniec ubiegłego roku w Kolonii RFN, wielu twórców próbowało zbudować jakiś oryginalny pojazd, aby zdobyć uznanie producentów i publiczności. Oto jeden z takich wehikułów, tandem długości 4 metrów, uzyskujący prędkość 40 km na godzinę. Robert, co się stało z tandemami? Przecież kiedyś na ulicach ich było dużo, przynajmniej za moich czasów, kiedy byłem mniejszy, w latach 90. pewnie mniej.
0: Dzisiaj nadal zdarzają się tandemy, ale...
1: Nie wiem, kiedy widziałem na ulicy. A przecież to jest świetny sposób na to, żeby z bliską sobie osobą...
0: Żeby zaoszczędzić na paliwie.
1: Nie no... Na paliwie w nogach.
0: Tak.
1: Ale to jest ciekawe. Zjawisko jest ciekawe. Ciekawi jesteśmy, czy państwo kupiliby tandem, na przykład na wycieczki.
0: Zobacz, można bez problemu dzisiaj dostać tandemy.
1: Nawet potrójny jest, ale nie widziałem ich zbyt wiele.
0: To trandem już nawet.
1: I też kolejna ciekawostka z RFN, którą prezentuje młody technik. Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii w miarę kurczenia się źródeł ropy naftowej jest coraz to intensywniejsze. W Düsseldorfie RFN. Elektryczne autobusy miejskie coraz częściej zastępują konwencjonalne pojazdy. Opracowano dla nich ciekawy system tankowania energii elektrycznej. Przy pomocy pantografu podczas planowej przerwy na pętli podładowują swe akumulatory przewożone w widocznym na zdjęciu wózku.
0: Robert, czyli taki trolejbus, tylko nie cały czas jedzie na szelkach.
1: No, mam takie ładowanie pod domem na pętli autobusowej, nieopodal której mieszkam. Dokładnie taki.
0: No proszę. Czyli to akurat jest rozwiązanie, które przetrwało do dzisiejszych czasów.
1: No i hit, drodzy państwo, po wielu latach studiów, prób odwoływania podjętych decyzji, wreszcie w Warszawie rusza budowa metra. Ciekawi nas więc wszystko, co ma z jego budową coś wspólnego. No i tutaj jest informacja o przewodach, już mniej ciekawa. Ciekawe, czy autor tego tekstu, który podpisuje się jako J, spodziewał się, że dopiero 12 lat, po 12 latach od publikacji tego młodego technika ruszy pierwsza nitka warszawskiego metra.
0: W tamtych czasach mógł się spodziewać, że potrwa to nawet dłużej. Pamiętaj, że ludzie w 83 roku mieli doskonałą świadomość tego, jak wolno mieliły wszelkie tryby w PRL-u jeszcze.
1: To prawda. Drodzy państwo, to była rzecz technologiczna. Bardzo dziękujemy. No i cóż, zapraszamy do słuchania nas za tydzień. Robert Zembrzycki
0: i Jarosław Juszkiewicz. Prosto z Ameryka.

0: były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
0: Planeta Nonfiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Radio 357.
4: Gadu gadu nocą. Nocne powtórki. Planeta Nonfiction.
0: Dzień dobry Państwu. Pięknie się słyszeć po wakacyjnej przerwie. Ile by człowiek nie pracował w radiu, to jak pojawia się coś nowego, to zawsze jest to samo. Głos drży i zaczyna brakować tchu, ale może tak być musi. W końcu jesteśmy tym, co czujemy. Miło mi Państwa powitać w nowych okolicznościach. Niewidzialne światy zmieniają się w planetę non-fiction, choć myślę, że niewidzialnych światów wciąż będziemy tu odkrywać całkiem sporo. Ludzie piszą książki, piszą także reportaże.